0: etatowe w związku z tą ustawą z Państwową Straż Pożarną zasiliło. Natomiast to jest jednak wyzwanie, które wcześniej wspomniałem, które wymusza na nas pewną uniwersalizację zadań, czyli my musimy być przygotowani do ratownictwa medycznego, chemicznego, wysokościowego, działań poszukiwawczo-ratowniczych. Dzisiejsza tematyka pożarów, ale to też te pożary możemy podzielić na pożary strukturalne, mówię tutaj o pożarach budynków mieszkalnych, ale mamy też przemysł, mamy pożary na terenach niezurbanizowanych, więc ten katalog zdarzeń i możliwych dyspozycji i naszych aktywności jest tak szeroki, że no my czasami musimy wprowadzać pewną specjalizację, bo ten poziom podstawowy no jest bardzo ważny, żeby jak najszybciej dotrzeć do obywatela i wykonać podstawowe czynności, no ale potem, żeby usunąć całkowicie zagrożenie, bądź poradzić sobie z nim w taki dość efektywny sposób, no to już potrzebna jest pewna specjalizacja i szukamy i typujemy pewne grupy do tego, żeby takie działania wykonywały. No mniej więcej o tym też dzisiaj mówimy, jeśli chodzi o specjalizację pewną, jeśli chodzi o działania na terenach niezurbanizowanych. Mówiłem o tym, że rozwój społeczeństwa wymaga też troszeczkę podniesienia gotowości państwa do udzielania pomocy w tych sytuacjach kryzysowych. Wydaje mi się, że jako ochrona przeciwpożarowa, bo nie chcę powiedzieć tylko Państwowa Straż Pożarna, razem przecież z ochotnikami, którzy stanowią niezwykle ważny filar w tym procesie, w tym systemie bezpieczeństwa państwa, no, osiągnęliśmy na pewno na terenie Wielkopolski, ale jak i kraju. Bliżej mi Wielkopolska, z racji tego, że tu funkcjonuje i mam bardziej szczegółowe dane, osiągamy czas dojazdu około 9 minut do zdarzeń, nieważne jakiego typu. A jeśli mamy zdarzenia z osobami poszkodowanymi, to ten czas średni dojazdu spada do 7 minut z jakimś tam małym hakiem, więc wydaje się, że na ten moment ten system jest dość sprawny. Natomiast dokładając zadań, ja nie wiem, czy my będziemy w stanie utrzymać tego typu też skuteczność w innych dziedzinach.
1: A dochodzi do tego taka presja, właśnie pytanie, czy ona jest, bo od lat zawód strażak to jest na pewno top 3, a najczęściej w tych rankingach nawet pierwsze miejsce, zawody z największym poziomem zaufania publicznego i społecznego, że jak się mówi, że jak mówi się strażak, to wręcz tak kolokwialnie by się powiedziało chłop bez skazy. Czy jest faktycznie też taka presja, że z jednej strony ratujemy ludzi, a z drugiej strony, że no właśnie przez to, że my ich ratujemy, oni mają do nas zaufanie, my tego zaufania nie możemy w żaden sposób naruszyć.
0: Tak, to jest, no to co pan powiedział, to jest przyjemne, jest to pewna gratyfikacja tej ciężkiej pracy i służby w naszych strukturach, bo oprócz funkcjonariuszy mamy też pracowników cywilnych i wszyscy pracują na ten sukces. Natomiast mamy też wielu przyjaciół, tak, którzy wspierają ochronę przeciwpożarową, samorządy. No, mówię, do tej ochrony przeciwpożarowej zalicza się też no, szerokie grono ochotników działających w ochotniczych strażach pożarnych. I tak rzeczywiście od kilku lat gdzieś tam jesteśmy na no, top 3 albo nawet momentami na pierwszym miejscu. To nie o to chodzi, żeby się ścigać, ale jest to pewna nobilitacja i to jest przyjemne. Natomiast z drugiej strony chciałem też zaznaczyć, że to jest ogromne zobowiązanie i nie chcielibyśmy zawieść społeczeństwa, bo utrata zaufania, a potem odbudowa tego zaufania to są znowu kolejne lata. To, co dzisiaj mamy, to nie jest praca ostatnich 2, 3, 5, 10 lat. To jest praca tych, którzy byli przed nami, nawet przed tym, jak 30 lat temu powstawała Państwowa Straż Pożarna, jeszcze wcześniej. Tak? To są stare czasy, budowane od dawien dawna. Budowaliśmy tą naszą pozycję w społeczeństwie, więc naszym obowiązkiem jest dzisiaj co najmniej utrzymać to, co jest, a może nawet jeszcze powalczyć o te kilka punktów, żeby społeczeństwo naprawdę miało zaufanie, że my jesteśmy w pełnej gotowości do tego, że no, nie działamy dla siebie, tylko jesteśmy i funkcjonujemy nie dla siebie, tylko właśnie dla społeczeństwa, żeby to społeczeństwo czuło się bezpiecznie, a z drugiej strony, żeby też motywować społeczeństwo do tego, żeby pewne sprawy brało w swoje ręce, nie? Żeby się angażowało lokalnie. Może też nasza postawa też będzie zachęcała niektórych do tego, żeby wstępować

0: zaangażować szeregi ochotniczych straży pożarnych, czy też innych organizacji pomocowych, no tak, żeby się zrzeszać lokalnie i budować odporność społeczną na tym najniższym poziomie w społecznościach tych lokalnych właśnie miejscowościach.
1: Panie komendancie, wrócę myślą do tego, o czym pan mówił przed chwilą też w poprzedniej odpowiedzi, w poprzedniej wypowiedzi. Tych specjalizacji jest coraz więcej, bo dzisiaj mówiąc nawet o pożarach obszarów niezurbanizowanych, to możemy mówić o pożarach w górach, możemy mówić o pożarach gdzieś lasów, w różnych innych miejscach. Tych specjalizacji jest coraz więcej, zakres jest coraz szerszy. Jest potrzeba też tworzenia nowych grup, formułowania nowych formacji. Mamy GFFV, mamy GFFF. To jest to, w jakim kierunku powinno się to rozwijać. Z jednej strony strażacy, którzy zajmują się, mówiąc kolokwialnie, tak, w cudzysłowie trochę wszystkim, czyli wypadki, pożary, katastrofy kolejowe, powodzie, innego typu, inne zdarzenia, ale również specjaliści, którzy są w stanie w ciągu nawet kilkunastu godzin zebrać się w jednym miejscu i ruszyć do działania?
0: Cały czas się rozwijamy, adaptujemy się do tego, co się w tym obszarze zagrożeń pojawia, ale też staramy się wykorzystywać szanse i możliwości, które daje rozwój cywilizacyjny i technologiczny. Wspomniał pan o modułach, to rozdzieliłbym tutaj tę gotowość na dwa obszary. Gotowość do działań na terenie naszego kraju i gotowość do działania poza terenem kraju. Wspomniane moduły, które pan wcześniej wymienił, no to są takie zespoły przygotowane do działań międzynarodowych, czyli odpowiednio przeszkoleni, wyposażeni strażacy, którzy jadą na działania poza granicami kraju w konkretnym celu, albo gaszenie pożarów lasów, albo mamy takie zespoły do działań powodziowych, działań poszukiwawczo-ratowniczych po trzęsieniach ziemi, czy też do działań z zakresu, no nazwę to ratownictwa chemicznego.
2: Usłyszał od Tomasza Grelaka z Wielkopolskiej Straży Pożarnej reporter RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: RMF 24. Radio informacyjne.

0: Zbliżamy się do godziny trzeciej. To pora faktów w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, zapraszam. To było celowe uderzenie, tak ekspert z portalu Defense24 mówi o ataku na pociąg z Kijowa do Warszawy. Kontrowersyjny apel Trumpa do Zełenskiego. Amerykański przywódca chce, by Kijów nie atakował rosyjskich rafinerii. Ponadto w faktach Łódź i tarcza, która ma wywiercić tunel pod miastem. To było celowe uderzenie koordynowane przez człowieka, tak mówił w radiu RMF 24 o ataku na pociąg jadący z Kijowa do Warszawy Bartłomiej Wypartowicz, ekspert z portalu Defense 24. Jak dodawał, Rosjanie coraz częściej atakują pociągi, którymi podróżują cywile.
1: To nie jest tak, że Rosjanie dali koordynaty do ataku do drona, który startował i on po prostu przeleciał cel i uderzył. No nie, no to było celowe uderzenie w pociąg. No tego typu uderzenia też widywaliśmy w ostatnich dniach na samej Ukrainie, między innymi na kierunku Żytomierszczyzny czy na kierunku Odessy.
0: Jak informowaliśmy w faktach, w ataku nikt nie został ranny. Pociągiem podróżowało 206 osób. Tymczasem Donald Trump z kontrowersyjnym apelem do prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego o zaprzestanie atakowania rosyjskich rafinerii. Donald Trump podkreślił, że takie działania Kijowa szkodzą światu. Pan Zełenski musi zrobić jedną rzecz. Musi przestać niszczyć instalacje związane z produkcją oleju napędowego w Rosji. Niech atakuje inne cele, ale nie olej napędowy, ponieważ powoduje niedobór diesla. Powiedział Trump dziennikarzom podczas wizyty w Irlandii.
2: Fakty z Łódzkiego.
0: W Łodzi jest już tarcza maszyny, która ma wywiercić pod miastem tunel dla kolei dużych prędkości. Ten ważny element przyjechał poprzedniej nocy po 9 dniach podróży ze szczecińskiej stoczni Wulkan. Co będzie działo się dalej? O tym nasza łódzka dziennikarka Agnieszka Wyderka.
3: Prace przygotowawcze do rozpoczęcia drążenia tunelu potrwają jeszcze kilka miesięcy. Pierwsze metry tunelu dla kolei dużych prędkości pod Łodzią mają być wydrążone wiosną przyszłego roku. Inwestycja jest częścią tak zwanego kolejowego Y, który połączy Warszawę przez nowe lotnisko oraz Łódź z Wrocławiem i Poznaniem.
0: A teraz w faktach przenosimy się na Dolny Śląsk. Wrzesień w Karkonoszach to idealny czas na górskie wędrówki. Chłodniejsze powietrze i pojawiające się złote liście przyciągają turystów, którzy wolą spokojniejsze szlaki poza sezonem wakacyjnym.
4: We wrześniu zawsze jest mniej turystów. Ja zawsze się śmieję, mówię do wszystkich, że wrzesień jest dla emerytów i studentów. Bardzo lubię właśnie wrzesień. Zawsze przeważnie teraz urlopy biorę we wrześniu.
5: Jaki plan na Karpacz tutaj po mieście, czy wchodzimy wyżej w góry?
4: Dziś przyjechałyśmy. Spacer był tutaj, po mieście, a jutro szlaki.
5: No. Kondycja jest?
4: U mnie jest gorzej. Koleżanka
5: trenowała.
6: Trenuję.
4: Cały rok, więc ona...
6: No, ale postaramy się tak właśnie, żeby ja była zadowolona i koleżanka, także...
5: Wypracujecie wspólne tempo.
4: Tak. Tak. Ja mam żółwie tempo, ale mamy czas, bo mamy urlop.
0: Z paniami Violettą i Edytą, które na urlop przyjechały z województwa lubuskiego, rozmawiała nasza dolnośląska reporterka Martyna Czerwińska. Ratownicy medyczni 8 września mieli swoje święto. W Katowicach odbyły się ogólnopolskie obchody. Ratownicy otrzymali wyróżnienia i odznaczenia, a z dyrektorem Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach, Klaudiuszem Nadolnym, oraz z Mateuszem Komzą, prezesem Krajowej Rady Ratowników Medycznych, rozmawiała reporterka RMF FM Anna Kropaczek.
7: Jak zwykły człowiek może pomóc w pracy ratownikom medycznym, żeby ratowanie życia ludzkiego było skuteczne?
8: To kluczowa rola. Kluczowa rola w całym łańcuchu przeżycia to jest właśnie świadek zdarzenia. To jest osoba, która jest na miejscu tego zdarzenia, jej reakcja, powiadomienie służb ratunkowych, rozpoczęcie pewnych czynności medycznych czy rozpoczęcie rejestracji jest kluczowe. Zespół ratownictwa medycznego przyjedzie szybko. Naprawdę przyjeżdżamy szybko na miejsce zdarzenia, ale te kluczowe pierwsze 10 minut jest najważniejsze. Jeżeli świadek zdarzenia nic nie robi, jest bierny, no to nie daje szans na przeżycie. My wtedy tak naprawdę nasze działania są ograniczone, a efekt niestety bardzo często jest tragiczny. Natomiast połączenie tego łańcucha przeżycia, świadka zdarzenia, jego reakcji, podjęcie czynności rejestracyjnych i przyjazd zespołu ratownictwa medycznego i kontynuacji tych działań wprowadzając zaawansowane procedury, to jest to, co tak naprawdę ratuje zdrowie i życie ludzkie. Także cały czas apelujemy o reakcję, żeby nie być biernym, żeby powiadamiać służby ratunkowe, żeby się szkolić z zakresu pierwszej pomocy, żeby się szkolić z zakresu urządzenia AED. DD, czyli defilatora zewnętrznego, bo to jest coś, co naprawdę ratuje życie. Mamy w Polsce coraz to więcej też takich technologicznych różnych aplikacji. Bardzo polecam aplikację Pierwszy Ratownik ze Związku SPRP Ogólnopolskiego. To są naprawdę rzeczy, które wspomagają i które ratują życie i zdrowie ludzkie.
7: Jak ta praca się zmienia ratownika medycznego?

0: Zdanie się z tą mego, choćby w kwestii USG, teraz myślimy nad wprowadzeniem analizatorów parametrów krytycznych, zaawansowane respiratory czy urządzenia do kompresji klatki piersiowej. Dzisiaj w Polsce są codziennością i na każdym zespole ratownictwa medycznego występują wkucia doszpikowe, elementy związane z medycyną pola walki i wiele innych rozwiązań tak naprawdę, które dzisiaj mamy systemowo rozwiązane i one są dostępne w zespołach ratownictwa medycznego w Polsce.
1: Czego można życzyć ratownikom medycznym?
0: Przede wszystkim życzyć im spokoju, przede wszystkim zdrowia, no i bezpieczeństwa, bo to jest bardzo ważne.
1: Tak, no właśnie, bo to jest też kwestia, która ostatnio bardzo często jest podnoszona, prawda, że ratownicy medyczni, podobnie może też jak personel szpitalnych oddziałów ratunkowych, inny personel, są narażeni na ataki agresji. To rzeczywiście coraz częściej się zdarza? Czy my po prostu o tym coraz częściej mówimy?
0: Jedno i drugie. Natomiast niestety da się zauważyć od kilku lat trend taki, jeżeli chodzi o agresję słowną, jest na porządku dziennym, ale no niestety w ostatnim czasie mieliśmy dużo ataków agresji fizycznej, łącznie z zamordowaniem ratownika medycznego na dyżurze w Siedlcach, więc element bezpieczeństwa jest bardzo ważny. Też szkolimy się w zakresie technik samoobrony, technik eskalacyjnych, wyposażamy też w odpowiedni sprzęt, jak choćby kamizelki nożoodporne. Tak, to bezpieczeństwo jest zawsze priorytetem. My musimy chronić pracowników, musimy chronić ratowników medycznych. To jest trudno do zrozumienia, że ratownik medyczny jedzie na zdarzenie, czy jest na SOR-ze, na izbie przyjęć, ratuje zdrowie, życie ludzkie, a ktoś go atakuje. Ale niestety takie przypadki mają. To oczywiście dotyczy całego społeczeństwa, bo przy tych tysiącach, milionach interwencji to są tylko malutki promil, ale niestety to występuje. No i zauważamy w ostatnich latach, że niestety jest to trend, który nam wzrasta.
1: Czego można życzyć ratownikom medycznym w dniu ich święta?
2: Przede wszystkim spokoju w wykonywanej pracy, takiej stabilności też, bo patrząc przez pryzmat 20 lat funkcjonowania systemu państwowego ratownictwa medycznego, ale też wykonywania zawodu poza systemem. Dużo takich zmian, dużo reform po drodze, więc wydaje mi się, że takiej stabilności, która daje też bezpieczeństwo pracy ratownika medycznego, tak żeby on się nie musiał martwić, jadąc do pacjenta, czy będą jakieś konsekwencje, czy nie będzie jakichś konsekwencji. Takiej stabilności, budowania takiej otoczki bezpieczeństwa wykonywania zawodu, bo to wpływa pozytywnie i na ratownika medycznego, i na pacjenta, którym on się zajmuje, bo ma też czas na to, żeby zająć się tym pacjentem.
1: Czy duże jest zainteresowanie tym zawodem teraz, bo kilka lat temu mówiło się o niskich zarobkach. Można powiedzieć, że nie było dużego zainteresowania kiedyś.
2: Tak, zainteresowanie zawodem w ostatnich latach spadło po tym, jak regulacje dotyczące wynagrodzeń uplasowały ratownika medycznego w tym najniższym koszyku. My już apelowaliśmy do Ministerstwa Zdrowia o pilne podjęcie zmian w tym zakresie, ponieważ gdzie indziej byliśmy jako zawód jeszcze, kiedy ta ustawa wchodziła, gdzie indziej jesteśmy obecnie. Mamy już studia drugiego stopnia magisterskie, mamy specjalizacje, mamy kursy kwalifikacyjne, a nadal jesteśmy w tym samym miejscu. Powoduje to, że część ratowników medycznych nawet podejmuje studia na kierunku pielęgniarstwa po to, żeby za te same świadczenia, które mogliby udzielać jak ratownicy, dostaną wyższe wynagrodzenie. To jest akurat patologiczny element systemu. On nie premiuje i nie zachęca do wstępowania studentów, w szczególności na studia i podejmowania właśnie studiów na kierunku ratownictwa medycznego.
1: Czy mamy braki kadrowe?
2: Tego nie wiemy, bo nie mamy jeszcze rejestru ratowników medycznych. Natomiast patrząc, ile koleżanki i koledzy pracują, czy to w systemie ochrony zdrowia, czy poza nim, to nie jest tylko etat, ale często są dodatkowe dyżury, kontrakty, działalności gospodarcze. Może to pokazywać, że jednak jest niedobór tych ratowników medycznych. Poznamy to w momencie, kiedy zamkniemy rejestr, czyli w 2029 roku. Wtedy będziemy mogli powiedzieć z czystym sumieniem, liczba ratowników jest taka, a potrzeby są zupełnie inne. Natomiast patrząc na liczbę godzin, jakie pracujemy, na pewno jest to więcej niż jeden etat na jednego ratownika medycznego.
1: Jakby pan zachęcił młodych ludzi do tego, żeby podjęli takie studia, żeby wstąpili do tego zawodu?
2: Zachęcam wszystkich młodych ludzi, którzy lubią interdyscyplinarność, którzy lubią dosyć dużą dynamikę, ponieważ raz jedziemy do dziecka, raz jedziemy do osoby starszej. Tutaj na pewno nie będzie nudy. Tu też jest możliwość rozwoju, pomimo tego, że wyobrażamy sobie zawód ratownika medycznego jako te ambulanse jeżdżące i te szpitalne oddziały ratunkowe, ale pamiętajmy, że w 2018 roku udało się otworzyć ten zawód i możemy pracować w innych oddziałach szpitalnych i w innych miejscach, nie tylko w systemie ochrony zdrowia, w GOPR-ze, w TOPR-ze, w WOPR-ze, w ratownictwie górniczym, w wielu, wielu jeszcze innych miejscach, w transporcie medycznym, więc możliwości zarobkowania, możliwości rozwijania swoich kompetencji, doświadczenia są, można powiedzieć, tak naprawdę nieograniczone dzisiaj.
1: A jakie cechy musi mieć ratownik medyczny? No bo to nie jest praca dla każdego, umówmy się.
2: No na pewno odważny, na pewno stanowczy w swoich decyzjach. Umiejętność komunikacji jest bardzo ważna, zarówno z pacjentem na miejscu zdarzenia, pacjent jest w szoku, ta sytuacja sytuacja jest dla niego takim dyskomfortem, plus też komunikacja wewnątrz zespołu. Te trzy czynniki są bardzo ważne i na pewno predysponują do wykonywania tego zawodu.
1: Usłyszałam też od dyrektora, że mamy sporo, że też zmienia się ten zawód, prawda? Zmieniają się warunki pracy, że

0: sporo jest różnych nowinek, nawet takich, które gdzie indziej być może poza Polską nie są powszechne. Czy na coś szczególnie by Pan zwrócił uwagę?
1: No, jako Polska jesteśmy pionierem w obszarze ratownictwa medycznego już od wielu lat. Dzięki tutaj też wytrwałości i środowiska, ale też dyrektorów pogotowi ratunkowych udaje się wprowadzać różnego rodzaju rozwiązania, które już funkcjonują na świecie, ale też te nowe, na przykład analizatory parametrów krytycznych, to są nowe rzeczy, które między innymi wojewódzkie pogotowie ratunkowe w tym roku planuje wprowadzić do większości swoich ambulansów. To pokazuje, że te nowe zdobycze naukowe, które przyspieszają, pomagają diagnozować pacjenta, ale też poprawiać jego szanse na przeżycie, są wprowadzane i implementowane też w ratownictwie medycznym, w tej części jeszcze przedszpitalnej, zanim pacjent trafi do szpitala.
0: Czyli ten analizator parametrów krytycznych, jak wygląda ten sprzęt?
1: No to jest takie małe urządzenie, które pozwoli nam zbadać podstawowe parametry, które badamy z krwi na przykład pacjenta. W bardzo szybki sposób, bez konieczności udawania się do laboratorium i oczekiwania 15 minut na wyniki tego. Mamy w przeciągu kilku chwil takie wyniki, które w niektórych stanach zagrożenia życia pomagają nam dostosować sposób postępowania z takim pacjentem.
0: Czyli do tej pory wyniki takich badań były dostępne na przykład dopiero w szpitalu, tak?
1: Dokładnie tak. My zakładaliśmy, że dany stan zagrożenia u pacjenta występuje, no i podejmowaliśmy czynności zgodnie z protokołami postępowania, natomiast finalnie potwierdzić pewne stany mógł dopiero szpital, gdzie wykonał tą diagnostykę, czy to w szpitalnym oddziale ratunkowym, czy izbie przyjęć po badaniach już diagnostycznych.
0: To kiedy taki sprzęt znajdzie się w ambulansach?
1: Nie wiem, to już decyzja Ministerstwa Zdrowia. Myślę, że warto spojrzeć na ten pilotaż, który tutaj już trwał od jakiegoś czasu w pogotowiu w Katowicach. Myślę, że ta skala wdrożenia większości ambulansów u tego dysponenta pokaże też tą wartość dodaną tego projektu. No i zachęcam Ministerstwo Zdrowia do patrzenia na te pilotaże, na to wykonywanie tych czynności na dole i wykorzystanie tego sprzętu i próba implementowania tego w rozwiązaniach ogólnokrajowych właśnie z tym bagażem doświadczeń już w ramach takiego pilotażu jak tutaj w Katowicach.
2: Tak mówił w rozmowie z naszą reporterką Mateusz Komza, prezes Krajowej Rady Ratowników Medycznych oraz dyrektor Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach Klaudiusz Nadolny. To już wszystko w tym wydaniu. Z nowymi faktami wracamy punktualnie o 4:00.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: a sprawa polska, a sprawa polska, a sprawa polska.
1: Tu Radio RMF 24.

0: RMF FM.
1: Czas na fakty, bo na zegarze za chwilę godzina czwarta. Najważniejsze informacje przedstawi Karol Płaczkiewicz.
2: Tak jest, zapraszam. Premier Donald Tusk po alarmach RCB poprzedniej nocy stwierdził, że musimy być gotowi na wzmożoną aktywność Rosji. Po wyborach w Szwecji wciąż nie wiadomo, kto utworzy przyszły rząd. W tych faktach powiemy też, jak uczniowie próbują obejść zakaz używania telefonów w szkołach. Premier Donald Tusk ostrzega przed wzmożonymi działaniami Rosji w najbliższych tygodniach i miesiącach. Szef rządu mówił o tym podczas odprawy w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. Spotkanie zostało zwołane 13 godzin po wysłaniu alertów RCB do mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia. Ostrzeżenia były związane z rosyjskim atakiem na Ukrainę tuż przy granicy z Polską. Przed czym jeszcze ostrzegał premier, powie reporterka RMF FM Magdalena Greinert, która wysłuchała wystąpienia szefa rządu.
3: Donald Tusk nie wyklucza, że eskalacja będzie dotyczyła także naszego terytorium i że Rosja może zaatakować jeszcze bardziej wyspecjalizowanym sprzętem, na przykład dronami odrzutowymi, którymi zaatakowała ubiegłej nocy Ukrainę.
4: Od dzisiaj właściwie będziemy procedować w takim trybie bardzo wzmocnionym.
3: Premier podkreślał, że razem z sojusznikami musimy być przygotowani na wspólną reakcję, jeśli zajdzie taka potrzeba. Między innymi o tym ma rozmawiać z wracającym właśnie z Kijowa wiceszefem rządu Radosławem Sikorskim. Szef polskiej dyplomacji mówił, że rosyjskie bombardowania kilkaset metrów od polskiej granicy wpływają na bezpieczeństwo Polaków.
5: Niech dla wszystkich w mojej ojczyźnie będzie to ostatecznym dowodem, że bezpieczeństwo Polski i Ukrainy są ze sobą nierozerwalnie związane.
3: Rzecznik prezydenta Karola Nawrockiego poinformował dziś, że prezydent jest o wszystkich incydentach informowany na bieżąco.
2: W Szwecji wciąż nie wiadomo, kto utworzy przyszły rząd. Według wstępnych prognoz centrolewicowa opozycja zdobyła 175 mandatów, a dotychczasowa centroprawicowa koalicja wraz ze skrajnie prawicowymi szwedzkimi demokratami 174. Riksdag ma 349 miejsc. Ustępujący premier Ulf Kristersson przyznał, że kwestia składu przyszłego rządu pozostaje otwarta i trzeba poczekać na ostateczne wyniki. Liderka socjodemokratów Magdalena Andersson zadeklarowała już gotowość do rozmów w sprawie utworzenia koalicji.
6: Słuchacie faktów w RMF FM.
2: Przełom lata i jesieni to czas, gdy rośnie liczba propozycji wolontariatu. Właśnie o możliwościach, które daje wolontariat, mówiliśmy wczoraj w faktach RMF FM. Eksperci tłumaczą, że chodzi o działanie, w które angażujemy się z własnej woli i bez wynagrodzenia.
7: Wolontariat jest taki, gdzie my dajemy nasze kompetencje, nasz czas komuś innemu i zasadą jest to, że ta osoba na tym się nie wzbogaca, więc nie ma wolontariatu w działalności gospodarczej.
8: Co pan radzi osobie, która szuka wolontariatu dla siebie, rozgląda się, gdzie tego szukać?
7: Po pierwsze, należy zastanowić się, co mnie interesuje, co mnie w jakiś sposób boli. Niektórzy sprawdzą się w pracy z zwierzętami, jeszcze inni mają taką potrzebę czy zdolność pracy z osobami z niepełnosprawnościami.
8: Czy to musi być coś zupełnie innego niż nasze zajęcia zawodowe? Czy może być trochę pokrewne?
7: Może być, ale nie musi. Czasami ktoś ma zawód i myśli sobie, a jak bym się sprawdził w czymś zupełnie innym?
8: Takim kompletnie?
7: Czymś kompletnie innym. Nie wiem, pracuję z ludźmi, a chcę spróbować, nie wiem, pracę ze zwierzętami. Pracuję przed komputerem, a chcę spróbować czegoś takiego bardzo manualnego, namacalnego. I czasem zdarza się tak, że taka osoba pójdzie na wolontariat, zmienia zawód i takie przykłady też mamy.
2: Opisuje dyrektor Narodowego Instytutu Wolności Michał Braun. Rozmawiał z nim nasz reporter Michał Dobrołowicz. A my zachęcamy do wolontariatu. Pamiętajcie, że dzięki niemu zyskujecie większą pewność siebie. Toalety i szatnie to najczęstsze kryjówki uczniów, którzy łamią nowe przepisy. Od września w szkołach obowiązuje zakaz używania telefonów, zarówno podczas lekcji, jak i przerw. Filip i Tymek z Wrocławia przyznali naszej reporterce Martynie Czerwińskiej, że trudno im wytrzymać bez spoglądania w ekran, więc kombinują.
9: Ja słyszałam, że wy przemycacie do szkoły telefon, włączony telefon, to prawda?
10: Tak, tak, dla fanów. Jak nauczyciele nas przyłapią, to już nie jest tak miło.
9: A co za to grozi?
10: No, uwaga, pomówię do rodziców czasami, ale zależy od nauczyciela.
9: No i chcecie ryzykować?
10: Czasem się opłaca, wie pani.
9: Adrenaliny wam trochę brakuje?
10: Tak.
9: Gdzie trzymacie te telefony w czasie lekcji?
10: W kieszeni, w bucie można.
9: To wy łobuzy jesteście.
10: No, trochę.
2: Aby uniknąć takich sytuacji, wiele szkół wprowadziło na czas lekcji depozyty, w których uczniowie muszą zostawić telefony.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Radio RMF24. Jeszcze więcej informacji.

0: Dobry.
1: Ale chociaż ładnie zaśpiewali. 5:30 na zegarze. Fakty RMF FM. Pierwsze poranne wydanie ma dla was Tomasz Staniszewski. Posłuchajmy.
2: 14 września, poniedziałek, 257 dzień roku, wschód słońca dopiero przed nami o 6:06. O poranku dziś spokój, żadnych alarmów, żadnych ataków. Zaczynam fakt od przypomnienia tego, co wczoraj doświadczyliśmy o poranku, także w Polsce. Do tego aktualne informacje na temat ukraińskiego ataku na Soczi i zwycięzca US Open. Donald Tusk ostrzega przed możliwą eskalacją rosyjskich działań w najbliższych tygodniach i miesiącach. Podczas wczorajszej odprawy służb w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa przyznawał, że nie można wykluczyć, iż działania Rosji będą dotyczyć także terytorium Polski.
3: Musimy być wspólnie z naszymi sojusznikami przygotowani na wspólną reakcję, jeśli zajdzie taka potrzeba. Rosjanie są gotowi użyć groźniejszego niż do tej pory sprzętu. Mówię tutaj o dronach odrzutowych, ich zasięg, ich precyzja są niepokojące.
2: Jak potwierdzał wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, polskie systemy wykryły wczoraj atak kilkunastu odrzutowych dronów Garand-5 w zachodniej Ukrainie. Jeden z nich uderzył kilometr od granicy z Polską, drugi w odległości 5 kilometrów. Ta odprawa służb rozpoczęła się prawie 13 godzin po rozesłaniu alertów do mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia. Po 4 rano syreny obudziły wczoraj część mieszkańców Lubelszczyzny w związku z rosyjskimi atakami właśnie na zachodnią Ukrainę. Odprawa służb rozpoczęła się dopiero o 17. W porannych faktach teraz reporter RMF FM Michał Krasoń, który śledził te wydarzenia. Michale, podsumujmy, jak o atakach informowały państwowe służby?
4: O poranku docierały do nas szczątkowe informacje. Do godziny 12 oficjalnie potwierdzono jedynie, że przy granicy operują myśliwce, a niepokojące odgłosy, które słyszeli mieszkańcy Lubelszczyzny, pochodziły od samolotów, które przekroczyły barierę dźwięku. Dopiero po południu ministerstwa zaczęły wydawać kolejne komunikaty. Około 12 MSWiA poinformowało o trafieniu drona w stację benzynową około kilometra od polskiej granicy.
5: Z informacji, które posiadamy, wiemy, że po uderzeniu drona na stacji paliw doszło również do zapalenia się dwóch samochodów ciężarowych.
4: Mówiła Karolina Gałecka, rzeczniczka MSWiA. Około południa PKP Intercity potwierdziło, że kolejny dron około 2 kilometrów od Polski trafił w lokomotywę pociągu jadącego z Kijowa do Warszawy. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Skład z 6-godzinnym opóźnieniem dotarł do Warszawy.
2: 14 września, poniedziałek. W porannych faktach pytania od rosyjskie ataki blisko polskiej granicy. Między innymi w rozmowie o 7 w radiu RMF24 Piotr Salak zapytał o nie eksperta do spraw wojskowości Mariusza Cielmę. 7:30 natomiast w porannej rozmowie w RMF FM pierwszym z gości Tomasza Terlikowskiego będzie dziś wiceszef MSWiA Czesław Mroczek. Następnie porozmawiamy z europosłem, wiceprezesem Prawa i Sprawiedliwości Tobiaszem Bochańskim. A o poranku ukraińskie drony zaatakować miały rosyjskie miasto Soczi, czarnomorski kurort położony niemal 700 kilometrów od granicy z Ukrainą. Na nagraniach z Soczi eksplozje rozświetlające nocne niebo i co najmniej jeden duży pożar. Mer Soczi Anatolij Pachomow potwierdza, rosyjskie systemy obrony powietrznej działają. W porannych faktach ponadto sprawdzimy ceny paliw w nowym tygodniu. Czy 8 zł za cenę litra 95 to już standard? A może jest wyżej? Czekamy na wasze sygnały. Adres fakty@rmf.fm. Po południu o 13:00 w Warszawie, przypominam, zbiera się zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego. W tle sprawa aresztowanego prezesa Radosława Piesiewicza i jego następcy. A na US Open triumfuje Aleksander Zwieriew. To on pokonał wczoraj Bena Sheltona i tego nie zauważył.
6: Aleksander Zwieriew has done it.
2: Zrobił to, wspiął się na szczyt, sięgnął po pierwszy tytuł na US Open i nie zdawał sobie z tego sprawy. Nie wiedział, że właśnie wygrał turniej Wielkiego Szlema w Nowym Jorku. Takie rzeczy na korcie i w porannych faktach RMF FM. Już teraz zapraszam, pełne wydanie o 6:00.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Tu Radio RMF 24.

0: 24.
1: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
0: Ogłoszenie RMF 24.
2: Tu Radio RMF 24.

0: A co przed nami? Przed nami fakty punktualnie o godzinie 6.
1: Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski przy mikrofonach. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry, zaczynamy. Temat numer jeden. Rosyjskie ataki na Ukrainę przy granicy z Polską.
2: Wczorajsze ataki i reakcja polskich służb.
3: Co wiemy po wieczornym posiedzeniu służb, ministrów i premiera, to z treści w faktach nasz dziennikarz.
2: Za moment też najnowsze komentarze z Wielkiej Brytanii, też po wczorajszych atakach.
3: Ale pytamy w faktach również o Łosia.
2: Bo on sparaliżował pracę głównego dworca kolejowego w Warszawie.
3: Broniący tytułu mistrzów Europy nasi siatkarze pokonali Macedonię Północną.
2: Bezproblemowe 3-0.
3: Jest 6, to fakty RMF FM. Polskie służby pracują w trybie wzmocnionym po tym, jak poprzedniej nocy Rosja zaatakowała Ukrainę tuż obok granicy z Polską.
2: Te informacje potwierdził premier Donald Tusk w czasie wieczornej odprawy w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. W porannych faktach nasz reporter Michał Dobrołowicz.
0: Dzień dobry.
2: Michale, wczoraj rano na oficjalne informacje od ministrów musieliśmy poczekać.
3: Czekaliśmy, no i teraz karty na stół. Na czym polegać mają wzmocnione działania?
0: W pierwszej kolejności na bardzo dokładnej weryfikacji wszystkich informacji o sytuacji na terenie Ukrainy. To podkreślał premier Donald Tusk i tak opisał to, co wydarzyło się poprzedniej nocy, z soboty na niedzielę.
4: Została zaatakowana stacja benzynowa lub jej pobliże, 2 kilometry od naszej granicy, od naszego przejścia i skład pociągu towarowego na bocznicy.
0: Polska przestrzeń powietrzna nie została naruszona, ale te ataki były tak blisko, że teraz według szefa rządu niezbędne są dodatkowe działania.
4: Ta współpraca przy przejściach granicznych, ona niestety będzie musiała mieć taki specjalny charakter, podejrzewam, przez najbliższe miesiące.
0: Na dzisiaj zaplanowane są rozmowy z Ministerstwem Finansów. Chodzi o lepszą współpracę między celnikami, policjantami, strażnikami granicznymi i żołnierzami. Cel jest taki, by na granicy przy tych dodatkowych działaniach nie tworzyły się korki.
2: A temat polskiej reakcji na wzmożone ataki Rosji na Ukrainę wróci na pewno w kolejnych faktach.
3: A jak na ten wczorajszy atak zareagowano w nieprzerwanie niosącej pomoc Ukrainie Wielkiej Brytanii?
2: O tym teraz nasz korespondent w Londynie, Bogdan Frimorgan.
5: Brytyjskie media zwracają uwagę na 3 elementy, mianowicie na umiejscowienie ataków w pobliżu polskiej granicy, na reakcję polskich sił zbrojnych i obecność w rejonie byłego brytyjskiego premiera Borisa Johnsona, który w prywatnym pociągu wracał z konferencji bezpieczeństwa w Kijowie. Media obszernie cytują wypowiedź ukraińskiego szefa dyplomacji Andrija Sybichy, który nazwał wczorajszy atak terrorem Putina pukającym bezpośrednio do drzwi Unii Europejskiej i NATO. Uderzenie rosyjskich dronów w strefie przygranicznej brytyjscy komentatorzy określają jako próbę zastraszania cywilów i niebezpieczną eskalację wojny.
3: Przypominamy, za godzinę w Radiu RMF 24 gościem Piotra Salaka będzie ekspert do spraw wojskowości Mariusz Cielma.
2: 7:40, natomiast w porannej rozmowie w RMF FM u Tomasza Terlikowskiego 2 gości.
3: Pierwszym wiceszef MSWiA Czesław Mroczek.
2: A następnie porozmawiamy z europosłem i wiceprezesem PiS Tobiaszem Boheńskim. Zapraszamy. A teraz Łoś na torach.
3: W Warszawie na Centralnym. Spowodował wieczorem wstrzymanie obsługi 2 peronów. Służby nie tylko kolejowe, jak czytamy w komunikacie PKP PLK, pracowały by Łoś bezpiecznie, ale nie koleją. Wrócił do swojego środowiska.
2: Po 22:00 przekazano, że zwierzę zostało zabrane z torów i zaczęło się przywracanie rozkładowej organizacji ruchu pociągów.
3: Utrudnienia trwały przeszło 80 minut, czytamy na X-ie PKP PLK.
2: Zdjęcia z Łosiem z Centralnego znajdziecie na rmf24.pl. Nasi siatkarze nadal nie przegrali nawet seta w fazie grupowej Mistrzostw Europy.
3: I niech tak zostanie. Jesteśmy liderami grupy B. Biało-czerwoni wczoraj pewnie 3-0, jak mówiliśmy, pokonali Macedonię Północną.
2: To była kolejna pewna wygrana, chociaż pierwszy nie był najłatwiejszy, zaznacza libero naszej siatkarskiej kadry Maksymilian Graniczny.
6: To nie było tak, że każdy set na spokojnie sobie zrobiliśmy przewagę kilkupunktową od początku i sobie ją trzymaliśmy do końca. Trzeba było przełamać Macedonię w pierwszym secie, bo praktycznie do połowy seta, czy nawet do 20 punktów, gdzieś te różnice punktowe były naprawdę małe. Było to spowodowane też naprawdę dobrą postawą Macedonii.
3: Dziś dla naszej kadry na mistrzostwach dzień przerwy, no ale od jutra poprzeczka idzie zdecydowanie wyżej, bo biało-czerwonych czeka starcie z Ukrainą.
2: Po 6:30 fakty sportowe w RMF FM. Już teraz zapraszamy.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Daniel Chawrylenia przy mikrofonie. Dzień dobry. Przed nami nowy tydzień, który z pewnością przyniesie mnóstwo nowych faktów, ale zanim tak się stanie, warto przypomnieć, co działo się we Wrocławiu przed weekendem. Zapraszam na podsumowanie dnia w RMF 24 Wrocław.
1: Takie są fakty prosto z Wrocławia.
0: Idea jest słuszna, ale forma protestu już nie. Nie wszyscy maszyniści wzięli udział w piątkowym proteście. Grzegorz Wilga, maszynista kolejowy i autor bloga Wilu Rail, w rozmowie z radiem RMF 24 Wrocław zwracał uwagę na uciążliwości dla pasażerów oraz marnowanie paliwa.
2: Podejrzewam, że moje zdanie nie do końca będzie liczące, ale jednak wiem, że w wielu kwestiach zgadzają się ze mną też inni koledzy. Sama inicjatywa strajku jak najbardziej mi się podoba, jest wręcz bardzo dobra. Jak wiadomo, jest pisana na szybko krwią pasażerki pociągu, co jest bardzo przykre i trzeba powiedzieć dość temu, co się wyprawia na przejazdach kolejowych. To jest bez wątpienia oczywiste, ale niestety ja i zapewne wielu innych kolegów mamy pewne wątpliwości dotyczące formy tego strajku, czyli poniekąd formy, przez którą cierpią troszeczkę pasażerowie. Nie wiem, załóżmy, boli mnie bardzo to, że gdy te pociągi towarowe, załóżmy, będą zwalniały do tych 20 na godzinę i każdorazowo wykonywały ponowny rozruch. Przy obecnej cenie oleju napędowego będzie to zwyczajna strata paliwa, strata energii. Denerwują się przez to kolejarze z PKP PLK, którzy mają na nastawniach straszny bajzel. Sama idea słuszna, nie do końca popieram formę protestu. Mam nadzieję, że pomogą tutaj dość inne radykalne działania, między innymi głównie ze strony rządzących. No i mam nadzieję, że sam jako maszynista już niebawem w trybie pilnym będę czuł się bezpiecznie na przejazdach kolejowych.
3: No właśnie, jak pan się czuje jako maszynista z tym, co ostatnio jest nagminne, z tym, że ludzie wjeżdżają na te przejazdy kolejowe i po prostu nie potrafią z nich wyjechać? Jak to wygląda z perspektywy pana zawodu?
2: To, co się wyprawia w ostatnich latach na przejeździe kolejowym, na przejazdach kolejowych, woła o pomstę do nieba. Nie mamy służby, gdy przed oczami nie przejeżdża nam jakiś samochód przy opuszczających się rogatkach, czy przy rogatkach zamkniętych, omijają te rogatki i naprawdę wiele tych przypadków jest też nienagłośnionych, bo na przykład maszynista wdrożył hamowanie nagłe, wyhamował, albo kierowca uciekł z tego przejazdu. Także gdyby wszystkie były do końca nagłośnione, to tych przypadków nieuprawnionego wtargnięcia na przejazd kolejowy byłoby znacznie więcej i tutaj podpisuję się obiema rękami z kolegami i z koleżankami, że każdy z nas maszynistów chce po służbie bezpiecznie wrócić do domu, do swoich rodzin i nikt nie chce zginąć na przejeździe kolejowym. Z tego miejsca życzymy dużo zdrowia dla kolegi z EP09046, który prowadził feralny pociąg Koziołek w ostatnim czasie.
3: No domyślam się, że takie sytuacje, kiedy widzi pan ten pojazd na przejeździe, no to jest niezwykły stres.
2: Bardzo duży stres. Powiem pani, z reguły myślałem, że stres większy jest, gdy zobaczymy człowieka na swojej drodze, na torach, co jest równie nagminne, ale trzeba przyznać, że człowiek nie wyrządzi tyle szkód i nie zagrozi tak znacząco życiu maszynisty, co właśnie samochód, czy też wielki samochód ciężarowy, co pokazał nam ostatni wypadek.
0: Przypomnijmy, do godziny 12 w piątek część prowadzących pociągi zwalniała na przejazdach kolejowo-drogowych do 20 km na godzinę. Była to reakcja na wypadek w Sokolnikach Suchych na Mazowszu, gdzie po zderzeniu się składu z ciężarówką zginęła pasażerka. Sąd apelacyjny we Wrocławiu obniżył wyrok Marcina G., oskarżonego o zabójstwo 5-miesięcznego syna. Sprawa dotyczy dramatu z 2024 roku w Przemkowie. Mężczyzna znęcał się nad dwoma synami, 1,5-rocznym oraz 5-miesięcznym. Młodszy z nich w wyniku pobicia trafił do szpitala, gdzie zmarł po 2 miesiącach. W marcu tego roku Sąd Okręgowy w Legnicy skazał G. na 30 lat pozbawienia wolności, uznając, że śmierć niemowlęcia spowodował nieumyślnie. Matka dzieci otrzymała wówczas karę 1,5 roku więzienia za znęcanie się nad synami. Od wyroku odwołała się prokuratura, żądając dożywocia dla ojca oraz 10 lat więzienia dla kobiety. Sąd apelacyjny utrzymał jednak karę dla matki, a wyrok Marcina G. złagodził o 5 lat.
4: 10 września przed Sądem Apelacyjnym we Wrocławiu, jako sądem drugiej instancji, zapadł wyrok w stosunku do Marcina G. i w stosunku do Moniki M., czyli matki dzieci. I w sprawie tej sąd obniżył karę pozbawienia wolności wobec ojca dzieci z 30 lat do 25 lat pozbawienia wolności. Natomiast w stosunku do matki dzieci Moniki M. wyrok 1 roku 6 miesięcy pozbawienia wolności utrzymał w mocy. Sąd odwoławczy ocenił, że w tej sprawie, ponieważ mamy do czynienia nie ze zbrodnią zabójstwa, ale ze zbrodnią spowodowania ciężkich obrażeń ciała, które doprowadziły do

0: śmierci dziecka, kara 30 lat pozbawienia wolności jawi się jako zbyt surowa. Natomiast co do wyroku jednego roku 6 miesięcy pozbawienia wolności w stosunku do matki dziecka, co do której nie uznano, aby dopuściła się ona pomocnictwa do zabicia jednego z dzieci przez ich ojca, mając na uwadze to, że oskarżona działała w granicach ograniczonej poczytalności, uznał, że wyrok jest sprawiedliwy i dlatego też utrzymał go w mocy. Prokurator po usłyszeniu na sali rozpraw ustnych motywów wyroku stwierdził, że jego zdaniem w tych ustnych motywach sąd odwoławczy nie ustosunkował się do wszystkich zarzutów apelacji prokuratora, dlatego też złożono wniosek o to, aby sąd odwoławczy sporządził uzasadnienie tego wyroku na piśmie i po zapoznaniu się z nim prokurator zdecyduje co do tego, czy istnieją podstawy do wywiedzenia kasacji w tej sprawie. Ważne jest jednak to, że wyrok w tej sprawie, który zapadł przed sądem odwoławczym, jest wyrokiem prawomocnym.
1: Mówiła w piątek w RMF 24 Wrocław Liliana Łukasiewicz, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Legnicy. Dolnośląska policja zatrzymała 52-letniego mieszkańca Oławy, który w internecie groził, że zabije premiera Donalda Tuska. Mężczyzna usłyszał zarzut kierowania gróźb karalnych. Podczas przesłuchania jednak nie potrafił w racjonalny sposób wyjaśnić powodów swojego zachowania. Sprawę przejęła prokuratura, a policjanci przypominają, że internet nie jest miejscem, w którym można bezkarnie publikować treści zawierające groźby pozbawienia życia czy zdrowia. Każda taka informacja jest traktowana poważnie i może skutkować podjęciem przez policję czynności zmierzających do ustalenia jej autora. 52-latkowi za popełnione przestępstwo grozi do 3 lat w więzieniu. W piątek, dzień przed drugą rocznicą powodzi, wrocławscy ekolodzy bili na alarm. Dolny Śląsk nie wyciągnął wniosków, mówił podczas piątkowej konferencji prasowej Krzysztof Smolnicki z koalicji Czas na Odrę. Zdaniem przyrodników kluczem do bezpieczeństwa nie jest pogłębianie koryt czy budowa sztucznych zbiorników, lecz ochrona natury i renaturyzacja rzek.
2: Dolny Śląsk nie wyciągnął wniosków, tak podobnie jak i cały kraj, z powodzi 97 i 2024 roku. To, co się dzieje w gospodarce wodnej, w dalszym ciągu reprezentuje to podejście takie, które było przed kilkudziesięciu lat i ono się nie sprawdziło. Mamy co prawda zapowiedzi, że będą zmiany, że Wody Polskie zapowiadają, że będzie renaturyzacja rzek. Pojawiają się też środki finansowe, więc troszkę powiało optymizm, ale póki co to są tylko zapowiedzi, a lata mijają, a zagrożenie powodziowe i zagrożenie suszowe nie mija.
1: Renaturyzacja, czyli przywracanie rzekom ich pierwotnych, naturalnych funkcji, a jak miałoby to wyglądać w praktyce, tłumaczy w rozmowie z naszą reporterką Radosław Gawlik z koalicji Czas na Odrę.
3: Mimo różnych deklaracji o potrzebie uwzględniania ochrony przyrody, potrzebie takich działań związanych z wykorzystaniem jakby tego zasobu przyrodniczego, działania idą kompletnie z takim pomysłem: ujarzmiamy przyrodę, ujarzmiamy rzeki, my je ujarzmimy, chwycimy, prawda, i będziemy bezpieczni przed powodzią. Nie będziemy. I przed suszą. Nie będziemy.
4: Co w praktyce ma oznaczać ta renaturyzacja rzek?
3: Rozszerzamy na przykład wały przeciwpowodziowe, zwiększamy możliwość rozlania się rzeki, zwiększamy retencję, prawda, w dolinie rzeki, poza te wały, a czasem likwidujemy wały. Czesi to zrobili tak, to trapezowe koryto likwidują, spłaszczają te brzegi i okazuje się, że rzeka sobie bardzo dobrze radzi, rozlewa się, prawda, wtedy ponad to, nie ma wałów, nie ma tych takich stromych brzegów. Czesi w tym miejscu, gdzie nam pokazywali, to od tego roku nie było właśnie powodzi. Mimo że miejscowości są niedaleko, nie ma żadnych wałów.
1: Zapytaliśmy też Krzysztofa Smolnickiego, co ekolodzy robią w tej sprawie.
2: My oczywiście przygotowujemy projekty, które dotyczą renaturyzacji rzek. W odpowiedzi na nabór, który ogłoszono z funduszy unijnych, organizacje pozarządowe przygotowują projekty renaturyzacji rzek, tylko tak naprawdę to powinno być po stronie Wód Polskich. To instytucje państwowe powinny się tym zajmować, a nie organizacje społeczne, dlatego że my nie dysponujemy tak dużym kapitałem, potencjałem, kadrami i tak dalej, więc my tu jesteśmy po to, żeby apelować, ale pokazujemy też dobre rozwiązania i próbujemy te rozwiązania na małą skalę wdrażać.
1: A jak ekolodzy oceniają działania Wrocławia w walce z suszą i powodzią?
2: We Wrocławiu i w innych dużych miastach widzimy w tej chwili odwrót od tej betonozy, większa retencja, próbuje się wodę zatrzymywać i to jest dobry trend. Natomiast jeśli chodzi o zapobieganie skutkom suszy i powodzi, to przede wszystkim musimy na dużą skalę działać na obszarach rolniczych i leśnych, bo tam możemy dużo wody zatrzymać. Tutaj to są zmiany kosmetyczne, one poprawią trochę komfort życia w miastach.
1: Według Krzysztofa Smolnickiego z koalicji Czas na Odrę, rządowe zmiany są widoczne, ale nie uratują nas przed kolejnymi katastrofami. Po wakacyjnej przerwie do wrocławskich szkół wróciła kampania Hate Over, przeciwdziałająca hejtowi i cyberprzemocy. W edycji jesienno-zimowej autobus wsparcia Hate Over odwiedzi 15 szkół podstawowych. Będzie w nim można porozmawiać z psychologiem i animatorem. W ramach kampanii w szkołach odbędą się też warsztaty z cyberbezpieczeństwa. Zaplanowano także szkolenia dla nauczycieli i rodziców. Kampania jest odpowiedzią na jeden z najpoważniejszych problemów współczesnych nastolatków. Z badań wynika, że co drugi nastolatek doświadcza hejtu w internecie, a aż 42% ósmoklasistów doświadczyło przemocy werbalnej. Ponadto ponad połowa młodych ludzi uważa, że do hejtu trzeba się przyzwyczaić. Przypomnijmy, że w ostatnich tygodniach ubiegłego roku szkolnego w ramach kampanii specjaliści dotarli z warsztatami i poradami do 700 uczniów z 6 wrocławskich podstawówek. Od soboty z utrudnieniami na Wojszycach uczą się radzić sobie wrocławscy kierowcy. Ruszył remont ulicy Pawiej. Prace obejmują odcinek od ulicy Przystankowej oraz budowę nowego skrzyżowania z Jasienicy. O szczegółach rozmawialiśmy pod koniec ubiegłego tygodnia z Krzysztofem Świerczem z Wrocławskich Inwestycji.
5: Ulica Pawia to ulica historyczna. Ulica, która ma historyczną kostkę brukową i tą kostkę brukową na ulicy Pawiej musimy pozostawić. Taka jest decyzja wojewódzkiego konserwatora zabytków. Jednakże dzisiaj kierowcy po ulicy Pawiej jeżdżą, jakby jeździli po polnej drodze. Po remoncie się to zmieni. Kostka zostanie ułożona na nowej podbudowie i będzie zdecydowanie bardziej równa. Dobra informacja jest dla rowerzystów. Udało się nam przekonać wojewódzkiego konserwatora zabytków do tego, aby boczne pasy po obu stronach jezdni zrobić z kostki ciętej, która będzie znacznie łatwiejsza do pokonania jednośladem niż kostka znajdująca się na jezdni. Ta ulica nie będzie mogła być poszerzona, dlatego że ograniczają nas ponad stuletnie lipy drobnolistne, które rosną wzdłuż niej. My ten szpaler uzupełnimy, to jest szpaler historyczny. To jest fragment starych Wojszyc historycznych sprzed kilkuset lat. Ta ulica jest jedynym takim fragmentem zachowanym w okolicy, stąd też wojewódzki konserwator zabytków bardzo dużą pieczą obejmował ten projekt. Będziemy tam odtwarzać też takie kamienne słupki ograniczające parkowanie. W ramach tego zadania powstanie nowy chodnik, w ramach tego zadania powstanie też nowe skrzyżowanie z ulicą Jasienicy. Właśnie ulica Pawia będzie się krzyżowała, dzisiaj ulica Jasienicy była ulicą ślepą. Od przyszłego roku będzie można skorzystać z tego skrzyżowania. Całość prac zaczyna się w sobotę. W przyszłym tygodniu planujemy prace rozbiórkowe na wierzchni z tej kostki. Ona następnie będzie czyszczona. Jeśli będzie się nadawała do ponownego użycia, to będziemy ją właśnie musieli montować. Koszt zadania to 4 600 000 zł. Inwestycja powinna zakończyć się w pierwszym kwartale przyszłego roku i jest finansowana z budżetu miasta Wrocławia.
4: A jakich utrudnień muszą spodziewać się kierowcy?
5: Kierowcy przez najbliższe miesiące nie będą mogli korzystać z ulicy Pawiej. Na tym odcinku od ulicy Przystankowej, tak mniej więcej do ulicy Asfaltowej, ulica Pawia będzie wyłączona z ruchu takiego kołowego. Będą mogli korzystać z niej tylko mieszkańcy, którzy skorzystają w ramach placa przejazdu przez plac budowy, skorzystają z dojazdu do swoich posesji. Objazd będzie poprowadzony przez ulicę Grota Roweckiego jako główną, którą będziemy mogli dojechać do ulicy Przystankowej, czy też Terenowej, czy z drugiej strony do ulicy Asfaltowej. Przepraszam oczywiście za wszelkiego rodzaju utrudnienia przy tym zadaniu, aczkolwiek jest to niemożliwe, żeby realizować pracę na tym fragmencie jezdni przy zachowanym ruchu, stąd też musimy ulicę wyłączyć na tym obszarze z przejazdu takiego od południa na północ i z południa na i z północy na południe. Aczkolwiek, tak jak wspomniałem, mieszkańcy na tej wysokości od Pawiej, od skrzyżowania z ulicą Przystankową do Pawiej 36 będą mogli w ramach placu budowy dojechać do swoich posesji.
1: I takie fakty zakończył ubiegły tydzień, a co przyniósł nowy, o tym jeszcze przed siódmą w RMF 24 Wrocław powie Rafał Jędraszek. Zapraszam w jego imieniu, a ja na razie uciekam, ale słyszymy się jeszcze po południu. Dobrego dnia.
6: RMF 24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.

0: Reklama. Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
1: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
0: Od poniedziałku do środy mleko UHT Polmlek 3,2% złoty 33 za litr przy zakupie 6. A wszystkie wędliny w plastrach z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
2: Już 20 września na terenie przy kościele Trójcy Świętej w Żurawinie odbędzie się Biała Niedziela. Zbadaj się, zasięgnij porady. Na wydarzenie zapraszają Włodzimierz Chlebosz, starosta powiatu wrocławskiego oraz wójt gminy Żurawina Maciej Koba.
3: Bami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Poleregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Karpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
4: Okej, okay, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Sky Games w Sky Tower. Ponad 2500 metrów kwadratowych rozrywki w samym sercu Wrocławia. Sky Golf, interaktywne Sky Pixel, Shuffleboard, Billard i Darts. Wpadnij ze znajomymi albo zorganizuj u nas firmową integrację, szkolenie czy event. Do dyspozycji masz również salę bankietową, bar i ofertę gastronomiczną. Sky Games. Jeden lokal, mnóstwo możliwości. Wszystkie w jednym miejscu. Sprawdź nas na skygames.pl. Sky Games, Sky Tower. Drugie piętro.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
8: Zdrowid. Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
9: Kia. Movement that inspires. Po reklamie.
10: 6.30 przed nami również fakty w RMF FM.
11: Atak na ukraiński pociąg jadący do Warszawy nie był przypadkiem, tak komentował w radiu RMF 24 Bartłomiej Wypartowicz, ekspert z portalu Defense 24.
12: Przypomnijmy, podczas wczorajszych ataków Rosji na zachodnią Ukrainę, 2 kilometry od granicy z Polską, dron uderzył w lokomotywę pociągu relacji Kijów-Warszawa.
13: Zalecenie na przykład 700 kilometrów i znalezienie celu, jakim jest pociąg, nie jest sprawą łatwą. Musi to zrobić bardzo doświadczony operator, który wie, w co chce uderzyć, wie, gdzie cel się znajduje i po prostu w niego wymierza i atakuje.
12: Wyjaśniał Bartłomiej Wypartowicz.
11: Dlaczego Rosjanie zdecydowali się teraz atakować tuż przy granicy z Polską?
12: O tym już za pół godziny Piotr Salak porozmawia w radiu RMF 24 z Mariuszem Cielmą, ekspertem do spraw wojskowości.
11: Ceny paliw o poranku na szczęście bez zmian.
12: Średnio bezołowiowa 95, 7,99 za litr.
11: Diesel 8,96, drogo, na szczęście nie dużo drożej niż tydzień temu.
12: Wysokie ceny paliw niepokoją też Amerykanów. Donald Trump pytany był o to, czy w Nowym Jorku spotka się z tymczasową prezydent Wenezueli, Delcy Rodriguez, aby omówić kwestię ropy naftowej. Jeszcze w tym miesiącu udaje się pan do Nowego Jorku. Czy spotka się pan z Delcy Rodriguez, by porozmawiać o ropie?
11: Może, tak, może. Cóż, teraz mamy ropę.
12: Ale czy będzie pan z nią rozmawiał?
11: Przyjmujemy miliony baryłek ropy miesięcznie. Od 21 do 25 września sesja Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku.
14: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
15: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
11: 67 minut potrzebowali nasi siatkarze, by pokonać Macedonię Północną.
12: Trzeci mecz naszych siatkarzy na Mistrzostwach Europy, trzecie zwycięstwo, którym otwieramy pierwsze dzisiaj fakty sportowe. Wojciech Marczyk w studiu, dzień dobry.
16: Dzień dobry.
11: Dzień dobry Wojtku. Były w tym meczu jakieś trudniejsze momenty dla naszych siatkarzy?
16: No jedynie chyba pierwszy set wygrany, jednak ostatecznie do 19. Nie jedynie w nim biało-czerwoni mieli drobne problemy z przyjęciem piłki zagrywanej przez rywala, podkreśla rozgrywający naszej kadry Jan Firlej.
17: Trochę niemrawy ten początek z naszej strony, ale z biegiem czasu się rozkręciliśmy i myślę, że to wyglądało dobrze. No myślę, że też nie ma co tego meczu rozkładać jakoś bardzo na czynniki pierwsze. Skupialiśmy się na swojej grze, na tym, co my chcemy robić i myślę, że to było też widać.
16: Po trzech meczach Euro biało-czerwoni mają komplet zwycięstwa. Dziś w turnieju dzień przerwy dla naszej reprezentacji, a jutro mecz z Ukrainą. Aleksander Zwieriew z drugim wielkoszlemowym tytułem w karierze. Niemiecki tenisista w finale US Open w Nowym Jorku pokonał Amerykanina Bena Sheltona 6-3, 7-6, 5-7, 6-2. Po ostatniej piłce Zwieriew nie wiedział nawet, że to koniec meczu. Wybuch radości był więc mocno opóźniony. Zapomniałem, jaki jest wynik. No co mam powiedzieć? Myślałem, że jest 5-1, a było 6-2. Wyjaśnił po meczu Zwieriew, który jest pierwszym niemieckim tenisistą od 1989 roku, który wygrał US Open, a w Polsce w ligowym klasyku podział punktów. Legia zremisowała na własnym stadionie z Widzewem 1-1. To spotkanie było pierwszym w roli trenera drużyny z Łodzi dla Mateusza Stolarskiego.
18: Szanuję ten remis bardzo, ze względu na to, że pracowałem z zespołem 2 dni, graliśmy na wyjeździe. Jednocześnie czując niedosyt,
16: mówił nowy trener Widzewa, a w pozostałych spotkaniach Wisła Płock pokonała 3-1 Krakowie, zaś Pogoń Szczecin wygrała 2-0 z Wieczystą Kraków.
15: Sponsorem faktów

0: Dzień dobry, Rafał Jędraszek, w RMF 24 Wrocław. Trwa poranek, nowy tydzień. Mam nadzieję, że weekend udany. Może byliście na jakichś ciekawych wydarzeniach we Wrocławiu? Wielki festiwal krasnoludków, piknik aglomeracyjny przy hali stulecia albo na którymś z wydarzeń sportowych. Wiele się działo wczoraj i przedwczoraj, ale i dzieje już od poniedziałku. I to już od rana, albo dopiero zadzieje. Wprawdzie nic nie będzie to miało wspólnego z imprezami i rekreacją. Warto jednak wiedzieć. Dlatego uprzejmie donoszę o możliwych przerwach w dostawie wody na ulicach Czytankowej i Redyckiej. Mieszkańcy budynków przy Czytankowej to numery 6 oraz 9, od 9 do 21, a także Redycka, tam numery od 40 do 46. Musicie przygotować się na suche krany między 8 a 16, powodem pracy na sieci wodociągowej. A do tego w miniony weekend rozpoczęły się remonty nawierzchni jezdni i nie tylko. Tak jest na Halera, tak jest też na Pawiej. Najpierw Wojszyce. Tam prace obejmą odcinek od Przystankowej do Pawiej, dokładnie do numeru 32. Drogowcy zajmą się także budową nowego skrzyżowania z ulicą Jasienicy. Mieszkańcy dojazd do posesji mają zapewniony, ale dla ruchu kierowców generalnie Pawia całkowicie została zamknięta. Objazdy prowadzą ulicami Grota Roweckiego i Przystankowej. A jak mówi Bartosz Nowak z Miejskiej Spółki Wrocławskie Inwestycje, zadanie jest współfinansowane z budżetu miasta, ale także przez dewelopera. Koszt prac przekroczy 4 600 000 zł.
1: Bardzo ważna ulica dla Wojszyc, częściowo Jagodna również. Lata świetlności ma dawno za sobą, ale jest to charakterystyczna, zabytkowa ulica. Jezdnia będzie z tej starożytecznej kostki, którą wykorzystamy ponownie, natomiast pobocza będą wykonane z nowej kostki, tak aby rowerzyści mieli bezpieczniej. Oczywiście jeszcze zostanie wykonany wlot do ulicy Jasienicy, także ten układ drogowy wytworzymy tam zupełnie nowy. Ma być bezpieczniej zdaniem konserwatora zabytków i wygodniej dla rowerzystów. Rzeczywiście mieszkańcy piesi otrzymują obustronny chodnik, tam też powstaje nowa inwestycja, także to jest wpisane w naszą współpracę z inwestorem.
0: Wszystkie prace powinny zakończyć się w pierwszym kwartale przyszłego roku. A jeśli chodzi o Aleję Halera, jest 10. ulicą objętą tegoroczną edycją programu Wrocław na dobrej drodze. Drogowcy zajmą się 400-metrowym fragmentem jezdni północnej pomiędzy ulicą Powstańców Śląskich a Gajowicką. Na razie prace prowadzone są przy zatoce autobusowej. Na razie nie będą generować utrudnień w ruchu, ale przystanek dla pasażerów został nieco przeniesiony. Roboty na jezdni rozpoczną się w następnych tygodniach i będą prowadzone wyłącznie nocami w weekendy, co ma minimalizować utrudnienia dla kierowców. No dobrze, z tematem remontów możemy już na razie skończyć. A teraz powiemy o wydarzeniach skierowanych do wszystkich, których interesuje nauka, kultura, sztuka. Ruszył Dolnośląski Festiwal Nauki, jego kolejna edycja. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Pierwsze imprezy festiwalowe odbędą się we Wrocławiu, a od końca września i w październiku festiwal przeniesie się do innych miast Dolnego Śląska, takich jak Wołów, Legnica, Strzelin, Jelenia Góra, Zgorzelec, Lubin czy Wałbrzych. W programie festiwalu przewidziano wykłady, debaty, warsztaty i spotkania z naukowcami, a także możliwość zwiedzenia laboratoriów, które na co dzień są niedostępne dla odwiedzających. Szczególnym wydarzeniem będzie czwarta noc naukowców 18 września, zakończona pokazem nieba prowadzonym przez doktora Pawła Presia. Dzień później Akademia Wojsk Lądowych otworzy swoje drzwi dla zwiedzających, prezentując m.in. symulatory szkoleniowe i nowoczesne metody nawigacji. Regionalna część festiwalu rozpocznie się 21 września w Wołowie i Legnicy, a zakończy pod koniec października w Wałbrzychu, Lubinie i Polkowicach. A teraz w RMF 24 Wrocław pozostajemy w tematyce nauki, ale przenosimy się dokładnie na Politechnikę Wrocławską, która już po raz szósty przyzna Europejską Nagrodę Naukową imienia Stanisława Lema. Konkurs skierowany jest do młodych badaczy, których odkrycia mogą mieć pozytywny wpływ na przyszłość cywilizacji. Nagroda wynosi 100 000 zł, a zgłoszenia przyjmowane będą do 30 września. Laureat lub laureatka zostaną wybrani przez Międzynarodową Kapitułę. Wyniki poznamy 16 listopada podczas obchodów Święta Politechniki Wrocławskiej. Zwycięzca oprócz nagrody pieniężnej otrzyma statuetkę i zaproszenie na wykład otwarty w kolejnym roku. No to może kogoś takiego znacie, możecie go polecić, bo kandydaci mogą aplikować samodzielnie lub być nominowani przez osoby trzecie. Polecamy więc. Podobnie jak polecamy, pozostanie z RMF 24 Wrocław. Trwa u nas poranek, a ja wrócę do Was jeszcze przed 7.
2: We'll be right back.

0: Rafał Jędraszek, słyszymy się ponownie o poranku w RMF 24 Wrocław i teraz możliwe utrudnienia na Rejmonta. MPK Wrocław wciąż informuje na swoich mediach społecznościowych o awarii torowiska, do jakiej doszło wczoraj późnym popołudniem. Z tego powodu tramwaje linii 14 i 16 w kierunku Osobowic oraz 1, 7 i 15 w kierunku Poświętnego zostały skierowane objazdem przez Dworzec na Dodrze, a na trasie Dworzec na Dodrze a Osobowicka oraz Dworzec Poświętne uruchomiono komunikację zastępczą. Spoglądając natomiast w prognozy na nowy tydzień, to temperaturowo już Wrocław bez jakichś super wysokich właśnie temperatur. Dziś termometry pokażą maksymalnie 20 stopni Celsjusza. Synoptycy mówią o przewadze zachmurzenia, choć po południu możliwe przebijające się słońce, ale warto z domu zabrać parasol. W ciągu dnia możliwe niewielkie opady deszczu. A teraz w RMF 24 Wrocław wracamy do minionej soboty, kiedy zakończyła się trzecia edycja programu Wakacje z Wojskiem. Uroczystość złożenia przysięgi wojskowej przez elewów odbyła się na terenie 10. Wrocławskiej Brygady Łączności. Był to finał czterotygodniowego intensywnego szkolenia wojskowego. Podczas tego szkolenia ochotnicy poznawali podstawy żołnierskiego rzemiosła, od musztry i taktyki przez szkolenie strzeleckie, po zajęcia z regulaminów, no i codzienne obowiązki służbowe. Dla wielu uczestników był to pierwszy kontakt z wojskiem i sprawdzian zarazem własnych umiejętności w nowych, wymagających warunkach. Najważniejszym punktem programu była uroczysta przysięga wojskowa złożona na sztandar 10. Wrocławskiej Brygady Łączności w obecności rodzin, bliskich oraz kadry dowódczej. Dowódca brygady, pułkownik Dariusz Pawelec, podkreślił znaczenie tego momentu, nazywając go wyrazem odpowiedzialności, honoru i patriotyzmu. Po zakończeniu podstawowego szkolenia część elewów zdecyduje się kontynuować służbę wojskową. Przed nimi 11-miesięczne szkolenie specjalistyczne, które przygotuje ich do dalszej kariery w polskim wojsku. A teraz na naszej antenie temat delikatny, dla niektórych może i drażliwy, ale no, ważny. Telefony w szkołach. Od września obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych na terenie placówek, zarówno we Wrocławiu. No i obowiązuje ten zakaz podczas lekcji, jak i podczas przerw. Ale toalety i szatnie, jak się okazuje, to tam najczęściej chowają się uczniowie ze swoimi smartfonami. My w RMF 24 Wrocław dotarliśmy do Filipa i Tymka, uczniów jednej z wrocławskich podstawówek, którzy, jak się okazuje, no, przemycają telefony do szkoły, by z nich korzystać.
1: Tak, tak, dla fanów. Jak nauczyciele nas przyłapią, to już nie jest tak miło.
0: Dopytaliśmy więc, co za to grozi.
1: No, uwaga, pomówienie do rodziców czasami, ale zależy od nauczyciela.
0: No tak, a gdzie chłopcy trzymają te telefony po wniesieniu je do szkoły?
2: W kieszeni, w bucie można.
0: A wspomniane toalety i szatnie, to tam najczęściej, jeśli już uczniowie korzystają ze smartfonów podczas przerw między lekcjami, a aby uniknąć takich sytuacji, wiele szkół wprowadziło na czas lekcji depozyty, w których uczniowie muszą zostawić telefony. My więcej o tym, jak respektowany jest przez uczniów zakaz telefonów komórkowych, mówić będziemy w dzisiejszych faktach RMF 24 Wrocław. A teraz na naszej antenie sport. Betard Sparta Wrocław zremisowała na własnym torze z Fogo Unią Leszno 45-45 w rewanżowym meczu półfinałowym PGE Ekstraligi. Jednak dzięki wysokiej wygranej w pierwszym spotkaniu drużyna z Wrocławia zapewniła sobie awans do finału z łącznym wynikiem 100-80. Wczorajsze spotkanie na Stadionie Olimpijskim od początku było bardzo wyrównane. Obie drużyny regularnie dzieliły się punktami, a przewaga uzyskana przez Wrocławian w pierwszym meczu pozwalała im spokojnie kontrolować przebieg rywalizacji. Wśród zawodników Betard Sparty wyróżnili się Brady Kertz, Dan Biuli oraz Artem Laguta, którzy zdobyli najważniejsze punkty w decydujących momentach spotkania. Wrocławianie w finale pojadą z Press grupą deweloperską Toruń. A teraz przenosimy się na Tarczyńskie Areny Wrocław, gdzie WKS w minioną sobotę podejmował koronę Kielce. Niestety piłkarze Śląska ponieśli pierwszą porażkę przed własną publicznością i stało się to w 8. kolejce PKO BP Ekstraklasy. Wynik to 1-2 dla korony. Śląsk przystępował do spotkania po porażce z Jagiellonią, licząc na przełamanie złej pasy. Zadanie nie było łatwe, bo drużyna musiała radzić sobie bez kontuzjowanego kapitana Piotra Samca-Talara i jego miejsce w składzie i opaskę kapitańską przejął Karol Linetty. Kolejny mecz WKS zagra już w najbliższy piątek w Krakowie przeciwko Wiśle. Będzie to ostatnie ligowe starcie przed przerwą reprezentacyjną. Na tyle z mojej strony. O poranku słyszymy się w dzisiejszych faktach RMF 24 Wrocław, pierwszy o 9:30, a za chwilę rozmowa o 7:00. 7:00 Piotr Salak będzie gościł Mariusza Cielmę z nowej techniki wojskowej.

0: Dlaczego Donald Trump tak zaciekle walczy z mapą, skąd u prezydenta chęć do zmiany ustalonych geograficznych nazw?
1: Wszystkie odcinki podcastu znajdziesz na rmfon.pl i na kanale RMF24 na YouTubie.
2: I'm going to be impeached. They're going to impeach me.
3: Ogłoszenie RMF24. Reklama.
4: Bo teraz w Lidlu jest akcja. Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
5: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best.
8: Koniec lata? Spokojnie. Dobre okazje zostają z nami na dłużej. Deweloper Atal prezentuje Żerniki na nowo. Nowoczesną inwestycję we Wrocławiu. Z dopracowanymi częściami wspólnymi i przestrzenią stworzoną z myślą o codziennym komforcie. Wybierz gotowe mieszkanie i odbierz klucze bez zbędnego czekania. Na wybrane lokale Atal oferuje rabaty nawet do 70 tysięcy złotych brutto. Szczegóły na żernikinanowo.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
9: Nie, ciebie kochać będę ponad wszelkie kochanie, póki będę mógł kochać, póki życia stanie, przysięgam.
10: Hola, stój pan, nie przysięgaj proszę. Gdzie przysiąg trzeba, tam nikną rozkosze.
9: W jakimże dzisiaj, Justysia, humorze? Łajesz mnie ciągle, ja słucham w pokorze.
10: Jeszcze raz tylko połaję.
9: Jeszcze raz jeden? Przystaję, ale potem... Mąż i żona, Aleksandra Hrabiego-Fredry. W reżyserii Michała Zadary.
10: Premiera Teatru Polskiego we Wrocławiu.
9: 25 września 2026 roku. Scena na Świebockim. Zapraszamy!
11: Ostatnio coraz częściej mówisz, że twoja praca sprawia ci frajdę. Co się zmieniło?
12: Skończyłem studia podyplomowe na Uniwersytecie WSB Merito. Zdobyłem nowe kompetencje, poznałem świetnych ekspertów i moja kariera naprawdę przyspieszyła. Zaczynam nawet myśleć o studiach MBA.
13: Wybierz studia podyplomowe lub MBA na WSB Merito. Zapisz się na studia podyplomowe do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
14: Uważasz, że w rozwoju kariery sky is the limit? W Collins Aerospace we Wrocławiu przekraczamy tę barierę. Dołącz do naszego zespołu i rozwijaj z nami przyszłość nowoczesnego lotnictwa. Obecnie poszukujemy operatorów produkcji, których umiejętności i precyzja pozwolą nam zwiększać bezpieczeństwo, inteligencję i niezawodność lotnictwa. Rozwiń skrzydła w Collins Aerospace we Wrocławiu. Aplikuj na careers.rtx.com/Polska.
15: Myślisz o mieszkaniu? Pomyśl o Atomie. Kameralna dwupiętrowa zabudowa. Miejsca postojowe, ogródki, komórki lokatorskie w cenie. Osiedle przy Lipowej w podwrocławskiej Świętej Katarzynie. Szukasz czegoś większego? Mamy w ofercie domy w zabudowie bliźniaczej. Osiedle Atom, park w Siechnicach. To zielone, przyjazne i komfortowe miejsce na własny dom z ogrodem i garażem. Wejdź na atomdeveloper.pl i wybierz własne M. Atom Developer to sprawdzony deweloper.
16: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultranowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 21 do 26 września. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
3: O reklamie.
17: Magdalena Wojtyń, Tomasz Staniszewski, jest siódma. Fakty, zaczynamy.
18: Trzy osoby ranne w wypadku na Zakopiance w Jaworniku.
19: Utrudnienia też na A1 między Piątkiem a Kutnem.
18: Połowa Polaków uważa, że rząd nie podjął wystarczających działań po ujawnieniu nieprawidłowości w warszawskim szpitalu południowym, by zapobiec podobnym sytuacjom w innych placówkach.
19: To wyniki sondażu Opinia 20.

0: 4 dla RMF FM.
1: A na początek faktów pytania o alarmy i alerty na wschodzie kraju.
2: Raz przychodzi, że jest rzucana trutka na lisa, a drugi raz, że atak rakietowy.
0: SMS-y właśnie o szczepionce na lisy, o burzach i alerty związane z atakami Rosji w Ukrainie.
1: Trudno się w tym nie pogubić. Tak mówią nam mieszkańcy Lubelszczyzny, z którymi rozmawiała nasza reporterka.
0: Wczoraj nad ranem oni i mieszkańcy Podkarpacia dostali alerty RCB. Udaj się w bezpieczne miejsce, stosuj się do poleceń lokalnych służb, oczekuj dalszych komunikatów.
1: W niektórych powiatach zawyły syreny alarmowe.
0: Alert RCB o zagrożeniu z powietrza trwał kilkadziesiąt minut, został odwołany około godziny 5. Alert o atakach na obszarze Ukrainy odwołano około godziny 9.
2: Raz przychodzi, że jest rzucana trutka na lisa, a drugi raz, że atak rakietowy.
3: A reakcja pana za każdym razem podobna?
2: Podobna.
3: Czyli co pan robi?
2: No, taka obojętność.
4: Tak, bo to już takie przychodzą, że nawet to nie wzrusza, to tylko zwykłe pisanie, jakby wtedy coś było słychać. To by można coś było tego, ale tak, to tylko zwykłe SMS.
2: SMS-y przez ostatni tydzień przychodzą codziennie, tak? Czyli no, można brzydko powiedzieć, że przyzwyczailiśmy się już do tych SMS-ów.
3: No i co wtedy robi mieszkaniec z takiej miejscowości, który tego SMS-a dostaje?
2: Czyta go i przechodzi dalej do codzienności.
0: Mówili mieszkańcy Szczecyna, miejscowości na Lubelszczyźnie położonej w powiecie kraśnickim.
1: Sprawa wróci dziś w Faktach RMF FM. Po 8 gościem Tomasza Terlikowskiego w porannej rozmowie w RMF FM przypominamy będzie m.in. wiceszef MSWiA Czesław Mroczek.
0: 3 osoby zostały ranne w wypadku na Zakopiance.
1: Koło Jawornika między Krakowem a Myślenicami. Samochód dostawczy o poranku wypadł z drogi, wjechał do rowu.
0: Zablokowany jest pas w kierunku Zakopanego.
1: Samochód osobowy uderzył natomiast w bariery na A1 między węzłami Piątek i Kutno.
0: I tam nieprzejezdny w tej chwili jest pas autostrady w kierunku Katowic.
5: To fakty w RMF FM.
1: Połowa Polaków uważa, że rząd nie podjął wystarczających działań po ujawnieniu nieprawidłowości w warszawskim szpitalu południowym, by zapobiec podobnym sytuacjom w innych placówkach.
0: Taki jest wniosek z sondażu Opinia 24 dla RMF FM. Jako wystarczające działanie rządu ocenia 18% badanych.
1: Przypominamy, w stołecznej lecznicy kierownikiem SOR-u został młody lekarz bez specjalizacji, były radny Koalicji Obywatelskiej. Część pacjentów miała być tam przyjmowana poza procedurą. Sprawę cały czas wyjaśnia prokuratura.
0: Nasz reporter Michał Dobrołowicz zbiera komentarze do wyników tego sondażu.
6: Tak, dzień dobry.
0: Kto przede wszystkim uważa, że reakcja rządu powinna być bardziej zdecydowana?
6: Osoby w wieku 40+, z wykształceniem wyższym. Z kolei najbardziej zadowoleni teraz z działań rządu po awerze w szpitalu południowym są najstarsi badani, którzy skończyli 60 lat. To pytanie z naszego sondażu zadałem też pacjentom przed przychodnią w centrum Warszawy.
7: Uważam, że powinno być szybciej, bo dzieje się źle w naszej służbie zdrowia, uważam.
6: Źle, czyli co by pani najszybciej poprawiła?
7: Dlaczego lekarze pracują w kilku placówkach, czasami w tym samym czasie?
6: Przed weekendem Komitet Stały Rady Ministrów dał zielone światło ustawie, która ma wprowadzić górny limit zarobków medyków oraz obowiązek, by lekarz miał minimum pół etatu w jednym szpitalu. To jednak dopiero początek długiej, formalnej drogi, zanim te przepisy wejdą w życie, jeśli zaakceptują je Sejm, Senat i Prezydent.
1: Pełne wyniki sondażu Opinia 24 znajdziecie na rmf24.pl.
0: W tym tygodniu w piątek o 9 trener piłkarskiej reprezentacji Jan Urban ogłosić ma powołanie na 4 mecze Ligi Narodów.
1: I to będzie najdłuższe okno reprezentacyjne od lat. Najbliższymi rywalami biało-czerwonych: Bośnia i Hercegowina 25 września w Warszawie, potem Szwecja na wyjeździe 28
0: i na początku października 2 Rumunia w Warszawie na Narodowym i ponownie Bośnia i Hercegowina.
1: 5 października na wyjeździe w Zenicie. Na kogo zatem postawi Jan Urban?
0: Robert Lewandowski tej nocy na tarczy.
1: Chicago Fire przegrało u siebie z New England Revolution 1-2. Całe spotkanie Lewandowskiego, ale nie wpisał się na listę strzelców.
0: Za to mamy wicelidera listy strzelców w Czechach.
1: Wiktor Nowak zdobył kolejną bramkę dla Slavii Praga w wyjazdowym spotkaniu z FK Teplice.
8: Nowak, już mu się zakończyła! Nowak!
1: Nowak trafia, wygrana 2-0 z 5 golami Polak razem z Martinem Subertem. Dzieli fotel lidera klasyfikacji strzelców czeskiej Ekstraklasy. Obaj mają na koncie 5 goli i 1 asystę.
0: I jeszcze sygnał wysłany Urbanowi z Turcji.
1: Adrian Benedyczak strzela bramkę dla Kasimpasy w wygranym 2-1 meczu z Kęcler Big League i to jego 4 trafienie w sezonie.
0: Do piątku trener ma czas na wybór.
9: Piotr Salak zaprasza na rozmowę o 7 w radiu RMF 24.
10: A gościem rozmowy o 7 w radiu RMF 24 jest Mariusz Cielma, analityk wojskowy, Nowa Technika Wojskowa. Dzień dobry panu.
11: Dzień dobry, witam.
10: Atak dronowy w pobliżu polskiej granicy, eskalacja stała się faktem, tak mówi premier. Ten atak rosyjski z użyciem nowej broni, nowego rodzaju dronów. Co może być następnym krokiem ze strony Rosjan? Jak ta eskalacja może wyglądać pańskim zdaniem? To może być atak na polskie posterunki graniczne?
12: Ja bym powiedział, że nawet zadałbym pytanie, jak miał wyglądać atak tej nocy, bo trzeba wziąć pod uwagę, że zdecydowana większość tych dronów, które leciały na zachodnią Ukrainę, została zestrzelona. A nawet z tych, no nie da się ukryć, raczej nawet można powiedzieć pojedynczych, no kilkunastu, no może trochę nawet większej liczby. I tak dwa znalazły się no w zasadzie na pograniczu polsko-ukraińskim, więc pytanie jest, jakie zadanie też miały te pozostałe setki wręcz dronów.
10: No, czyli pańskim zdaniem wejdę w słowo, mogło być tak, że te drony mogły być wymierzone w polskie posterunki na granicy z Ukrainą?
12: Mogły być wymierzone w większą liczbę podobnych zdarzeń, czyli raczej uderzeń po stronie ukraińskiej, ale także w innych, na innych naszych punktach granicznych, naszych wspólnych punktach granicznych polsko-ukraińskich, bo zaraz niewiele po tych atakach, no ja bardziej tak obserwuję tą sferę właśnie ukraińską i rosyjską, pojawiły się ostrzeżenia dotyczące także innych punktów granicznych, że możliwa jest prowokacja ze strony rosyjskiej. Dlatego mówię, no z tych kilkuset dronów doleciała skromna część, a i tak dwa z nich w zasadzie otarły się o Polskę.
10: Dlaczego pańskim zdaniem Rosjanie zmienili taktykę? Bo widać tę zmianę ewidentnie. Do tej pory trzymali się z daleka, czy to od linii kolejowych, czy to od posterunków granicznych na zachodzie Ukrainy. Dlaczego to się zmieniło, jeśli chodzi o Rosjan?
12: Znaczy moim zdaniem są dwa powody. Punkt pierwszy pozwala, mają potencjał, mają możliwości techniczne. Nowa generacja ich dronów, nawet to trzeba przyznać, zaskoczyła Ukraińców. Już nie tylko potrzebują Patriotów, rakiet do systemów Patriot, ale także nowych dronów przechwytujących, bo te drony odrzutowe są po prostu zdecydowanie szybsze od tych poprzednich generacji zasilanych zwykłymi silnikami spalinowymi. To są różnice prędkości 200 a 500 kilometrów. A po drugie, no moim zdaniem no musi za tym iść też decyzja polityczna. Nikt akurat nie uderza w jedną ze stacji benzynowych na pograniczu, nikt nie uderza w skład pociągów, co tylko też pokazuje możliwości tych nowych systemów. One są w stanie razić mobilne cele, bo one dzięki systemom łączności, też dzięki temu, że lecą w sieci, że tak powiem, mogą być prawie do ostatniego momentu sterowane przez

0: ten dron zapamiętał i on już na ostatnim etapie sam atakuje. Trzeba pamiętać, że Rosjanie też stosują sztuczną inteligencję. To nie jest tak zwane rozpoznanie maszynowe. Te drony stają się coraz bardziej, mówiąc krótko, zaawansowane, sprytne, bym powiedział.
1: No to jak w takim razie reagować na ataki dronem Gerań 5? Czy w ogóle jest jakaś możliwość zestrzelenia takiego drona odrzutowego?
0: Oczywiście jest możliwość zestrzelenia drona odrzutowego. To ciągle jest statek powietrzny, poruszający się dużo szybciej. Przez to jest trudniejsze oczywiście. One mogą nawet i wyżej lecieć, tylko tu już zależy, jaką taktykę ktoś stosuje. Czy chce się chować, że tak powiem, na niskiej wysokości, czy właśnie próbować pokonać obronę powietrzną, lecąc na 4-5 kilometrach. Przez to, że jest szybszy, od razu widać, że spadła skuteczność ukraińskiej tej obrony powietrznej, tej naziemnej, szczególnie w przypadku właśnie zwalczania tych dronów przechwytujących, ale ciągle samoloty myśliwskie przede wszystkim, czyli w przypadku ukraińskim F-16, w polskim także, no mają tą szansę, bo po prostu jest to zbliżone, jest to prędkość, którą one są w stanie, że tak powiem, doścignąć taki obiekt. Natomiast no, odbiera nam to takie narzędzie jak śmigłowce. Dotychczas i Ukraińcy często stosowali śmigłowce, bo przeważały te drony spalinowe. Coraz więcej jest tych odrzutowych. To jest naprawdę skokowy przyrost. I my też w naszej obronie powietrznej stosujemy śmigłowce, a niestety no, śmigłowiec nie będzie aż tak przydatnym narzędziem w potencjalnym zwalczaniu takich celów, jak dotychczas zakładaliśmy.
1: A Gerań 5, pan powiedział, że tą bronią mogli być Ukraińcy zaskoczeni. Mają środki takie naziemne, mają środki do tego, żeby z takimi dronami walczyć?
0: Oczywiście można próbować i to się robi, że za pomocą działek, karabinów próbuje się zwalczać, jeżeli taki dron leci stosunkowo niżej, ale po prostu to jest kwestia też takiego rachunku prawdopodobieństwa. No coś, co się porusza 200 km, około 200, z prędkością szybkiego samochodu na autostradzie, dużo dłużej jest, że tak powiem, w zasięgu ognia takich stanowisk przeciwlotniczych naziemnych, a coś, co się porusza z prędkością 500 km i to jeszcze na kilku kilometrach, to tak naprawdę no, tworzy się coraz większe wyzwanie i głównie te samoloty właśnie myśliwskie mogą je zwalczać. Ale tutaj trzeba powiedzieć, że to nie tylko jest kwestia, nie wiem, technicznych możliwości Rosjan, którzy stają się agresywni pod względem tego, co chcą zrobić, to widać na tym pograniczu, ale też to jest kwestia tego, co może zrobić nasze lotnictwo. No dzisiaj nasz samolot nie może wystrzelić tak uzbrojenia, gdy będzie ryzyko, że ten pocisk spadnie po stronie ukraińskiej. My musimy podpisać po prostu umowę z Ukraińcami, kto poniesie ewentualne szkody na ziemi, a to powinni wziąć na siebie Ukraińcy, tak jak my bierzemy na siebie to, co dzieje się na terytorium naszego kraju, albo biorą na siebie małe republiki nadbałtyckie, bo przecież polskie F-16 czy inne samoloty zachodnie też patrolują Litwę, Łotwę, Estonię. Próbują tam niekiedy, zdarzało się, zestrzelić coś. I to są rzeczy do porozumienia. No,
1: czyli jak rozumiem, nie ma w tej chwili...
0: sprawy, między innymi one.
1: Czyli jak rozumiem, w tej chwili nie mamy nawet procedur, żeby walczyć skutecznie z takimi dronami jak Gerań 5, tak?
0: Moim zdaniem procedury są bardzo ograniczające możliwości wojska. To nawet jest zasadne, że nadrzędnym celem, nadrzędnym elementem branym pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o zestrzeleniu, taką decyzję podejmuje dowódca operacyjny u nas w siłach zbrojnych, ewentualnie pilot, jeżeli nie ma kontaktu z dowództwem, a taki cel może zagrażać komuś, no to nadrzędnym takim elementem, który bierze pod uwagę, jest ewentualność ofiar na ziemi. I oczywiście tego nie przeskoczymy, ale bierzemy pod uwagę, że to jest naprawdę bardzo nawet szerokie pole do interpretacji przez prokuratora, czy taki pilot, czy dowódca na pewno do końca wziął pod uwagę, że decyzja o użyciu uzbrojenia nie spowoduje, czy dokładnie to przeanalizował, czy nie spowoduje ofiar na ziemi.
1: Ale pan wie doskonale, że my dzisiaj jesteśmy w stanie pokoju i z tego, co pamiętam, procedury wojskowe, najpierw pilot musi wyraźnie zidentyfikować cel. Przy tak szybko przemieszczającym się dronie to może być bardzo trudne.
0: No widzi pan, i dotykamy kolejnego elementu. Nawet wicepremier Kosiniak-Kamysz na X-ie napisał, że kilkanaście Gerani 5. Ale de facto wojsko w tej całej swojej procedurze musi się posługiwać zwrotem niezidentyfikowany obiekt powietrzny. I ten pilot musi go zidentyfikować wzrokowa albo poprzez

0: system kamer, jakie przenosi w swoim zasobniku ten F-16. Więc no, jeżeli dorzucimy do tego, że nie może strzelać w stronę Ukrainy, no to nie dziwmy się, że te rakiety będą wlatywać 100 km w głąb, rakiety czy drony, 100 km w głąb Polski, ponieważ no, my nie możemy być... Przeciwnik jest agresywny w swoich prowokacjach wobec nas, ma narzędzia, podjął decyzję polityczną, a my niestety ciągle mamy ograniczenia, żeby być agresywnymi w naszej obronie, ale do tego mówię, potrzebujemy współpracy międzynarodowej i z Ukrainą przede wszystkim i zmiany trochę przepisów, musimy się dostosować do sytuacji.
1: Pana zdaniem nastąpi jakaś reakcja sojuszników? Czy pan się spodziewa szerszej reakcji sojuszu? Na razie nie widzę w ogóle takiej odpowiedzi i jakiejś głębszej reakcji Sojuszu Północnoatlantyckiego.
0: Formalnie nic się nie wydarzyło, tak? Formalnie były to uderzenie na terytorium Ukrainy, więc sojusz, przedstawiciele sojuszu mogą oczywiście protestować, ale z perspektywy tego, co Federacja Rosyjska robi w Ukrainie, czyli mówiąc krótko, atakuje co do zasady tą infrastrukturę cywilną i, no, i sama zapowiada, że jesień i zima będzie dla Ukraińców no katastrofalna, no przynajmniej tak to zapowiada i ma pewne narzędzia, żeby jednak to zrobić pod względem oczywiście ich systemu elektroenergetycznego, systemu ciepłowniczego. Celem będą znowu elektrownie i inne elementy infrastruktury zaopatrującej, no choćby miasta. Natomiast z perspektywy NATO oczywiście stacjonują na terytorium Polski i samoloty bojowe NATO, ale tu moim zdaniem to jest potrzebna pewna decyzja polityczna, jak na to odpowiadać, tak? Ja wiem, że nasze wojsko tworzy różne plany, jak na to odpowiedzieć, ale to jest decyzja polityczna.
1: Ale co pan ma na myśli? Strzelanie do dronów nad terytorium Ukrainy?
0: Ale oczywiście w porozumieniu z Ukraińcami, tak? To, o czym powiedziałem, żeby po prostu rozwiązać kwestie takie, rozwiązać ręce naszym dowódcom w tej kwestii, a rozwiązać ją na tej zasadzie, że po prostu Ukraina się na to godzi, bierze na siebie ewentualne szkody, bo nawet sytuacja z września ubiegłego roku, kiedy te ponad 20 dronów tych plastikowych, styropianowych wleciało nad Polskę, już pokazało, że w takich działaniach powietrznych poważnie uszkodzony został jeden dom, nie było ofiar na szczęście, ale resort Skarb Państwa musi, że tak powiem, zadośćuczynić to tym mieszkańcom i słusznie. I to samo trzeba zrobić w porozumieniu z Ukraińcami. Trzeba, tak jak mówię, uwolnić trochę procedury, bo jeżeli wszyscy wiedzą, że leci dron, to przestańmy się bawić w to, że pilot musi podlecieć, nie wiem, na dystans kilometra, dwóch do niego i stwierdzić, że faktycznie leci dron.
1: Czy pańskim zdaniem ta działalność lotnictwa, która w tej chwili jest podejmowana, bo praktycznie już co drugi dzień mamy w powietrzu, jeśli nie codziennie, parę dyżurną, czy my mamy środki na to, żeby tak często używać naszych samolotów i czy niekonieczne będzie wsparcie sojuszników?
0: Wsparcie sojuszników będzie potrzebne. Proszę zauważyć, że my na razie mamy do czynienia z pojedynczymi takimi incydentami. Chodzi o to, że nie ma masowej znowu próby przekroczenia polskiej granicy. Wtedy będzie naprawdę duży problem. Wystarczy spojrzeć na jakimi zasobami dysponujemy. Dzisiaj tylko samolot F-16 w polskich siłach powietrznych może takie dyżury prowadzić. To nie jest dużo, to jest jedna, dwie pary takie dyżurne w trakcie nocy. Nie jest żadną tajemnicą, że w rozmowie z wojskowymi punkt pierwszy obawiają się właśnie prokuratora i trochę w swoich decyzjach muszą na to patrzeć, a punkt drugi, nasze lotnictwo jest zalatane, o tak bym to powiedział. Tych operacji faktycznie jest dużo, a zadań też dużo więcej, bo to nie jest tylko patrolowanie Lubelszczyzny, ale wiele innych zadań związanych i z obroną powietrzną, ale i ze zwykłym tokiem szkolenia, więc te wsparcie sojusznicze no jest konieczne. Ja powiem jako taką ciekawostkę, na Lubelszczyźnie stacjonują dwa śmigłowce czeskich sił powietrznych, śmigłowce takie szturmowe, które mają nam pomagać w ramach misji kilkumiesięcznych. Oni już się rotują od września ubiegłego roku, po tym właśnie słynnym nalocie, że tak powiem, tych styropianowych rosyjskich dronów. Ale no to, o czym tutaj rozmawiamy od początku, że Rosja zmienia swoje narzędzia walki, no powoli też te śmigłowce, nawet jako wsparcie sojusznicze, będą coraz mniej skuteczne.
1: To mówiąc wprost, w takim razie, gdyby dzisiaj ruszyło około 100 dronów w kierunku polskiej granicy, dronów typu Gierań 5, dronów odrzutowych, mamy je jak zatrzymać?
0: Jeżeli dowódcy uznają, że trzymają się ściśle procedur, to niestety będziemy mieli duży problem. No, bo my przez to, że nie możemy, że musimy użyć wzrokowej identyfikacji, nie możemy użyć środków naziemnych, czyli tych wyrzutni rakiet, które wspomagają ten system, będąc choćby rozmieszczone na Lubelszczyźnie. One też zgodnie z zapisami prawa mogą strzelać tylko do zidentyfikowanych pocisków rakietowych lub dronów wrogich. Więc moim zdaniem nie ma co tylko oglądać się na sojuszników, ale trzeba wykonać nawet formalno-prawną usprawnienia w ramach naszego systemu, żeby to stało się bardziej elastyczne i dostosowane do tego, co może nam grozić. No przecież sam premier Tusk mówi, że najbliższe tygodnie i miesiące mogą przynieść różne wydarzenia. Oczywiście miał na myśli prowokacje, więc wiele dronów niestety, moim zdaniem oczywiście, będzie bardzo dużym problemem.
1: A to pana zdaniem właśnie było to, o czym Radcliffe, czyli szef CIA, rozmawiał w Moskwie z przedstawicielami Rosji? To jest właśnie ta eskalacja, to jest właśnie to, co było napisane w tym raporcie przedstawionym Donaldowi Tuskowi?
0: No moim zdaniem to jest, jeżeli mamy szukać jakichś plusów w tej całej sytuacji, to plusem jest, że służby wywiadowcze Zachodu, szczególnie Stanów Zjednoczonych, wiedzą, co się święci, tak? Jeżeli nasz premier powiedział, że miał informację, że mogą być działania prowokacyjne wobec przejść granicznych i wydaje się, że tak możemy przyjąć ten scenariusz, to co się wydarzyło, a być może dzięki Ukraińcom wydarzyło się w dużo mniejszej skali, bo tak jak mówiłem, zestrzelili większość tych dronów, które leciały przez całą Ukrainę, a tak naprawdę one głównie lecą taką drogą północną, na pograniczu ukraińsko-białoruskim. To jest ten główny szlak, że tak powiem, którym one tutaj docierają nad zachodnią Ukrainę. I to jest taki plus, że tak jak przed 2022 rokiem Amerykanie dokładnie wiedzieli, co Rosjanie planują, a że planują zaatakować Ukrainę, to tą korzyścią jest to, że przynajmniej możemy powiedzieć jako Zachód Rosjanom, że wiemy, co się święci. Drugie jest pytanie, czy za tym idą na przykład jakieś amerykańskie groźby w tej rozmowie, tak? Czy są w stanie, a jak widać, że chyba nie do końca, odciągnąć Putina, czy generalnie to kierownictwo Federacji Rosyjskiej, które podejmuje decyzje, od tego, co widzimy, co robi.
1: Mariusz Cielma, analityk wojskowy, nowa technika wojskowa, razem z nami o godzinie 7:00, nasz gość, rozmowy o 7:00 w radiu RMF24. Bardzo panu dziękuję za spotkanie.
0: Dziękuję również.
1: Kłaniam się.
2: RMF 24.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Dzień w radiu RMF24.
2: Tu spotykamy się z ekspertami, dzięki którym lepiej zrozumiemy, jak ekonomiczne realia kształtują naszą codzienność.
3: Jeżeli mówimy o finansowaniu oświaty od 30 lat, że to jest zadanie niedofinansowane, to wydaje mi się, że bez takich gruntownych zmian nie będziemy potrafili tego problemu rozwiązać.
1: Gospodarczy Tydzień i Marek Teichman. Już w czwartek po 16:00, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.
0: Ogłoszenie RMF24.
4: Reklama.
5: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trafi.
6: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
5: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
6: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
5: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
7: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
8: GWM. Go with more.
9: W branży pracuję od lat, ale świat zmienia się szybciej niż kiedykolwiek.
10: I dlatego wróciłeś na studia?
9: Tak, na studia podyplomowe na Uniwersytecie DSW i DEIS. Mają szeroką ofertę kierunków i możliwość wygodnego studiowania online. Teraz wiem, jak nadążyć za zmianami.
11: Wybierz studia podyplomowe na Uniwersytecie DSW i DEIS. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na ideis.pl/Wrocław. Uniwersytet DSW i DEIS. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.
12: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
13: Jakie buty na jesień? Znajdź je na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
14: Koniec lata? Spokojnie. Dobre okazje zostają z nami na dłużej. Deweloper Atal prezentuje Żerniki na nowo. Nowoczesną inwestycję we Wrocławiu. Z dopracowanymi częściami wspólnymi i przestrzenią stworzoną z myślą o codziennym komforcie. Wybierz gotowe mieszkanie i odbierz klucze bez zbędnego czekania. Na wybrane lokale Atal oferuje rabaty nawet do 70 tysięcy złotych brutto. Szczegóły na żernikinanowo.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
15: Już 20 września na terenie przy kościele Trójcy Świętej w Żurawinie odbędzie się Biała Niedziela. Zbadaj się, zasięgnij porady. Na wydarzenie zapraszają Włodzimierz Chlebosz, starosta powiatu wrocławskiego oraz wójt gminy Żurawina Maciej Koba.
16: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Karpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
17: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Wrocław Południe na Alei Karkonoskiej 81. Do zobaczenia.
0: Po reklamie.
18: Czas najwyższy na fakty, 7.30, Magdalena Wojtyń, Tomasz Stańszewski.
19: Rosjanie chcą postraszyć kraje NATO.
20: Nowa generacja rosyjskich dronów Garand 5 zaskoczyła Ukrainę.
19: Tak o wczorajszych atakach przy granicy z Polską mówił w rozmowie w radiu RMF 24 Mariusz Cielma, ekspert do spraw wojskowości.
21: Bo te drony odrzutowe są po prostu zdecydowanie szybsze od tych poprzednich generacji zasilanych zwykłymi silnikami spalinowymi. To są różnice prędkości 200 a 500 kilometrów. A po drugie, no moim zdaniem no musi za tym iść też decyzja polityczna. Nikt akurat nie uderza w jedną ze stacji benzynowych na pograniczu. Nikt nie uderza w skład pociągów, co tylko też pokazuje możliwości tych nowych systemów. One są w stanie razić mobilne cele, one są już dużo bardziej precyzyjne.
19: Temat wczorajszego rosyjskiego ataku wróci też w porannej rozmowie w RMF FM. W niej dzisiaj dwóch gości.
18: Pierwszym za pół godziny będzie wiceszef MSWiA Czesław Mroczek.
19: Drugim europoseł i wiceprezes PiS Tobiasz Boheński. Zapraszamy. kto wygrał wybory w Szwecji. Wciąż czekamy na oficjalne wyniki.
20: Kwestia, kto utworzy przyszły rząd, pozostaje otwarta. Tak powiedział ustępujący premier Ulf Kristersson po opublikowaniu wstępnych sondażowych rezultatów wczorajszych wyborów, według których to rządząca koalicja zdobyła 174 mandaty, a centrolewicowa opozycja 175.
19: RMF FM. Sprawdzajcie fakty.
2: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
19: Zaprasza Krzysztof Berenda. Dzień dobry.
4: Witam, dzień dobry. Zaczynamy kolejny tydzień, który przyniesie wyraźne podwyżki cen paliw. Szykujmy się na to, że diesel, który już teraz jest najdroższy w historii, podrożeje w najbliższych dniach o kolejnych niemal 20 groszy za litr.
22: Na coraz większej liczbie stacji zobaczymy ceny diesla przekraczające 9 zł. Jeśli chodzi o benzynę, to podrożeje ona trochę mniej, o 5-6 groszy.
4: I ta benzyna nie powinna przekroczyć granicy 8 zł za litr, tak twierdzi Magdalena Robak, analityczka portalu ePetrol. Paliwa drożeją, bo ropa na światowych rynkach staje się coraz droższa, a podziękowania za to możemy wysyłać na adres Pennsylvania Avenue 1600 w Waszyngtonie. No to oczywiście adres Białego Domu, w którym urzęduje on.
23: The greatest president in the history of the United States.
4: No, tak ładnie przedstawił się przed milionami słuchaczy. Nie kto inny, tylko Donald Trump, ten, jak sam mówi, najwspanialszy prezydent w historii Stanów Zjednoczonych. Podjął decyzję o nasileniu działań wojennych wobec Iranu, co spotyka się z coraz ostrzejszą odpowiedzią reżimu ajatollahów w rejonie Zatoki Perskiej.
22: Doszło do pewnego rodzaju polowania na tankowce. Dodatkowo na jemeńskim wybrzeżu Morza Czerwonego Huti zajęli ważny port Mokka.
4: I tym samym odcięli już dwie drogi dostaw ropy dla reszty świata, w tym dla Polski. Skutkiem tego są drogie paliwa i skutkiem tego są drogie waluty. Euro kosztuje teraz 4,32 zł, dolar 3,74, frank szwajcarski 4,57, a brytyjski funt 5,04 zł.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: 22 minuty zostały do godziny 8. Poranny program w Radiu RMF 24. Poniedziałek, 14 września. No i temat numer jeden, czyli te rosyjskie ataki na Ukrainę tuż przy granicy z Polską. Po alarmach, po atakach, do których doszło wczoraj nad ranem. Dzisiaj też obawialiśmy się tego poranka. Dzisiaj jest spokojnie, ale także dzisiaj na granicy rozpoczną się dodatkowe działania polskich służb. Także tuż obok granicy polsko-ukraińskiej. Te informacje zbiera dla nas Michał Dobrołowicz. Dzień dobry, Michał.
1: Dzień dobry, kłaniam
0: Ty
1: się.
0: Ty mówiłeś i mówił o tym też premier podczas tej narady, że służby pracują od dzisiaj w trybie wzmocnionym.
1: Tak.
0: To jaki jest plan? Co to oznacza ten tryb wzmocniony? Co się nowego może pojawić?
1: Przede wszystkim dokładna weryfikacja wszystkich informacji o tym, co dzieje się za naszą wschodnią granicą na terenie informacji. Jeszcze bardziej dokładna informacja i weryfikacja tych informacji niż do tej pory. A z drugiej strony na dzisiaj są zaplanowane ważne rozmowy w ramach rządu z Ministerstwem Finansów. I to tym razem nietypowo nie na temat pieniędzy, tylko organizacji tego, co dzieje się tam na granicy, aby dobrze zorganizować, skoordynować współpracę i celników, i żołnierzy, i strażników granicznych, bo w najbliższym czasie, pewnie w najbliższych tygodniach, a może i miesiącach, właśnie te polsko-ukraińskie przejścia graniczne będą dodatkowo monitorowane, sprawdzane i chodzi o to, aby tak tam zaplanować działania, aby nie było zatorów, korków, choćby w czasie ważnych transportów, które także tam są zaplanowane, choćby transportów z paliwem. Teraz trzeba to zaplanować i także dzisiaj są zaplanowane właśnie takie dokładne rozmowy o tym, co tam ma się jeszcze zmienić.
0: Procedura ewakuacji?
1: Być może też. To hasło ewakuacja nie padło w czasie wczorajszego posiedzenia po zebraniu i posiedzeniu Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Ja przynajmniej nie słyszałem hasła ewakuacja. Padło wiele innych ważnych słów, ale być może także takie działania, które mają to usprawnić na wypadek, gdyby była taka konieczność, a prawdopodobieństwo, że będzie, niestety rośnie. O tym mówił wczoraj premier Donald Tusk. Mówił o tym, że najbliższe jesienne tygodnie to będzie okres bardzo wzmożonych akcji ze strony rosyjskiej i niestety nie możemy wykluczyć, że ta eskalacja będzie dotyczyła także terytorium Polski. Warto to wszystko uporządkować, bo przypomnę, że premier potwierdził dwa ataki. Jeden z nich dotyczył stacji benzynowej i jej pobliża, mniej więcej 2 kilometry od granicy polsko-ukraińskiej, a drugi dotyczył składu pociągu towarowego na bocznicy. Były też wczoraj informacje, może słyszeliście o innych atakach, na ciężarówkę, na lokomotywę, ale tego akurat szef rządu nie potwierdzał.
2: Informacje o zaatakowaniu kolumny ciężarówek lub lokomotywy z pociągu pasażerskiego na trasie Kijów-Warszawa, które się pojawiały nie tylko u nas w mediach, ale też w niektórych relacjach ze strony ukraińskiej. Ja nie mogę powiedzieć, że one są nieprawdziwe, ale my nie potwierdzamy tego, takich zdarzeń.
1: Myślę, że jeszcze jedna ważna informacja dla nas wszystkich, uspokajająca, że polska przestrzeń powietrzna także w nocy z soboty na niedzielę nie została na szczęście naruszona. To wszystko wydarzyło się bardzo blisko, ale jednak już na terytorium Ukrainy, chociaż bardzo blisko Polski. Dzisiaj faktycznie na szczęście spokojny poranek.
0: Z tej narady, tej, która się wczoraj po południu odbyła, można wyciągnąć tylko taki wniosek, że następne tygodnie i miesiące mogą być trudne, ale po prostu trzeba zachować spokój i wierzyć i zawierzyć procedurom.
1: Tak, trzymamy się tego i ta główna rekomendacja nie zmienia się od wielu tygodni, od wielu miesięcy, natomiast może być jeszcze bardziej aktualna, jeszcze bardziej przydatna w tym znaczeniu właśnie w najbliższych miesiącach i to, co wydarzyło się wczoraj, może być pewnego rodzaju zapowiedzią. Wiele osób bardzo obawiało się dzisiejszego poranka, wiele osób zastanawiało się wczoraj, także ekspertów, jak to będzie wyglądać, czy będzie ciąg dalszy. Okazuje się, że jest trochę inaczej, ale pytanie, co przyniosą kolejne dni tego tygodnia i czy po tym krótkim wyciszeniu odpukać nie będzie powrotu i rzeczywiście, czy te słowa i prognoza premiera się nie sprawdzi.
0: Wrócimy jeszcze do tego, co się działo wczoraj podczas tej odprawy z szefami służb, z przedstawicielami służb, odprawy Donalda Tuska, gościem Tomasza Terlikowskiego po godzinie 8. Jednym z gości będzie Czesław Mroczek, czyli wiceminister spraw wewnętrznych i administracji. To tuż po faktach. Do faktów zostało 18 minut.
3: Radio RMF 24.
4: Reklama.
5: Co lubię najbardziej w pracy profesjonalisty? Że codziennie doświadczam czegoś nowego. A czego nie lubię? Że codziennie wszystko potrafi się zmienić. Dlatego w moim biznesie potrzebuję samochodu, z którym absolutnie nic mnie nie zaskoczy. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot. W tym niezawodnego Peugeot Partner. Od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
6: Zapraszamy do salonu Peugeot MM Cars. Wrocław, Aleja Karkonoska 50. www.mmcars.pl.
7: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1+1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz 2 już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
4: Po reklamie.
8: Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji już od rana.

0: Za 14 minut będzie godzina 8, to jest poranny program w Radiu RMF 24. No redaktor to chyba znudzony, tak sobie myślę, prawda? Dzień dobry panie redaktorze, Wojtek Marczyk, redakcja sportowa. Dzień razem dobry. Z nami.
1: No oglądałem bardziej emocjonujące sparingi, przyznaję się.
0: No więc właśnie, tak myślałem, bo czasami Wojtek to ci zazdroszczę twojej roboty. Wiesz, emocje, mecze i tak dalej. A tutaj emocji tyle, co na grzybach, powiem ci szczerze.
1: Słuchaj, ja w sobotę byłem na grzybach i było więcej emocji, naprawdę.
0: Trzy mecze, trzy zwycięstwa, zero straconych setów, no ale to dlatego, że rozumiem, że nasi siatkarze jak kowboje wjeżdżają do miasteczka, którym rządzą źli ludzie, jak wjeżdżają do miasteczka, robią porządek i wychodzą na prowadzenie, jeśli chodzi o swoją grupę eliminacyjną. Tak wygląda bilans naszych siatkarzy, jeśli chodzi o tę fazę grupową Mistrzostw Europy. Wczoraj pokonaliśmy Macedonię 3-0, wcześniej wygrana z Izraelem i z Portugalią. Czy w ogóle jest jakaś historia do opowiedzenia po tym meczu z Macedonią?
1: Jedynie, jeżeli mamy gdzieś szukać, to ten pierwszy set, no ale też Nikola Grbić nie wystawił najmocniejszej szóstki, nie było, nie wiem, Wilfredo Leona, nie było tego naszego pierwszego nominalnego libero, czyli Kuby Popiwczaka, był Maksymilian Granieczny, no i ten początek taki trochę niemrawy, ale z drugiej strony też weźmiemy biało-czerwonych w obronę, no bo Nikola Grbić, patrząc na to, że ten turniej jest dosyć długi i ma ten początek taki, bym powiedział, rozbiegowy, no to zaplanował jeszcze na wczoraj oprócz meczu jednostkę treningową na siłowni do południa, więc było wczoraj intensywnie dla polskich siatkarzy. Mogli pomyśleć, że to jeszcze jakiś okres przygotowawczy w spale właściwie. No ale to po to, żeby tej energii, tej siły starczyło do końca turnieju, więc Nikola Grbić stara się to skrzętnie wykorzystywać. No i w tym pierwszym secie były takie drobne problemy. On wygrany do 19, no to była najdłuższa ze wszystkich partii w tym meczu, no bo kolejne sety już wygrane pewnie do 16, do 13. No nie było jakiejkolwiek wątpliwości co do tego, że biało-czerwoni po prostu są lepsi. Wyszli, pokazali to na boisku. To Nikola Grbić też podkreśla w tym turnieju. To jest jego trochę problem, bo na te mecze trzeba dobrze podejść do drużyny, bo oni sami przecież wiedzą, że są o wiele lepsi od właśnie Portugalczyków, reprezentantów Izraela czy reprezentantów Macedonii Północnej, ale trzeba wyjść i ten mecz zagrać, nie robiąc błędów i tracąc jak najmniej siły, więc no czasem poziom, jak to sam Nikola Grbić mówił, a także jego asystent, no poziom treningu w naszej reprezentacji, kiedy gra się 6-6, jest wyższy niż w takich meczach.
0: Więc czyli generalnie chodzi o to, żeby po prostu trzymać to napięcie turniejowe, rozumiem, że z tym jest problem, tak?
1: Tak, trzymanie napięcia turniejowego, no i trudno się jednak skoncentrować, kiedy prowadzisz, nie wiem, 10 czy 12 punktami w secie, tak? Bo wiesz, że żaden błąd cię tutaj nic nie kosztuje, więc możesz trochę powariować, że tak powiem, zagrać jakąś piłkę, może nieoczywistą, ale z drugiej strony, no, chcesz, żeby ten mecz jak najszybciej skończyć i jak najmniej siły stracić, więc najlepiej grać pewnie i szybko. No,
0: ale a nie czasem można od razu biało-czerwonych, posłuchaj Wojtek, wrzucić do półfinału?
1: Tak prawdę mówiąc, to by było najlepsze chyba rozwiązanie. No. Znaczy do półfinału może niesprawiedliwie, ale taki mecz na przetarcie w ćwierćfinale to by był, żeby poczuć turniej.
0: No dobrze, to teraz poprzeczka, rozumiem, pójdzie troszeczkę wyżej, tak? Jeśli chodzi o kolejne mecze biało-czerwonych.
1: Tak, już zdecydowanie pójdzie wyżej, dlatego że spotkamy się z reprezentacją Ukrainy, czyli reprezentacją, która no już jest zdecydowanie bardziej wymagająca. Oczywiście to też nie jest ta światowa czy europejska czołówka, chociaż trzeba przyznać, że Ukraińcy z roku na rok radzą sobie w tych najważniejszych turniejach coraz lepiej. No ale też reprezentacja Ukrainy wczoraj sprawiła sporą niespodziankę, bo pokonała 3-1 wicemistrzów świata, współgospodarzy turnieju Bułgarów. Więc to pokazuje, że tej reprezentacji na pewno nie można lekceważyć. Więc dzisiaj dzień przerwy drużyny Nikoli Grbicia, we wtorek mecz z Ukrainą, no i potem właśnie na zakończenie fazy grupowej mecz z Bułgarią. Odpuszczania nie będzie, teraz będzie wejście na ten taki wyższy poziom i myślę sobie, że to są dopiero mecze, po których możemy wyciągać jakiekolwiek wnioski co do przygotowania naszej reprezentacji, co do tego turnieju. Myślę sam, że Nikola Grbić jest też trochę mądrzejszy, bo kiedy przypomnimy sobie na przykład poprzednie Mistrzostwa Świata, no to Nikola Grbić grał cały turniej właściwie bardzo sztywną szóstką. Nawet w meczach ze słabszymi rywalami nie dawał okazji do wejścia tym zmiennikom. A tutaj rotuje tym składem, szczególnie w tych trzech pierwszych meczach, po to, żeby chyba każdy poczuł turniej, każdy był w miarę pod prądem i każdy trzymał ten, można powiedzieć, turniejowy poziom. Chociaż tak jak mówię, teraz dopiero zaczyna się takie prawdziwe granie i jeżeli po tej fazie grupowej biało-czerwoni skończą bez straconego seta, no to powiemy, że są murowanymi faworytami do obrony tytułu Mistrzów Europy. Europy, a pewnie jeżeli coś się będzie niedobrego działo w tych spotkaniach, czego byśmy nie chcieli, no to będziemy sobie to głębiej analizować.
0: Będziemy o tym mówić też w faktach sportowych o 8.30, o czym też zapewnia Wojtek Marczyk. Panie redaktorze, a u pana jaki jest z doskokiem za 8.08? Jaki doskok pan ma?
1: Do czego?
0: Dziękuję. To jest pełna odpowiedź. Za 8 minut będzie godzina 8, za 8 minut fakty RMF FM.
2: RMF 24 Wrocław. Informacje i muzyka.
3: Ogłoszenie RMF 24.
4: O czym politycy myślą, kiedy mówią?
5: Mi się expose pana ministra, premiera Sikorskiego bardzo podobało.
6: Pan premier Tusk ziewał, Giertych spał.
7: Wniosek złożony przez posłów PiSu jest jawną kpiną z rolnictwa, z rolników, z polskiej wsi.
2: Polska polityka w radiu RMF 24.
4: Tu analizujemy najważniejsze punkty debaty publicznej i znajdujemy drugie dno w wypowiedziach polityków. Barbara Brodzińska-Mirowska, do usłyszenia.
2: Polska polityka. Już jutro po 16 w radiu RMF 24.
3: Ogłoszenie RMF 24. Reklama.
8: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
9: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
10: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
9: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
11: Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serc. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serc możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serc.
12: Teraz w Netto polskie jabłka wczesne luz tylko 2,99 za kilogram, aż o 57% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
13: Koniec lata? Spokojnie. Dobre okazje zostają z nami na dłużej. Deweloper Atal prezentuje Żerniki na nowo. Nowoczesną inwestycję we Wrocławiu. Z dopracowanymi częściami wspólnymi i przestrzenią stworzoną z myślą o codziennym komforcie. Wybierz gotowe mieszkanie i odbierz klucze bez zbędnego czekania. Na wybrane lokale Atal oferuje rabaty nawet do 70 tysięcy złotych brutto. Szczegóły na żernikinanowo.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
14: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
15: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars Wrocław, ulica Wyścigowa 58A, www.mmcars.pl.
16: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
17: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
16: A gdzie tak jest?
17: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.

0: podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Wrocław Południe na Alei Karkonoskiej 81. Do zobaczenia.
4: Po reklamie.
5: Trwa poranek radia RMF24. Jest z wami Piotr Salak.

0: Zbliża się godzina 8, czas na wizytę w studiu faktów. Tam już czekają Magdalena Wojtoń i Tomasz Stańszewski, a zaraz potem Tomasz Terlikowski i jego goście.
1: W porannej rozmowie w RMF FM już za chwilę dwóch gości.
2: Wiceszef MSWiA Czesław Mroczek.
1: No a potem wiceprezes PiS, europoseł Tobiasz Bochański.
2: Tematem rozmów rosyjskie ataki w Ukrainie, blisko polskiej granicy.
1: Wczoraj przed świtem mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia dostali po raz kolejny alerty RCB.
3: Zwykłe SMS.
4: SMS-y przez ostatni tydzień przychodzą codziennie, tak?
2: No i aktualne pozostaje pytanie, co mają robić ci, którzy takie informacje dostają?
1: Plusem całej sytuacji jest, że służby wywiadowcze Zachodu wiedzą, co się święci. Tak przekonywał o poranku w radiu RMF24 Mariusz Cielma, ekspert do spraw wojskowości.
5: Te drony, które spadły w rejonie polskiej granicy, przynajmniej te, o których mówił premier Kosiniak-Kamysz, czyli o tych Gierań 5, to jest naprawdę pomysł rosyjski na tą wojnę z tego roku. Więc tu rozmawiamy o pewnej ewolucji rosyjskich możliwości, decyzji też i politycznej, żeby jednak postraszyć Zachód.
2: Drony odrzutowe i wczorajsze ataki bardzo blisko polskiej granicy to jest temat numer jeden.
1: Wczoraj przed świtem mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia dostali alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.
2: A w części powiatów Lubelszczyzny wyły syreny.
1: Tylko co dokładnie w takiej sytuacji mają zrobić ludzie? Pytają mieszkańcy wsi Szczecyn w powiecie kraśnickim.
6: Ani schronu nie ma, ani co, jedynie do lasu albo pod ścianę.
7: Czy wy wiecie, co macie wtedy zrobić, jak dostajecie taką wiadomość?
8: No raczej nie wiemy, jedynie w domu przebywamy, nie jak mi tyle i obserwujemy, co się dzieje z okna, jak to się mówi.
9: Tu nic innego takiego nie ma. Albo nie wiem, tu jeszcze jest ta kamienna góra, tam są jakieś tam powiedzmy głębsze dziury, no ale zanim tam człowiek ucieknie, no to już może być za późno, tak? Bo to jest przeszło kilometr stąd. No.
1: Te głosy zebrała nasza reporterka Magdalena Greinert.
2: Temat rosyjskich ataków i polskiej reakcji wróci już za moment w porannej rozmowie w RMF FM. Policjanci z Katowic i Częstochowy zatrzymali obywatela Słowacji, który otrzymał zlecenie dokonania zabójstwa na terenie Ukrainy. Co istotne, w Polsce wcześniej mężczyzna popełniał już inne przestępstwa.
1: Marcin Buczek razem z nami w Faktach. Marcin, znasz szczegóły tej sprawy. Gdzie zatrzymano poszukiwanego?
10: Do zatrzymania doszło w Częstochowie. Jak przekazała strona ukraińska, mężczyzna dostał zlecenie zabójstwa i miał to zrobić za pieniądze. W kierunku wskazanej osoby oddał kilka strzałów, ale pokrzywdzony przeżył ten atak. Pod koniec sierpnia strona ukraińska poinformowała o poszukiwaniach i niebawem mężczyzna zatrzymano już w Polsce. Jak się okazało, 2 lata temu był zamieszany w sprawę działania zorganizowanej grupy przestępczej, która podrabiała pieniądze. I ta sprawa nadal się toczy, a zatrzymany już w związku z usiłowaniem zabójstwa czeka teraz na przekazanie go stronie ukraińskiej.
11: Zapraszamy na poranną rozmowę w RMF FM.
2: Tomasz Terlikowski i jego goście. Dzień dobry, witamy.
12: Dzień dobry, moimi gośćmi są Tobiasz Bochański, europoseł, wiceprezes PiS w studiu i Czesław Mroczek, wiceszef MSWiA, Koalicja Obywatelska na telefonie. Witam, panie ministrze.
13: Dzień dobry, witam.
12: Panie ministrze, zacznijmy od pytania, co mają zrobić ludzie, kiedy słyszą taki alarm? Bo to jest to pytanie, które wybrzmiało mocno w faktach. Słyszymy alarm, jesteśmy w Dorohusku, gdzie nie ma schronów. Co robimy?
13: Informujemy o tym, że to w zależności od tego, w jakiej zabudowie, w jakich budynkach ludzie mieszkają, jeżeli to są domy jednorodzinne, tak jak było w audycji podane, no to przede wszystkim trzeba skryć się w tych pomieszczeniach, które mają odpiwniczenie, garaż, piwnica, tak, żeby dać sobie ochronę. W budynkach wielorodzinnych też są takie pomieszczenia. Jest aplikacja Gdzie się ukryć, która zawiera ponad 80 tysięcy obiektów.
12: No ale w Dorohusku wiemy, w całej tej gminie nie ma żadnego schronu, także mogą się...
13: Ale powiedziałem, w poradniku bezpieczeństwa i na naszych komunikatach dajemy informację o tym, że trzeba skorzystać z tego, co jest, czyli każde miejsce pod powierzchnią gruntu, piwnica, garaż, to jest najlepsze miejsce do ukrycia między ścianami wewnętrznymi.
12: To dlaczego w zasadzie ludzie cały czas mówią, że nie wiedzą? To znaczy cały czas jest ten komunikat płynący od ludzi, którzy słyszą alarm, nie wiemy, nie poinformowano nas, nie dostaliśmy wystarczającej informacji.
13: Przesłaliśmy poradnik bezpieczeństwa do każdej polskiej rodziny. Ten poradnik bezpieczeństwa jest dostępny na stronach internetowych, w aplikacjach, które służą przy zamieszczaniu informacji o bezpieczeństwie, jest w M-Obywatelu. Więc jest szeroko propagowana ta informacja o sposobach postępowania, ale ja przyjmuję to, co słuchacze radia RMF sygnalizują i będziemy cały czas prowadzimy tą akcję informowania o zasadach zachowania się i będziemy to dalej robić.
12: Panie ministrze, wiemy, co tak naprawdę chcieli zaatakować Rosjanie. Wiemy, jaki był cel tego ataku?
7: wyszło?
13: Ponad tydzień temu mieliśmy do czynienia z atakiem na przejścia graniczne po ukraińskiej stronie w Mołdawii i w Ukrainie, w Rumunii. I no, spodziewaliśmy się tego, przekazywali to również Ukraińcy, że Rosja podjęła, no, eskaluje to terrorystyczne wręcz w tej chwili działania związane z atakowaniem przejść granicznych, okolicy przejść granicznych, no i pociągów, tak? Więc tutaj mamy eskalację tej wojny, próba, tak jak no, wszyscy tutaj się domyślamy, by w sytuacji zimy, trudnych warunków doprowadzić do załamania ukraińskiej gospodarki i zdolności obronnej.
12: Ale to dotyczy ataków po stronie ukraińskich. Możemy się spodziewać jakiejś formy ataków hybrydowych albo kinetycznych po stronie polskiej?
13: Czy to jest próba w tej chwili doprowadzenia do izolacji Ukrainy poprzez przerwanie tak naprawdę tras, szlaków dostawy zarówno uzbrojenia, ale również współpracy gospodarczej, wsparcie dla ukraińskiej gospodarki. To taki szantaż, by zniechęcić wszystkie państwa. No proszę zauważyć, atakowane są pociągi. Do tej pory te pociągi były uważane za w miarę bezpieczny środek komunikowania, docierania do stolicy Ukrainy. Przecież wielu polityków, innych osób podróżowało tymi pociągami. W tej chwili to ryzyko jest o wiele większe i to jest próba, tak jak powiadam, izolowania Ukrainy, zniechęcenia Zachodu do wspierania Ukrainy.
12: To jeszcze pytanie, ale pan mówi cały czas, panie ministrze, o tym, że to jest po stronie ukraińskiej, ale pojawiają się głosy, także premiera, a także ekspertów, że możemy się spodziewać także jakiejś formy rzekomo przypadkowych albo nieprzypadkowych ataków po stronie polskiej.
13: To jest przede wszystkim, tak jak powiedziałem, no, te ataki na zachodnią Ukrainę stwarzają zagrożenie również dla nas bardzo poważne. Jeżeli 2 kilometry od polskiej granicy mamy atak dronowy czy atak rakietowy, no to jest bardzo, bardzo, bardzo mocno podnosi ryzyko również dla nas. No, mieliśmy atak bezpośrednio, rakieta rosyjska, terytorium kilka tygodni temu, więc to ryzyko dla nas w sposób oczywisty jest i tutaj zwiększamy możliwości rozpoznawcze i możliwości zwalczania tych obiektów przez Wojsko Polskie. Podnosimy poziom, jeżeli chodzi o zdolności Straży Granicznej, podnieśliśmy bardzo mocno, więc jesteśmy lepiej przygotowani do tych działań. Oczekujemy również i mamy wsparcie naszych sojuszników w zakresie ochrony polskiej przestrzeni powietrznej.
12: Rozumiem też, że istnieje takie zagrożenie, że będą atakowane polskie przejścia graniczne już bezpośrednio, nie opodal, tylko bezpośrednio.
13: W tej chwili rosyjskim jest infrastruktura po stronie ukraińskiej, no tylko tak jak powiedziałem, to już jest bardzo blisko polskiej granicy. My oczywiście przygotowujemy się, a przede wszystkim

0: środka napadu powietrznego.
1: Bardzo dziękuję. Czesław Mroczek, witasz FMSWiA z Koalicji Obywatelskiej, był gościem radia RMF FM. Bardzo dziękuję za rozmowę, a my wracamy do studia. Tobiasz Bochański, wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości, europoseł. Witam panie pośle, witam panie wiceprezesie.
2: Dzień dobry panie redaktorze.
1: Czuje się pan poinformowany? Czuje się pan bezpiecznie?
2: Nie czuję się poinformowany, nie czuję się niebezpiecznie. Czy bezpiecznie? Tutaj skala jest dość rozpięta. Mnie najbardziej przeszkadza w całym tym dyskursie, ja nie słyszałem całości wypowiedzi pana ministra tutaj w studiu, ale z tego, co słyszę z wypowiedzi różnego rodzaju, to, że Polacy nie są traktowani jak dorośli ludzie. To znaczy, wszyscy wiemy, w jakim miejscu znajduje się nasza ojczyzna historycznie, jaka jest historia polskiej wojskowości od 90 roku do dzisiaj.
1: No dobra, ale to dowiemy, ale
2: czyli rozumieją, jaka jest kondycja państwa polskiego i rozumieją, że Polacy doskonale, że do pewnego momentu nie przygotowywało się państwo polskie na tego rodzaju zagrożenia, jak Federacja Rosyjska próbująca zdominować całą wschodnią flankę NATO, bo de facto to robi Federacja Rosyjska.
1: No ale rozumiem, że teraz
2: I dzisiaj politycy rządzący Polską opowiadają, że wszyscy są poinformowani, wszyscy dostali broszurę, co mają robić, wszystko jest dobrze i w ogóle rewelacyjnie, a słyszymy głosy słuchaczy, widzów, Polaków po prostu, w szczególności z Lublina i z Lubelszczyzny, którzy mówią, nie wiemy, co mamy robić. Zatem mamy gigantyczny rozdźwięk wynikający z tego, że rząd nie chce powiedzieć, jest tak i tak, mamy do zrobienia to, to i to. W ogóle my wszyscy jako Polacy powinniśmy to zrobić, to jest jeszcze przed nami. Słuchajcie, taki jest plan, mamy strategię działania na przyszłość. Polacy są traktowani infantylnie przez tę ekipę rządową, co podważa zaufanie obywateli do państwa
1: polskiego. To zaraz próbujemy ustalić, co powinniśmy zrobić, ale pożegnamy się z słuchaczami Radia RMF FM, ale pozostajemy w Radiu RMF 24 w naszych mediach społecznościowych na portalu rmf24.pl, także w naszym radiu internetowym, jak powiedziałem, i na kanale RMF FM na portalu YouTube. Ja przypominam, naszym gościem jest Tobiasz Bochański, europoseł, wiceprezes PiS. To co powinniśmy zrobić? To co pana zdaniem powinni usłyszeć dzisiaj od rządu Polacy? Co jest do zrobienia na CITO?
2: Polacy powinni po pierwsze być poinformowani, że minister spraw wewnętrznych ma strategię zabezpieczenia obrony ludności cywilnej, czyli tak zwaną strategię obrony cywilnej. Często nasi rodacy myślą, że obrona cywilna jest czymś innym niż się myśli. Obrona cywilna to jest zapewnienie bezpieczeństwa ludności cywilnej w trakcie konfliktu zbrojnego. I teraz mamy tradycyjny konflikt zbrojny, czyli gdyby ktoś, nie daj Boże, zaatakował Rzeczpospolitą, i mamy działania hybrydowe i prowokacyjne Rosji i z tym mamy do czynienia teraz. Wkraczanie samolotów w polską przestrzeń powietrzną, latanie nad naszymi instalacjami na Bałtyku, wysyłanie dronów, nie wiemy czy celowo, czy nie, więc powinniśmy zakładać, że celowo przez Federację Rosyjską blisko polskich granic, bądź nawet na terytorium Rzeczpospolitej. I teraz Polacy muszą wiedzieć, że jeżeli państwo polskie od 89 roku nie szykowało się na tego rodzaju zagrożenia, bo powiedzmy sobie szczerze, nie szykowało się, wszyscy myśleli inaczej o świecie, Fukuyama myślał o końcu historii.
1: Wszyscy to rozumiem, również Prawo i Sprawiedliwość.
2: Ja miałem, wtedy nie było Prawa i Sprawiedliwości w 89 roku.
1: W 89 nie było.
2: W 95 też nie, ale tak wszyscy w owym czasie zakładali. I teraz mamy zmianę sytuacji. Powiedzmy sobie, ci mądrzejsi zorientowali się w momencie, w którym Putin atakował Gruzję i był tam świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński. Ci, którzy trochę mniej, ale jednak rozgarnięci, kiedy Krym został zaanektowany przez zielonych ludzików Putina. No a już wszyscy chyba powinni zdawać sobie z tego sprawę od roku 2022 i pełnoskalowej wojny na Ukrainie. I teraz PRL szykował się na atak z zachodu.
1: Tylko z drugiej strony.
2: Więc budował różnego rodzaju, do pewnego czasu, miejsca schronienia, bunkry i schrony. Potem przestano, też z powodów gospodarczych. Przed nami jest wielkie wyzwanie. Budowy schronów dla ludności cywilnej. Finowie robili to wcześniej. Wcześniej się przygotowywali, mieli też inne możliwości finansowe. My dzisiaj jesteśmy dopiero na rozpoczęciu tego procesu.
1: Ale to jest jeden element. Budowa schronów, miejsc schronienia, budowa zabezpieczeń.
2: Czy my jesteśmy informowani co do strategii ministra spraw wewnętrznych w tej sprawie? Wiemy tylko, że zostały przekazane dodatkowe środki, że powstaną dwa schrony dla ludności, bądź trzy, bo tyle komunikowało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Jak na 38-milionowy naród, to nie za dużo. Nie wiemy, jaka jest strategia ich budowania, czy priorytetem jest Polska Wschodnia, czy priorytetem jest Polska...
1: A przywrócenie poboru jest nam potrzebne? Bo to też jest to pytanie, które się pojawia. No bo
2: Potrzebujemy na pewno szkolenia rezerw. To jest i przyspieszenia, jeżeli chodzi o przyjmowanie do w ogóle żołnierzy zawodowych.
1: Skandynawów, którzy przywracają powoli.
2: Tak, ale pamiętajmy, że Finlandia czy Szwecja ludnościowo

0: zasadniczo różnią się od Polski. Może nie wszyscy o tym pamiętają.
1: Pamiętamy o tym, że są mniejszymi, jeśli chodzi o liczebność.
0: O wiele mniej ludnymi państwami. My po pierwsze, i to jest powinien być priorytet ministra obrony narodowej, powinien przyspieszyć znowu przyjmowanie żołnierzy zasadniczych oraz budowanie Wojsk Obrony Terytorialnej, bo to zasadniczo spowolniło w czasie, kiedy nastąpił na urzędzie Kosiniak-Kamysz.
1: Ale
0: to jest pierwsza rzecz.
1: Ale obowiązkowa
0: druga
1: służba,
0: rzecz,
1: pana zdaniem nie jest konieczna.
0: W tym momencie uważam, że nie, w szczególności, że również eksperci w tej sprawie są bardzo podzieleni co do tego...
1: Czy mówią, że nie jesteśmy przygotowani na zasadniczą służbę wojskową.
0: Nie, ale są eksperci od wojskowości, bo na nie się powinniśmy odwoływać, są bardzo podzieleni w tej sprawie, ponieważ wyciągając wnioski z wojny na Ukrainie, nie wszyscy uważają, że tego rodzaju działania, jak bycie przygotowanym na wypadek konfliktu do poboru powszechnego jest potrzebne. Ale potrzebne są rezerwy. I rezerwy, i to bardzo duże rezerwy przeszkolone. I teraz...
1: Pan jest przeszkolony?
0: No nie jestem przeszkolony.
1: A nie zgłosił się pan?
0: Nie jestem przeszkolony. To znaczy, w jakim sensie?
1: Znaczy, no, bo można się było, tak powiedziałbym, samodzielnie zgłosić po jakieś przeszkolenie. Pan się nie zgłosił.
0: Nie, ja się nie zgłaszałem, ale myślę, że nie przyszedłem tego szkolenia, ale myślę, że jako była osoba, która zarządza, jakby odpowiadała za obronę cywilną na terenie dwóch województw, nie najgorzej jestem w tym sensie przeszkolony.
1: Ale pan jest przeszkolony do zarządzania, a niekoniecznie strzelać pan umie?
0: Tak. Ale nie to, że chodzę na strzelnicę w wolnym czasie, ale tak, no nieraz już strzelałem.
1: A jakieś przeszkolenie wojskowe pan miał?
0: W ogóle jestem zwolennikiem, to znaczy w jakim sensie, panie redaktorze?
1: No, nie wiem.
0: Czy spędziłem na poligonie dwa tygodnie? Nie spędziłem na poligonie dwóch tygodni, ale bym z przyjemnością spędził, gdyby była taka możliwość.
1: To apelujemy do wojska, można powołać panu
0: europosła. Więcej, gdybym dzisiaj, to mówię do maturzystów na przykład, gdybym dzisiaj miał 18 lat i podejmował decyzję o karierze zawodowej, to bym się, nie wiem, czy bym studiował prawo, tak jak studiowałem, tylko bym faktycznie rozważał karierę w wojsku, dlatego że biorąc pod uwagę rozwój sił zbrojnych, nowy sprzęt, rozbudowę jednostek, jaka następuje od czasu rządu Prawa i Sprawiedliwości, wojsko jest bardzo ciekawą...
1: Panie pośle, to dlaczego pan się nie zgłosił? Jest tyle propozycji. Tydzień z wojskiem, miesiąc z wojskiem, weekend z wojskiem,
0: panie redaktorze, sam brałem udział w wydarzeniach zachęcających do wstępowania do WOT-u. No. Nawet... Powiem panu więcej.
1: Ale mógł się pan zachęcam. Też.
0: Nie miałem przyjemności z panem redaktorem, kiedy byłem wojewodą łódzkim, żeby dziennikarze lepiej zrozumieli i lepiej propagowali wiedzę o Wojskach Obrony Terytorialnej. Razem ze mną przychodzili testy sprawnościowe, czy można się do nich dostać.
1: Ja rozumiem, że pan jest drogowskazem, który wskazuje drogę, ale nie zmierza w tym kierunku. Jak pan zachęcał, to mógł pan się też przeszkolić.
0: Trudno, żeby pan ode mnie oczekiwał, że skoro pracowałem na stanowisku, które odpowiadało za obronę cywilną ludności, żebym w tym czasie przechodził przeszkolenie w inną stronę, niż się zajmowałem zawodowo. Mogę powiedzieć tyle, że bardzo wiele w tych sprawach jest przed nami po prostu do zrobienia. Również jeżeli chodzi o koordynację planów ministra obrony narodowej i ministra spraw wewnętrznych. I nadal minister Kierwiński chodzi po mediach i opowiada, że są takie gigantyczne zaległości, że on tak dużo musi zrobić. Wcale nie robi wystarczająco dużo. Tempo prac nie jest wystarczające, jest wręcz żenujące. I oczywiście mamy prawo to mówić jasno i nie być traktowani infantylnie. Ponieważ Polacy będą się czuli bezpiecznie, to jest moja opinia, kiedy będą poinformowani. Nawet jeżeli będą poinformowani, że drodzy rodacy, słuchajcie, jest teraz tak i tak, ale plan jest taki i on zostanie zrealizowany. Tego rodzaju informacji nie ma i nie dziwię się, że mieszkańcy Lubelszczyzny nie czują się z tego powodu
1: dobrze
0: bezpiecznie.
1: To wróćmy do wypowiedzi także premiera, który mówi, że zagrożenie rośnie. Pana zdaniem, jeśli Władimir Putin rzeczywiście decyduje się na jakąś formę ataku na państwa bałtyckie, polskie wojsko powinno brać udział w obronie państw bałtyckich?
0: No to jest decyzja fundamentalna z punktu widzenia naszego bezpieczeństwa, dlatego że jeżeli Pakt Północnoatlantycki nie zareagowałby na wtargnięcie obcych wojsk na swoje terytorium, to straciłby absolutnie wiarygodność.
1: Czyli powinniśmy wziąć tym udział.
0: Ale nie sami. To znaczy nie może być takiej sytuacji...
1: Zawsze ktoś musi być pierwszy.
0: Nie, ale nie może być takiej sytuacji... No ale wie pan, proces decyzyjny to jest proces decyzyjny. Nie może być takiej sytuacji, w której sojusznicy powiedzą Polacy, idźcie tam, a my was będziemy z zaplecza wspierać. To znaczy obrona państw bałtyckich przy udziale Rzeczpospolitej, tak? Z udziałem wszystkich sojuszników.
1: Wszystkich?
0: No wszystkich, na co?
1: Jeżeli wszyscy
0: zasada
1: się nie
0: jest jeden za wszystkich, wszyscy za jednego.
1: Ale jeżeli wszyscy się nie zdecydują, to wtedy nie?
0: No zależy, kto ma się wyłamać. Jak się Portugalia wyłamie, no to myślę, że to nie będzie decydującym czynnikiem.
1: No właśnie, dla o to naszego, się pytam, dla naszego, Portugalia, Hiszpania może się wyłamać dla naszego, na przykład.
0: No tak, no ale w sytuacji, kiedy Finlandia, Dania, Szwecja, Norwegia, Wielka Brytania, Niemcy, Francja, Stany Zjednoczone mówią jednym głosem, no to jeszcze do tego Rumunia i Bułgaria, no to mamy inną sytuację, prawda? Ale sytuacja, w której Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Niemcy mówią, co często im się zdarzało w historii. O, oczywiście, oczywiście mamy
1: a
0: nasze...
1: A nie wierzy pan Donalda Trumpa, który przecież nam takie obietnice...
0: Ja mówię w szczególności o naszych doświadczenia, nasze dotyczą europejskich sojuszników. Umówmy się historycznie,
1: no,
0: bo...
1: Znaczy ostatnie wypowiedzi Donalda Trumpa na temat Ukrainy też nie są pocieszające, już jego współpracowników...
0: No tak, ale mnie jakby, wie pan, ja wyciągam lekcje z historii, ja nie przypominam sobie sytuacji, w których Stany Zjednoczone nie dotrzymały wiążących umów między Rzeczpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi. Za to świetnie pamiętam takie, które Francja nie dotrzymała. Bądź możemy...
1: Pan pamięta z historii oczywiście.
0: Z historii. Bądź możemy... No, ale historia jest naszą nauczycielką. Bądź możemy wyciągać, ile razy Niemcy nas, mówiąc eufemistycznie, zawodzili, żeby nie mówiąc bardziej. Więc jeżeli oczywiście brygada niemiecka, która przebywa na Litwie, nie zostaje natychmiast zwinięta i nie wraca do Niemiec, tylko podejmuje działania obronne, no to tak, to wtedy tego rodzaju działania mają szansę, mają nie tylko sens geopolityczny i zwiększają nasze bezpieczeństwo i odpychają Rosję, ale również mają szansę powodzenia.
1: Pełni wie, że jeżeli zostanie zwinięta, to NATO de facto przestanie istnieć. To znaczy, w ogóle nie ma wtedy o to sporu.
0: Ale panie
1: to znaczy...
0: redaktorze, w czasie wojny dzieją się różne rzeczy i mogą Niemcy podjąć taką decyzję. Odpowiedzialne kierownictwo państwa polskiego musi się liczyć z różnymi scenariuszami, ale na pewno nie może pozwolić sobie na bycie wystawionym do wiatru. No bo to jest ta sama dyskusja, to jest ta sama dyskusja, jak dyskusja związana w Polsce, czy wysyłać polskich żołnierzy na Ukrainę.
1: O co chodzi?
0: No nie wysyłać. A dlaczego, proszę bardzo, chcę zobaczyć, jak Niemcy i Francuzi i Brytyjczycy chcą mieć kilka tysięcy żołnierzy na Ukrainie. Chcę to zobaczyć, to wtedy będziemy rozmawiać, bo wysyłanie...
1: A jak będą chcieli wysłać, to wtedy będziemy rozmawiać? Rzeczywiście jesteśmy gotowi wysłać?
0: Nie, najpierw to niech wyślą. Nie, nie, my
1: wyślą,
0: nie powinniśmy wysyłać.
1: W ogóle.
0: Bo jesteśmy w zupełnie innej sytuacji. To my jesteśmy zwornikiem wschodniej flanki NATO. To naszego położenia konkretnie zależy to bezpieczeństwo państw regionu i polscy żołnierze mają być w Polsce.
1: Panie pośle, przepraszam, i panie
0: ministrze, jeszcze nie byłem.
1: Dobrze, ale pytanie, powinien prezydent Zełenski zakazać ataków na infrastrukturę naftową w Rosji, jak prosi go to Donald Trump?
0: Nie uważam tego.
1: Nie uważa pan. Znaczy, spokojnie może dalej atakować.
0: Uważam, że wszystkie działania, które osłabiają zdolności Federacji Rosyjskiej, a widać, że te są bardzo dla nich bolesne, bo uderzają w jakby miękkie podbrzusze Rosji, dlatego że to jest źródło dochodów budżetu, a budżet rosyjski prawdopodobnie już w 50% wydaje środki na prowadzenie wojny. Są dla Rosji dotkliwe i z naszego punktu widzenia tego rodzaju osłabianie Rosji jest słuszne.
1: Bo rozumiem, że Donald Trump twierdzi, że to właśnie dlatego, że są te ataki, to ceny ropy w Stanach rosną. To jest ten powód.
0: Ja myślę, że jesteśmy w takiej sytuacji dzisiaj, jeżeli chodzi o rynki paliw, że nawet zniszczenie jakiejś platformy na Morzu Północnym może mieć na to wpływ.
1: No to z całą pewnością Tomasz Bochański, europoseł, wiceprezes PiS, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
2: RMF 24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.

0: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii dobry plan wystarczy.
1: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Oszczędzania są zawsze na plusie.
4: Bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych serów żółtych marki Auchan

0: moje, to kupuję. Także online.
1: Od 30 lat.
2: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUVa dla siebie.
3: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
6: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
7: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
9: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
8: No tak. 10 na 10.
10: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
11: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
12: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
11: To w ogóle możliwe?
12: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
8: Po reklamie.
13: Czas najwyższy na fakty. Magdalena Wojtyń, Tomasz Staniszewski, 8.30. Trzeba korzystać z tego, co jest. Tak gość porannej rozmowy w RMF FM, wiceszef MSWiA Czesław Mroczek odpowiada na pytanie, gdzie szukać schronienia, kiedy dostajemy alert informujący o zagrożeniu.
14: Takie SMS-y dostali wczoraj m.in. mieszkańcy wsi Szczecyn na Lubelszczyźnie.
15: W domu przebywamy, nie jak mi tyle i obserwujemy, co się dzieje o z okna, jak to się mówi.
13: Wiceminister Czesław Mroczek w porannej rozmowie zaznaczał.
16: Przesłaliśmy poradnik bezpieczeństwa do każdej polskiej rodziny. Ten poradnik bezpieczeństwa jest dostępny na stronach internetowych. Aplikacjach, które służą zamieszczaniu informacji o bezpieczeństwie, jest w M-Obywatelu. Więc jest szeroko propagowana ta informacja o sposobach postępowania, ale ja przyjmuję to, co słuchacze radia RMF sygnalizują i będziemy cały czas prowadzimy tą akcję informowania o zasadach zachowania się i będziemy to dalej robić.
14: Mazowiecka Policja wyjaśnia okoliczności śmiertelnego wypadku, do którego doszło w nocy w miejscowości Kury, niedaleko Wołomina.
13: Samochód osobowy uderzył w ogrodzenie. Pasażerka zginęła na miejscu, a kierowca, który stracił panowanie nad pojazdem, uciekł z miejsca wypadku.
14: Postępowanie w sprawie tego wypadku prowadzi prokuratura.
13: Ostrzegamy też przed korkiem na autostradzie A4 w Katowicach. Chodzi o zjazd od strony Mysłowic na drogę krajową nr 86 w kierunku Sosnowca.
14: Samochód osobowy wjechał tam w bariery. Z powodu padającego deszczu warunki drogowe w województwie śląskim są dzisiaj trudne. W regionie było już prawie 30 kolizji i stłuczek.
17: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
18: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
13: Po południu w Warszawie zbiera się zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Zdecydować ma, co robić pod nieobecność aresztowanego Radosława Piesiewicza.
14: RMF FM, czas na fakty sportowe. Wojciech Marczyk w studiu. Czy witam dzisiaj panowie. Zapadną wiążące decyzje?
19: No, wiele wskazuje na to, że tak. I zarząd pod nieobecność prezesa z grona wiceprezesów wybierze osobę, która dokończy kadencję Piesiewicza. Ta, przypomnijmy, kończy się w kwietniu przyszłego roku, a początek spotkania zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego o 13. A w piłkarskiej ekstraklasie dziś dokończenie 8. serii spotkań w Radomiu, miejscowy Radom. Jak podejmie Piasta Gliwice. W zespole gospodarzy w ostatnim tygodniu doszło do sporej zmiany. Do Rakowa odszedł bowiem trener Tomasz Kaczmarek, a zespół objął jego dotychczasowy asystent Rafał Grzyb.
20: To nie jest tak, że na przykład przyszedł Rafał Grzyb i nagle zespół zaczął grać pięknie piłkarsko jak Barcelona albo tak defensywnie jak Atletico Madryt. Po poprzednich spotkaniach, które no już trzeba powiedzieć, że wyglądały troszeczkę lepiej, ta kontynuacja tej pracy będzie trwała nadal.
19: Mówił szkoleniowiec Radomiaka, a początek meczu z Piastem o 19:00. A teraz kolejny wygrany wyścig formuły Formuły 1 przez lidera klasyfikacji generalnej Mistrzostw Świata.
1: Kimi Antonelli wins a Grand Prix.
19: Kimi Antonelli okazał się najlepszy w wyścigu Formuły 1 o Grand Prix Hiszpanii na nowym torze w Madrycie. Włoch przekroczył linię mety przed Maxem Verstappenem i Lando Norrisem.
21: Really strong race, strong weekend.
19: Bardzo mocny wyścig i bardzo trudny weekend, przyznał zaraz po przekroczeniu linii mety przez radio do swojego zespołu włoski kierowca Antonelli, który dzięki wygranej umocnił się na pozycji lidera klasyfikacji generalnej Mistrzostw Świata, ma ponad 80-punktową przewagę nad drugim w tej klasyfikacji, George'em Russellem.
18: Sponsorem Faktów Sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com

0: Za 22 minuty będzie godzina 9, to jest poranny program w radiu RMF24. Dostajemy tyle tych alertów, że przestaliśmy się nimi przejmować. Tak mówią naszej reporterce, mieszkańcy wsi Szczecyn. To jest na pograniczu Lubelszczyzny i Podkarpacia. Słyszeliście być może w faktach fragmenty tych wypowiedzi. Wrócimy teraz do miejscowości Szczecyn, bo do nich między innymi trafiły wczoraj alerty RCB ostrzegające przed atakami z powietrza.
1: No każdy czyta tego SMS-a przy śniadaniu i przechodzi dalej do porządku dziennego, tak? W przypadku jakiegoś realnego zagrożenia, gdyby ono się ziściło, no myślę, że 90% tutaj społeczeństwa nie wiedziałoby, co ma robić, wybuchłaby panika i tylko można sobie wyobrażać, co by się wtedy mogło dziać.
2: Gdybym mogła prosić o takie rzeczy, które rządzący powinni wziąć pod uwagę, po pierwsze, po drugie, po trzecie.
1: Szkolenia, informacje pełne dla ludzi, no i po prostu stworzenie miejsc takiego doraźnego schronienia, żeby chociaż no, ludzie wiedzieli, w którym punkcie się zbierać i poddawać na przykład o dalszej ewakuacji.
2: No bo gdyby teraz nam taki SMS przyszedł, to co byśmy zrobili?
1: No to tutaj ci mieszkańcy, którzy mają, no brzydko mówiąc, piwnicę, to chyba uciekliby do piwnic, a ci, którzy nie mają, no to nie wiem, gdzie mogliby się schować.
2: Czy przydałaby się na przykład jakaś aplikacja, coś takiego, że pani miałaby to w telefonie i na przykład poza taką krótką wiadomością tą RCB mogłaby pani tam sprawdzić, co dokładnie się dzieje, na co zwrócić uwagę, co robić, czy zostawiać ten dom, czy nie?
3: No na pewno dla nas wszystkich to taka informacja, taki SMS to by był no bardziej przydatny niż uwaga, uwaga, uwaga, prawda?
2: Czyli jakichś konkretów po prostu tam brakuje, rad i konkretnej informacji, co się dokładnie dzieje. A gdyby poza SMS-em, na przykład gdybyśmy zostali wszyscy wyposażeni, a wy już tym bardziej, bo jesteście w takim miejscu, w jakąś aplikację?
1: Bez wątpienia miałoby to jakiś plus, ale myślę, że no tutaj taka rzecz jak no przeszkolenie tych mieszkańców, czy poinformowanie, co mają robić w wypadku no takiego już prawdziwego zagrożenia, tak? Bo no ja nie ukrywam, tutaj w tej miejscowości jestem gościnnie urodziny, wychowałem się tutaj, ale nie wiem, gdzie tutaj są miejsca doraźnego schronienia, gdzie tu można się schronić. No i w innych miejscowościach tutaj w okolicy myślę, że ludzie mają też ten sam problem. Nie wiedzieliby, co mają robić.
2: To jest tak, że mieszkańcy trochę się przyzwyczaili.
4: Trochę tak.
2: Czyli jak będzie się działo coś naprawdę niebezpiecznego, to może być tak, że nikt na to nie zareaguje, bo nie potraktuje tego jakoś serio, nie?
4: Może tak być.
2: Myślicie panowie, że byłoby okej, na przykład jakby ten SMS przychodzi, żeby one były różne, żebyście mieli w takim SMS-ie pełną informację, nie wiem, dokładnie co się dzieje, co powinniście robić, a nie tylko uwaga, alert.
4: No tam. Bo raz jest, że jest rzucana trutka na lisę, a drugi raz, że atak rakietowy, to tak no.
2: I reakcja mieszkańca wtedy jest podobna na trutkę na lisę i na atak rakietowy?
4: No tak.
0: Z mieszkańcami Szczecyna rozmawiała nasza reporterka Magdalena Greiner, która była na pograniczu Lubelszczyzny i Podkarpacia. Wrócimy za moment w radiu RMF24 do komentarzy po tym rosyjskim ataku na tereny przygraniczne, jeśli chodzi o Polskę i Ukrainę. Do tych ataków doszło w weekend, jak pamiętacie doskonale. Jaki jest cel Putina? Dlaczego zmienił taktykę? Za chwilę głos eksperta na naszej antenie.
5: Tu radio RMF24.
6: Reklama. I co, zapisałeś się już na studia?
7: Jeszcze nie. Szukamy miejsca, w którym będę się naprawdę dobrze czuł.
6: Sprawdź Uniwersytet DSW Teis. Tam student jest naprawdę ważny. Zajęcia są praktyczne, prowadzą je ludzie z doświadczeniem. A atmosfera jest taka normalna, bez dystansu.
7: Brzmi jak miejsce dla mnie.
8: Studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na Uniwersytecie DSW Teis. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na ideis.pl/Wrocław. Uniwersytet DSW Teis. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.
9: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
10: Ty, ale akcja!
9: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
10: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
9: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
11: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Perwol, płyn do prania. Teraz w nowej cenie regularnej 32,99 za 2 litry. Najniższa cena z 30 dni 42,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam.
12: super ceny.
11: Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
13: Halo, Kasia?
14: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
13: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
14: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
15: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
16: Koniec lata? Spokojnie. Dobre okazje zostają z nami na dłużej. Deweloper Atal prezentuje Żerniki na nowo. Nowoczesną inwestycję we Wrocławiu. Z dopracowanymi częściami wspólnymi i przestrzenią stworzoną z myślą o codziennym komforcie. Wybierz gotowe mieszkanie i odbierz klucze bez zbędnego czekania. Na wybrane lokale Atal oferuje rabaty nawet do 70 tysięcy złotych brutto. Szczegóły na żernikinanowo.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
17: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
18: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
17: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
18: Uff, jest dla mnie ratunek.
17: Tak.
18: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
16: Zdrowid. Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
17: Lidl. To się opłaca.
19: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
17: Po reklamie.
20: Radio RMF24.

0: Za 11 minut będzie godzina 9, poranny program w radiu RMF24. To jest dopiero początek i niestety będzie tego coraz więcej. Tak o ostatnich atakach Rosji na tereny Ukrainy przy granicy z Polską. Tak o tym mówił gość radia RMF24, Bartłomiej Wypartowicz z portalu Defense24. Chodzi oczywiście o te incydenty z poprzedniej nocy, kiedy podczas ataków rosyjskich jeden z dronów uderzył w pociąg, w lokomotywę, która stała na bocznicy tuż przy przejeździe kolejowym na granicy polsko-ukraińskiej. Jakie cele chce osiągnąć Władimir Putin, uderzając akurat w tym miejscu i w tym momencie wojny ukraińsko-rosyjskiej?
1: Tutaj to jest kwestia między innymi zastraszenia. Jedną z bardzo ważnych funkcji różnego rodzaju ataków, które są kierowane przez Federację Rosyjską, jest funkcja strachu. Zresztą mówi o tym doktryna nowej wojny, która mylnie bywa nazywaną doktryną Gierasimowa. Jeżeli chodzi o na przykład polską pomoc, to równo do tego typu ataków ujawniają się kampanie botów, kampanie całej sieci różnego rodzaju użytkowników w mediach społecznościowych, które zaczynają usprawiedliwiać Rosję w tych działaniach, mówiąc na przykład, że Polska wtrąca się pomiędzy Rosję a Ukrainę, więc jest uzasadnionym celem, że Polska pomaga Ukrainie, więc Rosja może tutaj atakować, bo jesteśmy częścią konfliktu, że Polska nie byłaby atakowana, gdyby nie pomagała Ukrainie. I to jest jeden z celów, o czym mówią analitycy europejscy, między innymi analitycy z CIPRI, żeby po prostu w społeczeństwie zebrało swego rodzaju zmęczenie i było coraz większe optowanie przeciwko pomaganiu, dozbrajaniu Ukrainy, czy nawet bycia hubem logistycznym, co dotyczy tutaj Polski, bo to znacznie by ułatwiło Federacji Rosyjskiej życie, a bardzo mocno pogorszyło sytuację samej Ukrainy, więc to z pewnością jest jeden z takich powodów.
0: Tak mówi Bartłomiej Wypartowicz z portalu Defense24, którego gościliśmy na antenie radia RMF24. Będziemy do tego wracać w naszym programie, rzecz jasna, ale po faktach o 9, a do 9 zostało nam 9 minut. Więcej porozmawiamy o cenach paliw. Tak, wiem, źle to wygląda, ale jakie są perspektywy? Może jest jakieś światełko w tunelu? O to zapytam Dawida Przewodowskiego, czyli dyrektora generalnego w Petro Consulting. To już po 9.
2: RMF 24 Wrocław. Radio informacyjne. Teren wojskowy w radiu RMF 24.
3: Uwaga, wkraczamy na jedyny teren wojskowy bez zakazu wstępu. Prosto, jasno i z naciskiem na aktualne sprawy.
2: Teren wojskowy w radiu RMF 24. W każdą środę po 16:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.
4: Ogłoszenie RMF 24. Reklama. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
5: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
4: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
5: Ascorvita Max?
4: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
6: Zdrowit.
7: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
11: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
12: Koniec wakacji. Dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła.
6: czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross, teraz z rabatem do 18 tysięcy złotych. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
12: Citroen.
13: Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A, okno dachowe, prawie bym zapomniał.
14: Ale zaraz, one zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
15: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.
16: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
17: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
18: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Tarpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
19: Ale jesteś zadowolony?
20: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
19: Aha.
20: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
19: Wow!
20: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
19: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
21: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
22: Po reklamie.
2: Radio RMF 24. Pomożemy Ci nadążyć za newsami.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Teren wojskowy w radiu RMF 24.
2: Uwaga, wkraczamy na jedyny teren wojskowy bez zakazu wstępu. Prosto, jasno i z naciskiem na aktualne sprawy.
1: Teren wojskowy w radiu RMF 24. W każdą środę po 16:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.
0: Ogłoszenie RMF 24.
3: A zawsze o pełnej oczywiście fakty na antenie RMF 24. Fakty RMF FM. Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski. 9:00.
4: W 1664 dzień wojny Rosji z Ukrainą.
5: Czy po wczorajszych atakach blisko polskiej granicy w 5 roku wojny sposób ostrzegania i informowania działa prawidłowo? O to pytam od rana w faktach.
6: Nie czuję się poinformowany.
4: To gość porannej rozmowy w RMF FM, Tobiasz Boheński.
5: Mamy też aktualne ostrzeżenia dla kierowców.
4: Lalka przed serialową premierą.
5: I triumfator US Open tuż po zwycięstwie.
4: Posłuchajcie, komu składał szczególne podziękowania.
5: Polacy powinni wiedzieć, gdzie się ukryć w razie alarmu. Tak mówił w porannej rozmowie w RMF FM wiceszef MSWiA Czesław Mroczek. Nie traktujecie Polaków poważnie, odpowiadał mu wiceprezes PiS Tobiasz Bocheński.
4: W warszawskim studiu jest Tomasz Terlikowski. Tomku, politycy spierali się o informacje, co robić w sytuacji zagrożenia.
7: Dokładnie tak. Czesław Mroczek przekonywał, że informacja, co robić w takim przypadku, jest bardzo szeroko dostępna.
8: Jest aplikacja, gdzie się ukryć, która zawiera ponad 80 tysięcy obiektów.
7: No ale w Dorochusku wiemy, w całej tej gminie nie ma żadnego schronu, także mogą się...
8: Ale powiedziałem, w poradniku bezpieczeństwa i na naszych komunikatach dajemy informację o tym, że trzeba skorzystać z tego, co jest, czyli każde miejsce pod powierzchnią gruntu, piwnica, garaż.
7: No i właśnie o tym mówią słuchacze radia RMF FM, że nie wiedzą, gdzie mają się udać. I na to zwraca uwagę Tobiasz Bocheński, wiceprezes PiS.
6: Dzisiaj politycy rządzący Polską opowiadają, że wszyscy są poinformowani, wszyscy dostali broszurę, co mają robić, wszystko jest dobrze i w ogóle rewelacyjnie, a słyszymy głosy słuchaczy, widzów, Polaków po prostu, w szczególności z Lublina i z Lubelszczyzny, którzy mówią, nie wiemy, co mamy robić. Zatem mamy gigantyczny rozdźwięk wynikający z tego, że rząd nie chce powiedzieć, jest tak i tak, mamy do zrobienia to, to i to.
7: Na te zarzuty Czesław Mroczek odpowiadał.
8: Przyjmuję to, co słuchacze radia RMF sygnalizują i będziemy cały czas prowadzimy tą akcję informowania o zasadach zachowania się i będziemy to dalej robić.
7: Czyli kiedyś będzie lepiej.
5: A w całości ta podwójna poranna rozmowa na rmf24.pl. Teraz uwaga kierowcy, zdarzenie dwóch samochodów na Krajowej 50 w Żądzy na Mazowszu.
4: Między Mińskim Mazowieckim a Łochowem policja w tej chwili kieruje ruchem.
5: Utrudnienia też w Krakowie na ekspresowej S52. To jest obwodnica Stolicy Małopolskiej między Modlniczką a Balicami. Kolizja kilku samochodów osobowych.
4: Pojazdy stoją na pasie awaryjnym. Są kłopoty ze zjazdem z ekspresówki na krajową drogę numer 79.
5: Pojutrze przypominamy premiera serialowej Lalki. Wszystkie odcinki widziała już dziennikarka RMF FM Katarzyna Słychowska-Szuchta.
9: Dzień dobry, Kasiu. Potwierdzam.
4: Oczekiwania są ogromne, a jak to wypada na małym ekranie?
9: To słuchajcie, to nie jest ekranizacja. To jest bardzo odważna, momentami wręcz powiedziałabym bezczelna wariacja na temat Lalki Prusa. Są zupełnie nowe wątki. Są inne relacje między bohaterami oraz całkowicie zmienione zakończenie. Największą rewolucją jest oddanie głosu kobiecie. Przyświecają mi idee emancypacyjne, mówi w pewnym momencie serialowa Izabela, którą gra Sandra Drzymalska. Tomasz Szuchart gra Wokulskiego świetnie, oszczędnie, na niuansach. Jednych ta serialowa lalka zachwyci tym nowoczesnym podejściem, a inni powiedzą profanacja klasyki. Ale serial na pewno nie przejdzie bez ech.
4: Zarówno w powieści, jak i w serialu istotną rolę odgrywają listy.
5: I nasi dziennikarze. Katarzyna Słychowska-Szuchta, Słyszana i Maciej Nycz postanowili nawiązać do tej nieco zapomnianej dziś formy komunikacji.
4: Przedpremierowa recenzja Lalki na dwa listy jest już na rmf24.pl.
5: A o 13:30 w radiu RMF Classic. Kolejny odcinek Lalki czyta, przypominamy, Andrzej Seweryn.
4: A na koniec faktów zwycięzca US Open.
5: Aleksander Zwieriew wygrywa w Nowym Jorku. W wielkim finale pokonał Amerykanina Bena Sheltona. Po raz szósty wystąpił w wielkoszlemowym finale. Wygrał po raz drugi.
4: To zdecydowanie rok Zwieriewa. Pierwsze zwycięstwo odniósł w czerwcu na French Open. Teraz triumf w Nowym Jorku i wzruszające podziękowania.
5: Dla najważniejszej osoby w moim tenisowym życiu i w moim życiu w ogóle. Bo kiedy twój 4-letni syn zostaje zdiagnozowany z cukrzycą, a lekarze mówią ci, że jego życie, jego praktyka sportowa będą bardzo, bardzo ograniczone, potrzeba bardzo silnej matki, by wyjść z tego gabinetu i powiedzieć: mój syn będzie tam, gdzie tylko zechce. Jeżeli będzie chciał być tenisistą, będzie tenisistą. Jeżeli będzie chciał robić coś innego, będzie robił coś innego. Ale ta choroba nas nie zdefiniuje. Jestem szczęśliwy, że przeszliśmy przez to i robimy teraz to, co robimy.
4: Zwieriew od trzeciego roku życia zmaga się z cukrzycą i musi przyjmować insulinę. Otwarcie także na korcie pokazuje, jak wygląda gra z chorobą.
5: Gra, w której dowodzi, że można zwyciężać.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: RMF 24 Wrocław. Radio informacyjne.
3: Będzie o lalce oczywiście w tej godzinie, tej filmowej, rzecz jasna. Niewielu widziało, ale prawie każdy ma już swoje zdanie na ten temat. Zmiany szykują się w Pekolu. Ten dzień to jest dzisiaj, kiedy możemy poznać nowego prezesa, ale zaczniemy od cen benzyny. Tak, będzie bolało.

0: Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Czyli będzie jeszcze drożej, czy nie? Czy pan mnie pocieszy, czy pan mnie zmartwi, czy pan mnie załamie?
1: Jak ostatnio miałem przyjemność rozmawiać z państwem, miałem taką delikatną nadzieję, że sytuacja się poprawi. No niestety rozmawiamy ponownie i no nie mam dobrych wieści. Sytuacja na globalnych rynkach paliw gwałtownie się zaostrzyła w konsekwencji dalszego paraliżu transportu morskiego w cieśninie Ormus. No oraz najnowszego ataku na saudyjską infrastrukturę przemysłową. Dlatego właśnie analitycy szacują, że no, ze względu na dalszy wzrost ceny na rynkach światowych, ropa Brent widzimy w tej chwili podskoczyła już powyżej $100 za baryłkę. Cena na rynku detalicznym no, będzie się pewnie utrzymywała, czy przekroczy te 9 zł, o którym pan redaktor wspomniał. Czy będzie więcej? No tutaj niestety nie jestem w stanie tego ustalić, bo należy pamiętać, gdzie leży przyczyna całego tego problemu, czyli jest to konflikt amerykańsko-irański i od niego najbardziej zależy to, co będzie działo się w przyszłości.
0: Ale tutaj się nic nie zmieni, przynajmniej nic na to nie wskazuje, żeby się zmieniło szybko i żeby się zmieniło jakoś w optymistycznym kierunku. Czyli uważa pan, że 10 zł to jest taka granica, do której się będziemy zbliżać, jeśli chodzi o diesla?
1: To znaczy jestem na razie przekonany, że przekroczymy te 9 już na stałe. Czy będzie 10? Nie podejmę się takiej oceny, czy na pewno tak będzie. Być może pojawią się jakieś przesłanki do tego, żeby te ceny spadły, jeżeli konflikt się wyciszy. Chociaż na razie, tak jak powiedziałem, nic na to nie wskazuje. Raczej mamy tutaj eskalację, czyli właśnie atak na rurociąg wschód-zachód, czy też kontrofensywę rebeliantów Huti wzdłuż jemeńskiego wybrzeża. No ściśle jakby nastawiono na to, żeby zablokować również transport na Morzu Czerwonym. Więc nie jest to dobra informacja. Z drugiej strony moglibyśmy się zastanawiać rzeczywiście, czy możemy wyhamować jakoś te ceny lokalnie, no bo na globalną sytuację nie mamy wpływu. No ale na razie rząd ustami Ministerstwa Energii zapowiedział, że nie zamierza ponownie uruchamiać programu CPN ze względu na to, że nie ma środków przewidzianych na ten cel w budżecie.
0: Kiedy zaczniemy odczuwać tego skutki tego wszystkiego, co się dzieje na stacjach benzynowych, jeśli chodzi o gospodarkę? Pamiętam wypowiedzi ekonomistów, którzy mówili, że jesteśmy lepiej przygotowani do tego kryzysu energetycznego, niż to było na początku pełnoskalowej inwazji rosyjskiej na Ukrainę.
1: To znaczy tak, bazując na tym, co na przykład wiemy od Orlenu, tak, który uspokajał, że nie ma problemu z dostawami ropy, ja rzeczywiście o dostawy ropy mimo tych zakłóceń by się mniej obawiał niż o cenę tej ropy, dlatego że Orlen rzeczywiście dywersyfikuje dostawy, choć sporo z tych dostaw rzeczywiście pochodziło z Arabii Saudyjskiej. Więc nie obawiałbym się o to, że paliwa zabraknie. Taka jest przynajmniej moja osobista opinia. No bardziej tutaj jednak zajmowałbym się tym, czy te ceny ostatecznie spadną, czy wzrosną. Mamy też sprzeczne informacje w sprawie negocjacji obu stron zaangażowanych w konflikt, więc no na razie też nie mamy konkretów związanych z tym, czy są jakieś postępy w negocjacjach.
0: Czy pana zdaniem, bo rozumiem, że jedynymi firmami, które są z tego zadowolone, to są wielkie koncerny naftowe, które znakomicie zarabiają na tym wszystkim?
1: No cóż, one oczywiście zwiększają swoje zyski, dlatego padła ten pomysł ustawy podnoszącej podatek dla firm paliwowych za nadmierne zyski. No jednakże został skierowany do Trybunału Konstytucyjnego. No wiadomo, że zawsze na jakimkolwiek konflikcie ktoś zarabia, to jest oczywiste. No, nam Szarym Kowalskim czy przedsiębiorcom, tak, których ja też reprezentuję, wiadomo, że to ma wpływ na koszty prowadzenia działalności. Tak jak wspominałem ostatnio, wtedy byliśmy w okresie zbiorów, nie wiedzieliśmy, po ile rolnicy będą kupowali diesla, a był on potrzebny do prac w polu. No tak samo wiadomo, to oczywiście będzie wpływało na budżety firm, na budżety domowe. Najbardziej, a tak jak pan powiedział na końcu, wiadomo, że oni gdzieś tam będą mieli możliwości zarabiania, no ale to na to nie mamy wpływu.
0: Czy pan, patrząc na to, co się dzieje, jeśli chodzi o dyplomację, czyli tą zapowiedź spotkania Rady Współpracy Zatoki Perskiej, uważa pan, że to może przynieść jakieś efekty, bo to będą pierwsze tego typu rozmowy od początku wojny USA z Iranem?
1: To znaczy, nie zajmuję się co prawda geopolityką, ale w mojej ocenie jak najbardziej każde jakiekolwiek postępy negocjacyjne mają sens i należy rozmawiać. Konflikt to jest najgorsza rzecz, którą można prowadzić. Im szybciej ten konflikt się skończy, tym dla wszystkich lepiej. Więc jeżeli jakiekolwiek światełko w tunelu istnieje w zakresie porozumienia, żeby ten konflikt zakończyć, to trzeba rozmawiać. Niezależnie od tego, czy rozmawia się bezpośrednio ze stronami, czy poprzez mediatorów, czy przez inne instytucje. Ja trzymam kciuki, żeby prędzej czy później z korzyścią dla wszystkich doszło do porozumienia, najlepiej dyplomatycznego, które będzie kończyło ten konflikt.
0: I już tak podsumowując i kończąc.

0: Jak pan patrzy na rynki światowe, to rynki przyjmują to ze spokojem, czy już się zaczyna wkradać panika?
1: Chyba co, z rynkami jest tak, że one oczywiście są bardzo szybko reagują na zmiany. Widać to zresztą po wykresie ropy. Natomiast czasy mają też tendencję do uspokajania się. To jest dosyć naturalne, to jak się śledzi wykresy giełdowe czy inne, zawsze w momencie jakiegoś tak zwanego piku gospodarczego czy politycznego to winduje, a potem sytuacja się uspokaja. Jakby ludzie czy rynek przyzwyczajają się, zaczynają reagować, adaptujemy się. Tak samo dzieje się też z ludźmi. My również się prędzej czy później oczywiście do tej negatywnej sytuacji będziemy adaptować. Taka już jest też natura biznesu i natura ludzka.
0: Zaczynamy się w tym wszystkim urządzać, jednym słowem. Dawid Przewodowski, dyrektor generalny Petro Consulting, razem z nami w radiu RMF24. Nie będę przypominał cen za diesla i za benzynę do sprawdzenia przez każdego. Po to tylko, żeby was nie denerwować tak o poranku w poniedziałek. 16 minut po godzinie 9. Pięknie dziękujemy.
1: Dziękuję serdecznie, pozdrawiam.
0: Do usłyszenia. Radio RMF24, za chwilę więcej o lalce.

0: Oj, coś czuję, że mnie świt przyłapie, Kasiu, wiesz kiedy? W czwartek nad ranem. W czwartek nad ranem, dlatego że w środę jest premiera oczywiście, premiera serialowej Lalki w reżyserii Pawła Maślony, 6-odcinkowy serial streamingowy, luźno oparty
1: luźno,
0: na powieści.
1: To jest dobre słowo, tak, to jest słowo klucz.
0: Słyszałem to wszystko, co mówiłaś w faktach i rozumiem, że tak, Stanisław Wokulski, Tomasz Szuchart, Izabela Łęcka, Sandra Drzymalska, tak jest, ty już to wszystko widziałaś.
1: Widziałam.
0: I nie widziałem
1: dzisiaj
0: nic.
1: Mogę o tym opowiedzieć, tak.
0: Cieszy
1: wiesz, jak to jest, jak coś wiesz wcześniej i nie możesz, bo jest no taka umowa.
0: A z tym żyłaś, patrzyłem na ciebie w ogóle w redakcji, wszystko jakoś fantastycznie funkcjonowało. Dobrze, Kasia, powiedz, jest inne zakończenie. Rozumiem,
1: inne.
0: Że on ona wychodzi za niego.
1: Nie mogę powiedzieć nic. No co ty, przecież, bo to jest tak, nie mogę, ale też nie chcę, bo zepsuję niespodziankę oglądającym.
0: No
1: jest inne zakończenie, jest inne są relacje między bohaterami, na pewno przewartościowane, na pewno inne wątki są, pododawane historie. Znaczy to jest tak, jeżeli ktoś chce napisać maturę po obejrzeniu serialu Lalka, to będziecie mieli same tak zwane błędy kardynalne. Nie idźcie tą stroną,
0: no dobrze,
1: tą drogą.
0: Ale rzecz się dzieje w Warszawie?
1: Tak, no tak, tak, tak.
0: I rozumiem, wszystko że wszystko się dzieje w drugiej połowie XIX wieku, jesteśmy w...
1: Tak, tak, też, tak. Tylko pamiętaj, że to nie jest adaptacja, no też, bo nie tylko tam.
0: A jednak, a już się zacząłem bać, tak?
1: To nie mogę tego powiedzieć. Dobrze, chodzi o to, że jest, bo to jest też taka opowieść, bo to jest inne... od Prusa, co mówiłam wcześniej, tak, że przewartościowane relacje, że inne zakończenie i tak dalej. Ale to jest też podobne, czyli też trochę w duchu Prusa, bo to jest opowieść o tym, że odchodzi świat, jaki znamy. O ludziach, którzy nie potrafią sobie poradzić z tymi zmianami, z tymi, że nie umieją się odnaleźć w tym nowym świecie. I to jest też oczywiście opowieść, tak jak u Prusa, o miłości. Takiej, że jak kochasz mocno, a ktoś nie odwzajemnia tego uczucia, to ty czujesz ten fizyczny ból. Tam jest taka historia, że ci bohaterowie mówią też, zdarza im się mówić brzydkie wyrazy. Trochę to przypomina, miałam takie wrażenie kino Pasikowskiego, przepraszam, ale tak właśnie jest. No bo to jest odważna, taka momentami bezczelna wariacja na temat Lalki Prusa. Tam są po prostu wzięte wątki, ale to jest opowieść przefiltrowana przez współczesną wrażliwość twórców, głównie reżysera Pawła Maślony, współautora scenariusza.
0: Kasiu, to dlaczego oni nam to zrobili?
1: Żeby opowiedzieć nam o swoją wersję, żeby opowiedzieć nam Prusa przefiltrowanego przez swoją wrażliwość. I teraz my filtrujemy to jeszcze przez naszą wrażliwość i będziemy sobie sami mogli wyrobić zdanie. Ja zawsze lubię powtarzać, że wiesz, dobrze mieć swoje zdanie, nie cudze. Więc trudno mi teraz tak radykalnie mówić tak lub nie, zero-jedynkowo. Ten serial podzieli ludzi na 100%. Jedni powiedzą, nie no, chwileczkę, nie profanujcie klasyki, w ogóle to nie koło Prusa nie stało. A drudzy powiedzą, ale to jest moja opowieść.
0: A Baron Krzeszowski będzie?
1: Tak.
0: No, to już się cieszyłem w takim razie. To jedna z moich ulubionych postaci.
1: Tak, żeby było jasne, to jest świetnie wszystko zagrane. Aktorstwo to jest w ogóle mistrzostwo świata. Jacek Braciak jako ojciec Izabeli Łęcki, fantastyczny. Julia Wyszyńska, Florcia, fantastyczna. No i Piotr Adamczyk, Piotr Pacek, Starski, fantastyczne role. No i oczywiście Tomek Szuchar, taki zniuansowany Wokulski, Izabela, Sandra. Taka kobieta, która no ona się wiesz, ona się trochę miota, ale ona też walczy o to, żeby próbuje się wyrwać z takich kleszczy, takiego patriarchalnego handlu małżeńskiego. Ona walczy ze wstydem. Wiesz, to jest bardzo feministyczna też opowieść.
0: Bardzo jestem ciekaw w takim razie. Wszystkich zachęcamy do tego, żeby przeczytali najpierw książkę. Może zdążą do środy. Trochę jest czytania, ale zawsze, bo tam będzie większa przyjemność z oglądania. Katarzyna Sobiechowska-Szuchta razem z nami w Radiu RMF24. Pięknie dziękujemy.
1: Dziękuję.
0: W środę premiera.
1: RMF24.pl, tam recenzja. Na dwa listy. Mój list i Maćka Nycza list. Napisaliśmy do siebie listy.
0: Fantastycznie się zapowiada.
1: Mój drogi Macieju, droga Katarzyno. Serdeczności jak zawsze.
0: Polecamy.
2: RMF 24 Wrocław. Informacje i muzyka.

0: Od poniedziałku do środy śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Zgadza się, śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Tak, tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Wrocław Południe na Alei Karkonoskiej 81. Do zobaczenia.
2: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
3: Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
4: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto, może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
5: Proszę Pana, ale to jest restauracja.
6: Pytał Pan, czego sobie życzę.
7: Życz

0: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum dwóch sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
3: Co lubię najbardziej w pracy profesjonalisty? Że codziennie doświadczam czegoś nowego. A czego nie lubię? Że codziennie wszystko potrafi się zmienić. Dlatego w moim biznesie potrzebuję samochodu, z którym absolutnie nic mnie nie zaskoczy. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot. W tym niezawodnego Peugeot Partner. Od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
4: Zapraszamy do salonu Peugeot MM Cars. Wrocław, Aleja Karkonoska 50. www.mmcars.pl.
5: 3 października Wrocław na pewno szybko nie zaśnie. Nightwave powered by Decathlon to 5 albo 10 km po szybkiej, asfaltowej i atestowanej trasie. Pierwszy start lub kolejna życiówka? Sam decydujesz. Pierwszy weekend października upłynie pod znakiem biegania, muzyki i wydarzeń wokół miejskiej kultury biegania. Organizatorzy zapewnili masę atrakcji, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie. Czegoś takiego w Polsce jeszcze nie było. Sprawdź na www.nightwave.pl.
6: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1+1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz 2 już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
7: Po reklamie.
8: Radio RMF24.
9: Mamy 9.30. Rafał Jędraszek, czas na fakty w RMF24 Wrocław. Na początek groźna sytuacja na torach kolejowych w sobotnie popołudnie w stolicy Dolnego Śląska, o której informuje kolejowy portal.pl. Maszynista pociągu kolei dolnośląskich relacji Wrocław Główny Jelcz-Laskowice miał minąć semafor wskazujący sygnał S1 stój. Skład przejechał następnie przez przejazd kolejowo-drogowy przy ulicy Czajkowskiego, na którym rogatki były podniesione. Na szczęście nie doszło do zderzenia ani potrącenia. Sytuację zauważył dyżurny ruchu, który polecił zatrzymać pociąg przed kolejnym semaforem. Po interwencji komisji pociąg dojechał do rejonu stacji z około 50-minutowym opóźnieniem, a następnie został odwołany. Trwa wyjaśnianie okoliczności zdarzenia.
8: Fakty z twojego regionu.
9: Czy Dolny Śląsk wyciągnął lekcję z powodzi? Mija druga rocznica katastrofy, a od publikacji raportu Najwyższej Izby Kontroli minęło zaledwie kilka tygodni. Dokument ujawnił szereg nieprawidłowości w działaniach ówczesnego wojewody dolnośląskiego Macieja Awiżenia, w tym brak aktualnego wojewódzkiego planu zarządzania kryzysowego oraz zawiedziony system ostrzegania mieszkańców. Urzędująca wojewoda Anna Żabska zapewnia, że wnioski z tamtych błędów zostały już wyciągnięte.
10: Stąd też duże przeprowadzone na szczeblu wojewódzkim ćwiczenia OLE, które zorganizowaliśmy ze służbami. W kilku miejscach na Dolnym Śląsku kilkanaście epizodów kryzysowych. Po drugie, kolejne szkolenie, które w ramach programu ochrony ludności i obrony cywilnej zostały wdrożone. Kolejne działania to na etapie realizacji, przypomnę, ustawy, która weszła pod koniec 2024 roku, która dała finansowanie do wielu działań, choćby poprzez zakupy dodatkowych syren systemu alarmowania, ostrzegania. To się dzieje.
9: A my do tematu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego wrócimy za godzinę w kolejnych faktach.
8: Takie są fakty prosto z Wrocławia.
9: 2 tygodnie temu w polskich szkołach podstawowych wprowadzono zakaz korzystania z telefonów komórkowych. Sposób egzekwowania zakazu każda placówka ustala w swoim statucie. Telefony mogą być na przykład przechowywane w specjalnych depozytach. My sprawdziliśmy na przykładzie jednej z wrocławskich szkół, czy jej uczniowie faktycznie respektują ten zakaz.
11: Niektórzy szanują, niektórzy nie. Też określiści nawet w korytarzu używałem telefonu, nawet to widziałam.
12: 8 określiści, 7-6 niekiedy my trzymają w kieszeniach i na przerwach, ale udają, że nie trzymają i że nic się nie dzieje. Co nie? Niekiedy nauczyciele to widzą i niekiedy jest jedynka zachowania, ale niekiedy nie.
13: Kiedy wychodzimy ze szkoły, to dopiero wtedy dzwonimy, bo nie można wyciągać. Jedyne, co można wyciągać, to tylko w sklepiku, żeby płacić.
9: Przypomnijmy, celem zmian jest m.in. ograniczenie rozpraszania podczas nauki oraz zachęcenie dzieci do rozmów i spędzania przerw bez ekranów.

0: Za 23 minuty będzie godzina 10, a o 13 zbiera się dzisiaj zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego. To w Warszawie oczywiście 60 członków będzie obradowało. Jak dalej ma wyglądać funkcjonowanie Polskiego Komitetu Olimpijskiego pod nieobecność, przypomnę, aresztowanego Radosława Piesiewicza? Wojciech Marczyk razem z nami w radiu RMF24. Wojtek Marczyk z redakcji sportowej RMF FM. Witaj
1: was tak raz jeszcze. A czy aresztowanego to się jeszcze dzisiaj też okaże?
0: No tak, no właśnie, bo będzie odwołanie. Powiedz mi, rozumiem, że dzisiaj może dojść do sytuacji, kiedy Radosław Piesiewicz będzie odwołany z funkcji prezesa PKOL-u, tak?
1: Raczej odwołany, tak w myśl prawa i tej litery prawa, odwołany z funkcji prezesa, raczej nie, bo wszyscy się wzbraniają przed tym walnym zgromadzeniem, które może odwołać prezesa. Raczej wszyscy skłaniają się też za radą prawników do tego, żeby wykorzystać artykuł 21 statutu PKOL-u, o, jak on ładnie jest zatytułowany, o niemożności pełnienia funkcji przez prezesa. No i na mocy tego 21 artykułu zarząd może podjąć decyzję, że pełnić obowiązki do końca kadencji, która, przypomnijmy, dobiega końca w kwietniu 2027 roku, czyli do kwietnia przyszłego roku, może pełnić jeden z wiceprezesów, a wiceprezesów mamy 8. I najprawdopodobniej z tego grona będzie dzisiaj wybrany człowiek, który dokończy kadencję Radosława Piesiewicza. No, o ile Radosław Piesiewicz nie wyjdzie wcześniej z aresztu, bo to też jest sytuacja prawdopodobna, bo nie wiemy, jaką decyzję podejmie tutaj sąd, bo przypomnijmy, że Radosław Piesiewicz został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące, ale obrona wciąż prezesa PKOL-u złożyła zażalenie na tą decyzję i dziś o 10.30 sąd w Katowicach będzie rozpatrywał te zażalenie, no i może wypuścić Radosława Piesiewicza na wolność, może też zadecydować o tym, że zostanie zasądzona kaucja na przykład i dopiero po tym, jak kaucja wpłynie, no to Radosław Piesiewicz odzyska wolność, a może podtrzymać decyzję o tymczasowym areszcie. Więc tutaj jest kilka rozwiązań i zobaczymy, jak to się potoczy. Tak jak mówię, 8 wiceprezesów, najprawdopodobniej z tego grona zostanie wybrany następca. I ty pewnie chciałbyś teraz zapytać, tak sobie myślę, kto jest faworytem do dokończenia tej kadencji?
0: To też, ale rozumiem, że zadanie tego, kto będzie pełnił obowiązki Radosława Piesiewicza, to jest przygotowanie walnego zgromadzenia, tak? Które będzie w kwietniu.
1: Na zakończenie kadencji. Tak. I ono ma. Tak, to jest. Kadencja jakby w pełni zostanie dokończona. O to chodzi. Tu nie będzie jakiegoś przedwczesnego odwołania czy czegoś takiego. Wszyscy trochę, mam wrażenie, się tego obawiają też za namowami prawników, bo można by to było pewnie prawnie jakoś podważyć. Więc sami prawnicy tutaj mówią, że bezpieczniejsze jest to rozwiązanie, które oczywiście jest dłuższe, no bo nie mamy jakby nowych władz natychmiast, tylko te władze zostają troszkę takie same. Oczywiście z nową osobą, która będzie pełniła obowiązki. Więc byłoby to po prostu w pełni dokończenie kadencji Radosława Piesiewicza przez jednego z wiceprezesów.
0: No dobrze, i teraz porozmawiajmy o tych, którzy mogą zastąpić Radosława Piesiewicza. Czy mogą wejść w jego buty? Czy będą jednym słowem pełnić jego obowiązki? Kto jest faworytem?
1: No najczęściej pojawia się w kuluarach gdzieś nazwisko Mariana Kmity, to wieloletni szef sportu w telewizji Polsat. Wydaje się, że to taki kompromis między zwaśnionymi stronami. No ale wśród tych wiceprezesów jest także Tomasz Hamera, czyli wiceprezes Polskiego Związku Żeglarskiego, jest to Tylia Jędrzejczak, znakomita przez wiele lat pływaczka, obecnie szefująca Związkowi Pływackiemu. Jest Adam Korol, jego nazwisko też gdzieś się tam przewijało wśród tych osób, które mogą objąć te funkcje. Mało prawdopodobne, a właściwie nierealne jest to, by dokończył kadencję za Radosława Piesiewicza Andrzej Supron, który też jest przecież jednym z wiceprezesów PKOL-u, ale wiemy, że on jest dużym stronnikiem Radosława Piesiewicza. A wydaje się, że teraz to raczej opozycja rozdaje karty i to ona będzie decydowała, kto tą kadencję dokończy. Będzie to na pewno dzisiaj bardzo ciekawe, bo za zastanawiam się, co się wydarzy, jeżeli by sąd zdecydował o uchyleniu tymczasowego aresztu dla Radosława Piesiewicza i czy on bardzo szybko będzie zmierzał do Warszawy z Katowic, żeby pojawić się na zarządzie i tam zabrać głos. Bardzo, bardzo ciekawa sytuacja dzisiaj nam się zrobiła w tym takim, na granicy sportu i polityki, byśmy powiedzieli.
0: I rozumiem, że nawet ten pełniący obowiązki prezesa PKOL-u dostanie dostęp do wszelkich dokumentów i do wszelkich papierów, które podpisywał Radosław Piesiewicz, tak?
1: Tak, bo to jest prawomocne, tak. O to chodzi właśnie, że to rozwiązanie daje pełne możliwości do zarządzania PKOL-em zamiast Radosława Piesiewicza i zamiast pełniącego obecnie obowiązki Mieczysława Nowickiego, no bo to przecież przypomnijmy, że jego wskazał Radosław Piesiewicz jako tego pełniącego obowiązki, no ale tutaj następuje zwołanie zarządu i zarząd decyduje, że kto inny będzie tą kadencję mógł dokończyć.
0: Czyli dwie kluczowe godziny, jeśli chodzi o losy polskiego ruchu olimpijskiego dzisiaj. Z jednej strony decyzja katowickiego sądu o tym, czy utrzymany zostanie areszt Radosławowi Piesiewiczowi i z drugiej strony o 13:00 zbierający się zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego. O tym wszystkim opowiadał w Radiu RMF24 Wojtek Marczyk. Bardzo dziękujemy, Wojtek.
1: Dzięki, ale też będziecie informowani na bieżąco, bo w obu miejscach, i w sądzie w Katowicach, i później w PKOL-u na spotkaniu zarządu będą nasi ludzie i będą informować na bieżąco o tym, co tam się dzieje.
0: I o tym wszystkim oczywiście będzie też na naszej antenie za 17 minut, godzina 10.
2: Radio RMF24.
3: Reklama. Mamo, już wiem, gdzie będę studiować. Wybrałam Uniwersytet DSW i DEIS. Mają kierunek, który mnie interesuje. Zajęcia są praktyczne. Uczą tam doświadczeni wykładowcy. I atmosfera jest taka normalna.
4: Świetnie wybrałaś. To będzie na pewno dobre miejsce dla ciebie.
5: Studia zaczynają się od ciekawości. Sprawdź kierunki na Uniwersytecie DSW i DEIS. Poznaj możliwości, które mogą pomóc twojemu dziecku znaleźć własną drogę. Do 16 września można skorzystać z promocji wczesnym. Szczegóły na ideis.pl.
6: Kto powiedział, że po zmroku jest czas na spanie? 3 października Wrocław na pewno szybko nie zaśnie. Nightwave powered by Decathlon 5 albo 10 km po szybkiej, asfaltowej i atestowanej trasie. Pierwszy start lub kolejna życiówka? Sam decydujesz. Pierwszy weekend października upłynie pod znakiem biegania, muzyki i wydarzeń wokół miejskiej kultury biegania. Organizatorzy zapewnili masę atrakcji, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie. Czegoś takiego w Polsce jeszcze nie było. Sprawdź na www.nightwave.pl.
7: Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serc. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serc możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serc.
8: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
9: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
3: Po reklamie.
2: Radio RMF24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.

0: Za 12 minut będzie godzina 10, Radio RMF 24, poranny program przedpołudniowy, może nawet program w poniedziałek 14 września. To może teraz sobie porozmawiamy o emeryturze, bo tak to jest z tą emeryturą, że albo już się jest emerytem, albo emerytem się będzie. Każdego z nas to będzie dotyczyć. No i jak wtedy będzie? Może być całkiem nieźle, muszę powiedzieć. 54 tysiące złotych i 72 złote do tego jeszcze. To jest najwyższa w Polsce emerytura. Jest taka emerytura. 54 tysiące 72 złote. Jak ujawnia Zakład Ubezpieczeń Społecznych, najzamożniejszy polski emeryt mieszka w województwie śląskim. Pozdrawiamy gorąco i zazdrościmy, rzecz jasna. Podobnie zresztą jak drugi na tej liście. Ten ma emeryturę wynoszącą 53,5 tysiąca złotych. To wtedy rzeczywiście człowiek na takiej emeryturze może sobie pożyć. Co trzeba zrobić, żeby taką emeryturę dostawać? A już mówię. Nie tylko przez całe zawodowe życie płacić wysokie składki, ale też pracować długo po wejściu w wiek emerytalny. Jak długo? No tego już Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie ujawnia. Na drugim biegunie są też tacy, którzy dostają groszowe, i to dosłownie, emerytury z ZUS-u. W województwie dolnośląskim i lubelskim są osoby, które co miesiąc na swoje konto emerytalne dostają, uwaga, 2 grosze. W Radiu RMF 24 do godziny 10 zostało nam 10 minut. Po godzinie 10 Tomasz Terlikowski wróci do sprawy Szpitala Południowego. Piotr Salak, bardzo wam dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Słyszymy się jutro o 7 rano.
1: Bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by

0: Reklama.
1: W branży pracuję od lat, ale świat zmienia się szybciej niż kiedykolwiek.
0: I dlatego wróciłeś na studia?
1: Tak, na studia podyplomowe na Uniwersytecie DSW i DEIS. Mają szeroką ofertę kierunków i możliwość wygodnego studiowania online. Teraz wiem, jak nadążyć za zmianami.
2: Wybierz studia podyplomowe na Uniwersytecie DSW i DEIS. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na ideis.pl/Wrocław. Uniwersytet DSW i DEIS. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.
3: Koniec lata? Spokojnie. Dobre okazje zostają z nami na dłużej. Deweloper Atal prezentuje Żerniki na nowo. Nowoczesną inwestycję we Wrocławiu. Z dopracowanymi częściami wspólnymi i przestrzenią stworzoną z myślą o codziennym komforcie. Wybierz gotowe mieszkanie i odbierz klucze bez zbędnego czekania. Na wybrane lokale Atal oferuje rabaty nawet do 70 tysięcy złotych brutto. Szczegóły na żernikinanowo.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
4: Nie, ciebie kochać będę ponad wszelkie kochanie, póki będę mógł kochać, póki życia stanie, przysięgam.
5: Hola, stój pan, nie przysięgaj proszę. Gdzie przysiąg trzeba, tam nikną rozkosze.
4: W jakimże dzisiaj, Justysia, humorze? Łajesz mnie ciągle, ja słucham w pokorze.
5: Jeszcze raz tylko połaję.
4: Jeszcze raz jeden? Przystaję, ale potem...
6: Mąż i żona, Aleksandra Hrabiego-Fredry. W reżyserii Michała Zadary.
7: Premiera Teatru Polskiego we Wrocławiu.
6: 25 września 2026 roku. Scena na Świebockim. Zapraszamy!
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polska papryka czerwona luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
10: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars Wrocław, ulica Wyścigowa 58A, www.mmcars.pl.

0: odtwarzacze. Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: Kto powiedział, że po zmroku jest czas na spanie? 3 października Wrocław na pewno szybko nie zaśnie. Nightwave powered by Decathlon 5 albo 10 km po szybkiej, asfaltowej i atestowanej trasie. Pierwszy start lub kolejna życiówka? Sam decydujesz. Pierwszy weekend października upłynie pod znakiem biegania, muzyki i wydarzeń wokół miejskiej kultury biegania. Organizatorzy zapewnili masę atrakcji, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie. Czegoś takiego w Polsce jeszcze nie było. Sprawdź na www.nightwave.pl.
2: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład olej rzepakowy kujawski. Teraz w nowej cenie regularnej 6,79 za litr. Najniższa cena z 30 dni 9,49. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
3: Po reklamie.
4: I czas najwyższy na fakty. Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski są już razem z nami.
5: FM, Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski ponownie z nami.
6: Są zarzuty dla mężczyzny, który zaatakował i ranił nożem kibica.
7: Od piątkowego ataku przed meczem Wisły z Jagiellonią w Krakowie zaczynamy.
6: Kierowcy, kolejny oprankowy wypadek na Zakopiance w Jaworniku.
7: Są utrudnienia w kierunku Zakopanego.
6: A kto zastąpi Radosława Piesiewicza na stanowisku prezesa PKOL-u?
7: No, dzisiaj decyzję w tej sprawie podejmie zarząd komitetu.
6: Są zarzuty dla 28-latka, który w piątek przed meczem Wisły Kraków z Jagiellonią Białystok ranił ostrym narzędziem jednego z kibiców.
7: Fakty otwiera krakowski reporter RMF FM Maciej Sołtys. Maćku, dzień dobry.
8: Dzień dobry.
7: Co grozi temu mężczyźnie?
8: Nawet 20 lat więzienia. Mężczyzna miał zaatakować 49-latka ostrym narzędziem w rejonie stadionu Wisły, a powodem miała być sprzeczka na tle kibicowskim. 28-latek usłyszał zarzut usiłowania spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu oraz spowodowania średniego uszczerbku. Pokrzywdzony doznał ran, m.in. twarzy. Jak powiedział mi rzecznik Prokuratury Okręgowej w Krakowie. Mężczyzna trafił do szpitala, ale został już wypisany do domu. Prokurator będzie teraz żądał dla 28-latka 3 miesięcy tymczasowego aresztu.
6: W Warszawie po południu o 13 zbierze się dziś zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Ma zdecydować, kto obejmie stery PKOL-u pod nieobecność aresztowanego tymczasowo w związku z aferą zonda krypto Radosława Piesiewicza.
7: Zgodnie z rekomendacjami zarząd ma wybrać jednego z wiceprezesów, który dokończyłby kadencję obecnego szefa PKOL-u.
6: A w faktach teraz razem z nami Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM i Marcin Buczek, nasz śląski reporter.
7: Witamy was, panowie.
6: Witamy, zaczynamy od Wojtka. Kto może zostać wybranym dziś pełniącym obowiązki prezesa?
9: No nieoficjalnie w kuluarach najczęściej pojawia się nazwisko Mariana Kmity. To wieloletni szef sportu w Polsacie, który jest w opozycji do Piesiewicza. Wśród 8 wiceprezesów, którzy mogliby dokończyć kadencję, która kończy się, przypomnę, w kwietniu przyszłego roku, są jeszcze m.in. Otylia Jędrzejczak, prezes Polskiego Związku Pływackiego, czy Adam Korol, prezes Polskiego Związku Towarzystw Wioślarskich. Mało prawdopodobny jest scenariusz dotyczący ewentualnego odwołania Radosława Piesiewicza. Plany zarządu PKOL-u może dziś jednak pokrzyżować sąd w Katowicach.
10: A wszystko dlatego, że już za pół godziny właśnie tu w Katowicach ma rozpocząć się posiedzenie sądu związane z tymczasowym aresztem dla Radosława Piesiewicza. Ponad 2 tygodnie temu decyzję o jego tymczasowym aresztowaniu podjął tutejszy sąd rejonowy, ale obrona złożyła zażalenie na tę decyzję i dzisiaj właśnie tym zażaleniem zajmie się już sąd okręgowy. Jeśli nie zostanie ono uwzględnione, szef PKOL-u oczywiście zostaje w areszcie, ale jeśli sąd uznałby argumenty obrony, będzie to oznaczać zwolnienie. Co ważne, dzisiejsza decyzja sądu, i to bez względu na to, jaka ona będzie, stanie się już prawomocna.
11: Aktualny obraz faktów.
6: Zderzenie 2 samochodów w Jaworniku na Zakopiance.
7: Tam między Krakowem a Myślenicami zablokowany jest przed południem prawy pas drogi w stronę Zakopanego. Te utrudnienia mogą potrwać jeszcze godzinę. 11 miliardów złotych, tyle kosztowała do tej pory odbudowa po powodzi. Od kataklizmu właśnie mijają 2 lata. W Kłodzku na remont czeka jeszcze kilka zniszczonych dróg w okolicach ulicy Malczewskiego, lubiana przez turystów Wyspa Piasek czy miejscowy stadion.
6: Nie da się tego przyspieszyć, przekonuje burmistrz Kłodzka Michał Piszko.
12: Ten proces jest skomplikowany, długotrwały. Musi to być dobrze zaprojektowane, a później musi to być dobrze i fachowo wykonane.
7: Wciąż przypominamy, nie ma decyzji o lokalizacji suchych zbiorników, na którą poszkodowani bardzo czekają, a które miałyby chronić nie tylko Kłodzko przed powodziową powtórką.
6: 3 minuty po 10:00. Na koniec faktów temat nie z tej ziemi.
3: Naukowcy przekonują, że ambitne plany budowy na Księżycu miast i rozwoju przemysłu nie mają szans na realizację. Co najwyżej są szanse na małe bazy.
7: Te doniesienia przynosi Grzegorz Jasiński.
3: Dzień dobry.
7: Na czym, Grzegorzu, polega problem?
3: No tam brakuje wody. Nawet jeśli potwierdziłyby się najbardziej optymistyczne szacunki dotyczące ilości wodnego lodu w zacienionych kraterach w pobliżu biegunów, a mówi się nawet o miliardzie ton, to nie wystarczy do tworzenia naprawdę dużej kolonii. Opublikowane dziś szacunki wskazują, że 100-tysięczne miasto zużyłoby te zapasy w ciągu zaledwie kilku lat, a jeśli wprowadzono by wydajny system odzyskiwania wody, zapasy wystarczyłyby na 10-krotnie dłuższy czas, ale też nie na stałe. A nie można wykluczyć, że tego lodu w praktyce jest tam nawet mniej. Cóż pan Twardowski na jakieś wyjątkowo liczne towarzystwo na Srebrnym Globie liczyć nie może.
6: No to ze Srebrnego Globu wracamy na ziemię. Kolejne fakty punktualnie o 11:00.
11: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
13: Przed południem we Wrocławiu będzie pochmurno, a do tego delikatnie pokropi. Termometry wskażą okolice 16 kreski, a ciśnienie atmosferyczne będzie wysokie. Po południu zachmurzenie trochę się zmniejszy i będzie umiarkowane. Temperatura podskoczy do mniej więcej 19 stopni Celsjusza. Powieje umiarkowanie, a w porywach dość mocno. Padać już wtedy nie powinno.
14: Tu Radio RMF 24.
15: A w Radio RMF 24 Tomasz Trylikowski. Ja kłaniam się nisko i zapraszam Was na najbliższe dwie godziny przedpołudniowego programu Radia RMF 24. Zaczynamy od naszego sondażu. Sondażu Opinia 24 dla Radia RMF FM o dotyczącego afery w Szpitalu Południowym. Co z niej wynika? Kto się sprawdził, a kto nie? Powiemy też o Leonie XIV, który właśnie kończy 71 lat.

0: na jakiś no, kinetyczny wprost atak na któreś z państw bałtyckich. Rosja jest na to gotowa, nawet jeśli, co oczywiście na to wszyscy liczymy, nie udaje jej się złamać Ukrainy?
1: To może być wcześniej, to może być przed wyborami w Stanach Zjednoczonych. Jak Ukraina przeżyje zimę, a my przeżyjemy, to gospodarka putinska, gospodarka rosyjska będzie w bardzo złej sytuacji. Jak utrzymamy ten nasz front i społeczeństwem naszym, i front tam, gdzie idzie walka, to mam nadzieję, że w następnym roku będzie szansa dla otworzenia prawdziwych negocjacji o zawieszeniu broni.
0: Czego sobie życzymy. Bardzo dziękuję. Mikołaj Kniarzycki, deputowany do Rady Najwyższej Ukrainy, był naszym gościem. Pięknie dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo. Do widzenia.
0: A w Radiu RMF 24 już.
2: RMF 24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.
0: A w Radiu RMF 24 już za moment przenosimy się na Dolny Śląsk i porozmawiamy o obserwatorium na Śnieżce.

0: Hej, hej, hej, słuchacie radia RMF24, a teraz przenosimy się na Dolny Śląsk, bo obserwatorium na Śnieżce ma znowu służyć ludziom. Dziś rusza wielki, wyczekiwany remont na linii Dolnośląska, reporterka RMF FM Martyna Czerwińska. Martyno, hej, hej.
1: Dzień dobry, cześć, witam z Dolnego Śląska.
0: Martyno, zacznijmy od tego, co do tej pory działo się w budynku.
1: Ten budynek powstał w latach 70. Pewnie każdy go kojarzy, jeśli nawet nie był na Śnieżce, to z widokówek czy zdjęć. Jedyny obiekt na najwyższym szczycie Karkonoszy to są takie trzy dyski, białe spotki. Od zawsze działało tam Wysokogórskie Obserwatorium Meteorologiczne, IMGW. Prowadzono tam, no i nadal prowadzi się pomiary oraz obserwacje pogody, ale dolna część budynku przez lata była dostępna dla turystów, oni mogli się tam ogrzać zimą, ale także coś zjeść, bo działała tam restauracja. Zamknięto ten obiekt dla turystów w 2015 roku i od tamtego czasu na szczycie Śnieżki nie ma nawet toalety, z której można by po długiej wyprawie skorzystać.
0: No ale rozumiem, że po remoncie coś się jednak zmieni.
1: Oczywiście prace obejmą m.in. wzmocnienie konstrukcji tych spotków, remont dachów, elewacji, wymianę okien, instalacji. Niestety na efekt będziemy musieli bardzo, bardzo długo poczekać. Ja byłam w szoku, bo te prace potrwają aż 5 lat. Wszystko z powodu ekstremalnie trudnych jak na taką inwestycję warunków, powiedział mi Piotr Pietrzak z działu inwestycji IMGW.
2: Z uwagi na warunki pogodowe panujące na szczycie i troszeczkę loterię pogodową z tego tytułu, okres jest stosunkowo długi, ponieważ jest to 60 miesięcy od dzisiejszego dnia, czyli do roku 2031. Oczywiście będziemy współpracować z wykonawcą, jeżeli będzie taka możliwość i warunki na to pozwolą, będziemy się starali zakończyć szybciej. Ale byliśmy zmuszeni dać tak długi termin, żeby tutaj pogoda nie pokrzyżowała i ten termin był naprawdę realny. Przypominam, że na Śnieżce panuje ponad 300 dni w roku mgła. Jest to najbardziej wieczny punkt Polski, jeden z najbardziej wiecznych w Europie. Pokrywa zalega tam przez zdecydowaną większość roku, a to wszystko wpływa na możliwość prowadzenia prac, szczególnie tych na zewnątrz. Stąd pogoda będzie bardzo, bardzo ważna w całym zadaniu.
0: Ale rozumiem, że warto czekać, bo turyści po tych 5 latach, 60 miesiącach odzyskają to miejsce, mam nadzieję.
1: Zgadza się. Oczywiście obiekt nadal będzie przede wszystkim miejscem prowadzenia pomiarów meteorologicznych, ale po remoncie wrócą tam funkcje turystyczne, zapowiedział wiceminister infrastruktury Przemysław Koperski.
3: Obserwatorium jest od ponad 10 lat wyłączone z użytkowania. Śnieżkę odwiedza rocznie ponad 2 miliony turystów. Ci, którzy kochają Karkonosze, którzy chodzili tymi szlakami, wiedzą, jak to wyglądało wcześniej, jak wygląda to teraz. Przywracamy standardy i naszym celem jest przeprowadzenie remontu tego obiektu z zachowaniem wszystkich wymogów konserwatorów zabytku i ochrony środowiska naturalnego i przywrócenie tego obiektu po prostu turystom. W tym dolnym dysku pojawi się na nowo restauracja, będą ogólnodostępne sanitariaty, bo to, co w tej chwili się dzieje, to jest rzecz, która jest wręcz niedopuszczalna, żeby tak długo było to po prostu wyłączone.
1: Z tym się w pełni zgadzam, także na pewno miłośnicy gór już zacierają ręce. Marszałek województwa Paweł Gancarz powiedział mi, że to bardzo wyczekiwany przez nich remont.
4: No to jest jeden z istotnych symboli, to jest punkt charakterystyczny, to jest coś, jeżeli myślimy o Karkonoszach, myślimy o Sudetach, myślę, każdy z nas ma w głowie obserwatorium na Śnieżce, 3 piękne talerze, piękna architektoniczna bryła, piękne miejsce. Cieszymy się, że uzyskało akceptację i został temat podjęty przez Ministerstwo Infrastruktury.
1: Tak jak powiedziałeś, Tomku, na wstępie prace właśnie ruszają. Najpierw trzeba przygotować teren, później wykonawca wejdzie z pracami do środka, więc jeśli wybieracie się na Śnieżkę, spodziewajcie się trochę hałasu, trochę brudu, trochę ciężkiego sprzętu, ale myślę, że dla takiego widoku podczas obiadu na Karkonosze warto uzbroić się w cierpliwość i poczekać nawet te 5 lat.
0: To była Martyna Czerwińska, więc już za 5 lat, pamiętajcie, możecie skorzystać z toalety na Śnieżce, a nawet zjeść obiad. Cóż to jest 5 lat wobec wieczności. Bardzo dziękuję Martynie Czerwińskiej, słuchajcie Radia RMF 24, za chwilę.
5: 24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.

0: Żyśki poranek na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
1: Uważasz, że w rozwoju kariery sky is the limit? W Collins Aerospace we Wrocławiu przekraczamy tę barierę. Dołącz do naszego zespołu i rozwijaj z nami przyszłość nowoczesnego lotnictwa. Obecnie poszukujemy operatorów produkcji, których umiejętności i precyzja pozwolą nam zwiększać bezpieczeństwo, inteligencję i niezawodność lotnictwa. Rozwiń skrzydła w Collins Aerospace we Wrocławiu. Aplikuj na careers.rtx.com/Polska.
2: Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Karpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
3: Jakie buty na jesień? Znajdź je na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
4: Ale jesteś zadowolony.
5: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
4: Aha.
5: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
4: Wow.
5: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
4: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
6: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
7: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Wrocław Południe na Alei Karkonoskiej 81. Do zobaczenia.
8: Po reklamie.
9: Tu Radio RMF 24.
10: Wybiła 11.30 w Radiu RMF 24 Wrocław. Zaczynamy Fakty. Rafał Jędraszek, zapraszam. Na początek ważne informacje dla kierowców. Jadący autostradową obwodnicą Wrocławia w kierunku A4, zachowajcie ostrożność. Noga z gazu dojeżdżając do węzła Wrocław Zachód, gdzie zaczyna się korkować ruch właśnie do zjazdu na A4. A potem skręcając na autostradę i zmierzając w kierunku Zgorzelca, trzeba liczyć się z wolniejszą jazdą do Pietrzykowica. Przed kątami wrocławskimi nawet ponownie blokuje się ruch na obu pasach, także uważajcie. W samym Wrocławiu korki o tej porze raczej w stałych miejscach, przy Trauguta i Kraśnickiego, gdzie trwają prace drogowo-torowe, na Pułaskiego podobnie, także chwilę dłużej trzeba postać do świateł na krzyżówce Halera i Powstańców Śląskich, jadąc Aleją Wiśniową. Tam ruch blokuje się od wieży ciśnień.
9: Fakty, opinie, komentarze w RMF 24 Wrocław.
10: Od 2 tygodni uczniowie szkół podstawowych w całym kraju nie mogą korzystać z telefonów komórkowych na terenie szkoły. Zakaz dotyczy zarówno lekcji, jak i przerw. Część placówek wprowadziło depozyty, niektóre pozwalają uczniom na telefony w plecakach, ale pod warunkiem, że będą wyłączone. Tak jest w szkole podstawowej numer 4 we Wrocławiu. Uczniowie zauważają, że odkąd obowiązuje ten zakaz, to na przerwach relacje między rówieśnikami bardziej się zacieśniają.
11: No, więcej się wygłupiałem niż wtedy.
12: Jest więcej osób, z którymi można się pobawić, pokrzyczeć na korytarzu.
13: No, jakby więcej osób, więcej rozmawia, można powiedzieć. Jakby non-stop nie siedzą na telefonach, tylko rozmawiają.
14: Dzieci biegają po korytarzu, rozmawiają dużo, jedzą oczywiście śniadaniówki swoje. No, ja myślę, że po prostu to jest lepsze.
10: Tak, zakaz telefonów komórkowych w szkole oceniają uczniowie wrocławskiej podstawówki numer 4.
9: Posłuchaj tych faktów.
10: Aspirant sztabowy Tomasz Bendyk z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu wraz ze swoim psem służbowym Okszą zdobyli pierwsze miejsce w kategorii najlepszego zagranicznego zawodnika podczas Międzynarodowych Mistrzostw Kynologicznych Psów Służbowych w Czechach. W zawodach, które odbyły się między 7 a 11 września, uczestniczyli przedstawiciele służb mundurowych z Czech, Polski, Niemiec i Słowacji, a także żołnierze oraz funkcjonariusze Straży Granicznej. Wrocławski duet pokonał konkurencję z kilku europejskich krajów, wykazując się doskonałym wyszkoleniem i współpracą w zadaniach związanych z wyszukiwaniem zapachów materiałów wybuchowych w różnych warunkach, od środków transportu przez bagaże i pomieszczenia po teren leśny. Uczestnicy mierzyli się także z konkurencjami z zakresu posłuszeństwa i pokonywania przeszkód terenowych. Wysokie czwarte miejsce wywalczyła również młodsza aspirant Barbara Hajdes z psem Tiną, także z wrocławskiej komendy.

0: Słuchajcie, Radia RMF 24. Mamy połowę września, jak wiecie. Nowak, rok akademicki coraz bliżej, czyli studenci powoli, powoli wracają już na uczelnię. No, niektórzy zdają poprawki, a wraz ze studentami wracają pytania. Jak będzie wyglądało studiowanie w erze coraz bardziej powszechnie obecnej sztucznej inteligencji?
1: Zadajemy sobie to pytanie. My zadają sobie najlepsze uczelnie na świecie. Mamy nadzieję, że zadają sobie również wyższe uczelnie w Polsce.
0: No właśnie, my zadajemy je w studiu Radia RMF FM. W krakowskim studiu witam Grzegorza Jasińskiego.
1: Dzień dobry.
0: Grzegorzu, jakąś odpowiedzią może być opublikowany niedawno raport jednej z tych najlepszych na świecie uczelni.
1: Tak, Massachusetts Institute of Technology, jedna z najbardziej prestiżowych uczelni technicznych na świecie, przyznaje, że AI zmienia nie tylko sposób nauczania, ale i samą istotę edukacji wyższej. W związku z tym uczelnie stoją przed koniecznością gruntownego przemyślenia swojej misji. Eksperci MIT przyznają, i tu nie ma oczywiście żadnego zaskoczenia, że w ciągu ostatnich lat te narzędzia oparte na sztucznej inteligencji, choćby zaawansowane modele językowe, stały się powszechne wśród i studentów, i wykładowców. No i owszem, otwierają nowe możliwości, przyspieszają badania, pozwalają na realizację niektórych bardzo ambitnych projektów w krótszym czasie, ale wywołują szereg obaw. Od zachwiania tych takich tradycyjnych wartości akademickich przez bardzo podstawowe trudności w ocenie rzeczywistej wiedzy studentów, po taki wzrost izolacji. Każdy pracuje ze swoją sztuczną inteligencją sam, osłabia się w związku z tym współpraca, co też jest elementem przecież życia akademickiego. No niektórzy przyjmują AI entuzjastycznie, niektórzy z wahaniem, ale ona jest i to się nie zmieni.
0: No właśnie, jak się nie zmieni, to jakie są sugestie? Sztudziełac, jak mawiał pewien teoretyk.
1: No właśnie, MIT proponuje 8 zasad na nową erę, mam tu wypisane. Pierwsze, pokora, uznanie, że AI rozwija się szybciej niż nasze zdolności do adaptacji, więc no musimy się postarać, wykazać elastycznością i gotowością do zmian stylu działania. Druga to odwaga, potrzeba świadomych systemowych zmian, a nie jedynie takich doraźnych poprawek. Człowiek przede wszystkim, czyli na uczelni priorytetem musi być wciąż rozwój i dobrostan ludzi, a nie efektywność technologiczna. Nastawienie na uczenie się, czyli jednak uczenie, a niekoniecznie zdobywanie ocen czy dyplomów. Ale nauczanie musi mieć sens, więc trzeba przemyśleć wszystkie cele i metody w kontekście różnych kursów i tego, jak na przykład miejsca pracy zmienią się w obecności AI. Przyznanie się, że brak uniwersalnych rozwiązań, to jest oczywiście zawsze, jeśli naukowcy to podkreślają, to jest cenne. Po prostu różne dyscypliny i poziomy zaawansowania tych dyscyplin wymagają nieco odmiennych podejść. Wspieranie myślenia, nie zastępowanie ludzi, to jest oczywiście choćby w kontekście tych tak zwanych agentowych AI często podkreślane, ale jaka tu jest rzeczywistość, a jakie deklaracje, to dopiero zobaczymy. No i myślenie poza samą salą wykładową, czyli edukacja to nie tylko przekaz treści, ale też kształtowanie tych cech, które są unikatowo ludzkie. No, postaw, wartości, umiejętności społecznych. Taka to jest lista.
0: To są deklaracje. To teraz przejdźmy do tego, jak ta teoria ma się do praktyki, jak ma wyglądać w praktyce.
1: No właśnie, pierwsza rzecz, nowe cele nauczania, czyli każdy kurs powinien zostać przeanalizowany pod kątem tego, czego studenci naprawdę powinni się nauczyć, biorąc pod uwagę, że wchodzą w erę AI. Zmiana metod oceniania, to oczywiście już wykładowcy podkreślają, bo te tradycyjne prace domowe i egzaminy stają się coraz mniej miarodajne, więc pewnie na przykład egzaminy ustne staną się elementem jeszcze ważniejszym, czy na przykład ocena projektów realizowanych w grupach przy pewnym odcięciu od AI-a. Więcej nauki przez doświadczenie, czyli projekty praktyczne, eksperymentalne. To oczywiście na uczelniach technicznych jest trochę bardziej codzienność. W przypadku innych, no to oczywiście eksperymenty niekoniecznie się pojawiają. W każdym razie chodzi o współpracę, kreatywność, a nie tylko odtwarzanie wiedzy. Wzmocnienie aspektów społecznych, to jest takie trochę pobożne życzenie, ale oczywiście no, podkreśla się, że każdy przedmiot powinien mieć te elementy pracy zespołowej i takiej oddziaływania na żywo, żeby nikt nie czuł się wykluczony. Tu jest coś ciekawego. Inwestycje w przestrzenie do nauki współpracy, czyli takie miejsca sprzyjające pracy zespołowej, ale bez udziału AI, więc nie wiem, może odcięte od Wi-Fi, trudno powiedzieć. Tu są ciekawe rzeczy, wydaje mi się. Jasna polityka korzystania ze sztucznej inteligencji, czyli każdy kurs powinien mieć takie dość przejrzyste zasady, co wolno, czego się nie powinno, co jest dozwolone, co jest zakazane i co pozwala to zaliczyć. Tu jest jeszcze kolejna bardzo interesująca rzecz. Ostrożność wobec narzędzi wykrywających AI, bo te narzędzia istnieją, można każdą pracę przejrzeć i pokazuje, ile procent to AI, a ile indywidualne działania. Oni proponują, żeby nie przesadnie polegać na tych narzędziach, które czasem są zawodne, ale lepiej po prostu w otwarty sposób się komunikować ze studentami i jakoś budować tę kulturę zaufania. No i wreszcie ostatni punkt, który wymieniają, też wydaje mi się bardzo ważny. Równe wsparcie techniczne i dydaktyczne dla wszystkich, czyli zapewnienie i wykładowcom, i studentom równego dostępu do tych narzędzi AI, żeby tu na wstępie nie było jakiejś nieprawidłowości i niesprawiedliwości. No to są jakieś deklaracje, może nawet ogólniki, ale zastanawianie się nad tym jest konieczne. Ten raport można na stronach MIT znaleźć, warto rzucić okiem. No to jest taki czas, że być może stoimy przed pierwszym rokiem akademickim naprawdę już pod znakiem AI-a, może w cieniu AI-a, zobaczymy.
0: No tak, zachęcamy do lektury tego raportu, szczególnie wykładowców, rektorów, dziekanów, tych, którzy odpowiadają za naukę w Polsce. Grzegorz Jasiński był z nami. Pięknie dziękuję ci za tę informację.
1: Dziękuję bardzo.
0: A w Radiu RMF 24 już za moment powiemy o kryzysie na rynku paliwowym.

0: co podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły. Rodzice do pracy. A ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
4: Ty plus promka w Carrefourze równa się dobry początek dnia. Wszystkie jaja od kurs wolnego wybiegu w promocji drugie 60% taniej. Oferta ważna do 19 września.
5: Carrefour w sumie najlepszy jest.
6: Po reklamie.
7: Muzyka, którą kochasz i najważniejsze informacje. Tylko w radiu RMF 24.

0: A w Radio RMF 24 teraz ważne informacje dla kierowców, ale i dla całej gospodarki. Pewnie będziecie zaskoczeni, ale ceny paliw wzrosną, bo ceny ropy rosną po zamknięciu niezwykle ważnego rurociągu wschód-zachód na Półwyspie Arabskim. Stawka za baryłkę ropy wróciła do poziomu niewidzianego od maja. To rodzi pytania, czy wstrzymanie pracy tego rurociągu zagraża polskim kierowcom, to znaczy portfelom polskich kierowców. Z nami dziennikarz RMF FM, jak słyszycie, Igor Skrzypek.
1: Dzień dobry,
0: Igorze. Igorze, czy dostawy ropy do Polski mogą być zakłócone?
1: Pytaliśmy o to w Orlenie. No i słyszymy, że dostawy nie są realizowane bez zakłóceń, tak twierdzi płocki gigant. No i czy rzeczywiście tak jest? Być może rzeczywiście, choć trzeba tu oddać, że Orlen nie chce ujawnić, o jakim wolumenie mówimy, jeśli chodzi o przepływ przez ten rurociąg wschód-zachód.
0: Przecież nie, jakoś bardzo mnie to nie zaskakuje. Gdyby na przykład powiedział, no to jest wolumen, nie wiem, tam 30% i teraz on jest zagrożony, to wiesz, co by się działo?
1: Byłoby to na pewno
0: szturm
1: paniczne.
0: Na stacje benzynowe. Wszyscy by kupili nawet jakieś takie beczki wielkie, żeby z tymi beczkami podjechać, zatankować i po prostu mieć na zapas.
1: Tak jest, natomiast trzeba też się przyjrzeć bliżej temu, co się w Orlenie dzieje. No a w tym roku szczególnie, no dzieje się sporo, trzeba przyznać, jeśli chodzi o dywersyfikację źródeł dostaw ropy, bo rzeczywiście, spójrzmy na rok 2025, 40% ropy pochodziło z Bliskiego Wschodu. Teraz ta wajcha została trochę przestawiona, w szczególności w kierunku Norwegii. To znaczy, w tym roku Norwegia to już 25% dostaw ropy do Orlenu. No i wygląda to między innymi tak, że to po pierwsze są baryłki pozyskiwane z Morza Norweskiego, ale też udziały w złożu Goliat, nabyte w tym roku, 20% udziałów w tym złożu, czyli de facto Orlen niejako sam wydobywa ropę w tym złożu, jeżeli możemy to tak uprościć. To jest jedna strona tej sprawy. Druga jest taka, że to, że rurociąg wschód-zachód przestał działać, to nie oznacza, że z Arabii Saudyjskiej nie płynie już żadna ropa. To tak trochę nie działa, bo spora część wydobycia na Półwyspie Arabskim leży nad Morzem Czerwonym. To znaczy nie trzeba tej ropy przerzucać przez cały półwysep. I w związku z tym to wydobycie dalej się odbywa, to po pierwsze. Po drugie, magazyny po tej stronie Półwyspu Arabskiego są spore. To znaczy to, że rurociąg przestanie na kilka dni działać, miejmy nadzieję, że na kilka dni, a nie na dłużej, to jeszcze nie zawala nam całej sprawy, to druga sprawa. A trzecia jest taka, że pamiętajmy, że w ostatnich latach mieliśmy przesunięcie wajchy właśnie w tym kierunku arabskim. No i pamiętamy, kto jest teraz współwłaścicielem rafinerii w Gdańsku? No Saudi Aramco w znacznej mierze. I czy Arabowie chcieliby, żeby do ich rafinerii w Gdańsku, w pewnej części ich, nie płynęła ropa? No raczej nie chcieliby sobie na to pozwolić, więc pod tym względem wydaje się, że rzeczywiście te dostawy ropy nie powinny być aż tak zagrożone.
0: No dobrze, to dostawy nie są zagrożone, a co z cenami? Bo jak się zdaje, ceny paliw no będą wysokie, wyższe,
1: no,
0: najwyższe,
1: tak.
0: Bo nie, mimo, że mamy skąd czerpać te
1: mamy skąd czerpać, ale to nie zmienia faktu, że ta ropa będzie droga i coraz droższa, na to wiele wskazuje. Nawet jeśli mamy skąd ją czerpać, mamy kontrakty, mamy dostawy zagwarantowane, no to też pamiętajmy o tym, że to, co produkuje Orlen, nie wystarcza dla całego rynku paliw w Polsce, bo w roku ubiegłym, w 2025, prawie 40% oleju napędowego w Polsce zużywanego pochodziło z importu. Orlen nie jest w stanie wyprodukować tyle paliwa, żeby Polska była samowystarczalna pod tym względem. Benzyny też potrzeba nam sporo ściąganej z zagranicy, około 25%, więc to też ma wpływ na to, że na stacjach będzie drożej. No i pytanie, o ile drożej? No, w tym tygodniu już na pewno zobaczymy, jeśli gdzieś się takie stacje uchowały, ceny powyżej 9 zł za litr oleju napędowego, to z pewnością. No i jeśli ktoś jeszcze miał szansę zatankować poniżej 8 zł za litr benzyny 95-oktanowej, to już chyba szybko tej szansy mieć nie będzie.
0: Będziemy tankować i płakać.
1: To zależy, jaką mamy psychikę, ale wielu z nas będzie płakać. Ja bym płakał.
0: To więc może psychoterapeuci na tym zyskają bardzo. To znaczy, może jakiś list dziękczynny terapeutów do Donalda Trumpa za to, że tak podniósł te ceny. I my musimy płakać.
2: RMF 24 Wrocław. Informacje i muzyka.

0: I to by było na tyle. Czas się pożegnać. Do usłyszenia, do jutra. Mówi wam Tomasz Tordikowski. Tomasz Woryński jest w studiu w Krakowie i on przejmie ten program już po godzinie 12, ale wcześniej oczywiście fakty w radiu RMF 24.
1: Reklama. Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
2: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars Wrocław, ulica Wyścigowa 58A, www.mmcars.pl.
3: I co, zapisałeś się już na studia?
4: Jeszcze nie. Szukamy miejsca, w którym będę się naprawdę dobrze czuł.
3: Sprawdź Uniwersytet DSW Days. Tam student jest naprawdę ważny. Zajęcia są praktyczne, prowadzą je ludzie z doświadczeniem, a atmosfera jest taka normalna, bez dystansu.
4: Brzmi jak miejsce dla mnie.
5: Studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na Uniwersytecie DSW Days. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na ideis.pl/Wrocław. Uniwersytet DSW Days. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.
6: Myślisz o mieszkaniu? Pomyśl o Atomie. Kameralna dwupiętrowa zabudowa. Miejsca postojowe, ogródki, komórki lokatorskie w cenie. Osiedle przy Lipowej w podwrocławskiej Świętej Katarzynie. Szukasz czegoś większego? Mamy w ofercie domy w zabudowie bliźniaczej. Osiedle Atom, park w Siechnicach. To zielone, przyjazne i komfortowe miejsce na własny dom z ogrodem i garażem. Wejdź na atomdeveloper.pl i wybierz własne M. Atom Developer to sprawdzony deweloper.
7: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
8: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
12: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
13: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
12: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
13: Uff, jest dla mnie ratunek.
12: Tak.
13: Feminost, utrzymaj kontrolę.
14: Zdrowit. Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
15: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy, praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
16: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
17: Po reklamie.
18: Na zegarze już prawie godzina 12, czyli przenosimy się do studia faktów RMF FM, a fakty w samo południe ma dla nas Ewa Kwaśny.
19: Tragiczny wypadek w Małopolsce w powiecie nowosądeckim. Pociąg osobowy śmiertelnie potrącił mężczyznę. W faktach też surowa ocena Polaków na temat działań rządu po aferze w warszawskim szpitalu południowym.
20: Uważam, że powinno być szybciej, bo dzieje się źle w naszej służbie zdrowia.
19: Wulkan Etna znów daje o sobie znać, wstrzymano loty. W faktach będzie też karpacz, który chce mieć własne krupówki. W Małopolsce wstrzymany jest ruch pociągów w stronę Tarnowa, w Kamionce Wielkiej w powiecie nowosądeckim. Osobowy skład śmiertelnie potrącił 60-letniego mężczyznę.
21: Pociągiem podróżowało 45 osób. Żadna z nich nie odniosła obrażeń. Na miejscu prowadzone są działania wszystkich służb.
19: Przekazał RMF FM kapitan Hubert Ciepły, rzecznik małopolskich strażaków. Sześć zastępów Straży Pożarnej gasi pożar budynku na terenie 18 Pułku Rozpoznawczego w Białymstoku. Na razie na szczęście nie ma informacji o poszkodowanych osobach.
0: Aktualny obraz faktów.
19: Polacy surowo oceniają działania rządu po aferze w warszawskim Szpitalu Południowym. Wyniki sondażu Opinia 24 dla RMF FM pokazują, że połowa biorących udział w sondażu uważa, że rząd nie podjął wystarczających działań, by zapobiec podobnym sytuacjom w innych placówkach. 18% twierdzi, że działania rządu są wystarczające. Pozostali albo nie mają zdania, albo nie słyszeli o tej sprawie. Dlatego przypominamy, w warszawskim Szpitalu Południowym kierownikiem SOR-u został młody lekarz bez specjalizacji. Były radny Koalicji Obywatelskiej, który w ubiegłym roku miał zarobić ponad 1,5 miliona złotych. Część pacjentów miała być tam przyjmowana poza procedurą. Nasz reporter Michał Dobrułowicz zbiera komentarze do tych wyników. Michale, z czego wynikają różnice w opiniach?
17: Przede wszystkim z sympatii politycznych. Ponad 3/4 wyborców Konfederacji krytykuje reakcję rządu na aferę w szpitalu. Za to prawie połowa zwolenników Koalicji Obywatelskiej uważa, że te działania są wystarczające. Pacjenci, których spotkałem przed przychodnią w centrum Warszawy, oczekują szybkiego wyciągnięcia wniosków po aferze.
22: No tak, jakichś szybkich zmian, tak zapowiadali, tak?
20: Dostać się do jakiegoś lekarza jest bardzo ciężko.
17: Od października ruszyć ma nowy system e-kolejka, która ma uporządkować zapisy na zabiegi takie jak wymiana rozrusznika czy usunięcie migdałków. Taki pomysł pojawił się właśnie po aferze w Szpitalu Południowym. Rząd niebawem ma przyjąć też ustawę, która wprowadzi górny limit zarobków lekarzy. Prace nad tymi przepisami w parlamencie zajmą jednak według prognoz kolejne tygodnie.
19: W Wielkiej Brytanii nie milkną echa wczorajszego ataku rosyjskich dronów na pociąg przy granicy z Polską. W pobliżu znajdował się inny skład zwracającym z Kijowa byłym brytyjskim premierem Borisem Johnsonem. Na łączach jest nasz londyński korespondent Bogdan Frimorgan. Bogdan, jak były premier komentuje te wczorajsze wydarzenia?
23: W rosyjskich atakach na pociągi widzimy szczura przypartego do muru, który szczerzy zęby. Tak, z charakterystycznym dla siebie przekąsem Boris Johnson odniósł się do wczorajszych wydarzeń. Nazwał też Władimira Putina odklejonym i nie szczędził krytyki pod adresem Moskwy, widząc w eskalacji konfliktu desperacką próbę zastraszania ludności cywilnej. Tutaj się eksperci, podobnie jak były premier, także nie przebierają w słowach. Wczorajsze uderzenie dronów na terenie przygranicznym porównują do mafijnego komunikatu płynącego prosto z Kremla.
19: Wstrzymano połączenia na lotnisku w sycylijskiej Katanii. Powodem jest pył wulkaniczny związany z aktywnością wulkanu Etna. Port lotniczy wznowi działalność najwcześniej po godzinie 16. I wracamy do kraju. Prawie 140 mandatów na kwotę 150 tysięcy złotych wystawili w weekend policjanci w Ksawerowie pod Łodzią. To bilans akcji wobec uczestników nielegalnych wyścigów samochodowych. 5 osób zostało zatrzymanych. Na linii reporterka RMF FM Agnieszka Wyderka. Agnieszko, jakie zarzuty usłyszały te osoby?
24: Udział w nielegalnych wyścigach samochodowych, za co mogą trafić do więzienia na maksymalnie 5 lat. W czasie szeroko zakrojonej policyjnej akcji z wykorzystaniem śmigłowca funkcjonariusze skontrolowali ponad 180 pojazdów oraz wylegitymowali niemal 290 osób. Mundurowi zabezpieczyli 5 aut o łącznej wartości co najmniej 780 tysięcy złotych. Zatrzymano także 16 dowodów rejestracyjnych oraz 2 prawa jazdy. Oprócz mandatów policjanci przygotowali też 9 wniosków do sądu o ukaranie kierowców.
19: Karpacz chce mieć własne Krupówki. Przez całą wiosnę i lato centrum miasta przechodzi metamorfozę. To niestety oznacza sporo utrudnień, które według części kupców odstraszają turystów. Na miejsce wybrała się reporterka RMF FM Martyna Czerwińska.
25: Główny trakt Karpacza, przy którym działają restauracje i sklepy, jest od marca całkowicie rozkopany. Turyści muszą się liczyć z hałasem, omijać ciężki sprzęt i dziury, a do niektórych lokali trudno dojść. Ale jak mnie przekonują, podchodzą do tych prac z pełną wyrozumiałością.
26: To po prostu idzie w dobrą stronę, więc na pewno będzie później lepiej dla wszystkich.
27: Chodniki są bokiem i spokojnie można przejść.
25: Część kupców alarmuje, że z powodu utrudnień ruch turystyczny w tym sezonie jest mniejszy, ale pan Michał, który sprzedaje oscypki, mimo to cieszy się na nadchodzące zmiany.
28: Bardzo chciałbym, żeby nasz deptak w Karpaczu wyglądał w końcu jak deptak, a nie pseudo deptak. Czyli ładna kosteczka, latarenki po obu stronach, klombiki, ławeczki, pierdółeczki. Jak już przyjdą te elementy takie dodatkowe, ozdobne, będzie piękny.
25: To ma być deptak na miarę sopockiego mąciaka czy zakopiańskich Krupówek.
19: A w faktach za godzinę, świat filmu, bardzo dobre informacje będą dla fanów Bonda. Jest już gotowa pierwsza wersja scenariusza, Bond 26. Zapraszam na 13.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: we Wrocławiu zrobi się bardziej pogodnie, a temperatura wzrośnie do maksymalnie 20 stopni Celsjusza. Będzie też dosyć wietrznie. Słońce zniknie za horyzontem 9 minut po 19. Wieczorem zachmurzenie będzie umiarkowane, zrobi się też o kilka stopni chłodniej. Jak twierdzą synoptycy, padać dzisiaj nie powinno.
2: RMF24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.
3: Radio RMF24, dzień dobry, kłaniam się nisko, Tomasz Weryński z tej strony, witam was serdecznie. Za chwilę u nas ciekawy gość, Jan Piekło, były ambasador Polski na Ukrainie. Porozmawiamy o ostatnich atakach rosyjskich blisko naszej granicy, mocno nas to niepokoi. Poza tym Dolly Parton będzie patronką lotniska w Nashville. Śledzimy też oczywiście najważniejsze informacje. Bądźcie z nami, z Radiem RMF24.

Radio RMF24. Teraz o sytuacji za naszą wschodnią granicą. Rosyjskie ataki coraz częściej prowadzone są niebezpiecznie blisko granicy, właśnie granic państw NATO, w tym Polski. Jak należy to czytać? Jak rozumieć, czy to przypadek, czy jednak świadome działanie? W Radiu RMF24 łączymy się teraz z Janem Piekło, byłym ambasadorem Polski na Ukrainie.

0: premiera były nieprecyzyjne i mylące. Dopiero potem, jak się ukazał film i ukazały się na portalu X relacje i Karla Bildta, i Borisa Johnsona, którzy byli w tym pociągu, który zdążył przejechać pociągu dyplomatycznym, który zdążył przejechać przed tamtym pociągiem, który został trafiony, znaczy lokomotywa została trafiona. Więc pytanie jest, jaki tu był zamiar, czy celem ataku miał być tamten pociąg, w którym również znajdowała się, zdaje się, Katarzyna Pisarska z biura posła Kowala. I nie jest wykluczone, że należałoby do tego podejść znacznie bardziej poważnie.
1: No właśnie, bo to jest kluczowe pytanie, do kogo był ten sygnał kierowany?
0: No to chyba jest dość oczywiste, skoro wcześniej przejechał ten pociąg z dyplomatami, ważnymi dyplomatami, doradcami różnych ważnych ministrów krajów Unii Europejskiej, no i byłym premierem Wielkiej Brytanii i byłym premierem Szwecji, no to coś tu jest nie tak. To jest najwyraźniej sygnał. I nie jest wykluczone. Ja tego nie wykluczam. Rosjanie mają kłopoty z celnością. Czy przypadkiem to nie chodziło o to, żeby trafić w tamten pociąg? Ja tego nie wiem i pewnie nikt na to pytanie odpowie. Natomiast myślę, że to jest pytanie ważne. To jest pytanie ważne i no, zdaje się, że nie wykazaliśmy się specjalną kompetencją w komunikowaniu społeczeństwu tego, co się wydarzyło i jakie to stanowi zagrożenie.
1: No właśnie, to szczególnie jest chyba ważne w kontekście tego, że zdaje się, że to może być początek tego typu ataków. Wcześniej obrywały przejścia graniczne z Mołdawią czy Rumunią. No w zasadzie można powiedzieć, w pewnym sensie czekaliśmy, kiedy to wydarzy się na polsko-ukraińskiej granicy.
0: No to należy w takim razie zapytać, jaki będzie następny krok, bo tam groźne pomruki z Kremla płyną. No, myślę, że teraz możemy mieć... Zdaje się, że był również jakiś incydent na granicy rosyjsko-fińskiej. No to teraz czas być może na incydent na granicy norwesko-rosyjskiej, ewentualnie na granicy krajów bałtyckich, no jest przesmyk suwalski. My jesteśmy specjalnym celem dla Rosji, ponieważ po pierwsze przez nasze terytorium przebiegają drogi pomocy Ukrainie i u nas są centra logistyczne na granicy. Po drugie, sąsiadujemy nie tylko z Ukrainą, ale jeszcze z Białorusią, która jest tu sprzymierzeńcem Kremla, wiadomo. No i graniczymy również z Rosją, więc nie ma takiego kraju w Unii Europejskiej, który by miał taki problem jak Polska.
1: A jak pan sądzi, jakie wnioski mogli wyciągnąć Rosjanie po tej prowokacji? Co oni się dowiedzieli?
0: No, pewnie nasłuchiwali sposobu informowania przez władze polskiego społeczeństwa i no, myślę, że tutaj mogli wyciągnąć wnioski, które mogą być niekorzystne i niedobre dla nas, ponieważ ta informacja była fatalna i zdaje się, że tam nawet było tak, że zostały uruchomione alerty, które potem nie zostały odwołane. Ludzie byli zdezorientowani, nie wiedzieli, jak się zachować. To zresztą...
1: Ale to w zasadzie jest już kolejny raz, bo mam wrażenie, że w przypadku dronów, które spadały po polskiej stronie w tamtym roku, też ta komunikacja zawodziła.
0: No, prawda. Jest niewątpliwie lekcja do odrobienia, którą władze powinny odrobić i tutaj powinien być uruchomiony kanał prezydencko-rządowy, ponieważ to jest w naszym wspólnym interesie, żeby znaleźć wyjście, które pozwoliłoby nam się dobrze zabezpieczyć.
1: Zastanawiam się, bo to cały czas jest działanie Rosji takie pod progiem wojny, mam wrażenie, znaczy pod progiem jakiegoś konkretnego działania. I pytanie, co musiałoby się stać, żebyśmy podjęli jakieś takie bardziej zdecydowane kroki niż nota protestacyjna? Co oni musieliby zrobić?

0: Ja się tak zastanawiam, co byśmy zrobili w sytuacji, gdyby ten dron nie trafił w ten pociąg, w którym jechali Ukraińcy linii Kijów-Warszawa, tylko trafił w ten pociąg dyplomatyczny z Biltem i z Borysem Johnsonem. No, ciekawe, jaka by była wtedy reakcja i jakby się okazało, że są ofiary śmiertelne. No tak się na szczęście nie stało. Natomiast coś takiego niedługo może się wydarzyć i po prostu, no jeszcze raz powtórzę, że nie jesteśmy przygotowani właściwie i uspokajające komunikaty i źle sformułowane informacje, które wysyłał w przestrzeń medialną rząd Donalda Tuska, no to nie jest odpowiedź, która jest zadowalająca.
1: A widzi pan jakiś scenariusz na najbliższe miesiące? Coś pan przewiduje? Nie wiem, Rosja przekroczy rzeczywiście jakąś granicę, której do tej pory nie przekraczali? Będziemy mieli do czynienia z poważną eskalacją?
0: Rosja już parę razy przekraczała te granice i za każdym razem płynęły głosy z Unii Europejskiej, że to są granice, których nie wolno przekraczać. I pewnie, być może będziemy mieli do czynienia czymś podobnym. Sprawa jest znacznie poważniejsza i to nie jest kwestia wyłącznie Rosji. To jest kwestia przede wszystkim chińskiego wsparcia dla Rosji. Chiny są zainteresowane tym, żeby tutaj trwała wojna i żeby odwrócić uwagę od ewentualnego pomysłu na zajęcie Tajwanu przez Chiny. No i mamy jeszcze konflikt Zatoce Perskiej. No i również z tym związane problemy, więc myślę, że świat znalazł się na bardzo niebezpiecznym zakręcie w tej chwili.
1: No, będziemy oczywiście obserwować to, co się dzieje. Jan Piekło, był ambasador Polski na Ukrainie w Radiu RMF24. Bardzo serdecznie panu dziękujemy za rozmowę.
0: Dziękuję również.

0: A już teraz w Radiu RMF 24 informacja z ostatniej chwili. Sąd podtrzymał decyzję o 3-miesięcznym areszcie dla Radosława Piesiewicza. Przypomnijmy, o godzinie 13 ma się rozpocząć posiedzenie zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego. No i tam może zapaść decyzja o odwołaniu Piesiewicza z funkcji prezesa zarządu. Do tej sprawy oczywiście będziemy wracać.
1: Tu RMF 24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.

0: Reklama. Halo, Kasia?
1: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
0: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
1: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
2: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

0: Uwaga gracze! Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: Podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Karpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
2: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trafi.
3: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
2: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
3: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
2: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
4: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
5: GWM. Go with more.
6: Orły oszczędzania są zawsze na plusie. Bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych serów

0: 30 lat.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
4: Kto powiedział, że po zmroku jest czas na spanie? 3 października Wrocław na pewno szybko nie zaśnie. Nightwave powered by Decathlon to 5 albo 10 km po szybkiej, asfaltowej i atestowanej trasie. Pierwszy start lub kolejna życiówka? Sam decydujesz. Pierwszy weekend października upłynie pod znakiem biegania, muzyki i wydarzeń wokół miejskiej kultury biegania. Organizatorzy zapewnili masę atrakcji, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie. Czegoś takiego w Polsce jeszcze nie było. Sprawdź na www.nightwave.pl.
5: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
6: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk, bo chcę wzmocnić organizm.
5: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
6: Ascorvita Max?
5: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
7: Zdrowit.
5: Po reklamie.
8: Jest 12.30, Rafał Jędraszek, czas na fakty, RMF 24 Wrocław. Zaczynam od niewybuchu, jaki przed południem odkryto na strychu jednej z kamienic przy ulicy Rejtana 3 we Wrocławiu. W związku z interwencją służb ewakuowano około 20 mieszkańców z budynków pod numerami 1, 3 oraz 5. Na miejsce skierowano autobus MPK, który zapewnił schronienie osobom ewakuowanym. W rejonie działań służb mogą występować utrudnienia w ruchu drogowym i pieszych, stąd apel o unikanie okolic ulicy Rejtana oraz stosowanie się do wydawanych poleceń przez przedstawicieli służb. A niewybuch znaleziono przy okazji trwającego remontu tej zabytkowej kamienicy przy ulicy Rejtana 3. Jak podaje Zarząd Zasobu Komunalnego, zakończono już pracę przy dachu. Obecnie trwa docieplanie tylnej i bocznej elewacji oraz izolacja przeciwwilgociowa piwnicy. W tym tygodniu rozpoczynają się roboty przy elewacji frontowej, w tym uzupełnianie oryginalnej sztukaterii. Po konsultacjach z konserwatorem zabytków i przeprowadzeniu badań stratygraficznych ruszy remont wnętrz, sieni oraz klatki schodowej. Natomiast nieopodal zakończył się remont kamienicy przy ulicy Rejtana 5A. Prace kosztowały 1 400 000 zł. Odnowiono elewację frontową, boczną i tylną, które zyskały piaskowo-beżowy kolor. Remont objął także dach, zarówno jego konstrukcję, jak i pokrycie. Wewnątrz budynku wyremontowano klatkę schodową, wymieniając elementy drewnianych schodów, naprawiając posadzki, uzupełniając tynki i malując ściany. W częściach wspólnych zamontowano nowe okna i drzwi. Dodatkowo wykonano izolację przeciwwilgociową oraz termiczną ścianę piwnicy.
1: Fakty z Twojego regionu.
8: Jeśli planujecie wyjazd z Wrocławia w góry pod koniec lata, to wrzesień w Karkonoszach przy dobrej pogodzie gwarantuje połączenie ciszy, pięknej przyrody i pierwszych oznak jesieni. Jeśli ktoś nie dotarł w góry w wakacje, to może być to właśnie idealny moment, o czym przekonują Państwo Janusz i Małgorzata z Dębicy, którzy spędzili w Karpaczu kilka ostatnich dni.
9: My jeździmy zawsze po sezonie, zawsze we wrześniu, dlatego że jest jeszcze pięknie, a już nie ma tłoku, nie ma ostrego słońca, które jest dla nas pewnym problemem. Możemy się napawać tym widokiem, tym okresem.
10: No właśnie dzisiaj byliśmy na Karpatce, z której podziwialiśmy widok na Śnieżkę, byliśmy właśnie wczoraj. I tak z górki na górkę schodzimy, podziwiamy i żałujemy, że już musimy opuścić Karpacz.
8: Kto więc planuje wypad z Wrocławia w Dolnośląskie Góry na przełomie lata i jesieni, to może warto rozważyć tę destynację.

0: A teraz w Radiu RMF 24 zabieramy Was do Wielkopolski. Tam jest problem ze składowiskiem odpadów w podziemnych wyrobiskach kopalni. Jak może wpłynąć to na przyrodę i zdrowie mieszkańców? No, chodzi oczywiście o kopalnię soli Kłodawa, gdzie trwają dyskusje nad takim właśnie rozwiązaniem. Temat na pewno budzi spore emocje, a przygląda się mu nasz reporter Benjamin Kubiak-Piłat, z którym łączymy się teraz w Radiu RMF 24. Witamy, Benjaminie.
1: Dzień dobry, kłaniam się.
0: Co to za pomysł?
1: No, chodzi, tak jak już tutaj wspomniałeś, tak pokrótce o to, by w tych przestrzeniach pokopalnianych w kopalni soli Kłodawa składować odpady, w tym odpady niebezpieczne. Tutaj pojawia się kilka powodów, dla których zarządca kopalni postanowił właśnie poruszyć taki temat, złożyć wnioski o odpowiednie zezwolenia. Przede wszystkim chodzi tutaj o dywersyfikację przychodów spółki, czyli stare dobre powiedzenie, że jak nie wiadomo o co chodzi, no to oczywiście, że chodzi o pieniądze. Kopalnia w ten sposób chciałaby zyskać nowe źródło finansowania. Po ostatnich audytach, sporządzonych raportach, okazało się, że kopalnia soli Kłodawa przynosi wielomilionowe zyski, dlatego poszukiwane jest nowe źródło dochodu, a jeśli chodzi o samą taką koncepcję tego podziemnego składowania odpadów, no to ona ma polegać na tym, że przy tym wykorzystaniu właściwości złóż soli jako takiego naturalnego, szczelnego schronu dla materiałów trudnych do zutylizowania, no to tam właśnie miałyby trafiać te odpady, z czego mówimy tutaj o blisko setce odpadów niebezpiecznych. Trafiałyby tam popioły, pyły z filtrów, azbest, ołów, kadm, rtęć. No, nie ma się co dziwić, że temat budzi dosyć spore emocje i kontrowersje wśród mieszkańców.
0: Zarząd kopalni soli Kłodawa zwrócił się do ekspertów z prośbą o ocenę takiego pomysłu właśnie składowania w kopalni odpadów niebezpiecznych. Kto ma się zająć tą ekspertyzą?
1: Mają to być eksperci z Akademii Górniczo-Hutniczej imienia Stanisława Staszica w Krakowie, a także eksperci z Państwowego Instytutu Geologicznego, Państwowego Instytutu Badawczego. Oni mają sporządzić taką ekspertyzę dotyczącą tego, jakie mogą być skutki składowania w podziemnych wyrobiskach właśnie tych odpadów. Wyniki tej oceny wraz z wnioskami mają być później udostępnione publicznie. Mieszkańcy będą się mogli z nimi zapoznać. Do czasu zakończenia tej oceny, zapoznania się z jej wynikami, upublicznienia ich, no, kopalnia wstrzymuje jakiekolwiek działania zmierzające właśnie do tego, by prowadzić tego typu działalność. A jeśli chodzi o samą ocenę ekspertów, no to ona ma objąć w szczególności wpływ na bezpieczeństwo mieszkańców, środowiska, wód podziemnych oraz samego złoża i działalności kopalni soli Kłodawa.
0: Benjamin Kubiak-Piłat, nasz reporter, pilnuje tego tematu. Bardzo dziękujemy, Benjaminie.
1: Do usłyszenia.
0: W Radiu RMF 24 będziemy na pewno wracać z kolejnymi informacjami w tej sprawie. Koniecznie bądźcie blisko. A za chwilę w Radiu RMF 24 przeniesiemy się na moment do Nashville.

Słuchajcie, radia RMF 24. Dolly Parton będzie miała lotnisko swojego imienia. Taką decyzję jednogłośnie podjęła Rada Komisarzy Międzynarodowego Portu Lotniczego w Nashville w stanie Tennessee. Chociaż ostateczna nazwa nie została jeszcze ustalona, ściśle współpracujemy z odpowiednimi stronami, aby rozważnie określić, w jaki sposób zostanie uwzględnione imię i spuścizna Dolly Parton, poinformowało w oficjalnym komunikacie lotnisko. Decyzji przyklasnął gubernator stanu Tennessee Bill Lee, który od samego początku był zwolennikiem przemianowania portu lotniczego na cześć artystki. W poście zamieszczonym na platformie X podkreślił, że piątkowa decyzja to był ważny krok, aby uczcić jej niezwykłe dziedzictwo, ponieważ Dolly zawsze pomagała światu zakochać się w Tennessee. No dobrze, zbliżamy się nieuchronnie do faktów o 13:00. Bądźcie blisko radia RMF 24.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Teren wojskowy w radiu RMF24.
2: Uwaga, wkraczamy na jedyny teren wojskowy bez zakazu wstępu. Prosto, jasno i z naciskiem na aktualne sprawy.
1: Teren wojskowy w radiu RMF24. W każdą środę po 16:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.
0: Ogłoszenie RMF24.
3: Reklama.
4: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Wrocław Południe na Alei Karkonoskiej 81. Do zobaczenia.
5: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste sery, wędliny i przekąski. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu francuskim. Już dziś wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch. I zestaw 12 świeżych makaroników Duc de Coeur 144 gramy 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum dwóch sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
8: Kto powiedział, że po zmroku jest czas na spanie? 3 października Wrocław na pewno szybko nie zaśnie. Nightwave powered by Decathlon 5 albo 10 km po szybkiej, asfaltowej i atestowanej trasie. Pierwszy start lub kolejna życiówka? Sam decydujesz. Pierwszy weekend października upłynie pod znakiem biegania, muzyki i wydarzeń wokół miejskiej kultury biegania. Organizatorzy zapewnili masę atrakcji, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie. Czegoś takiego w Polsce jeszcze nie było. Sprawdź na www.nightwave.pl.
9: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
12: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
11: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
12: Uff, jest dla mnie ratunek.
11: Tak.
12: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
13: Zdrowit.
14: Nie, ciebie kochać będę ponad wszelkie kochanie, póki będę mógł kochać, póki życia stanie, przysięgam.
15: Hola, stój pan, nie przysięgaj proszę. Gdzie przysiąg trzeba, tam nikną rozkosze.
14: W jakimże dzisiaj, Justysia, humorze? Łajesz mnie ciągle, ja słucham w pokorze.
15: Jeszcze raz tylko połaję.
14: Jeszcze raz jeden przystaje, ale potem... Mąż i żona, Aleksandra Hrabiego-Fredry. W reżyserii Michała Zadary.
16: Premiera Teatru Polskiego we Wrocławiu.
17: 25 września 2026 roku. Scena na Świebockim. Zapraszam.
18: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
19: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
20: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
21: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
20: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ser żółty w plastrach Mlekpol 3,99 za opakowanie 150 gramów przy zakupie dwóch. Kaufland.
22: Po reklamie.
23: Zbliża się godzina 13, czyli zaczynamy Fakty z RMF FM. Wszystko, co najważniejsze o tej porze, ma dla nas Ewa Kwaśny.
1: Groźny wypadek na Krajowej 57 na Mazowszu. 5 osób ucierpiało po zderzeniu ciężarówki z osobówką. Szef PKO Radosław Piesiewicz nie opuści tymczasowego aresztu. Tak zdecydował Sąd Okręgowy w Katowicach. A w Warszawie zbiera się właśnie zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Na miejscu jest dziennikarz RMF FM. W faktach także nowy Bond. Na razie jest pierwsza wersja scenariusza. Na początek faktów o 13:00 jednak pilna informacja sprzed chwili. W rejonie plaży w Rusinowie koło Jarosławca w Zachodniopomorskiem wojsko wydobyło z Morza Bałtyckiego drona. Wstępne oględziny wskazują, że to maszyna wojskowa pochodząca z Rosji. Do tych doniesień wrócimy w RMF FM. Sprawdzajcie fakty. 5 osób rannych w wypadku na drodze numer 57 w Mazowieckiem na trasie Przasnysz-Chorzele w pobliżu miejscowości Brzezice. Samochód osobowy zderzył się z ciężarówką. Droga w miejscu wypadku jest zablokowana. Radosław Piesiewicz zostaje w tymczasowym areszcie. Taką decyzję podjął właśnie Sąd Okręgowy w Katowicach. Zwolnienia z aresztu chciała obrona, która złożyła zażalenie na decyzję Sądu Rejonowego sprzed ponad 2 tygodni.
2: Sąd podzielił uzasadnienie Sądu Rejonowego, stwierdzając, iż zarówno przesłanka ogólna, jak i przesłanka szczególna, obawa matactwa, czyli obawa utrudniania postępowania poprzez nakłanianie do składania fałszywych zeznań świadków bądź wyjaśnień przez podejrzanych, została spełniona.
3: Czy jakiś środek odwoławczy jeszcze Wam teraz przysługuje?
13: To postanowienie jest prawomocne. Od niego nie przysługuje już środek odwoławczy, także będziemy się spotykać, żeby dyskutować o tymczasowym aresztowaniu za niecałe 3 miesiące, kiedy będzie wchodzić w grę kwestia ewentualnego przedłużenia tego tymczasowego aresztowania.
1: Prokurator Justyny Grzesiak oraz mecenasa Jędrzeja Kupczyńskiego wysłuchał w katowickim sądzie nasz reporter Marcin Buczek. Czy w tej sytuacji zbierający się właśnie zarząd PKOL podejmie próbę wyznaczenia następcy Radosława Piesiewicza? Przed siedzibą Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Warszawie jest wóz satelitarny RMF FM. Łączymy się z Cezarym Dziwiszkiem z redakcji sportowej. Witamy Cię.
24: Dzień dobry, witam.
1: Jaki ruch może wykonać w tej chwili zarząd?
24: No wiemy już, że ta próba zastąpienia Radosława Piesiewicza będzie. Potwierdził to jeden z wiceprezesów PKOL-u, Andrzej Supron.
25: Chcemy uruchomić artykuł 21, który nie stworzy takiej sytuacji, że będziemy chcieli jeszcze coś więcej, prawda? Że nie, że musi być zwołać, można tylko zwołać walne, nadzwyczajne, gdzie by trzeba było zdymisjować prezesa.
24: Czyli w skrócie zarząd nie odwoła Piesiewicza, tylko powoła jego zastępcę. Tymczasowego do kwietnia, do wyborów i do końca jego kadencji. A tym zastępcą może zostać jeden z 8 wiceprezesów. Najczęściej wymienia się nazwiska Tomasza Hamery i Mariana Kmity.
26: Tu fakty RMF FM. Będzie nowy film.
1: Fani Jamesa Bonda będą zadowoleni. Gotowa jest już pierwsza wersja scenariusza do nowej części filmu.
23: Jej autor Steven Knight właśnie to potwierdził w jednym z wywiadów.
1: Z nami ponownie dziś Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej RMF FM. Witamy Cię, Kasiu. Pojawiło się ostatnio dużo informacji o tym, kto zagra agenta 007. No, co już wiadomo?
23: Że jeszcze trochę trzeba poczekać. Najpierw Steven Knight, twórca m.in. słynnego Peaky Blinders, ujawnił, że wie, kto zagra Bonda i to mu pomogło pisać scenariusz, teraz się od tego dystansuje. Podobnie Gary Oldman, który najpierw twierdził, że agenta 007 zagra Jack Lowden, a teraz już nie jest taki pewien. Znany z serialu Kulawe konie Jordan na pewno jest jednym z faworytów. Poproszony o swojego faworyta były Bond Pierce Brosnan z kolei jasno uciął spekulacje, nazwiska nie zamierza zdradzać, bo mu żona zakazała.
1: No proszę. Jaki mąż, prawda?
23: Trzeba słuchać żony, po prostu.
1: Oczywiście, że tak. Kasiu, nazwisko nowego Bonda mamy poznać
23: do końca tego roku.
1: Do końca tego roku, a premiera w 2028. W takim razie czekamy.
26: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
27: Tu Radio RMF 24.
28: W Radiu RMF 24 będziemy wracać do tej informacji o dronie znalezionym koło Jarosławca. No jak słyszeliście, szef MON-u powiedział, że to prawdopodobnie bezzałogowiec wojskowy z Rosji. Tomasz Wreński, gorąco zapraszam.

0: Natomiast teraz o sytuacji wyborczej w Szwecji. Otóż ta sytuacja komplikuje się. Po przeliczeniu 95% oddanych we wczorajszych wyborach głosów topnieje przewaga lewicowej opozycji. Ta zdobyła według ostatnich wyników 49,5% głosów. Rządzący blok centroprawicowy ma obecnie 49,1% głosów. Największe szanse na objęcie władzy po 4 latach przerwy ma socjaldemokratka Magdalena Andersson.
1: My socjaldemokraci
0: zawsze będziemy gotowi wziąć odpowiedzialność za wynik. Wygląda na to, że walka będzie bardzo wyrównana, niezależnie od ostatecznego wyniku. Chcemy szukać nowego ducha współpracy w szwedzkiej polityce. Wszyscy z nas, którym powierzono reprezentowanie narodu szwedzkiego w parlamencie, zawsze na pierwszym miejscu musimy stawiać Szwecję i Szwedów. W tej chwili prowadzimy i jeśli tak pozostanie, Szwecja będzie miała nowy rząd. Tak mówiła Magdalena Andersson. Aktualny szef rządu Ulf Kristersson nie uznaje swojej porażki. Wynik tych wyborów może doprowadzić do skomplikowanego procesu tworzenia rządu. Jak to wszystko się potoczy, pozostaje do zobaczenia. Może to zająć trochę czasu, ale nam się nie śpieszy. Ważniejsze jest, żeby zrobić to dobrze niż szybko, mówił Andersson. Ostateczne wyniki powinniśmy poznać w ciągu najbliższych godzin. Później zacznie się mozolne formowanie rządu. Tu radio RMF24. Za chwilę powiemy o karze, jaką dostała Biedronka. Ta Biedronka.

0: Słuchacie Radio RMF 24. Mamy komentarz, słuchajcie, wiceszefa Ministerstwa Obrony Narodowej Cezarego Tomczyka do drona, który został znaleziony w rejonie plaży w Rusinowie koło Jarosławca w Zachodniopomorskiem. Przypomnijmy, wstępne oględziny wskazują, że to maszyna wojskowa pochodząca z Rosji.
1: Polska jest dzisiaj pod wieloma względami celem numer jeden, jeżeli chodzi o ataki hybrydowe albo obserwacje. Jeżeli chodzi na przykład o ataki w cyber na nasze sieci wojskowe, zajmujemy jedno z pierwszych trzech miejsc na świecie. Jeżeli chodzi o obserwacje, drony obserwacyjne, to wszystko, co się dzieje. Tylko chciałbym Państwa też przestrzec i myślę, że to jest też ważne. Budujmy tę odporność, to znaczy tak już będzie. Dopóki zagrożenie ze strony Rosji występuje, będziemy testowani na rozmaite sposoby. Będziemy testowani, będą pojawiały się samoloty obserwacyjne czy myśliwce. Będziemy je przechwytywać na terenie wód międzynarodowych w polskiej strefie ekonomicznej. Będą pojawiały się drony, mogą pojawić się różnego rodzaju zagrożenia, a my będziemy przeciwdziałać i po prostu budujmy tą świadomość i odporność społeczną.
0: Rzecznik Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych poinformował, że dron, o którym mowa, mógł przydryfować z wód międzynarodowych. Cały czas trwają czynności służb i jeszcze jedna bardzo ważna informacja. W Białymstoku mamy też pożar na terenie jednostki wojskowej. Ogień wybuchł w jednym z remontowanych budynków. Na miejscu jest 12 zastępów Straży Pożarnej.

0: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross, teraz z rabatem do 18 tysięcy złotych. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
1: Citroen. Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
2: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
1: Od poniedziałku do środy mleko UHT Polmlek 3,2% złoty 33 za litr przy zakupie 6. A wszystkie wędliny w plastrach z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.

0: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
2: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
1: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
3: W waszym domu widać kobiecą rękę?
4: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
5: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
6: Ale jesteś zadowolony.
7: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
6: Aha.
7: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
6: Wow.
7: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
6: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
8: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł. Miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
9: Tak już jest!

0: taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie ręczniki papierowe Queen. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 opakowań, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
1: Po reklamie.
2: Na zegarach 13.30, Rafał Jędraszek, zaczynamy Fakty RMF24 Wrocław. Najpierw informacje o zaplanowanych naprawach ubytków na wierzchni jezdni na kilku ulicach Wrocławia. Prace prowadzone będą dziś na Pilczyckiej, Bukowskiego, Ślusarskiej, Podróżniczej, Opatowickiej, Masztalerza, Jastrzębiej, Krynickiej, Dawida czy Krakusa. Kierowcy powinni spodziewać się tam tymczasowych utrudnień w ruchu. A teraz w faktach plany remontu ulicy Rumiankowej. Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta kończy postępowanie przetargowe. W postępowaniu wpłynęło 6 ofert, które są obecnie analizowane. Prace remontowe zostaną podzielone na 2 odcinki od ulicy Lubczykowej do autostradowej obwodnicy Wrocławia. Planowana jest wymiana warstwy ścieralnej asfaltu, natomiast na fragmencie od numeru 59 do ulicy Lubczykowej przewidziano gruntowną przebudowę nawierzchni i podbudowę oraz ułożenie nowych warstw bitumicznych. W pobliżu szkoły podstawowej pojawią się nowe progi zwalniające przy ulicach Udzieli, Rezedowej, Komeńskiego i Kmicica, by zwiększyć bezpieczeństwo uczniów. Cały remont obejmie blisko kilometr drogi, co poprawić ma komfort i bezpieczeństwo mieszkańców osiedla Żerniki.
3: Fakty, opinie, komentarze w RMF 24 Wrocław.
2: Mówimy dziś o zakazie telefonów, jakie obowiązują także we wrocławskich szkołach już od 2 tygodni i pytamy uczniów jednej z wrocławskich podstawówek, czy jednak z nich korzystają. No i uczniowie przyznają, że czasami niestety tak.
4: W łazienkach teraz jakby jest bardzo dużo osób, po prostu się zamyka w łazienkach i po prostu siedzi na telefonie, dlatego teraz też częściej niektórzy nauczyciele mają dyżury i patrzą jakby w łazienkach, czy nikt nie używa telefonu.
5: Śmieszne to czasami jest. Ja widziałam kiedyś, jak właśnie pani chodziła i dzieci właśnie coś robiły na telefonach. Pani przechodziła, to oni chowali, a potem znowu wyciągali i tak w kółko.
2: A przypomnijmy, celem zmian w przepisach jest m.in. ograniczenie rozpraszania podczas nauki oraz zachęcenie dzieci do rozmów i spędzania przerw bez ekranów smartfonów.
3: Niezwykłe fakty z Wrocławia.
2: Nastolatkowie z Polski, Czech, Słowacji i Niemiec biorą udział w zawodach Cybertron Academy 2026, które rozpoczęły się dzisiaj na Politechnice Wrocławskiej. To już 5. odsłona tych zmagań, które zainicjował Dolnośląski Urząd Marszałkowski. Młodzi zawodnicy muszą rozwiązać wcale niełatwe zadania dotyczące cyberbezpieczeństwa. Doktor inżynier Mateusz Tykierko z Wydziału Informatyki Politechniki podkreśla, że Cybertron to spotkania mające przynieść wiele korzyści, nie tylko sprawdzić wiedzę młodych informatyków.
6: To jest nie tylko gra, to jest nie tylko zdobywanie nowych kompetencji typowo technicznych, ale przede wszystkim nawiązywanie nowych znajomości i nauka pracy w zespole.
2: A więcej o tej imprezie we wrocławskim wieczorze. Maciej Sas rozmawiać będzie ze swoim gościem. Polecamy ten program po godzinie 21:00.

0: Słuchacie Radia RMF24. Jak informowaliśmy was w faktach, Radosław Piesiewicz nie wyjdzie z aresztu, o czym zdecydował dziś Sąd Okręgowy w Katowicach. W Polskim Komitecie Olimpijskim trwa tymczasem posiedzenie około 60-osobowego zarządu, który, no to już wiemy, spróbuje wyznaczyć następcę prezesa. Pod siedzibą PKOL-u w Warszawie zaparkował wóz satelitarny, w którym jest Cezary Dziwiszek z redakcji sportowej RMF FM. Witamy cię, Czarku, dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie redaktorze, witam słuchaczy.
0: Jakie są szanse, powiedz, że już dziś poznamy osobę, która zastąpi aresztowanego Radosława Piesiewicza?
1: Tak, no muszę przyznać, że wchodząc tutaj przed rozpoczęciem jeszcze posiedzenia zarządu do budynku PKOL-u, myślałem sobie i myślę, że nie ja jeden, pół na pół, nie wiadomo jak to będzie, bo przecież różne interpretacje prawne, to już jest w zasadzie slogan utarty w ostatnich tygodniach, że wszystko trzeba było sprawdzić, wytłumaczyć, a tymczasem nagle okazuje się, że te szanse rosną. Zresztą posłuchajmy wiceprezesa PKOL-u, wiceprezesa także Polskiego Związku Szermierczego, pana Adama Konopki.
2: Martwi mnie słowo próba, a dzisiaj musi zostać odwołany i tyle, no pozbawiony, nie ma możliwości pełnienia tej funkcji, tak mi się wydaje, no więc nie rozmawiamy o żadnych próbach, mam nadzieję.
1: Brzmi to wszystko bardzo konkretnie, muszę przyznać, czyli wytłumaczę pokrótce, tak zbierając to wszystko do kupy, że ostatecznie zarząd zdecydował się rzeczywiście nie zwoływać walnego zgromadzenia delegatów, o tym teraz mówili poszczególni wiceprezesi. Walne zgromadzenie delegatów, bardzo obszerne, tutaj już mówimy o ponad 100 osobach, mogłoby wybrać nowego prezesa PKOL-u. Mówiło się, że być może to jest pewniejsze rozwiązanie, które zapewniłoby to, że Radosław Piesiewicz, jeżeli ewentualnie wyszedłby z aresztu, no to nie mógłby dochodzić swoich praw, nie mógłby rościć swoich praw, że został bezprawnie odwołany. Teraz wiceprezesi i cały zarząd, około 60-osobowy, tak jak mówiłeś, powołuje się na artykuł 21 statutu PKOL, który to stanowi, że w przypadku niemożności pełnienia funkcji przez prezesa, no a taka jest właśnie sytuacja, jest on, krótko mówiąc, w areszcie. Jego obowiązki do końca kadencji przejmuje jeden z ośmiorga wiceprezesów. To jest właśnie ta podstawa prawna. Dzisiaj zatem rzeczywiście możemy poznać nie tyle nowego szefa PKOL-u, co po prostu zastępcę Radosława Piesiewicza, który będzie pełnił tę funkcję do kwietnia, czyli do nowych wyborów, do końca kadencji Radosława Piesiewicza.
0: A Czarku, przypomnij, kto w ogóle jest na giełdzie nazwisk na razie do tymczasowego zastąpienia Radosława Piesiewicza wciąż prezesa PKOL.
1: Tak, ja przypomnę, że tylko wiceprezesi PKOL-u, niepełne prezydium, gdzie jest kilkanaście osób, ośmioro wiceprezesów może zastąpić tymczasowo do kwietnia Radosława Piesiewicza. W tym gronie są Tomasz Hamera, Otylia Jędrzejczak, Marian Kmita, Adam Konopka, Adam Korol oraz Mieczysław Nowicki. On teraz pełni te funkcje zastępcy Radosława Piesiewicza oraz Henryk Olszewski i Andrzej Supron. No i teraz, jeżeli chodzi o te giełdę nazwisk, najczęściej mówi się o Tomaszu Hamerze, że ma takie ambicje, żeby rzeczywiście zastąpić Radosława Piesiewicza, natomiast on sam tego konsekwentnie nie potwierdza. Mówiło się także o Tyli Jędrzejczak, no bo jest to na pewno też nazwisko, przecież bardzo dużo ważące w polskim sporcie. Być może najwięcej mówi się o osobie Mariana Kmity, który poza tym, że jest wiceprezesem PKOL-u, jest także dyrektorem Polsatu Sport, a więc osobą wpływową w polskim sporcie, być może, która najprędzej mogłaby zaprowadzić porządek finansowy, bo z tego, co nieoficjalnie na razie się słyszy, PKOL ma bardzo dużą dziurę budżetową. Nie wiemy tylko, jak dużą, a Marian Kmita być może mógłby jako pierwszy nakłonić sponsorów do tego, żeby po prostu do PKOL-u wrócili. Ale także Adam Korol, który no, był, powiedzmy, powiązany z obecną władzą, być może Mieczysław Nowicki, uznawany do tej pory za protegowanego Radosława Piesiewicza. Tych nazwisk wciąż jest sporo, ale konsekwentnie wiceprezesi, oczywiście pytaliśmy o to, czy będą chcieli zastąpić Radosława Piesiewicza, mówią nie, każdy ma równe szanse, także, krótko mówiąc, trzymają język za zębami.
0: No to czekamy na rozwój wydarzeń, dziękujemy, Czarku, za te relacje, no i czekamy na zakończenie obrad zarządu PKOL.
3: Radio RMF 24.
4: Reklama.
3: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Wrocław Południe na Alei Karkonoskiej 81. Do zobaczenia.
4: Mamo, już wiem, gdzie będę studiować. Wybrałam Uniwersytet DSW i DEIS. Mają kierunek, który mnie interesuje. Zajęcia są praktyczne. Uczą tam doświadczeni wykładowcy. I atmosfera jest taka normalna.
5: Świetnie wybrałaś. To będzie na pewno dobre miejsce dla ciebie.
6: Studia zaczynają się od ciekawości. Sprawdź kierunki na Uniwersytecie DSW i DEIS. Poznaj możliwości, które mogą pomóc twojemu dziecku znaleźć własną drogę. Do 16 września można skorzystać z promocji wczesnym. Szczegóły na ideis.pl.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
10: Co lubię najbardziej w pracy profesjonalisty? Że codziennie doświadczam czegoś nowego. A czego nie lubię? Że codziennie wszystko potrafi się zmienić. Dlatego w moim biznesie potrzebuję samochodu, z którym absolutnie nic mnie nie zaskoczy. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
11: Zapraszamy do salonu Peugeot MM Cars. Wrocław, Aleja Karkonoska 50. www.mmcars.pl.
12: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1+1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz 2 już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
13: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
14: Po reklamie.

Słuchacie Radia RMF24. Ponad pół miliarda złotych kary dla właścicieli Biedronki. Jeronimo Martins Polska nałożył Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Wysokie kary objęły również firmy transportowe i to efekt ujawnienia zmowy na rynku, na której tracili kierowcy pracujący w firmach transportowych obsługujących centra dystrybucyjne Biedronki. Jak wyjaśnił w poniedziałkowym komunikacie UOKiK, przewoźnicy obsługujący centra dystrybucyjne Biedronki ustalili, że nie będą konkurowali między sobą o pracowników, co oznaczało, że nie będą zatrudniali kierowców z innych firm uczestniczących w zmowie. Kierowca, który pracował wcześniej w jednej z takich firm, musiał uzyskać zgodę swojego dotychczasowego pracodawcy na zmianę pracy. UOKiK podkreślił, że skutkiem porozumienia przedsiębiorców mogło być zmniejszenie presji na wzrost wynagrodzeń kierowców. Biuro prasowe sieci Biedronka w odpowiedzi na prośbę RMF24.pl odpisało, że na ten moment nie komentuje decyzji prezesa UOKiK-u. Więcej o tym przeczytacie na naszej stronie internetowej rmf24.pl. Gorąco polecamy ten adres.

0: O czym politycy myślą, kiedy mówią?
1: Mi się expose pana ministra, premiera Sikorskiego bardzo podobało. Pan premier Tusk ziewał, Giertych spał.
2: Wniosek złożony przez posłów PiS-u jest jawną kpiną z rolnictwa, z rolników, z polskiej wsi.
3: Polska polityka w radiu RMF 24.
0: Tu analizujemy najważniejsze punkty debaty publicznej i znajdujemy drugie dno w wypowiedziach polityków. Barbara Brodzińska-Mirowska, do usłyszenia.
3: Polska polityka. Już jutro po 16 w radiu RMF 24.
4: Ogłoszenie RMF 24. Reklama.
5: W branży pracuję od lat, ale świat zmienia się szybciej niż kiedykolwiek.
6: I dlatego wróciłeś na studia?
5: Tak, na studia podyplomowe na Uniwersytecie DSWiD Days. Mają szeroką ofertę kierunków i możliwość wygodnego studiowania online. Teraz wiem, jak nadążyć za zmianami.
7: Wybierz studia podyplomowe na Uniwersytecie DSWiD Days. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na idays.pl/Wrocław. Uniwersytet DSWiD Days. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.
8: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
9: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars Wrocław, ulica Wyścigowa 58A, www.mmcars.pl.
10: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
11: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
10: Znaczy Frosta kupiłeś?
11: Prościej się nie da.
12: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
13: Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serce. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy. Komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serce możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serce.
14: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
15: O nie! Gdzie moja kasa?
14: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
16: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
17: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
16: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
17: Ty, ale akcja!
16: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
17: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
18: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
19: Kto powiedział, że po zmroku jest czas na spanie? 3 października Wrocław na pewno szybko nie zaśnie. Nightwave powered by Decathlon to 5 albo 10 km po szybkiej, asfaltowej i atestowanej trasie. Pierwszy start lub kolejna życiówka? Sam decydujesz. Pierwszy weekend października upłynie pod znakiem biegania, muzyki i wydarzeń wokół miejskiej kultury biegania. Organizatorzy zapewnili masę atrakcji, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie. Czegoś takiego w Polsce jeszcze nie było. Sprawdź na www.nightwave.pl.
20: Ostatnio coraz częściej mówisz, że twoja praca sprawia ci frajdę. Co się zmieniło?
21: Skończyłem studia podyplomowe na Uniwersytecie WSB Merito. Zdobyłem nowe kompetencje, poznałem świetnych ekspertów i moja kariera naprawdę przyspieszyła. Zaczynam nawet myśleć o studiach MBA.
22: Wybierz studia podyplomowe lub MBA na WSB Merito. Zapisz się na studia podyplomowe do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
23: Teraz w Netto polskie jabłka wczesne luz tylko 2,99 za kilogram, aż o 57% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
4: Po reklamie.
24: Fakty o 14:00, Ewa Kwaśny.
0: Zapraszam.
1: Wojskowy dron wydobyty przez wojsko z Morza Bałtyckiego w Rusinowie w zachodniopomorskim to prawdopodobnie rosyjski bezzałogowiec. Dostawy ropy do Polski bez zakłóceń mimo zamknięcia rurociągu w Arabii Saudyjskiej. Tak uspokaja grupa Orlen. W faktach także ostrzeżenie o utrudnieniach dla kierowców podróżujących łódzkim odcinkiem autostrady A1. Zajrzymy też do Szczecina. Ulicami miasta przemaszerował korowód kolorowych kapeluszy. Wojskowy dron znaleziony niedaleko plaży w Rusinowie koło Jarosławca w Zachodniopomorskim to najpewniej rosyjska Gerbera. Informuje o tym dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. Na linii reporter RMF FM Michał Krasoń, witamy.
2: Dzień dobry.
1: Michale, jak znaleziono tę maszynę?
2: Dron miał dryfować po Bałtyku tuż przy plaży w Rusinowie. Zauważyli go żołnierze marynarki wojennej, którzy wykonywali standardowy rejs motorówką. Marynarze wyciągnęli maszynę na brzeg.
3: Systemy nie zarejestrowały naruszenia przestrzeni powietrznej, więc na tę chwilę nie da się wiązać tego z jakimkolwiek atakiem Federacji Rosyjskiej, czy to na Ukrainę, czy gdziekolwiek indziej, więc musiał przedryfować. A skąd i jakiego jest pochodzenia, no to trwają czynności. Po tym sprawdzeniu zapewne żandarmeria wojskowa, jeżeli będzie mogła, to przekaże tę informację.
2: Mówi podpułkownik Jacek Goryszewski z dowództwa operacyjnego rodzajów sił zbrojnych. Teraz miejsce zabezpieczają policjanci. Większość dronów typu Gerbera to wabiki, ale mogą też przenosić ładunki, dlatego na miejsce jadą saperzy.
1: Rosja robi wszystko, by zablokować granicę z Polską, przez którą trafia do nas z zachodu uzbrojenie. Tak weekendowy atak rosyjskich dronów na Ukrainę, tuż przy polskiej granicy, komentował w radiu RMF24 Mykoła Kniarzycki, deputowany do Ukraińskiej Rady Najwyższej.
5: Myślę, że będą prowokacje przeciwko Polsce, nie tylko na granicę, a i po drugiej stronie granicy ze strony polskiej, bo w planach Rosji jest robić takie prowokacje przeciwko państw NATO już nie pierwszy dzień.
6: A jaki jest cel Putina? Chodzi o to, żeby zablokować tę pomoc i sparaliżować Ukrainę energetycznie?
5: Tak, jest cel doprowadzić do katastrofy humanitarnej, jest cel w demoralizacji społeczeństwa ukraińskiego, jest cel też w tym, żeby zastraszyć społeczeństwa państw Unii Europejskiej, dlatego żeby nie wspierali Ukrainę.
1: Komentował Mykoła Kniarzycki w rozmowie z naszym dziennikarzem Tomaszem Terlikowskim. Głos w sprawie wczorajszych ataków rosyjskich dronów przy polsko-ukraińskiej granicy zabrały władze w Moskwie. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow powiedział w trakcie rozmowy z dziennikarzami, że rosyjska armia prowadzi działania na całym terytorium Ukrainy i będzie je kontynuować. Dostawy ropy są realizowane bez zakłóceń, tak deklaruje grupa Orlen, mimo zamknięcia rurociągu wschód-zachód w Arabii Saudyjskiej. Ceny surowca wzrosły do stawek najwyższych od maja. Pojawiły się obawy o dostępność. W faktach dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek, czy Orlen utrzyma ciągłość dostaw?
25: No, spółka deklaruje, że tak, a to dzięki zróżnicowanym źródłom dostaw. Rzeczywiście dużo się zmieniło na przestrzeni roku, bo jeszcze w 2025 roku 40% dostaw dla Orlenu pochodziło z Bliskiego Wschodu. Teraz wajcha przesunęła się w innych kierunkach, w szczególności w kierunku norweskim. Już 1/4 zapotrzebowania Orlenu na ropę pochodzi od norweskiej spółki Equinor. Do tego płocki gigant w tym roku zakupił udziały w złożu Goliat na Morzu Norweskim. Ale to nie sprawia, że tankowanie będzie tańsze. Pamiętajmy, że produkcja Orlenu to jedno, ale ogromna część polskiego rynku to import gotowych paliw. Szczególnie olej napędowy, który drożeje niezwykle szybko. W zeszłym roku niemal 40% zużywanego w Polsce oleju napędowego pochodziło z zagranicy.
1: Utrudnienia dla kierowców na łódzkim odcinku autostrady A1 między węzłami Piotrków, Trybunalski, Południe a Kamieńsk. Strażacy gaszą płonący samochód. W kierunku Katowic przejedzie się teraz tylko jednym pasem. Kwiaty, falbany i pióra na głowach kilkudziesięciu seniorów. Ulicami Szczecina przemaszerował korowód kolorowych kapeluszy. Wydarzenie rozpoczyna obchody pod hasłem Szczeciński Tydzień Inicjatyw Senioralnych.
26: Kapelusiki, wianuszki, chusty, korale.
27: Nie tylko panie z kapeluszami bogato zdobionymi, ale panów też widać.
28: Staramy się jakoś dorównywać trochę partnerkom. Czy nam się udaje, to nie wiem. No.
27: Pan ma pięknie przystrojony kapelusz, kwiatki, piórka.
29: Czerwone kapelusze.
1: Usłyszała w Szczecinie od seniorów nasza reporterka Anna Pałama. Nowe fakty RMF FM już o 15:00. W nich między innymi ciekawe znaleziska w Pałacu Buckingham w Londynie. Zapraszam za godzinę.
30: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
31: Radio RMF 24.
32: To
24: popołudniowy program w Radiu RMF 24. My oczywiście zbieramy kolejne doniesienia z polskiego wybrzeża. Tam, jak słyszeliście też w faktach, znaleziono drona Federacji Rosyjskiej. Trwa praca służb, ale sprawdzamy też, co dzieje się na granicy polsko-ukraińskiej. O tym za moment. Ten rejon również budzi niepokój, szczególnie mieszkańców pogranicza. Z tej strony Tomasz Weryński. Gorąco polecamy się popołudniową porą. Już 5 minut po 14:00.

0: Słuchajcie, Radio RMF 24. No, dużo mówimy o tym, co dzieje się na granicy polsko-ukraińskiej. Mieszkańcy przygranicznego Dorohuska obawiają się powtórki z tych wczorajszych wydarzeń, gdy niedaleko polskiej granicy po ukraińskiej stronie eksplodowały dwa rosyjskie drony. Mieszkańcy zostali ostrzeżeni alertem RCB z informacją, że powinni się udać w bezpieczne miejsce. No ale co oznacza właściwie bezpieczne miejsce? Tego sami nie wiedzą.
1: Powiem, że nie wiem, bo są powiadomienia, a nie wiadomo, gdzie się udać z tym.
2: Czy pani wie, gdzie jest bezpieczne miejsce? Co to znaczy?
3: Siedziałam w swoim domu, ponieważ w swoim domu czuję się najbezpieczniej, ale na tamten moment sama się zastanawiałam, czy to miejsce jest dla nas bezpieczne.
4: Do piwnicy tylko, bo tak inaczej co. 20 km jechać stąd i dopiero tam coś jest w hełmie. Dopiero jakiś schron jest.
5: O, tam cię przyjmować. To i tak wszystko w rękach Boga jest i już. A rozumu i tak nie dołoży pan ludziom tym walczącym, bo jeden traci, drugi się bogaci na wojnie i już.
3: Mieszkamy w takiej miejscowości, no, która jest jednak bardzo blisko granicy i nigdy nie wiemy.
6: I blisko wojny.
3: I niestety blisko wojny.
7: No, myślę, że to już się nie nastąpi więcej razy. Taka rzecz. No to trochę tak... No nie bardzo. My nie powinniśmy być włączani w ten konflikt.
0: Z mieszkańcami Dorohuska rozmawiał reporter RMF FM Dominik Smaga. Już za moment najnowsze informacje dotyczące drona, który został znaleziony niedaleko Ustki.
8: RMF 24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.

0: Słuchajcie Radia RMF24. Już teraz najnowsze informacje dotyczące drona, który spadł przy plaży w miejscowości Rusinowo w okolicy Jarosławca. Z podpułkownikiem Jackiem Goryszewskim z dowództwa operacyjnego rodzaju Sił Zbrojnych rozmawiał nasz reporter Michał Krasoń.
1: W trakcie przejścia motorówki hydrograficznej marynarki wojennej Bobowa do Łeby został zauważony dryfujący statek powietrzny, bezzałogowy statek powietrzny. Najprawdopodobniej jest to dron typu Gerbera. No, zostały powiadomione odpowiednie służby, został zabezpieczony ten obiekt i teraz na miejscu policja i żandarmeria wojskowa prowadzą dalsze czynności sprawdzające ten obiekt. Właściwie przydryfował zupełnie na brzeg i został zabezpieczony teraz na brzegu.
2: No co teraz dzieje się?

0: Na miejscu?
1: Tak, wspomniałem, pracują teraz na miejscu odpowiednie służby, m.in. policja, żandarmeria, patrol saperski będzie sprawdzał ten obiekt, czy jest bezpieczny i będą prowadzić dalsze czynności i na pewno informować o ich wynikach.
0: Rozumiem, że tam on może przenosić jakieś uzbrojenie, tak?
1: Tak, to ten bezzałogowy statek powietrzny może również być uzbrojony w niewielki ładunek, więc tutaj na pewno najpierw będzie dokładnie sprawdzony, czy nie ma, bo może przenieść niewielki ładunek, kilkukilogramowy ładunek, jest możliwe, że przenosi. To nie jest tak, że zawsze to jest tylko i wyłącznie wabik.
0: I raczej nie ma szans, żeby on spadł na polskie wody, tak? On musiał przydryfować skądś.
1: No musiał przydryfować. My od 30 lipca nie zarejestrowaliśmy, nasze systemy nie zarejestrowały naruszenia przestrzeni powietrznej, więc na tę chwilę nie da się wiązać tego z jakimkolwiek atakiem Federacji Rosyjskiej, czy to na Ukrainę, czy gdziekolwiek indziej, więc musiał przydryfować. A skąd i dokładnie i jakiego jest pochodzenia, no to tak jak wspomniałem, trwają czynności. Po tym sprawdzeniu zapewne żandarmeria wojskowa, jeżeli będzie mogła, to przekaże te informacje.
2: Mówił podpułkownik Jacek Goryszewski z Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Tu Radio RMF 24. Oczywiście zbieramy informacje kolejne na temat tego, co wydarzyło się koło Jarosławca, co zostało znalezione. Te informacje, jak słyszeliście, spływają. Sprawa jest monitorowana przez służbę. Będziemy o tym mówić oczywiście w Radiu RMF 24.
3: RMF 24 Wrocław. Informacje i muzyka.

smarki z markiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus.

Fortnite, Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Reklama.
1: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A, okno dachowe, prawie bym zapomniał.
3: Ale zaraz, one zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
4: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.
5: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.

0: Uwaga gracze! Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
2: Oszczędzania są zawsze na plusie.
3: Bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych serów

0: 30 lat.
1: Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Karpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
2: 8 200
3: 8 600.
4: W handlu szczęście sprzyja odważnym.
5: Potrzebujemy towaru
6: i pieniędzy.
4: Która paleta okaże się żyłą złota? Oglądaj Zakup w ciemno od poniedziałku do czwartku o 20:05 w TTV.
7: Po reklamie.
8: Daniel Chawrylenia, dzień dobry, jest 14.30, zapraszam na popołudniowe fakty RMF 24 Wrocław. Na początek wieści z wrocławskiej prokuratury. Jak ustaliliśmy, śledczy zajęli się sprawą tzw. fałszywych łowców pedofilów. Chodzi o zdarzenie z listopada ubiegłego roku, do którego doszło na dworcu w Jelczu-Laskowicach. Grupa mężczyzn zaatakowała wówczas pasażera, bezpodstawnie oskarżając go o molestowanie dzieci. Wezwana przez pokrzywdzonego policja ustaliła, że doszło do pomyłki, a śledczy uznali, co przekazał fakt Tom RMF 24 Wrocław, rzecznik prokuratury okręgowej we Wrocławiu Jakub Dłubacz, że ściganie samozwańczych łowców leży w interesie społecznym.
9: Postępowanie obejmuje swym zakresem czyny z artykułu 212, to jest przestępstwo pomówienia. W tym postępowaniu również objęte jest zachowanie polegające na pozbawieniu człowieka wolności przez właśnie te osoby podszywające się za tych łowców pedofilii. Postępowanie już trochę trwa. Po wykonaniu wszystkich czynności procesowych zostanie podjęta decyzja merytoryczna przez prokuratora referenta.
8: W postępowaniu na razie nikt jeszcze nie został aresztowany ani nie usłyszał zarzutów, dodaje rzecznik wrocławskiej prokuratury. A teraz wyniki badania Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu poświęconego dezinformacji medycznej. Wynika z niego m.in., że tylko między czerwcem a sierpniem tego roku w sieci pojawiło się niemal 8,5 tysiąca fałszywych publikacji na temat zdrowia, docierając do odbiorców ponad 880 milionów razy. Skala tego zjawiska jest ogromna, mówi RMF 24 Wrocław Wioleta Samborska, dyrektor Centrum Odkryć Medycznych wrocławskiego Medicusa.
10: Ponad 54% to były treści dotyczące szczepień, ale to, co nas bardzo zaskoczyło, to 23% treści dotyczących dezinformacji medycznej zawierało teorie żywieniowe i diety. Każdy z nas spotyka się, oglądając rolki, czytając, że mamy super sposoby na oczyszczanie, na głodówki, lewoskrętne witaminy i różne inne suplementy, które na pewno wyleczą wszystkie schorzenia.
8: Dodajmy, że temat dezinformacji medycznej i raportu naukowcy poruszali podczas ostatniego forum ekonomicznego w Karpaczu.
4: Fakty prosto z wrocławskich ulic.
8: Ruszył remont ulicy Pawiej. Prace potrwają do pierwszego kwartału przyszłego roku. Mają poprawić komfort i bezpieczeństwo przy jednoczesnym zachowaniu historycznego charakteru tej ulicy. Krótko przypomnijmy, co się zmieni. Oryginalna kostka brukowa zostanie zdjęta, wyrównana i ułożona na nowej podbudowie. Po bokach jezdni powstaną wygodniejsze dla rowerzystów pasy z ciętej kostki granitowej. Łącznie prace obejmą ponad 300 metrów ulicy. Koszt głównego zadania to ponad 4,5 miliona złotych. Pamiętajcie, że na czas robót ulica Pawia jest zamknięta dla ruchu, z wyjątkiem dojazdu do posesji. Objazd poprowadzono natomiast ulicami Grota Roweckiego i Przystankową. A za godzinę sprawdzimy, czy sztuczna inteligencja zabiera Dolnoślązakom pracę.

0: popołudniowy program w radiu RMF24. Słuchajcie, sprawa jest taka, że NASA potrzebuje waszych zdjęć. No, oczywiście nie chodzi o wasze twarze, a o fotografie nieba zrobione waszym smartfonem. Po co? No, to już pytanie do naszego reportera Piotra Bułakowskiego. Dzień dobry, Piotrze.
1: Dodam, że chodzi o zdjęcia nienocnego nieba. To mogłoby się wydawać, że chodzi o nocne niebo. Nie. No właśnie, o co chodzi? 2 lata temu NASA wystrzeliła na orbitę taką satelitę PACE. Ona jest głównie wykorzystywana do tego, żeby zbierać dane dotyczące środowiska, głównie atmosfery. No ale te dane są właśnie przeogromne, bo jeżeli chodzi o same zdjęcia, to jeden piksel na danym zdjęciu to odpowiada terenowi ponad kilometra kwadratowych, więc czasem ciężko po prostu zobaczyć, czy biała plama na danym zdjęciu to jest chmura, czy to jest jakiś, nie wiem, może smog i tak dalej, i tak dalej. No i właśnie tutaj NASA puka do nas, żebyśmy właśnie chwycili nasze telefony, zrobili jak najwięcej zdjęć i oni potem będą na podstawie tego, co pokazuje satelita, a co my do nich wysłaliśmy, będą porównywać, czy są chmury, czy może jest jakieś zapylenie. No i oczywiście to wszystko ma sprawić, że te badania nad środowiskiem będą bardziej dokładne i będzie można też dzięki temu na przykład przewidywać pogodę.
0: No to powiedz nam, jak pomóc naukowcom z NASA?
1: No to jest bardzo proste, bo wystarczy pobrać bezpłatną aplikację Globe Observer. Tam trzeba zaznaczyć, jest już specjalnie przygotowane takie okienko, przypomnienie o przelocie właśnie wspomnianej satelity PACE. Wybrać potem w aplikacji zakładkę Clouds, gdy się ona pojawi. Wiem, że w aplikacji będzie 5 minut przed planowanym właśnie przelotem nad nami tej satelity będzie wyświetlał się komunikat, chwyć telefon, no i potem już zgodnie z instrukcją trzeba wykonać zdjęcia w 6 wymaganych kierunkach. To nie chodzi o to, żeby tylko zrobić jedno zdjęcie nad sobą, tylko 6 wymaganych kierunków, ale spokojnie tutaj aplikacja bez problemu nas poinstruuje. Jutro rusza dokładnie ten program badawczy, nazwijmy to tak, gdzie możemy właśnie pomóc naukowcom i potrwa przez miesiąc do 15 października.
0: Dziękujemy, Piotr Bułakowski, o satelicie PACE i prośbie NASA o zdjęcia nieba. Dziękujemy jeszcze raz. Jeśli więc chcecie wziąć udział w badaniach NASA, no bo tak to trzeba nazwać, to instrukcje już znacie. Przypominamy, jutro rusza ten program. Bądźcie blisko radia RMF24.
2: Radio RMF24.

0: Radio RMF 24. Słuchajcie, Europa reaguje na ostatnie działania Rosji. Przed chwilą minister obrony narodowej Borys Pistorius powiedział, że rosyjski atak na zachodzie Ukrainy tuż przy granicy z Polską jest wykalkulowaną eskalacją ze strony Władimira Putina. Minister zaapelował o nieuleganie prowokacjom. Traktuję te incydenty na granicy, ataki dronów, przeloty dronów zmierzających w kierunku tego pociągu bardzo, bardzo poważnie. Pokazuje to, że to, czego byliśmy w stanie doświadczyć przez ostatnie kilka lat. Władimir Putin prowadzi rozmowy, rozmawia z każdym, kto jest skłonny wziąć udział w rzekomych negocjacjach pokojowych i rzekomych wysiłkach na rzecz pokoju tylko po to, by kilka godzin lub dni później rozpocząć nową eskalację konfliktu. Celem jest wywołanie właśnie takiego wrażenia u ludzi w Niemczech, Europie, którzy obawiają się, że wojna na Ukrainie zbliża się do nich, dodał minister obrony narodowej Niemiec. Wcześniej do sprawy odniosła się szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas, która stwierdziła, że nie może ona zastraszyć krajów wspierających Ukrainę. Powinniśmy pokazać, że wspieramy Ukrainę i nie damy się zastraszyć, bo w przeciwnym razie, jak wiadomo, Rosja osiągnie swój cel, którym jest podporządkowanie sobie Ukrainy, a jak już wielokrotnie mówiłam, to nie jest ich ostateczny cel. Ich zamierzenia sięgają znacznie dalej, więc musimy w tej kwestii zachować stanowczość, mówiła Kaja Kallas. Szef NATO Mark Rutte podkreślił, że atak na pociąg w Ukrainie pokazuje, jak bardzo zdesperowana jest Rosja i zdesperowany jest Putin.
1: Tu Radio RMF 24.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Jest chodzącą encyklopedią zdrowia.
2: Od A jak alergie do Z jak zaćma.
1: Doktor Marek Łabno ma receptę na wiele schorzeń i dzieli się wiedzą medyczną razem z ekspertami.
3: Nie ma opublikowanych dowodów naukowych na poparcie skuteczności homeopatii jako skutecznego narzędzia terapeutycznego.
1: Lekarz dyżurny Marek Łabno otwiera swój gabinet w każdy poniedziałek po 16 w radiu RMF24.
2: Serdecznie zapraszam.
0: Ogłoszenie RMF24. Reklama.
4: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Wrocław Południe na Alei Karkonoskiej 81. Do zobaczenia.
5: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
6: Tak, załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole.

0: Agricole. Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na kredyagricole.pl/firmy.
1: Kto powiedział, że po zmroku jest czas na spanie? 3 października Wrocław na pewno szybko nie zaśnie. Nightwave powered by Decathlon to 5 albo 10 km po szybkiej, asfaltowej i atestowanej trasie. Pierwszy start lub kolejna życiówka? Sam decydujesz. Pierwszy weekend października upłynie pod znakiem biegania, muzyki i wydarzeń wokół miejskiej kultury biegania. Organizatorzy zapewnili masę atrakcji, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie. Czegoś takiego w Polsce jeszcze nie było. Sprawdź na www.nightwave.pl.
2: Stresujesz się decyzją o studiach?
3: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
2: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
4: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
5: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
6: Uważasz, że w rozwoju kariery sky is the limit? W Collins Aerospace we Wrocławiu przekraczamy tę barierę. Dołącz do naszego zespołu i rozwijaj z nami przyszłość nowoczesnego lotnictwa. Obecnie poszukujemy operatorów produkcji, których umiejętności i precyzja pozwolą nam zwiększać bezpieczeństwo, inteligencję i niezawodność lotnictwa. Rozwiń skrzydła w Collins Aerospace we Wrocławiu. Aplikuj na careers.rtx.com/Polska.
7: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste sery, wędliny i przekąski. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu francuskim. Już dziś wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch. I zestaw 12 świeżych makaroników Duc de Coeur 144 gramy. 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Sky Games w Sky Tower. Ponad 2500 metrów kwadratowych rozrywki w samym sercu Wrocławia. Sky Golf, interaktywne Sky Pixel, Shuffleboard, Billard i Darts. Wpadnij ze znajomymi albo zorganizuj u nas firmową integrację, szkolenie czy event. Do dyspozycji masz również salę bankietową, bar i ofertę gastronomiczną. Sky Games. Jeden lokal, mnóstwo możliwości. Wszystkie w jednym miejscu. Sprawdź nas na skygames.pl. Sky Games, Sky Tower. Drugie piętro.
10: Już 20 września na terenie przy kościele Trójcy Świętej w Żurawinie odbędzie się Biała Niedziela. Zbadaj się, zasięgnij porady. Na wydarzenie zapraszają Włodzimierz Chlebosz, starosta powiatu wrocławskiego oraz wójt gminy Żurawina Maciej Koba.
11: Po reklamie.
12: 15 na zegarze, zaczynamy fakty. Ewa Kwaśny.
13: Tragedia na drodze wojewódzkiej w Wielkopolsce. Zginęły 3 osoby. Służby badają rosyjskiego wojskowego drona znalezionego na plaży koło Jarosławca. Po wczorajszych rosyjskich atakach na Ukrainę niedaleko polskiej granicy mieszkańcy Dorochuska z niepokojem patrzą w przyszłość.
14: Czułam się bezpieczniej.
15: A teraz?
14: No tak nie do końca.
13: W tych faktach także reakcja resortu zdrowia na nasz sondaż w sprawie afery w szpitalu południowym. 3 osoby zginęły w zderzeniu samochodu osobowego z autobusem w Białej Wsi w Wielkopolsce. Zablokowana jest droga wojewódzka nr 308 między Nowym Tomyślem a Grodziskiem Wielkopolskim. Fakty w tej sprawie ustala nasz dziennikarz Beniamin Kubiak-Piłat. Czego jeszcze się dowiedziałeś?
16: 3 osoby, które zginęły na miejscu, podróżowały samochodem osobowym. Z kolei 5 osób z autobusu, 4 pasażerów i kierowca zostało przebadanych przez zespoły ratownictwa medycznego. Lekarze nie stwierdzili obrażeń. W miejscu wypadku lądował też śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Są tam 4 zastępy państwowej i ochotniczej straży pożarnej. Miejsce wypadku zabezpieczają policjanci. Przyczyny wypadku mają zbadać śledczy pod nadzorem prokuratora.
13: 3 samochody osobowe zderzyły się na trasie S3 w pobliżu węzła Legnica Północ. Droga jest zablokowana w kierunku Legnicy. Na rmf24.pl publikujemy zdjęcie wojskowego drona wyłowionego z Bałtyku w rejonie Rusinowa koło Jarosławca w zachodniopomorskim. Jak podawaliśmy w faktach RMF FM, to najpewniej rosyjski bezzałogowiec, na miejscu pracują służby. Po wczorajszych atakach Rosji na Ukrainę, kilka kilometrów od polskiej granicy, sekretarz generalny NATO Mark Rutte zapewnił, że sojusz dysponuje wszelkimi niezbędnymi środkami, by reagować na rosyjskie ataki hybrydowe. Ale taka reakcja nie zawsze będzie widoczna. Nasz reporter odwiedził przygraniczny Doruchusk. Mieszkańcy przyznają, że od dawna byli świadomi wojny toczącej się za granicą, ale ostatnie zdarzenia trochę zburzyły ich spokój.
14: Trochę zdania nam się odmieniły.
11: Wcześniej się pani nie obawiała.
14: Czułam się bezpieczniej.
11: A teraz?
14: No tak nie do końca.
15: Do mnie przyjechały dzieci z Warszawy i jak był ten wybuch, one przerażone, od razu chcieliśmy jechać do Warszawy, ale jakoś tak wyciszyło się, dzisiaj spokojniej. Byliśmy w stresie, tak do południa to stres był taki, bo nie wiadomo o co chodzi.
13: Z mieszkańcami Doruchuska rozmawiał reporter RMF FM Dominik Smaga.
17: Fakty RMF FM. O tym się mówi.
13: Ministerstwo Zdrowia reaguje na wyniki najnowszego sondażu Opinia 24 dla RMF FM. Połowa Polaków uważa, że działania rządu po aferze w warszawskim Szpitalu Południowym są niewystarczające. Przed siedzibą resortu zdrowia w Warszawie jest nasz reporter Michał Dobrowicz. Jak przedstawiciele ministerstwa reagują na tak surową ocenę?
18: Zapewniają, że poważnie wezmą ten głos pod uwagę i obiecują przyspieszenie prac. To podkreśla w rozmowie ze mną Katarzyna Kopeć-Dziemczyk z Ministerstwa Zdrowia.
19: Przyjmujemy tę krytykę z pokorą, natomiast chciałabym zwrócić uwagę na to, co zostało jednak po stronie Ministerstwa Zdrowia wykonane. W 2 miesiące 5 rozporządzeń, 3 ustawy, wszystko na stole, teraz będzie procedowane. Ja liczę na to, że opinia publiczna będzie bardziej wyrozumiała.
18: Jak ustaliłem, w przyszłym tygodniu Rada Ministrów zajmie się projektem ustawy, która ma wprowadzić górny limit zarobków lekarzy, czyli 240 zł brutto za godzinę pracy. Te przepisy wejdą w życie najwcześniej od stycznia, pod warunkiem, że wcześniej zgodzą się na nie Sejm, Senat i Prezydent.
13: Rośnie kolekcja przedmiotów znalezionych podczas renowacji Pałacu Buckingham w Londynie. Jak donosi nasz korespondent, nie są to królewskie skarby, ale opowiadają własną historię tej rezydencji.
20: Pod podłogami i w ścianach pałacu odkryto całą gamę przedmiotów codziennego użytku. Wśród nich znalazła się para zniszczonych, podkutych butów roboczych oraz wycinek z gazety sprzed ponad 140 lat. Skromne artefakty otwierają fascynujące okno na życie ludzi, którzy bez rozgłosu tworzyli codzienną historię brytyjskiej monarchii. Wiadomo, że chętnie stawiali zakłady bukmacherskie, palili papierosy i pili napoje, których na próżno obecnie szukać w sklepach. Stare kupony i butelki także wpadły w ręce ekipy remontowej, podobnie jak historyczne dokumenty. Jednym z nich jest nota dyplomatyczna sprzed ponad pół wieku, znaleziona za meblami.
13: O czym donosił Bogdan Frimorgan. A w kolejnych faktach usłyszycie o tym, że naukowcy odkryli mechanizm, który decyduje o tym, jak bardzo wrażliwi jesteśmy na zanieczyszczenie powietrza i smog. To już za niespełna pół godziny. Zapraszam.
17: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
21: Późnym popołudniem we Wrocławiu zrobi się trochę bardziej słonecznie, a temperatura dojdzie do maksymalnie 20 stopni Celsjusza. Wieczorem zachmurzenie znów zacznie rosnąć, a słupki rtęci wskażą mniej więcej 14 kreskę. Warunki biometeorologiczne na Dolnym Śląsku są obojętne, ale później staną się niekorzystne.

No już prawie 5 minut po 15, Radio RMF 24. Pytanie: Europa potępia rosyjską eskalację. Pytanie jednak, czy za słowami pójdą czyny? O tym za chwilę porozmawiamy z Kasią Szymańską-Borginą, naszą korespondentką w Brukseli. Ja nazywam się Tomasz Weryński, Radio RMF 24. Witajcie.

Słuchać radia RMF24. Jak słyszeliście w radiu RMF24, europejscy przywódcy i unijni dyplomaci potępiają rosyjską eskalację na terenie Ukrainy, ale czy rzeczywiście będzie w stanie skutecznie zareagować? No, przed nami ważne decyzje. Na łączach w Brukseli jest Katarzyna Szymańska.

0: zakończyło się fiaskiem. Chodzi o sankcje wobec około 2600 osób i podmiotów związanych z rosyjską agresją na Ukrainę i po prostu zaczęło się od tego, że te sankcje trzeba co pół roku przedłużać. Unia miała pomysł, prezydencja irlandzka, żeby przedłużyć o rok, żeby nie trzeba było tak co pół roku się zbierać i przedłużać i wtedy właśnie wyskakuje zaraz jakiś kraj, z reguły to były Węgry, teraz się okazuje to Słowacja, że na przykład chcą wykreślenia oligarchów i tutaj z tej czarnej listy i Słowacja tu chce właśnie wykreślić Usmanowa i Friedmana, dwóch rosyjskich oligarchów i nagle okazało się, że Francja popiera wykreślenie Usmanowa. Jeszcze w dodatku przedstawia to jako kompromis, który miałby umożliwić przedłużenie całego tego reżimu. I rozmawiałam z różnymi dyplomatami i no jest takie duże oburzenie na Francję. Jeden z dyplomatów mi powiedział, że no to jest no bardzo niefortunny moment, kiedy tutaj są te ataki na pociągi przy granicy polskiej, a tutaj właśnie Francja chce wykreślać jednego z tych oligarchów, że no to jest bardzo zły moment i to właśnie może zostać w Moskwie odebrane jako oznaka podziału Unii, czyli właśnie to, czego chciałaby Unia uniknąć. No, więc jeszcze jak się tłumaczy Francja? Rozmawiałam z dyplomatami francuskimi, przekazano mi takie dosyć pokrętne tłumaczenie, że chodzi o szczególną kwestię związaną z bezpieczeństwem narodowym oraz o chęć pozytywnej odpowiedzi na prośby międzynarodowych partnerów, którzy zwracają się do Paryża w sprawie Usmanowa. I to w zasadzie nie bardzo wiemy, no, jakie to są kwestie bezpieczeństwa narodowego związane z tym konkretnym oligarchą, który miał no, poważne interesy na zachodzie Europy i kto się konkretnie zwraca do Paryża, tego nie wiemy. No, wszyscy podejrzewają, że tu chodzi o jakieś francuskie interesy, jakieś powiązania Usmanowa z Francją, no ale tego nikt na razie nie wie.
1: Kasiu, a ty mówiłaś o sankcjach. Co jeśli Unia nie dojdzie do porozumienia?
0: No, jeżeli by nie doszło do porozumienia jutro o północy, to po prostu ten konkretny reżim sankcyjny wygaśnie. Dotyczy to, jak mówiłam, 2600 osób, w tym na przykład Putina. Teoretycznie to by oznaczało, że takie osoby jak Putin no, miałyby zniesiony zakaz wjazdu do Unii, mogłyby nagle podróżować po Unii, a ich aktywa, te wszystkie, nie rosyjskie aktywa banku centralnego, ale te wszystkie jachty, te olbrzymie pieniądze zamrożone na ich prywatnych kontach, tych oligarchów i osób związanych z Kremlem, no zostałyby odmrożone. Więc no to de facto to oznacza, jeżeli nie będzie do północy tego porozumienia, to że oczywiście wtedy by zaczęto wprowadzać jakieś te sankcje, nie wiem, kraje by zaczęły, no to wydaje mi się, no presja byłaby, jest jednak ogromna, żeby do tego nie doszło.
1: No, bardzo ciekawy czas, ciekawy etap. Oczywiście będziemy to obserwować. Katarzyna Szymańska-Borginą. Kłaniamy się nisko. Dziękujemy, Kasiu.
0: Dziękuję również. RMF 24.

0: A już teraz w Radiu RMF 24 informacja dosłownie z ostatniej chwili. Marian Kmita został pełniącym obowiązki prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Zastąpi on odwołanego w poniedziałek Radosława Piesiewicza i dokończy jego kadencję, która potrwa do kwietnia przyszłego roku. Zadaniem Kmity będzie przede wszystkim uporządkowanie sytuacji w organizacji po ostatnich wydarzeniach. Przypomnijmy, poprzedni prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Radosław Piesiewicz, decyzją sądu pozostaje w areszcie. Marian Kmita to dziennikarz sportowy, przez lata związany ze stacją Polsat. A my już nieuchronnie zbliżamy się do faktów o 15.30. Bądźcie blisko.
1: Tu RMF 24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.

0: Kasia?
1: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
0: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
1: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
2: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. I łopatka wieprzowa, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii dobry plan wystarczy.
3: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Odśwież mi.

0: Gdańsk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Ty plus łyk energii równa się power pramka w Carrefourze. Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 6,39 za sztukę przy zakupie 3. Oferta ważna do 19 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Carrefour, w sumie najlepszy.
2: Wróżka, prawdę ci powie?
3: Czy spełnią się moje marzenia? Paryż, nowa kuchnia i auto tylko dla mnie.
2: Pojawi się ktoś, kto pomoże ci je spełnić.
4: Realizuj marzenia z bankiem pocztowym. Odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
5: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
6: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trafi.
7: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
6: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
7: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
6: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
8: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
9: GWM. Go with more.
10: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama. Spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUVa dla siebie.
11: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Po reklamie.
14: Marian Kmita został wybrany na pełniącego obowiązki prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Dyrektor do spraw sportu Telewizji Polsat dotychczas był jednym z wiceprezesów. Kmita, który przejmie obowiązki aresztowanego prezesa Radosława Pisiewicza, był jedynym kandydatem. Cztery samochody zderzyły się na trasie S12 w pobliżu Wólki Nowodworskiej w Lubelskiem. Trasa jest zablokowana w kierunku Warszawy. Policjanci z Radomska uratowali dwie dziewczynki, które robiły sobie zdjęcia na torach kolejowych. W piątek mundurowi zauważyli nastolatki, gdy przejeżdżali przez tory radiowozem, a chwilę później włączyła się sygnalizacja ostrzegająca przed nadjeżdżającym pociągiem i rogatki zaczęły się opuszczać.
15: Gdy funkcjonariusze dobiegli na miejsce, pomogli im opuścić torowisko. Wszyscy natychmiast przeszli w bezpieczne miejsce. Policjanci ustalili, że dziewczynki miały 11 i 13 lat. W rozmowie z policjantami przyznały, że weszły na torowisko, ponieważ chciały zrobić sobie ciekawe zdjęcia.
14: Relacjonował Dariusz Kaczmarek z Komendy Policji w Radomsku. O tym, że zanieczyszczenie powietrza i smog mają szkodliwy wpływ na nasze zdrowie, nikogo nie trzeba chyba już przekonywać. Okazuje się jednak, że ten wpływ silnie zależy od bakterii, które w naturalny sposób mamy w nosie czy gardle. W studiu z tymi informacjami Grzegorz Jasiński.
16: Dzień dobry.
14: Witamy, Grzegorzu. Sprawa dotyczy potencjalnie groźnych pneumokoków.
16: Tak. Badacze z Wielkiej Brytanii, RPA i Hiszpanii odkryli, że ryzyko poważnych chorób, takich jak bakteryjne zapalenie płuc, serca czy zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, zależy nie tylko od poziomu smogu, ale także od rodzaju bakterii zasiedlających nasze drogi oddechowe. Pneumokoki występują dość powszechnie, częściej u dzieci, rzadziej u dorosłych i zwykle nie przynoszą objawów. Okazuje się jednak, że są takie ich rodzaje, które pod wpływem smogu się aktywizują i do tego jeszcze niektóre wywołują stany chorobowe niemal natychmiast, a niektóre kilka tygodni po zetknięciu ze smogiem. Autorzy podkreślają, jak ważne jest nie tylko dbanie o czystość powietrza, ale także monitorowanie obecności i rodzaju bakterii w szerszej populacji. To kluczowe dla ochrony zdrowia publicznego.
14: Grzegorz Jasiński, dziękujemy. Z najnowszymi faktami w RMF FM wracamy punktualnie o 16. Zapraszam w imieniu Agnieszki Pietrzak i Bogdana Zalewskiego. Ja pięknie dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
17: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
18: Daniel Hawrylenia, witam ponownie. Popołudniowe fakty z Wrocławia na 95.1 FM. Zgodnie z zapowiedzią zaczynamy od wyników badania, jakie przeprowadził Wojewódzki Urząd Pracy we Wrocławiu. Urzędnicy chcieli sprawdzić wpływ sztucznej inteligencji na pracę w naszym regionie i jak się okazuje, AI na razie nie zastąpi etatowych pracowników. Według Bartosza Koteckiego, dyrektora urzędu, pracodawcy nie planują redukcji etatów na rzecz nowych technologii.
19: I u nas na Dolnym Śląsku na rzecz śmiało możemy powiedzieć, że to takie zachłyśnięcie sztuczną inteligencją jest w pewien sposób ograniczone. Pracodawcy nie planują automatyzacji wszystkich procesów, nie planują tego, żeby sztuczna inteligencja zastępowała pracowników, ale oczekują od pracowników rozwoju tych kompetencji cyfrowych, rozwoju umiejętności w zakresie obsługiwania tej sztucznej inteligencji, bo w dalszym ciągu ona jest narzędziem, a podstawowym ogniwem w pracy ze sztuczną inteligencją jest człowiek.
18: Do sytuacji na rynku pracy na Dolnym Śląsku wrócimy jeszcze tego popołudnia w Faktach RMF 24 Wrocław. Bądźcie z nami. W tym miejscu cofamy się jeszcze na moment do końcówki ubiegłego tygodnia. W piątek Dolnośląska Drogówka wzięła na celownik rowerzystów i motocyklistów. W ramach akcji Jedno Ślad policjanci skontrolowali 735 osób. Statystyki są powalające. Wynika z nich, że średnio co drugi łamał prawo. Mundurowi w efekcie tych kontroli odnotowali aż 347 wykroczeń. Podczas kontroli funkcjonariusze sprawdzali m.in. stan trzeźwości, stan techniczny jednośladów oraz sposób korzystania z dróg i chodników. Niestety 16 osób zdecydowało się kierować pod wpływem alkoholu, a 12 znajdując się pod wpływem środków odurzających, wylicza Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu. W popołudniowych faktach RMF 24 Wrocław teraz zaglądamy do wrocławskich podstawówek. Od 2 tygodni uczniowie szkół podstawowych w całej Polsce nie mogą korzystać z telefonów komórkowych na terenie szkoły. Zakaz dotyczy zarówno lekcji, jak i przerw. Część placówek wprowadziła depozyty. Niektóre pozwalają uczniom na telefony w plecakach, ale pod warunkiem, że będą wyłączone. Tak jest w szkole podstawowej numer 4 we Wrocławiu, ale nie wszyscy uczniowie respektują nowe zasady.
9: W łazienkach teraz jakby jest bardzo dużo osób, po prostu się zamyka w łazienkach i po prostu siedzi na telefonie, dlatego teraz też częściej niektórzy nauczyciele mają dyżury i patrzą jakby w łazienkach, czy nikt nie używa telefonu.
13: Śmieszne to czasami jest. Ja widziałam kiedyś, jak właśnie pani chodziła i dzieci właśnie coś robiły na telefonach. Pani przechodziła, to oni chowali, a potem znowu wyciągali i tak w kółko.
20: Kiedy dostałam jakąś dobrą ocenę, to idę do toalety i piszę do mamy: mamo, ja dostałam 6 czy coś takiego. Jeszcze w szatni od WF-u, bo tam nikt nie wchodzi nigdy z dorosłych, nawet pani od WF-u.
18: Usłyszeliśmy od uczniów szkoły podstawowej numer 4 we Wrocławiu, a ja w tym miejscu zapraszam już za niecałą godzinę. W faktach o 16.30 sprawdzimy, czy Dolny Śląsk wyciągnął lekcje z powodzi.

0: Za 20 minut wybije 16, no dokładnie 27 września krakowianie zagłosują w wyborach prezydenta Krakowa, o tym teraz w radiu RMF24. No i już w tym tygodniu dowiemy się natomiast, jak kandydatów oceniają ludzie młodzi w ramach kampanii profrekwencyjnej Weźże Zagłosuj. W 11 krakowskich szkołach trwają prawybory.
1: Ja myślę, że to będzie drogowskaz. My też bardzo staramy się o to, żeby ta próbka uczniów była bardzo, bardzo duża, żeby te prawybory faktycznie pokazywały, jak ci młodzi ludzie w tej chwili myślą. I ja myślę, że to powinien być taki ostatni dzwonek, mówiąc kolokwialnie, dla polityków, że ci młodzi ludzie interesują się polityką i patrzą im na ręce, patrzą też na te polityki, które oni tworzą i na postulaty, których nadal jest mało. I ja osobiście, jako uczeń i młody mieszkaniec Krakowa, jestem trochę nadal zawiedziony, że ten temat młodzieży bardzo rzadko się pojawia w dyskusji politycznej przy tych wyborach. Chcemy, żeby te prawybory realnie pokazały, jak wyglądałby magistrat, gdyby to młodzi decydowali w tych wyborach.
2: Uważam, że powinniśmy też w jakiś sposób uczestniczyć i brać w tym udział, no bo jednak przyszłość zależy od nas. Jeśli my się zaczniemy tym interesować, to myślę, że szybciej też zaczniemy rozumieć pewne rzeczy, jeżeli chodzi o politykę, i będziemy mogli podejmować jak najlepsze decyzje w przyszłości.
3: Nie, no na pewno to jest fajne, że jako młodzi ludzie, którzy jeszcze nie mamy takich praw, możemy już zagłosować w szkole, zobaczyć, jak to jest. No i według mnie to jest super inicjatywa.
4: Trudne pytanie. Na kogo będziecie głosować?
3: Niestety nie znam kandydatów, a w polityce jakoś strasznie się nie mieszam, bo według mnie nie ma idealnego idealnego prowadzącego, a więc twierdzę, że no kiedyś na pewno się ukierunkuję, ale teraz jestem dosyć wolny z kierunku.
5: Nie jestem na tyle zainteresowany każdego z nich, żeby być w stanie któregoś wybrać. Wiem o kilku z nich jakieś informacje, ale żaden mi nie jest pasujący na tyle, żebym na niego zagłosował.
6: No my obserwujemy przede wszystkim to, że młody człowiek chce działać, nie chce być pod kloszem, chce decydować o swojej przyszłości właśnie w taki sposób, żeby żyło mu się lepiej, żyło mu się dobrze i żeby decyzje, które podejmowane są przez ważniejsze osoby na stanowiskach, były też skierowane właśnie dla młodych, żeby oni mogli się rozwijać, mogli się kształcić, edukować, żeby po prostu mogli rozwijać skrzydła. I my jako szkoła też chcemy dawać im taką szansę do rozwoju.
0: Mówili Beata Śliwa, dyrektorka zespołu szkół nr 1 w Krakowie, uczniowie tej placówki, oraz Jan Krawczyk, wiceprzewodniczący Młodzieżowej Rady Krakowa. Rozmawiał z nimi reporter RMF FM Maciej Sołtys. Wyniki prawyborów w krakowskich szkołach 18 września.
7: Radio RMF 24.
8: Reklama.
9: Koniec lata? Spokojnie. Dobre okazje zostają z nami na dłużej. Deweloper Atal prezentuje Żerniki na nowo. Nowoczesną inwestycję we Wrocławiu. Z dopracowanymi częściami wspólnymi i przestrzenią stworzoną z myślą o codziennym komforcie. Wybierz gotowe mieszkanie i odbierz klucze bez zbędnego czekania. Na wybrane lokale Atal oferuje rabaty nawet do 70 tysięcy złotych brutto. Szczegóły na żernikinanowo.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
10: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
11: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
10: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.

0: 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
2: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy, praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
3: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
4: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
5: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
4: A gdzie tak jest?
5: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
4: O, to już zatrudniam.
5: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
6: Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
7: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
8: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
7: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
8: Ascorvita Max?
7: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
9: Zdrowie. Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
10: Po reklamie.

0: Słuchacie Radio RMF 24. No i mamy niedobre informacje dla wszystkich kierowców. Ceny ropy naftowej wzrosły dziś do 108 dolarów i 13 centów za baryłkę. To po serii ataków dronowych, które zmusiły Arabię Saudyjską do zamknięcia rurociągu naftowego wschód-zachód. Jak mówił w Radiu RMF 24 Dawid Przewodowski, dyrektor generalny w Petro Consulting, musimy przyzwyczaić się do ponad 9 zł za litr.
1: Znaczy jestem na razie przekonany, że przekroczymy te 9 już na stałe. Czy będzie 10? Nie podejmę się takiej oceny, czy na pewno tak będzie. Być może pojawią się jakieś przesłanki do tego, żeby te ceny spadły, jeżeli konflikt się wyciszy. Chociaż na razie, tak jak powiedziałem, nic na to nie wskazuje. Raczej mamy tutaj eskalację, czyli właśnie atak na rurociąg wschód-zachód, czy też kontrofensywę rebeliantów Huti wzdłuż jemeńskiego wybrzeża. No, ściśle jakby nastawiono na to, żeby zablokować również transport na Morzu Czerwonym. Więc nie jest to dobra informacja. Z drugiej strony moglibyśmy się zastanawiać rzeczywiście, czy możemy wyhamować jakoś te ceny lokalnie, no bo na globalną sytuację nie mamy wpływu. No ale na razie rząd ustami Ministerstwa Energii zapowiedział, że nie zamierza ponownie uruchamiać programu CPN ze względu na to, że nie ma środków przewidzianych na ten cel w budżecie.
0: Mówił Dawid Przewodowski, tu Radio RMF 24. Już za chwilę fakty, a po nich lekarz dyżurny. Bądźcie blisko.
2: RMF 24 Wrocław.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Wojskowy w radiu RMF24.
2: Uwaga, wkraczamy na jedyny teren wojskowy bez zakazu wstępu. Prosto, jasno i z naciskiem na aktualne sprawy.
1: Teren wojskowy w radiu RMF24. W każdą środę po 16:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.
0: Ogłoszenie RMF24.
3: Reklama. I co, zapisałeś się już na studia?
4: Jeszcze nie. Szukam miejsca, w którym będę się naprawdę dobrze czuł.
3: Sprawdź Uniwersytet DSW Idei. Tam student jest naprawdę ważny. Zajęcia są praktyczne, prowadzą je ludzie z doświadczeniem, a atmosfera jest taka normalna, bez dystansu.
4: Brzmi jak miejsce dla mnie.
5: Studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na Uniwersytecie DSW Idei. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na idei.pl/Wrocław. Uniwersytet DSW Idei. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.
6: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
7: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars Wrocław, ulica Wyścigowa 58A, www.mmcars.pl.
8: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko we wrześniu orzechy prażone, solone, duża paka Sereno, nerkowce i pistacje. Jedynie 15,99 za 300 gramów. Super cena! Netto. Patent na tanie zakupy.
9: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
10: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
9: A gdzie tak jest?
10: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
9: O, to już zatrudniam.
10: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
11: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
12: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
13: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
14: Zdrowit. Koniec lata? Spokojnie. Dobre okazje zostają z nami na dłużej. Deweloper Atal prezentuje Żerniki na nowo. Nowoczesną inwestycję we Wrocławiu. Z dopracowanymi częściami wspólnymi i przestrzenią stworzoną z myślą o codziennym komforcie. Wybierz gotowe mieszkanie i odbierz klucze bez zbędnego czekania. Na wybrane lokale Atal oferuje rabaty nawet do 70 tysięcy złotych brutto. Szczegóły na żernikinanowo.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
15: Uważasz, że w rozwoju kariery sky is the limit? W Collins Aerospace we Wrocławiu przekraczamy tę barierę. Dołącz do naszego zespołu i rozwijaj z nami przyszłość nowoczesnego lotnictwa. Obecnie poszukujemy operatorów produkcji, których umiejętności i precyzja pozwolą nam zwiększać bezpieczeństwo, inteligencję i niezawodność lotnictwa. Rozwiń skrzydła w Collins Aerospace we Wrocławiu. Aplikuj na careers.rtx.com/Polska.
16: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Wrocław Południe na Alei Karkonoskiej 81. Do zobaczenia.
0: Po reklamie.
17: Tomasz Waryński, dziękuję Wam za dziś. Za chwilę fakty o 16:00, Agnieszka Pietrzak i Bogdan Zalewski.
18: Witamy i zapraszamy.
19: Zachęcamy do słuchania.
18: Nowe ustalenia dziennikarza RMF FM zmieniają obraz wczorajszego rosyjskiego ataku na przejściu granicznym.
19: Rosjanie obrali za cel lokomotywę techniczną, nie przyczepioną do składu.
18: Wybrany PO prezesa PKOL zapowiada...
20: Od audytu zaczniemy.
19: Pod lupą faktów finanse Komitetu Olimpijskiego.
18: Co jeszcze do zobaczenia?
21: Ludzie chcą oglądać takie rzeczy właśnie.
19: Po remoncie zamku w Olsztynie. To lokomotywa techniczna na kolejowym przejściu granicznym do Rochusk-Jagodzin była celem wczorajszego ataku rosyjskiego drona.
18: To, jak dowiedział się reporter RMF FM, najnowsze ustalenia polskich służb.
19: Do eksplozji doszło, gdy na stacji stał skład pociągu relacji Kijów-Warszawa. W tym ataku nikt nie ucierpiał.
18: Krzysztof Zasada z nowymi informacjami. Witamy cię, Krzysztofie.
22: Dzień dobry.
19: Dzień dobry.
18: Co jeszcze udało ci się ustalić?
22: Techniczna lokomotywa miała przeciągnąć skład pasażerski do miejsca, w którym zmieniane są podwozia wagonów. Na Ukrainie tory są szersze niż w Polsce. Pojazd trafiony przez bezzałogowiec w chwili ataku nie był podłączony do składu, a znajdował się w pobliżu i miał dopiero do niego podjechać. Stacja graniczna znajduje się około 2000 metrów od polskiej granicy na terytorium Ukrainy. Jak usłyszałem, w ostatnim czasie Rosjanie coraz częściej obierają za cel lokomotywy. Uszkodzone przez drony są bardzo trudne do usunięcia z torów z powodu dużej masy. Przez dłuższy czas blokują przejazd, dezorganizując transport kolejowy. Po tym incydencie pociąg pasażerski przyjechał do Warszawy z opóźnieniem ponad 6 godzin.
23: Trzymamy się faktów.
18: Będzie audyt finansów Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
19: Zapowiedział to przed chwilą Marian Kmita, wybrany na pełniącego obowiązki prezesa w miejsce aresztowanego Radosława Piesiewicza.
18: Przed siedzibą PKOL-u w Warszawie jest wóz satelitarny i dziennikarz sportowy RMF FM Cezary Dziwiszek.
19: Witam.
18: Dzień dobry, Czarku. Co jeszcze Kmita mówił o finansach w komitecie?
24: No, szczegółów jeszcze nie poznaliśmy, ale nowo wybrany szef PKOL-u, czy zastępca szefa PKOL-u w zasadzie, nie uwijał w bawełnę. Nie jest dobrze.
25: Pan sekretarz generalny, pan Marek Paus, poinformował nas o dość trudnej sytuacji finansowej. Są to historie, które musimy pouzgadniać z naszymi wierzycielami i to jest za wcześnie. Mogę tylko obiecać, że w ciągu 2-3 tygodni będziemy starali się państwa zaprosić na konferencję, gdzie powiemy trochę więcej.
24: Dotychczasowy wiceprezes PKOL-u Marian Kmita dodał, że zarząd rozpocznie teraz pracę nad stworzeniem nowego statutu komitetu i będzie chciał, zacytuję, definitywnie zakończyć status Piesiewicza jako prezesa. Kmita, wybrany 43 głosami przeciwko 9, jest także szefem Polsatu Sport i zapowiedział, że pójdzie teraz prawdopodobnie na kilkumiesięczny urlop, żeby skupić się na nowej funkcji w PKOL-u, którą będzie pełnił do kwietnia, czyli do nowych wyborów prezesa.
19: Uważajcie na drogach. Jedna osoba została ranna w wypadku na drodze krajowej 92 w miejscowości Bucze w Lubuskiem.
18: Po zderzeniu ciężarówki z autem trasa, ostrzegamy, jest zablokowana.
19: To trudny sezon dla karpacza.
18: Centrum Perły Karkonoszy jest całkowicie rozkopane.
19: Zamknięte od kilku lat dla samochodów asfaltowa jezdnia ma się zamienić w deptak.
18: Turyści są pełni optymizmu.
26: Nie ma żadnego problemu, wszyscy to rozumieją, jest wspaniale, a już wyobraźni naszej, jak to będzie z lampami, z donicami. Nie możemy się doczekać, chyba do tego efektu przyjdziemy za rok.
27: Zamykamy oczy, tak jak pan polecił, i co widzimy, jak tutaj będzie w nowym roku?
28: Bajecznie po prostu. Piękny deptak, mnóstwo turystów, kawiarenki otwarte po prostu na turystów, turyści uśmiechnięci, zadowoleni.
19: Taką wspaniałą wizję mają rozmówcy naszej reporterki Martyny Czerwińskiej.
18: Karpacki deptak oczom turystów ukaże się pod koniec października.
19: Zamek Kapituły Warmińskiej w Olsztynie z powodu remontu zamknął się na ponad 3 lata.
18: Będą nowe wystawy, zapowiada dyrektor Muzeum Warmii i Mazur Piotr Żuchowski.
29: Piwnice dzisiaj nieużytkowane, prehistoria ziem pruskich, Kapituła Warmińska, biskupstwo warmińskie będzie w części południowej, a na samej górze tajemnice powstania zamku. To są bardzo topowe wystawy. Ludzie chcą oglądać takie rzeczy właśnie. Nie tylko przychodzić i tradycyjną ekspozycję muzealną, ale dowiedzieć się, skoro jest obiekt historyczny, jak on powstawał.
18: Powstawał w XIV wieku jako siedziba administratora dóbr Kapituły Warmińskiej. Na początku XVI wieku przez 5 lat funkcję pełnił tam Mikołaj Kopernik.
19: Tak, kiedy zwiedzałem zamek, to widziałem na ścianie krużganka, niezwykły motyw. Mhm. Własnoręcznie przez Kopernika wykonany rysunek na tynku, służący ponoć do obserwacji astronomicznych.
18: Takie mamy skarby.
30: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
18: Wieczorem we Wrocławiu zachmurzenie będzie umiarkowane, a na termometrach zobaczycie okolice 14 kreski. Ciśnienie atmosferyczne utrzyma się zdecydowanie powyżej normy. Jutro rano będzie słonecznie, ale bardzo chłodno, bo temperatura wyniesie tylko 8 stopni Celsjusza. Po południu zrobi się na szczęście cieplej, a do tego wciąż będzie pogodnie.
1: Radio RMF 24.
2: Radio RMF 24 i Marek Łabno. Witam Was bardzo serdecznie w jednym z najbardziej futurystycznych odcinków Lekarza Dyżurnego. Poznacie dzisiaj sposób działania robotów medycznych. O ich codziennym zastosowaniu opowiedzą chirurg dr Michał Nowakowski z Wojskowego Szpitala Klinicznego w Krakowie i Magdalena Gawlikowska-Konik, kierowniczka działu fizjoterapii w Małopolskim Centrum Rehabilitacji w Radziszowie. Serdecznie Was zapraszam.

Lekarz Marek Łabno i popołudniowy program o zdrowiu w Radiu RMF24. Dzień dobry. Naszym motywem przewodnim będą dzisiaj roboty w medycynie. Niemal dosłownie opanowały one sale operacyjne i rehabilitacyjne. Robot wsparciem dla chirurga? No nie myślcie sobie, że wygląda to tak, że lekarz wciska jakiś guzik, a potem idzie sobie na godzinkę na kawkę i wraca na końcu operacji sprawdzić, czy robota przez robota została już wykonana. Chirurg co prawda sam nie trzyma narzędzi. Siedzi skupiony przy konsoli i steruje mechanicznymi ramionami. System może m.in. przeliczać ruchy ręki chirurga na ultraprecyzyjne ruchy instrumentów. A specjalne narzędzia mają większy zakres niż te klasyczne, sztywne instrumenty laparoskopowe. Do tego dochodzi jeszcze obraz 3D i możliwość bardzo dokładnego oglądania operowanego miejsca. Tu więc ciekawe pytanie. To robot czy człowiek? Skoro maszyna, dodatkowo wspierana algorytmami sztucznej inteligencji, może wykonywać tak pewne ruchy z taką precyzją, trudną do osiągnięcia ludzką ręką, to po co na sali operacyjnej jeszcze chirurg? No, robot sam nie podejmuje decyzji, gdzie przeciąć tkankę, co usunąć, a co zostawić. Nie będzie analizował sytuacji klinicznej tak jak człowiek. To specjalista planuje zabieg, to on podejmuje decyzję i to on steruje urządzeniem. Czyli powiedziałbym, że tu nie ma pojedynku pomiędzy człowiekiem a

0: komisja się zbierze.
1: Nic,
0: o to chodzi?
1: Nic o tym nie wiem, dlatego że była zgoda PSL-u
0: nie,
1: na to,
0: ale
1: była
0: minister, to jest ważny temat dla waszych wyborców. Tak. W imieniu waszych wyborców pytam, pani minister, jak to możliwe, że komisja miała się zebrać, a się nie zebrała?
1: Była zgoda Polskiego Stronnictwa Ludowego na to, ponieważ mieliśmy procedować dwie ustawy. Ustawę o dekryminalizacji i ustawę o powrocie trzeciej przesłanki.
0: I to jest to jest jeden z ich pomysłów.
1: To jest jeden z ich pomysłów, bo w tej komisji są jeszcze dwa projekty dotyczące aborcji do 12 tygodnia. Rozumiem, że została podjęta decyzja polityczna, która w mojej ocenie jest szkodliwą decyzją o tym, żeby ta komisja nie pracowała w tym tygodniu. Czy ze względu na to, że głosujemy także weto do związków partnerskich, bo na przykład weto do związków partnerskich mieliśmy głosować na pierwszym posiedzeniu Sejmu, ale ze względu na to, że było głosowanie tego weta dotyczącego kryptowalut, no to rzeczywiście, żeby tych dwóch tematów nie dublować w jednym momencie, bo wtedy musi się odbyć komisja, musi być punkt na sali. Dopiero w tym tygodniu będziemy próbowali to weto prezydenta obalić. Ja powiem tak, Lewica tego tematu nie zostawi. Co to znaczy? Jeżeli trzeba będzie złożyć nową ustawę o liberalizacji prawa aborcyjnego, to my ją złożymy. Jeżeli będzie trzeba złożyć nową ustawę o dekryminalizacji pomocnictwa w aborcji, to ja taką ustawę złożę, bo to są dwie ustawy przyniesione przeze mnie do Sejmu.
0: Dlaczego one nie są
1: w pierwszym
0: złożone?
1: Tygodniu. Są złożone w tej komisji.
0: Która się przez dwa lata nie zebrała.
1: Jeśli w komisji te projekty będą nadal mrożone, no to przypominam, że Lewica ma to szczęście, że ma marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego i ja takie dwie ustawy, jak będzie trzeba, nowe złożę i skieruję je do innej komisji.
0: W tej komisji, która przez dwa lata nic nie robiła, znaczy nie zebrała się, fakt dotarł do informacji, że prezydium komisji łącznie za ten czas otrzymało 277 tysięcy złotych brutto. To jest okej, że przewodnicząca i wiceprzewodniczący komisji dostają pieniądze za to, że się nie zbierają?
1: Myślę, że przede wszystkim ta komisja w pewnym momencie stała się pułapką. Powiem to bardzo szczerze, dlatego że prace merytoryczne, bo ja mam zupełnie inne doświadczenie w nadzwyczajnej komisji do spraw ustawy o związkach partnerskich. My tam pracowaliśmy kilka tygodni, pierwszy projekt, drugi projekt.
0: Wyprodukowaliście, przeszło.
1: Tak. I oczywiście, i to wylądowało na biurku pana prezydenta, był taki dość określony mocno termin i w tym terminie rzeczywiście ta ustawa została dowieziona na biurko pana prezydenta. Tutaj niestety tak się nie stało.
0: A dlaczego tak się nie udało?
1: Dlaczego tak się nie dzieje? Bo temat aborcji budzi dużo większe emocje i dużo bardziej dzieli niestety tą koalicję. My potrzebujemy więcej progresywnych posłanek i posłów, którzy nie mają wątpliwości, że liberalizacja prawa aborcyjnego, którą się obiecuje w kampanii wyborczej, jest czymś, co trzeba potem dowieść. Liberałowie niestety mają okropną tendencję wjeżdżania do Sejmu, powiem bardzo kolokwialnie, na prawach człowieka, o których potem zapominają. To znaczy albo tworzą
0: liberałowie,
1: taką...
0: czyli wasi uśmiechnięci demokraci z Koalicji Obywatelskiej.
1: Albo pan redaktor to dopowiedział. Albo tworzą taką fałszywą dychotomię, na przykład, że albo bezpieczeństwo, albo prawa człowieka, co nie jest prawdą. Bo jak będziemy mówić tylko o, nie wiem, dozbrajaniu armii, a prawa człowieka sobie gdzieś schowamy pod dywan, to będziemy bliżej Rosji niż Zachodu. Niestety. Natomiast mają taką tendencję, to nie jest tendencja tylko polska. My w Europie i na świecie i widzimy to z organizacjami kobiecymi, nie tylko, tylko też myślę, organizacje LGBT tego doświadczają. Widzimy ogromny backlash i regres, jeśli chodzi o prawa człowieka. I tak naprawdę ja mam nadzieję, że ci wyborcy, którzy głosowali, nie wiem, czy na trzecią drogę, czy na liberałów, oczywiście, że w Koalicji Obywatelskiej są świetne, progresywne posłanki, które pracują z nami nad tymi projektami, bo był też taki pomysł, żeby liberalizację do 12 tygodnia połączyć, czyli projekt Lewicy i projekt Koalicji Obywatelskiej, żeby zrobić z tego jeden projekt. I ja wierzę, że ten projekt tak czy siak będzie głosowany. To znaczy my jako Lewica zrobimy wszystko, a ponieważ mamy to szczęście, że marszałkiem Sejmu jest Włodzimierz Czarzasty, to jestem przekonana, że Włodzimierz Czarzasty zgodzi się, żeby ten projekt głosować.
0: No poza tym zbliżają się wybory, więc jednak trzeba coś pokazać.
1: Ale muszę też wytłumaczyć jedno. My od razu mówiliśmy, że warunkowaliśmy to tym, że jeżeli Polskie Stronnictwo Ludowe dotrzyma tej umowy w sprawie związków partnerskich, to po przegłosowaniu tej ustawy, a to przypominam się stało późną wiosną, latem, czyli przed wakacjami, przed przerwą, to my wtedy po wakacjach wrócimy do tematu aborcji. My od miesięcy mówiłyśmy, że taki jest plan.
0: A czy wy ustępujecie PSL-owi w sprawie związków partnerskich? W sensie dogadujecie się i...
1: Panie redaktorze, ale powiem panu tak, jak patrzę na te państwa, które jeszcze nie wprowadziły...
0: A PSL się zgadza na to, żeby coś z aborcją zrobić? I rozumiem, że co, PSL nie dotrzymuje słowa?
1: Przede wszystkim
0: chodzi?
1: To, co Lewica w tym rządzie dowiozła, to jest transkrypcja, która dzisiaj powoduje, że ludzie wyjeżdżają za granicę, biorą ślub po prostu. My naprawdę szliśmy z propozycją bardzo kompromisową, wiedząc, że oczekujemy na wyrok TSUE, bo ja przygotowywałam stanowisko rządu do tego wyroku, więc my oczekiwaliśmy tego wyroku, wiedzieliśmy, jaki on może być. Dzisiaj Lewica spowodowała, że można wyjechać do Berlina albo do Kopenhagi, tak jest najszybciej, najbliżej i najtaniej. Tam można zdecydować się na małżeństwo jednopłciowe, można wrócić do Polski.
0: Dużo jest takich sytuacji, że w tej chwili już po paru miesiącach działania tych rozporządzeń, że ludzie wyjeżdżają, pary,

0: pary jednopłciowe wyjeżdżają do Berlina na przykład i tu wracają, rejestrują, tak?
1: Tak, oczywiście, że
0: to
1: tak.
0: To jest taka fala, czy, a ile jest takich przypadków?
1: Ponad 300 transkrypcji już jest dzisiaj w Polsce zrobionych. Myślę, że około 350.
0: I to są też takie świeże,
1: to
0: że
1: są bardzo
0: pojechali,
1: świeże
0: wrócili
1: tak.
0: i transkrypcje.
1: A powiem, kiedy pojechali. Jakaś część par czekała bardzo na decyzję pana prezydenta do ustawy o związkach partnerskich. To znaczy, te pary mówiły, czy dwie kobiety, czy dwóch mężczyzn. Czekamy na decyzję pana prezydenta. Jeśli pan prezydent podpisze tą ustawę, to my z tej ustawy skorzystamy, bo ta ustawa dawała bezpieczeństwo w zakresie wspólnego rozliczania, zwolnienia od podatku od spadków i darowizn i właściwie takiego zabezpieczenia także socjalnego, zdrowotnego. Cały pakiet tam był, więc ja nie zgadzam się na to, żeby mówić o tej ustawie, że to jest ogryzek. Ona była pozbawiona pewnych elementów, które pozwoliły nam na to, że ustawa była na biurku prezydenta. I teraz, w momencie, kiedy prezydent nie podpisał tej ustawy, zdecydował się na weto, te osoby zarezerwowały sobie termin w Berlinie, w urzędzie, w Kopenhadze. Dzisiaj są po ślubie, wróciły i uwaga, już otrzymały polski dokument i mogę państwu powiedzieć, że w dużych i małych miastach, dużych i małych samorządach te osoby, a dzielą się ze swoim doświadczeniem i na mediach społecznościowych i do nas przysyłają te historie, są oczywiście takie samorządy jak Zakopane, które odmawiają i będziemy wyciągać w tej sprawie, mam nadzieję, konsekwencje, ale w większości samorządów to się dzieje. I co
0: 283 miliony 560 tysięcy. Jak pani myśli, na co w budżecie na przyszły rok jest przeznaczona ta kwota? 283 miliony 560 tysięcy.
1: 283 miliony?
0: 560 tysięcy złotych, tak. Na co taka kwota?
1: Nie wiem. Znaczy, chciałabym mieć takie pieniądze w moim departamencie do spraw równego traktowania.
0: A dostanie fundusz kościelny. W przyszłym roku pójdzie na fundusz o 11 milionów więcej niż w tym. No wasi wyborcy nie będą zachwyceni.
1: Nie, i my mamy przygotowaną prawie 2 lata, o ile się nie mylę, mamy założenia albo już gotowy projekt, nie jestem pewna, który przygotowała ministra Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, wtedy, kiedy powstawał zespół, na którego czele pan premier niestety postawił premiera Kosiniaka-Kamysza, który pewnie nie miał do tego głowy, to po pierwsze. Po drugie, ma jasno sprecyzowane poglądy w tej sprawie. Dyskusja o tych pieniądzach i o funduszu kościelnym jest dyskusją o systemie emerytalnym duchownych. Bo tak
0: złożycie własny projekt, bo o czym to jest dyskusja, to wiemy, ona jest złożona i tak dalej.
1: Złożymy, panie redaktorze.
0: Ale złożymy w trzecim roku waszych rządów. Dobrze. Rozmawiamy, że złożymy o jednej z głównych
1: złożymy
0: waszych obietnicy.
1: Złożymy przede wszystkim taki projekt, który nie postawi w trudnej sytuacji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, bo można złożyć projekt, który postawi ZUS w takiej
0: kiedy
1: sytuacji.
0: Złożycie?
1: Wkrótce państwo usłyszą o szczegółach tego projektu.
0: Wieczorem, panie Janie, wieczorem.
1: Nie, dlatego, ale nie, panie redaktorze, to jeszcze raz. Ale niespokojnie. Chcę, żeby wszyscy wiedzieli. Minister Agnieszka Dziemianowicz-Bąk i resort rodziny przygotował, dlatego, że wiceminister Sebastian Gajewski, to jest osoba odpowiedzialna między innymi za system emerytalny, I to są osoby, które merytorycznie pracowały nad inną, alternatywną propozycją, którą chciały przedstawić
0: temu zespołowi. Ale to krótko, kiedy będzie ten projekt, bo musimy kończyć?
1: Nie znam szczegółów, to jest pytanie do szefowej klubu, ale on na pewno zostanie przedstawiony. Kilka projektów ważnych dla nas, na pewno w najbliższych tygodniach i miesiącach państwo zobaczą i będą one procedowane. A do tematu aborcji na pewno wrócimy, bo musimy zrobić wszystko, żeby kobiety w Polsce czuły się bezpieczne.
0: Żeby wygrać wybory też. Katarzyna Kotula, pełnomocniczka rządu do spraw równości, wiceprzewodnicząca Nowej Lewicy. Bardzo pani minister, dziękuję.
1: Dobrego
0: dziękuję
1: popołudnia, państwu. Życzę państwu.
0: Do usłyszenia.
2: RMF24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.
3: Popołudnie z RMF24. Kuba Śliwiński, dzień dobry. Popołudniowa rozmowa za nami, a przed nami najnowsze fakty. Po nich natomiast przeniesiemy się m.in. za ocean, powiemy także o ropie, która gwałtownie drożeje. Bądźcie z nami, bądźcie blisko.

0: reklama.
1: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: Oszczędzania są zawsze na plusie.
3: Bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych serów

0: lata do 16 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
1: Od 30 lat.
2: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
3: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
2: No tak. 10 na 10.
4: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
5: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
6: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
7: Myślisz o mieszkaniu? Pomyśl o Atomie. Kameralna dwupiętrowa zabudowa. Miejsca postojowe, ogródki, komórki lokatorskie w cenie. Osiedle przy Lipowej w podwrocławskiej Świętej Katarzynie. Szukasz czegoś większego? Mamy w ofercie domy w zabudowie bliźniaczej. Osiedle Atom, park w Siechnicach. To zielone, przyjazne i komfortowe miejsce na własny dom z ogrodem i garażem. Wejdź na atomdeveloper.pl i wybierz własne M. Atom Developer to sprawdzony deweloper.
2: Po reklamie.
8: 18.30 na zegarach. Daniel Hawrylenia, zapraszam na popołudniowe fakty RMF 24 Wrocław. Na początek wracamy do badania, jakie przeprowadził Wojewódzki Urząd Pracy we Wrocławiu. Dotyczyło m.in. wpływu sztucznej inteligencji na rynek pracy na Dolnym Śląsku. Jednak przy okazji udało się sprawdzić, jak w ogóle wygląda rynek pracy w naszym regionie. O aktualnej sytuacji opowiedział nam Bartosz Kotecki, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy we Wrocławiu.
9: Na Dolnym Śląsku stopa bezrobocia wynosi 5,5%. Cały czas jesteśmy z tą stopą bezrobocia troszeczkę niżej niż cała Polska. Sam Wrocław i powiat wrocławski to trochę ponad 2%, czyli takie już nawet mniej niż higieniczne bezrobocie. Z drugiej strony mamy te powiaty często peryferyjne, gdzie to bezrobocie jest wyższe i potrzebne są osoby o innych kwalifikacjach niż we Wrocławiu, bo Wrocław jest bardzo specyficznym ośrodkiem.
8: Z badania wynika ponadto, że pracodawcy na Dolnym Śląsku nie planują redukcji etatów na rzecz nowych technologii. Jak już wiecie z wcześniejszych faktów w RMF 24 Wrocław, wrocławianie studiujący na lokalnych uczelniach mogą bezpłatnie przebadać się w kierunku chorób przenoszonych drogą płciową. Program, co tłumaczy nam Monika Dubec z wrocławskiego magistratu, obejmuje konsultacje lekarskie oraz badania laboratoryjne.
10: Każda osoba studiująca we Wrocławiu, zarówno na uczelni publicznej, prywatnej, może z tego bezpłatnego programu skorzystać. To są konsultacje lekarza, specjalisty, badania diagnostyczne, konsultacje z edukatorką zdrowia, cykle wykładów na YouTubie.
8: Więcej informacji o programie znajdziecie na stronie Wrocławskiego Centrum Zdrowia.
11: RMF 24 Wrocław. Odsłaniamy nowe fakty.
8: Od rana w faktach RMF 24 Wrocław przyglądamy się też temu, czy Dolny Śląsk wyciągnął lekcję z powodzi. Mija druga rocznica katastrofy, a od publikacji raportu Najwyższej Izby Kontroli zaledwie 2 tygodnie. Dokument ujawnił m.in. szereg nieprawidłowości w działaniach ówczesnego wojewody dolnośląskiego Macieja Awiżenia. Aktualna wojewoda zapewniła, że wnioski z tamtych błędów zostały już wyciągnięte.
12: Wszystkie te zalecenia i te wnioski pokontrolne zostały wdrożone. Ważne są ćwiczenia, ważne jest to, by tak naprawdę doskonalić te działania. Stąd też duże przeprowadzone na szczeblu wojewódzkim ćwiczenia OLE w kilku miejscach na Dolnym Śląsku, kilkanaście epizodów kryzysowych. Po drugie, kolejne szkolenie, które w ramach programu ochrony ludności, obrony cywilnej zostały wdrożone. Kolejne działania to już na etapie realizacji, przypomnę, ustawy, która weszła pod koniec 2024 roku, czyli ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej, która dała finansowanie do wielu działań, choćby poprzez zakupy dodatkowych syren systemu alarmowania ostrzegania. To się dzieje.
8: Odpowiedzią mają być też nowe inwestycje. Oprócz tych w Stroniu Śląskim i Kamieńcu Ząbkowickim, na liście przedsięwzięć znalazły się także zbiornik Rzymówka na Kaczawie oraz zabezpieczenie Doliny Bystrzycy Dusznickiej i Kamiennego Potoku.

0: Popołudniowy program radia RMF24, w którym już teraz przenosimy się za ocean. Obietnica Donalda Trumpa z konwencji republikanów w Dallas zaczyna wywoływać coraz więcej pytań, także w kwestii jego własnej partii. Prezydent zapowiedział, że jeśli republikanie utrzymają w listopadzie kontrolę nad kongresem, każdy dorosły Amerykanin otrzyma $5000. Zza oceanu korespondent RMF FM Paweł Żuchowski. Dzień dobry, Pawle.
1: Dzień dobry. Trump powtórzył w niedzielę, że pieniądze zostaną wypłacone i przekonywał, że Stany Zjednoczone mogą sobie na to pozwolić, że mają mnóstwo pieniędzy. Możemy z łatwością to udźwignąć, bo wpływa do nas tak dużo pieniędzy, mówił prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Problem w tym, że rachunek byłby gigantyczny. Według wyliczeń Reutersa wypłata pieniędzy około 240 milionom dorosłych obywateli kosztowałaby mniej więcej $1,2 bln. A zgodzić musi się na to kongres. Republikański przewodniczący Izby Reprezentantów Mike Johnson przyznaje, że diabeł tkwi w szczegółach i że kongres musiałby znaleźć sposób na realizację tej obietnicy. Jeszcze ostrożniejszy jest republikański kongresman Mike Lowell, który walczy o reelekcję w trudnym okręgu w stanie Nowy Jork. Mówi, że chce zostawić więcej pieniędzy w kieszeniach Amerykanów, ale stawia podstawowe pytanie: skąd wziąć na to pieniądze? I właśnie tego obawia się część republikanów. Niektórzy ostrzegają, że ponad $1 bln dodatkowych wydatków może zwiększyć zadłużenie i ponownie podbić inflację. Obietnica, która miała pomóc republikanom wygrać wybory, może więc stać się dla nich jednym z najtrudniejszych pytań tej kampanii. Media w USA podkreślają, że przerażonych propozycją Trumpa republikanów jest dużo więcej. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
0: Bardzo dziękujemy za te relacje, a już za chwilę w radiu RMF24 najnowsze informacje na temat cen ropy naftowej. I niestety nie będą to informacje dobre.
2: Radio RMF24.
3: Reklama.
4: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Teraz z rabatem do 10 tysięcy złotych. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
3: Citroen.
5: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
6: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy, praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
7: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
8: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły. Rodzice do pracy. A ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
3: Po reklamie.

0: Radiu RMF24. Mamy dla Was jeszcze więcej informacji. Ropa naftowa gwałtownie drożeje. Cena baryłki wzrosła dzisiaj do ponad $108, czyli o ponad 3%. Powodem są wczorajsze ataki dronowe, które zmusiły Arabię Saudyjską do zamknięcia rurociągu wschód-zachód. Przypomnę, umożliwia on eksport ropy z pominięciem cieśniny Ormus, blokowanej przez Iran. Odpowiedzialność przypisuje się jemeńskim Huti, wspieranym przez Iran. Bojownicy mieli również przejąć strategiczną wyspę Perim przy cieśninie Bab al-Mandab, rozszerzając kontrolę nad ważnym szlakiem transportowym. Niepokój na rynku zwiększyło też odroczenie spotkania państw Zatoki Perskiej z Iranem. Rozmowy miały dotyczyć transportu przez cieśninę Ormus. A ja przy tej okazji polecam rozmowę z Michałem Stajniakiem, analitykiem rynku surowców z firmy XTB, właśnie na temat wstrzymania pracy rurociągu wschód-zachód. Do posłuchania w RMF On.
1: RMF 24 Wrocław. Informacje i muzyka.

0: zaproszenie. Ty co myślą, kiedy mówią?
1: Mi się expose pana ministra, premiera Sikorskiego bardzo podobało. Pan premier Tusk ziewał, Giertych spał.
2: Wniosek złożony przez posłów PiS-u jest jawną kpiną z rolnictwa, z rolników, z polskiej wsi.
3: Polska polityka w radiu RMF24.
0: Tu analizujemy najważniejsze punkty debaty publicznej i znajdujemy drugie dno w wypowiedziach polityków. Barbara Brodzińska-Mirowska, do usłyszenia.
3: Polska polityka. Już jutro po 16 w radiu RMF24.
4: Ogłoszenie RMF24. Reklama.
5: W branży pracuję od lat, ale świat zmienia się szybciej niż kiedykolwiek.
4: I dlatego wróciłeś na studia?
5: Tak, na studia podyplomowe na Uniwersytecie DSW i DEIS. Mają szeroką ofertę kierunków i możliwość wygodnego studiowania online. Teraz wiem, jak nadążyć za zmianami.
6: Wybierz studia podyplomowe na Uniwersytecie DSW i DEIS. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na ideis.pl/Wrocław. Uniwersytet DSW i DEIS. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.
7: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
8: W każdej palecie jest pieniądz, tylko trzeba umieć go wyciągnąć.
9: Przyjechali tylko się rozglądnąć, ale nie mają jak.
10: Licytacja to ryzykowny biznes. Czy można na nim dobrze zarobić? Oglądaj Zakup w ciemno od poniedziałku do czwartku o 20:05 w TTV.
11: Uważasz, że w rozwoju kariery sky is the limit? W Collins Aerospace we Wrocławiu przekraczamy tę barierę. Dołącz do naszego zespołu i rozwijaj z nami przyszłość nowoczesnego lotnictwa. Obecnie poszukujemy operatorów produkcji, których umiejętności i precyzja pozwolą nam zwiększać bezpieczeństwo, inteligencję i niezawodność lotnictwa. Rozwiń skrzydła w Collins Aerospace we Wrocławiu. Aplikuj na careers.rtx.com/Polska.
12: Koniec lata? Spokojnie. Dobre okazje zostają z nami na dłużej. Deweloper Atal prezentuje Żerniki na nowo. Nowoczesną inwestycję we Wrocławiu. Z dopracowanymi częściami wspólnymi i przestrzenią stworzoną z myślą o codziennym komforcie. Wybierz gotowe mieszkanie i odbierz klucze bez zbędnego czekania. Na wybrane lokale Atal oferuje rabaty nawet do 70 tysięcy złotych brutto. Szczegóły na żernikinanowo.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
13: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
14: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
15: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
14: Na czym Frosta kupiłeś?
15: Proście, się nie da.
16: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
17: Twój szlak zaczyna się na Allegro. Górski weekend czy jesienny spacer z psem? Postaw na komfort. Softshelle, polary, bielizna termoaktywna i buty trekkingowe od The North Face, Columbia, Regatta, Brubeck i Adidas. Allegro, od ulubionych marek po najlepsze okazje.
18: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
19: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
0: Po reklamie.
20: Coraz bliżej 19. Fakty. Agnieszka Pietrzak i Bogdan Zalewski.
21: Warto posłuchać. Zachęcamy. Pewne cechy drona świadczą o jego rosyjskim pochodzeniu.
22: Dziennikarz RMF FM zdobył nowe informacje w sprawie bałtyckiego znaleziska.
21: Prezydent Ukrainy stawia warunki wstrzymania ataków na Rosję.
22: Przytoczymy najnowszą wypowiedź Wołodymyra Zełenskiego.
21: W faktach także pytania o przyszłość sztucznej inteligencji.
22: Dołączamy do globalnej dyskusji o AI.
21: Bezzałogowiec wyłowiony z Bałtyku to jedna z nowszych wersji drona typu Gerbera. Najprawdopodobniej maszyna rozpoznawcza. Dowiedział się nieoficjalnie reporter RMF FM. Coraz więcej wskazuje na to, że bezzałogowiec należał do rosyjskiej armii.
22: Krzysztof Zasada przynosi nowe informacje na temat tego znaleziska. Krzysztofie, witamy ponownie. Co wskazuje na to, że to najpewniej rosyjska maszyna?
1: Z informacji, które uzyskałem, wynika, że na niektórych częściach i elementach poszycia znaleziono napisy cyrylicą w języku rosyjskim. Dodatkowo eksperci dokonali wstępnych porównań tego bezzałogowca z nowymi produktami rosyjskiego przemysłu zbrojeniowego i na tej podstawie stwierdzili, że to nowy model Gerbery. Wskazywać ma na to także wysoki numer boczny. Według wojska to maszyna rozpoznawcza, bez głowicy z ładunkiem wybuchowym. Ma natomiast niewielką ilość materiału wybuchowego, który miał służyć do kontrolowanego zniszczenia statku powietrznego. Moi rozmówcy dodają, że dron jest w bardzo dobrym stanie i dokładnie będą mogły być przestudiowane rozwiązania technologiczne, które Rosjanie stosują w tego typu uzbrojeniu. Na plaży znalezisko jest badane przez specjalistów z dziedziny chemii, potem do działań ruszą pirotechnicy. Następnie eksperci potwierdzą ostatecznie, z jakim bezzałogowcem mamy do czynienia.
21: Jeśli partnerzy zagwarantują, że Rosja zaprzestanie ataków na ukraińską energetykę, infrastrukturę krytyczną i transport żywności, to Ukraina jest gotowa odpowiednio wstrzymać swoje ataki. Napisał w mediach społecznościowych Wołodymyr Zełenski w reakcji na oświadczenie Donalda Trumpa.
22: Jak informowaliśmy w Faktach RMF FM, prezydent USA ogłosił, że Ukraina i Rosja zgodziły się na wstrzymanie ataków na obiekty energetyczne.
21: Wojna musi zostać zakończona. Krok w kierunku deeskalacji działań wymierzonych w infrastrukturę krytyczną mógłby stanowić pierwszy etap na drodze do pokoju, oświadczył prezydent Ukrainy i dodał, że oczekuje na konkretne informacje od partnerów.
22: Chińskie MSZ skrytykowało apele zachodnich liderów technologicznych o spowolnienie rozwoju sztucznej inteligencji.
21: Według resortu dyplomacji to sianie strachu, a narracja o zagrożeniu ze strony Pekinu to złośliwa konkurencja, która zakłóca globalne procesy zarządzania tą branżą.
22: Jak przypomina korespondent RMF FM w Waszyngtonie Paweł Żuchowski, dyskusję rozpoczął Dario Amodei, szef firmy Anthropic.
21: Napisał, że trzeba zwolnić tempo, w jakim zwiększone są możliwości modeli sztucznej inteligencji.
2: Postęp nadal będzie wydawał się szybki, a czas, który zyskamy, musimy mądrze wykorzystać, napisał. Szefowie innych firm zareagowali natychmiast. Dario ma rację, podkreślił na przykład Sam Altman, szef OpenAI. Szefowie firm ostrzegają, że jeśli ten proces pozostanie bez kontroli, może wyprzedzić zdolność ludzi do rozumienia i kontrolowania tych systemów. Washington Post przypomina w tym kontekście o incydencie z lipca. Modele stworzone przez OpenAI samodzielnie włamały się do systemów jednej z firm, działały jak grupa całkowicie podporządkowana jednemu celowi i próbowały również włamać się do systemu, który monitorował ich działanie. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
22: Bogdanie, co dalej ze sztuczną inteligencją?
21: No, będziemy kontynuować. To ważne pytanie. Nie tylko w Polsce, także na całym świecie. Do czego używamy AI? Jakie widzimy jej plusy i minusy?
22: O tym usłyszycie w jutrzejszych popołudniowych faktach RMF FM.
3: Fakty RMF FM. Z boisk Ekstraklasy.
22: Zaczyna się ostatni mecz 8 kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Radomiak gra z Piastem Gliwice.
21: Dlatego od razu łączymy się z naszym dziennikarzem sportowym Cezarym Dziwiszkiem. Witamy
22: serdecznie. Witamy Czarku. W drużynie gospodarzy mamy trenerski debiut.
23: Trenerem Radomiaka został Rafał Grzybczy i dotychczasowy asystent Tomasza Kaczmarka. Niespodziewane odejście Kaczmarka do Rakowa Częstochowa. Wydaje się, że to duży cios dla Zielonych, bo właśnie zaczynali się rozkręcać. Od bolesnej porażki z Legią 0-5 Radomiak wygrał 2 mecze i 2 zremisował, więc zobaczymy, jak gospodarze zareagują na zmianę na ławce trenerskiej. Ale dla gości całe to zamieszanie wydaje się być po prostu szansą na punkty. Piast zresztą jest na fali, bo wygrał 3 mecze z rzędu. Spotkanie w Radomiu już się zaczęło. 3 minuta teraz i na razie 0-0.
21: No, będzie ekscytujące na pewno. Za godzinę w RMF FM. Agnieszko, pierwsze?
22: Wieczorne fakty sportowe. Zapraszamy.
24: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
25: Wieczorny program RMF 24. W tej godzinie wrócimy do tematu drona znalezionego kilka godzin temu na plaży w miejscowości Rusinowo. Ale wcześniej porządki w Polskim Komitecie Olimpijskim. Marian Kmita będzie pełnił funkcję prezesa do końca obecnej kadencji. O szczegółach tej decyzji porozmawiamy już za chwilę z Tomaszem Hamerą, wiceprezesem PKOL-u. Kuba Śliwiński, RMF 24. Bądźcie z nami, gramy dalej.

0: Tu radio RMF24 i jeszcze więcej informacji. Polski Komitet Olimpijski ma nowego pełniącego obowiązki prezesa. Zarząd odwołał Radosława Piesiewicza, który przebywa w areszcie w związku ze śledztwem dotyczącym zonda krypto, a jego miejsce do końca kadencji zajął Marian Kmita. Za jego wyborem zagłosowały 43 osoby, 9 było przeciw, 1 się wstrzymała. Co ta zmiana oznacza dla PKOL-u i przede wszystkim czy może być początkiem odbudowy zaufania do polskiego ruchu olimpijskiego? Razem z nami w radiu RMF24 jest pan Tomasz Hamera, wiceprezes PKOL-u, wiceprezydent World Sailing, Światowej Federacji Żeglarskiej. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór państwu.
0: Marian Kmita będzie pełnił obowiązki prezesa do końca obecnej kadencji. Proszę mi powiedzieć, jakie powinny być jego najważniejsze zadania w tych kilku miesiącach? Już zapowiedział audyt finansowy PKOL-u.
1: No, przede wszystkim wielkie gratulacje dla Mariana za objęcie tej funkcji, za podjęcie się przede wszystkim tej funkcji. No tak, audyt jest jednym z punktów, które przedstawił w swoich, można powiedzieć, planach działalności, choć tak naprawdę tutaj rzeczywiście najważniejszą sprawą będzie praca nad odbudową wizerunku, nad odbudową zaufania dla Polskiego Komitetu Olimpijskiego i całego polskiego sportu. I chyba też nad tym, a może nawet przede wszystkim nad tym, żebyśmy jako społeczność sportowa starali się unikać podziałów, a działali jednak właśnie dla dobra polskiego sportu, a przede wszystkim polskich sportowców.
0: No i właśnie, przy tym się już teraz zatrzymamy. Radosław Piesiewicz pozostaje w areszcie, a sprawa zonda krypto mocno obciążyła wizerunek PKOL-u. Jak bardzo ucierpiało zaufanie do komitetu w ostatnich tygodniach? Czy my jesteśmy w jakikolwiek sposób i w stanie to oszacować? No i pytanie, co należy zrobić, aby to zaufanie odbudować?
1: Cóż, no cała ta sytuacja jest niezwykle przykra i absolutnie nie rozpatrywałbym jej w kategoriach personalnych, tylko kryzysu instytucjonalnego. Cóż, z pełną świadomością można przyjąć, że nie tylko ten wizerunek, ale zaufanie, w ogóle percepcja Polskiego Komitetu Olimpijskiego jest w stanie wręcz tragicznym i przed nami, przed osobami, które reprezentują to środowisko, cała masa działań, żeby ten wizerunek odbudować, żeby odbudować zaufanie i to nie tylko społeczeństwa, ale przede wszystkim samych sportowców, którzy chyba czują się najbardziej pokrzywdzeni, mimo że robią swoje, przygotowują się do rywalizacji międzynarodowej, walczą o jak najlepsze laury, a gdzieś tam te całe sytuacje na pewno odbijają się na płynności, na komforcie ich przygotowań.
0: No to właśnie, jakie powinny być to działania? Czy to jeszcze za wcześnie, aby tutaj wyrokować, co powinno być dalej?
1: No tutaj pewnie co Polak, to miałby mądrzejszą tezę i mądrzejszą poradę, ale no przede wszystkim powinniśmy działać razem. Powinniśmy pozostawić na boku te przysłowiowe ego, jakieś własne ambicje, rzeczywiście skupić się na tym, jak te wszystkie błędy, które powstały, które gdzieś tam jako społeczność to niewątpliwie doprowadziliśmy, żeby to naprawić, żeby wprowadzić to na właściwe tory. Ja nie mam dzisiaj tutaj złotej ścieżki. No, to jest też jednak prerogatywa prezesa, aczkolwiek nie chciałbym, żeby to zabrzmiało, że pozostawiam wszystko na jego barkach. Dzisiaj na zarządzie, na posiedzeniu zarządu wybrzmiewało wielokrotnie, że wszyscy chcemy się zaangażować, wszyscy chcemy pomóc, wszyscy widzimy potrzebę odbudowania tej sytuacji. To potrwa długo, to nie będą tygodnie, to niestety będą pewnie i miesiące, żeby wrócić na właściwe tory, ale przede wszystkim starajmy się zachować i wrócić do takiej normalności, do tego, co zatraciliśmy wszyscy, nie tylko w sporcie, ale chyba w naszym całym społeczeństwie, żebyśmy zaczęli jednak bardziej siebie szanować i funkcjonować ponad podziałami.
0: I wszystkie ręce na pokład, jak najbardziej się z tym zgadzamy. Ale czy po tej zmianie PKOL powinien przede wszystkim skupić się na uporządkowaniu swoich finansów, swojego zarządzania, czy już teraz trzeba myśleć raczej o większych zmianach organizacyjnych? Czy ponownie, to za wcześnie?
1: Pojawiają się też głosy, żebyśmy zaczęli pracować nad statutem, żebyśmy rzeczywiście też zajęli się procedurami tak zwanego dobrego zarządzania. Takie sugestie, znaczy może nie sugestie, ale deklaracje pomocy w tym zakresie napływają też z Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, którego przedstawiciele też z dużą troską odnoszą się do tego, co się u nas wydarzyło. I poza działaniami administracyjnymi, czyli poza uporządkowaniem finansów, poza wejściem, te wszystkie szczegóły dotyczące poszczególnych umów, jakie nasomane są ryzyka, konsekwencje, czy też być może nawet korzyści, to przede wszystkim również trzeba skupić się na tym, żeby właśnie poprowadzić tę naszą organizację, ja powiem, w taki nowocześniejszy sposób, bo jednak Polski Komitet Olimpijski jest organizacją, która chyba nie do końca wykorzystuje swój wspaniały potencjał.
0: A myśli pan, że ta dzisiejsza zmiana może uspokoić relacje między PKOL-em a polskimi związkami sportowymi? I kiedy właśnie prezesi tych związków zobaczyli dzisiaj nazwisko Kmita, no to faktycznie delikatnie się uspokoili?
1: No, jak znam życie, no powiem teraz trochę z uśmiechem na ustach, że my Polacy jesteśmy bardzo wymagającym społeczeństwem i oczywiście może tutaj być różnie, ale no z pewnością idziemy ku dobremu, ja w to wierzę i na pewno dołożę to do tego wszystkich starań, z pewnością dołoży ich też prezes Marian Kmita.
0: Przed nami kolejne igrzyska. Pytanie, czy ten obecny kryzys na koniec może realnie wpłynąć na przygotowania polskich sportowców i ich finansowanie, czy to zupełnie za wcześnie, aby o tym mówić?
1: Znaczy, pamiętajmy, że za przygotowania reprezentacji odpowiadają jednak polskie związki sportowe przy pomocy Ministerstwa Sportu i Turystyki. Aczkolwiek PKOL jest bardzo ważnym też ciałem, które przede wszystkim ma też zorganizować, pomóc w przygotowaniu już samego wyjazdu, zabezpieczenia naszych zawodników na tej imprezie, zadbania o ich właściwy, można powiedzieć, wizerunek. Także współpraca tych wszystkich tutaj organizacji, instytucji jest absolutnie niezbędna. No, wydaje mi się, że może być tylko lepiej.
0: Zatem trzymamy kciuki za uporządkowanie. No właśnie, na koniec tej stajni Augiasza, czy to jednak za mocne stwierdzenie?
1: Ach, nie lubię używać takich słów, choć pewnie same cisnam się wielu osobom na usta. No cóż, no, na pewno nie ma komfortu. Śmiało można powiedzieć, że z pewnością będzie dużo do zrobienia i jest to na naszych barkach, jest to odpowiedzialność nas, przede wszystkim ludzi, którzy w sporcie funkcjonują i musimy to zrobić.
0: A my czekamy na efekty. Wiceprezes PKOL-u, wiceprezydent World Sailing Światowej Federacji Żeglarskiej, pan Tomasz Hamera, był razem z nami w radiu RMF24. Bardzo dziękujemy za ten komentarz.
1: Dziękuję bardzo.

0: bo im większy jest ten kryzys potężniejszy, tym mniej prawdopodobne, że my sami zdołamy z tego wyjść, bo nasze zasoby, jak to w kryzysie psychicznym, są już za małe do jakby przezwyciężenia go, a propos tej walki. Nie lubię tej nomenklatury a propos tej walki z wypaleniem czy z depresją, no co jest zmienia faktu, że tak to się nazywa. Dlatego zaczęłabym oczywiście od odcięcia się od tego źródła przeciążenia, czyli od miejsca pracy. L4, no my musimy się wyspać, nabrać trochę dystansu, pobyć ze sobą, odpocząć, wyspać się, czyli znowu wydawałoby się, że takie banały i oczywistości, co nie zmienia faktu, że my tego nie stosujemy, tylko po prostu aż padniemy, aż tą głową walniemy o ten mur, ścianę, aż już naprawdę jesteśmy półprzytomni i nie mamy siły na nic. No, bo nam się wydaje, że jakoś to minie. Nie, jakoś to nie minie. Samo nie przejdzie.
1: Pani niestety, Pani Marto, a czy tym wyraźnym sygnałem jest także to, co dzieje się wokół nas, nasze życie prywatne? No bo wydaje mi się, że często jest tak, no, że my niestety no, wynosimy tę pracę do domu, no, przenosimy ją na grunt no, tego naszego życia prywatnego. Czy także powinniśmy zwracać uwagę na to, co mówią nam nasi bliscy, którzy być może no, także powinni nam zasygnalizować, słuchaj, ty za dużo mówisz o tej pracy, ty cały czas ją przynosisz, mało tego, ty nie mówisz o niej w samych superlatywach, tylko wręcz przeciwnie, o tym, o czym pani wspominała, kiedy przychodzi to niedzielne popołudnie, no to my już niespecjalnie mamy ochotę iść do tej pracy w poniedziałek.
0: Nie, w ogóle. I oczywiście, i genialnie, że pan dziennikarz tutaj, pan redaktor wziął to na tapet. Oczywiście, to nie jest tylko moja jakaś tam teoria czy koncepcja, ale no nie da się oddzielić stricte taką wielką, grubą krechą życia zawodowego od prywatnego. I wiadomo, że ta praca generuje w nas dużo trudnych emocji. My jesteśmy w przeciążeniu, w nadmiernym, chronicznym stresie. Czyli jesteśmy rozdrażnieni, poirytowani, mamy tak zwany krótki ląd. I my z tym przychodzimy do domów. Czyli wpukamy na najbliższych, jesteśmy bardziej konfliktowi, eskalujemy jakieś trudności. Też może być tak, że ciągle ta praca, no jeszcze tutaj od wypalenia do pracoholizmu to jest bardzo krótka droga, że ona tak bardzo, to wypalenie tak bardzo zawładnęło naszym życiem, a tak naprawdę ta praca, no bo wypalają się ci, którzy płoną za bardzo i za mocno się angażują, a nie ci olewający, że tak to nazwę tutaj, przepraszam za eufemizm. Także oczywiście, że to ma najczęściej fatalny wpływ na nasze funkcjonowanie, na nasze relacje i cudownie byłoby, jak mamy bliskich, serdecznych, mądrych wokół siebie, dojrzałych, dorosłych, żeby naprawdę usiłować się zatrzymać i ich posłuchać, bo oni chcą najczęściej, mówię o tych naprawdę wartościowych więziach, dla nas bardzo dobrze. I kiedy oni są zaniepokojeni, kiedy zwracają się do nas empatycznie i mówią, ej, ostatnio, no na przykład jesteś bardzo rozdrażniona, albo na samą myśl o pracy mówisz, że ciągle jest ci niedobrze, że słabo, źle wyglądasz, nie dosypiasz, albo ciągle tylko mówisz o pracy, no to no ewidentnie warto się zatrzymać, no i tak zastanowić, chcieć spojrzeć w to lustro, no i nie uciekać od tak zwanej prawdy, no zaboli, ale jak mawiał klasyk bądź klasyczka, wyzwoli, także no jak najbardziej, oczywiście, no bliscy nasi mogą być naszym lustrem i tutaj jak najbardziej warto się zatrzymać i pochylić nad tym, no i nie uciekać, iść w stronę wysokosprawczości, samostanowienia i usiłować coś z tym zrobić. A jak nie mamy siły, to zadzwonić po wsparcie, wypłakać się, wykrzyczeć przed bliskimi, powiedzieć pomóż mi, nie daję rady, czuję się osamotniona, nie wiem co robić. No to jest cudowny, największy akt odwagi, sięgnięcie po pomoc. No sama przychodziłam, to znam to bardzo dobrze i gdybym tego nie zrobiła, no mogłoby mnie tu już nie być, także bardzo, bardzo, bardzo to polecam, bo naprawdę tak sobie domniemam, że większość z nas ma choć jedną serdeczną osobę, przed którą może się wypłakać, wykrzyczeć, nie wiem, pomilczeć, złapać za rękę i poprosić o pomoc i wsparcie. A to już jest ogrom, naprawdę.
1: Wypalają się ci, którzy płoną za bardzo i ja myślę, że te słowa także bardzo wyraźnie zapamiętam i mam nadzieję, że one wybrzmiały na antenie radia RMF24. W ten poniedziałkowy wieczór była razem z nami pani Marta Młyńska, psycholog, autorka książki Wypalona. Jak poradzić sobie z wypaleniem zawodowym i całkiem nie zgasnąć. Pani Marto, bardzo serdecznie dziękuję.
0: Bardzo dziękuję. Do usłyszenia. Do widzenia.
2: RMF 24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.

0: Radiu RMF 24. Teraz o problemach najstarszego stołecznego klubu piłkarskiego. Okazuje się, że nikt nie chce modernizować stadionu Polonii Warszawa. Projekt miał zostać zrealizowany w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, ale miasto nie pozyskało partnera, bo żaden z czterech potencjalnych inwestorów nie złożył oferty na rozbudowę ośrodka sportowego w stolicy. Przeszkodą mogła być skala zobowiązania, jakie miał wziąć na siebie inwestor. Wybrany wcześniej model zakładał, że wykonawca sfinansuje całą inwestycję z własnych środków, a później będzie utrzymywał powstałe obiekty przez 20 lat. Ratusz zapewnia jednak, że był przygotowany na taki scenariusz i teraz inwestycja ma być realizowana przez miasto. Rozbudowa miałaby zacząć się już w przyszłym roku. Na Konwiktorską 6 w Warszawie pojechał reporter RMF FM Jakub Rybski i rozmawiał z mieszkańcami stolicy o losach klubu na Muranowie.
1: Teraz jak spółka miejska miała być tym zająć, to może się skończyć dobrze czy niedobrze?
2: Z mojej perspektywy wydaje mi się, że dobrze, bo jednak jeśli to będzie zarządzane przez spółkę miasta, tak, myślę, że znajdzie się dofinansowanie na to i myślę, że na dalszą rozbudowę tego projektu.
3: Musiałaby być powołana jakaś komisja, kto by kontrolował wydatki, żeby jakaś kontrola nad tym była, żeby było czarno na białym, co za co zostało zapłacone i żeby to było finalnie zweryfikowane, a nie, że wie pan, kupią na przykład siodełek za ileś tam milionów i się okaże, że produkcja kosztowała tam 50 tysięcy, prawda?
4: Nie, że ma wystarczająco duże środki, to powinno starczyć chyba. Chyba sprosta zadaniu, miejmy nadzieję, że sprosta.
1: Czy taki klub, no nie tylko z tradycjami, ale też z osiągnięciami sportowymi, powinien mieć stadion, który dorównywałby stadionom w całej Polsce?
4: Ależ oczywiście, że poziom jakby, czym większy poziom klubu, tym lepsza powinna być, powiedzmy, by lepszy stadion, prawda? Czyli jak dobrze się prezentuje, to i dobrze powinien się prezentować miejsce, które trenują.
1: Czy jest jakaś iskierka nadziei, że to może się w końcu wydarzyć?
5: Stadion powinien dostać jakąś renowację, jak na to, jak Polonia rośnie. Nie tylko w piłkę nożną, tylko w koszykówkę. I brakuje trochę miejsc na trybunach.
1: Kibice Polonii Warszawa, no jednak najstarszego klubu w stolicy, zasługują na nowoczesny stadion?
5: Moim zdaniem zasługują. Jak na to, jak dobrze grają nie tylko w piłkę nożną oraz koszykówkę, powinni się takie dostać.
1: Jak najszybciej?
5: Jak najszybciej.
2: Powinien zostać rozbudowany, chociażby z tego powodu, że nawet nie mają szatni i toalet, tylko korzystają z toi. Dlatego myślę, że...
1: No, kibice, czy tak. Też zawodnicy.
2: Piłkarze również, tak.
1: Piłkarze również.
2: Tak, więc myślę, że powinien zostać rozbudowany o jakiś tam procent, tak myślę.
0: Modernizacja Polonii Warszawa zakłada m.in. budowę Centrum Wsparcia Sportu, hali widowiskowo-sportowej oraz nowego stadionu. Stanowisko klubu w sprawie rozbudowy stadionu i obecnej sytuacji ma zostać wydane jeszcze w tym tygodniu. Władze mają przedstawić miastu cztery alternatywne propozycje na modernizację ośrodka, ustalił dziennikarz RMF FM.
6: RMF 24.
7: Reklama. Halo, Kasia?
8: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
7: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
8: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
9: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
10: Pan Rębiszewski?
11: We własnej osobie. Lotto, poproszę. Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
12: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Teraz w Netto polskie jabłka wczesne luz tylko 2,99 za kilogram, aż o 57% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
14: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
15: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
14: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
15: Ascorvita Max?
14: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
16: Zdrowi.
17: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
18: Po reklamie.
19: Radio RMF 24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.

0: W Radiu RMF24 powiemy teraz o tym, kiedy całkowita ciemność może dostarczyć nam dodatkowych, przyjemnych przeżyć. Ostoje lub parki ciemnego nieba działają już w kilku regionach polskich, m.in. w Górach Izerskich, Puszczy Noteckiej czy też w Bieszczadach. A czym one właściwie są? Posłuchajmy.
1: Na pierwszy rzut oka to wygląda jak miejsce, gdzie po prostu ładnie widać gwiazdki, tak? I możemy sobie przejść i zobaczyć Drogę Mleczną. Ale kiedy sobie o tym pomyślimy, że przez ostatnie 30 lat ta Droga Mleczna zniknęła z większości miejscowości, jeszcze te 30 lat temu była naprawdę widoczna w większości wiosek w Polsce, teraz już nie jest z racji zanieczyszczenia światłem, to nagle zdajemy sobie sprawę z tego, że coś straciliśmy jako ludzie, tak? Ten piękny widok. Ale nie tylko o to w tym chodzi. Chodzi też o to, że wiele zwierząt, przyroda potrzebuje tego cyklu dzień i noc. Wiele stworzeń wtedy poluje, wtedy się rozmnaża, wtedy żyje i kiedy mają zaburzoną tą noc, jest za jasno, bardzo często jest to dla nich problem, tak jak świetliki, których jest w Polsce coraz mniej właśnie przez to, że robi się wszędzie za jasno. No i my ludzie też potrzebujemy nocy i ciemności do tego, żeby wytworzyła się melatonina, żebyśmy byli spokojniejsi, żebyśmy mieli lepszy sen i dzięki temu lepiej się regenerowali. Więc noc jest dla nas bardzo ważna i fajnie, żebyśmy mieli taką świadomość, co my możemy zrobić jako ludzie, chociażby zadbać o to, żeby po 22 już nie palić żadnych świateł na zewnątrz, żeby nawet w domu zmniejszyć światło, no bo ono wychodzi też na zewnątrz, żeby jak najmniej zanieczyszczać właśnie tą piękną ciemność, która jest wokół nas.
0: No to już wszystko wiemy o parkach ciemnego nieba, a o nich opowiadała podróżniczka Małgorzata Szumska.
2: RMF24 Wrocław. Informacje i muzyka.
0: Kuba Śliwiński, bardzo dziękuję za wspólnie spędzoną część poniedziałkowego wieczoru. O 21.00 najnowsze fakty, a wy, wbrew temu, o czym śpiewa zespół Perfect, zostańcie z radiem RMF24. Spokojnego wieczoru.

0: Ogłoszenie RMF 24.
1: Wojskowy w radiu RMF 24.
2: Uwaga, wkraczamy na jedyny teren wojskowy bez zakazu wstępu. Prosto, jasno i z naciskiem na aktualne sprawy.
1: Teren wojskowy w radiu RMF 24. W każdą środę po 16:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.
0: Ogłoszenie RMF 24.
3: Reklama.
4: Pan Rębiszewski?
5: We własnej osobie. Lotto, poproszę. Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
6: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
8: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
9: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
10: Sky Games w Sky Tower. Ponad 2500 metrów kwadratowych rozrywki w samym sercu Wrocławia. Sky Golf, interaktywne Sky Pixel, Shuffleboard, Billard i Darts. Wpadnij ze znajomymi albo zorganizuj u nas firmową integrację, szkolenie czy event. Do dyspozycji masz również salę bankietową, bar i ofertę gastronomiczną. Sky Games. Jeden lokal, mnóstwo możliwości. Wszystkie w jednym miejscu. Sprawdź nas na skygames.pl. Sky Games, Sky Tower. Drugie piętro.
11: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
12: Nie! Ciebie kochać będę ponad wszelkie kochanie, póki będę mógł kochać, póki życia stanie, przysięgam!
13: Hola, stój pan! Nie przysięgaj, proszę! Gdzie przysiąg trzeba, tam nikną rozkosze.
12: W jakimże dzisiaj, Justysia, humorze? Łajesz mnie ciągle, ja słucham w pokorze.
13: Jeszcze raz tylko połaję.
12: Jeszcze raz jeden? Przystaję, ale potem... Mąż i żona. Aleksandra Hrabiego-Fredry. W reżyserii Michała Zadary.
13: Premiera Teatru Polskiego we Wrocławiu.
12: 25 września 2026 roku. Scena na Świebockim. Zapraszamy!
14: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
15: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
14: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
15: Uff, jest dla mnie ratunek.
14: Tak.
15: Feminost, utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowit.
16: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
17: Zbliżamy się do godziny 21 i także przenosimy się do studia faktów. Te najnowsze ma dla Was Mateusz Bożek.
18: Dobry wieczór, zapraszam. A na początek kolejna odsłona awantury w Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Poseł Dariusz Matecki usiłował wejść na teren uczelni, przed policjantami zasłaniał się immunitetem. W faktach także o wysokich cenach paliw, które zostaną z nami na dłużej. Szlachetna paczka poszukuje wolontariuszy. Liczy się każda para rąk do pomocy. Awantura z udziałem Dariusza Mateckiego w Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Poseł Prawa i Sprawiedliwości przeskoczył przez ogrodzenie Akademii i próbował dostać się do zamkniętego budynku. Jak dowiedział się reporter RMF FM, po interwencji policji opuścił teren. Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów. Witaj, Krzysztofie.
19: Dobry wieczór.
18: Jak wyglądała interwencja policji?
19: Funkcjonariusze przekonali posła, by opuścił teren uczelni, uchylili mu bramę i on wyszedł na zewnątrz. Wcześniej bezskutecznie wzywali go, by nie łamał prawa i nie próbował wtarnąć na ogrodzony obszar. Poseł mówił, że ma immunitet i nie można naruszać jego nietykalności cielesnej. Z informacji, które uzyskałem, wynika, że policja będzie wszczynać przeciwko parlamentarzyście postępowanie z artykułu 193 kodeksu karnego, który mówi o naruszeniu miru domowego. Grozi za to rok więzienia. Od kilku dni trwa ostry konflikt w sprawie Akademii. Posłowie PiS nie godzą się z decyzji ministra sprawiedliwości, który dokonał zmian w szefostwie uczelni.
18: Unijne sankcje na Rosję przedłużone tylko o tydzień. Chodzi o tak zwaną czarną listę, na której jest prawie 3000 osób i podmiotów. Przedłużona tylko o tydzień ze względu na opór Francji i Słowacji. Na linii nasza dziennikarka Katarzyna Szymańska-Borginą. Kasiu, czego domagają się te państwa?
3: Słowacja chce wykreślenia z listy dwóch rosyjskich oligarchów, Aliszera Usmanowa i Michaiła Friedmana, a Francja popiera przynajmniej usunięcie Usmanowa. Paryż tłumaczy to względami bezpieczeństwa narodowego i prośbami międzynarodowych partnerów, ale nie wyjaśnia, o co dokładnie chodzi. Unijni dyplomaci, z którymi rozmawiałam, są oburzeni stanowiskiem Francji w sytuacji, gdy rosyjskie drony atakują pociągi blisko granicy z Polską. Podejrzewają, że Francja może mieć w tej sprawie własny interes. Większość państw nie chce osłabiać sankcji, dlatego ambasadorowie Unii nie porozumieli się i kupili sobie tydzień na dalsze negocjacje.
18: 9 zł za litr oleju napędowego, 8 za litr benzyny 95. Według prognoz analityków takie ceny niestety zostaną z nami na dłużej. W faktach dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek, czy są szanse na obniżki cen paliw?
4: Na to się nie zapowiada. Po uszkodzeniu rurociągu wschód-zachód na Półwyspie Arabskim cena ropy poszybowała jeszcze wyżej. Ostatni raz tak drogo było w maju. To z każdym dniem będzie przekładać się na wyższe ceny na stacjach. Eksperci nie widzą na horyzoncie oznak, by sytuacja mogła się zmienić.
20: Niestety musimy się przyzwyczaić najprawdopodobniej do wyższych cen na dłuższy czas.
4: Prognozuje analityk XTB Michał Stajniak.
20: Kwestią nie jest problem dostępności ropy, tylko oczywiście cena, więc niestety jakby tutaj paliw czy ropy nam nie zabraknie, tylko być może będzie nieco drożej.
4: A nawet więcej niż nieco, bo jeśli porównamy ceny na przykład ze stawkami z czerwca, to za litr benzyny lub oleju napędowego płacimy nawet o 2-3 zł więcej.
21: Ludzkie sprawy w faktach RMF FM.
18: Szlachetna paczka poszukuje wolontariuszy. Potrzeba około 3000 osób, które już w październiku zaczną odwiedzać rodziny, by sprawdzić, jakiego wsparcia potrzebują.
22: Pomaganie jest uzależniające, że jeśli widzimy ten realny wpływ nas na tych ludzi, na świat, który nawet chociaż troszkę im zmienimy, to jest dające taką dużą satysfakcję, taki ogrom empatii i tego, że ja wiem, że dobro wraca i kiedyś może jak ja będę potrzebowała pomocy, to dobro do mnie wróci.
18: Mówiła Monika Szczepanik, wolontariuszka Szlachetnej Paczki.
21: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
23: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
18: RMF FM, czas na fakty sportowe. Przy mikrofonie Cezary Dziwiszek.
24: Dobry wieczór. Trzecie z rzędu zwycięstwo Piasta w Ekstraklasie. Gliwiczanie pokonali na wyjeździe Radomiaka 2-0 po golach Hugo Vallejo i Jakuba Łabojko z rzutu karnego. W tabeli są już na 5. miejscu, czyli tuż za czołówką. Jutro w Ekstraklasie dwa zaległe mecze. Rakowa z Zagłębiem i Koronę z Górnikiem. Zabrzanie są liderem Ekstraklasy i trener kielczan Jacek Zieliński nie ma wątpliwości, że przegrane eliminacje Europucharów rywali wzmocniły.
25: Ja myślę, że nauka wyniesiona choćby z tych przegranych spotkań to już jest widoczna w lidze. Choćby reakcja w meczu z Lechem Poznań, gdzie Górnik praktycznie w ciągu paru minut wrócił do gry i rozstrzygnął spotkanie na swoją korzyść. To są mecze, które niosą ze sobą olbrzymi bagaż doświadczeń.
24: Korona z Górnikiem zagrają jutro, a dziś w pierwszej lidze Termalika Nieciecze pokonała Stal Mielec. 2-1 i zbliża się do czołówki. Oskar Pietuszewski ma być gotowy do gry na niedzielny hit Ligi Portugalskiej. Porto Benfica, zapowiadają tamtejsze media. Młody skrzydłowy reprezentacji Polski w tym sezonie jeszcze nie zagrał przez kontuzję. Bułgaria pokonała Izrael 3-1, a Ukraina Portugalię 3-0 na siatkarskich mistrzostwach Europy. To wszystko w naszej grupie. Polacy dzisiaj odpoczywają i szykują się do jutrzejszego spotkania ze wspomnianymi Ukraińcami, którzy są liderami w tabeli.
26: Na pewno jest to zespół, który z każdym rokiem jest większym zagrożeniem. Myślę, że już pokazali na Lidze Narodów, na co ich stać, dostając się do najlepszej ósemki. Teraz też pokonali Bułgarię.
24: Mówił nasz libero Max Granieczny. Początek meczu Polska-Ukraina jutro o 18:00.
23: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.

0: O nastolatkach i cyberbezpieczeństwie będziemy rozmawiali dzisiaj we wrocławskim wieczorze Radia RMF 24 Wrocław. A naszym gościem jest dr inżynier Mateusz Tykierko z Wrocławskiego Centrum Sieciowo-Superkomputerowego i z Wydziału Informatyki i Telekomunikacji Politechniki Wrocławskiej. Bardzo to długie. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Cybertron Academy 2026, tak nazywają się międzynarodowe zawody z cyberbezpieczeństwa, które organizujecie wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego. Miejsce odpowiednie, Wydział Informatyki i WCSS, ale dlaczego to nastolatkowie mają konkurować, no bo to chyba nie najlepsi, przynajmniej jeszcze, fachowcy w tej dziedzinie.
1: To prawda, że nie są najlepsi, ale będą najlepsi. Główny powód organizacji tego typu wydarzenia, w tym przypadku Cybertron Academy, dla szkół średnich, bo to i licealiści, i uczniowie technikum czy szkół zawodowych, jest związany z tym, że oni mają największy potencjał i to też pozwoli im na zmianę, czy też odpowiedni wybór kierunku studiów, czy też dalszego kształcenia. Dlatego promocja tych zagadnień cyberbezpieczeństwa, które są teraz bardzo istotne dla uczniów szkół średnich, jest wyjątkowo istotna.
0: Tak naprawdę państwo zarzucacie zanętę po to, żeby oni wybrali odpowiednie studia, jak rozumiem. Politechnika Wrocławska najlepiej.
1: Ma pan rację. To jest jeden z elementów, które są. Natomiast proszę pamiętać, że te zawody, czy w ogóle ta inicjatywa jest inicjatywą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Oni to rozpoczęli i to ma budować odpowiednie kompetencje na całym Dolnym Śląsku i zachęcać właśnie uczniów szkół średnich do tego, żeby w tym się kształcili.
0: Promowanie po prostu czegoś, co jest ważne, będzie jeszcze ważniejsze, biorąc pod uwagę rozwój technologii, no i przede wszystkim informatycznych.
1: Oczywiście, no i też świadomość, bo ta świadomość, pomimo wielu różnych akcji, ciągle można ją poprawić. A tego rodzaju zawody, tego rodzaju inicjatywy zachęcają młodych ludzi do tego, żeby zapoznawać się lepiej z zagadnieniami z zakresu cyberbezpieczeństwa.
0: Zaraz zapytam pana o to, czym, jakimi umiejętnościami oni będą musieli się wykazać, ale jeszcze najpierw o technicznej stronie tego przedsięwzięcia, bo zawody są organizowane od 2022 roku, to były początkowo zawody polsko-czeskie, teraz już cztery narodowości, Polacy, Czesi, Słowacy, Niemcy, o ile dobrze pamiętam. Co więcej, ci uczniowie tych szkół z tych krajów będą też musieli stworzyć zespoły i to zespoły nienarodowe, co jeszcze bardziej potęguje komplikacje.
1: Tak, to jest od samego początku, kiedy były zawody polsko-czeskie, ponieważ to jest nie tylko gra, to jest nie tylko zdobywanie nowych kompetencji typowo technicznych, ale przede wszystkim nawiązywanie nowych znajomości i nauka pracy w zespole. Więc na początku wszyscy zawodnicy muszą wylosować zespół, w którym będą uczestniczyć.
0: Czyli jest losowanie, nie ma tak, że wybieram sobie?
1: Nie. Dodatkowo pula losowania jest tak zorganizowana, żeby były zespoły wielonarodowe. Więc w niektórych zespołach będą Polak, Czech, Słowak i Niemiec.
0: No i muszą się jeszcze porozumiewać w sposób jednoznaczny. Podejrzewam, że język komunikacyjny to angielski.
1: Tak, angielski. To jest jedyny język, w którym udaje im się porozumiewać, ale dzięki temu te zespoły, ta gra jest zdecydowanie ciekawsza i bardziej wymagająca nie tylko z perspektywy technicznej.
0: Jeżeli pan mówi o promowaniu pewnych zachowań i też wiedzy, to przy okazji warto wspomnieć, że to tak naprawdę jest cyberbezpieczeństwo w wydaniu globalnym. No bo jeżeli mamy świadomość, że to bezpieczeństwo nie zależy tylko od tego, co się u nas dzieje, ale i u sąsiadów, to też bardziej otwiera horyzont ten informatyczny.
1: Oczywiście możliwość współpracy, możliwość spotkania i rozwiązywania zadań w tak wielonarodowym zespole otwiera tym młodym ludziom oczy na to, jak ta przyszłość ich może wyglądać.
0: Ja tylko przypomnę, że naszym gościem jest dzisiaj pan dr inżynier Mateusz Tykierko z Wrocławskiego Centrum Sieciowo-Superkomputerowego i z Wydziału Informatyki i Telekomunikacji Politechniki Wrocławskiej. Tegoroczne zawody Cyberton mają jeszcze, towarzyszy im jeszcze jedna nowa lika. Organizowaliście państwo tym razem polskie eliminacje, to znaczy, że zainteresowanie jest duże, chętnych jest wielu, no trzeba ich teraz przesiać przez pierwsze sito.
1: Tak, ponieważ w samym Cybertron Academy łącznie bierze udział 32 zawodników.
0: To jest docelowo finał, tak?
1: To jest ten finał, który odbędzie się we wrześniu, natomiast żeby wyłonić polską grupę, zorganizowaliśmy również eliminację, ponieważ zawody są dolnośląskie, to były one skierowane do wszystkich szkół średnich na Dolnym Śląsku. One się odbyły się wczesną wiosną i zostało wyłonionych stamtąd 11 polskich finalistów.
0: Cała reszta to ci, o których powiedzieliśmy, Słowacy, Czesi, Niemcy.
1: Pozostali to są Słowacy, Czesi, Niemcy. Jak są organizowane eliminacje w poszczególnych krajach, to już zależy od kraju, z którego pochodzą zawodnicy.
0: Startujemy z zawodami. Jak wygląda ta rywalizacja? Czym członkowie zespołu muszą się wykazać? No, wiadomo, że w poprzednich latach zawsze bronili jakiejś konkretnej sytuacji, nie wiem, wodociągi, elektrownie, coś takiego. Trzeba było wymyślić, jak bronić jakiejś instytucji. A więc to była symulacja dotycząca takich realnych zagrożeń.
1: Po części tak, natomiast teraz Cybertron się zmienił. Na Cybertron Academy chcemy również, korzystając z okazji, że mamy wyłonionych tych polskich finalistów, ale również mamy naszych kolegów z ościennych krajów, którzy biorą udział w tym wydarzeniu, również zbudować ich dodatkową wiedzę, tak żeby oni mogli nie tylko przez 3 dni rywalizować czy grać, żeby zbierać kolejne flagi, ale również wspólnie uczyć się i budować swoją wiedzę.
0: Tak naprawdę to, jak rozumiem, Polska jest w tym momencie takim koniem, który ciągnie ten wózek informatyczny, w sensie, to wyniesiecie oświat kaganie z tej dziedzinie?
1: Ja bym tego tak nie, tego bym tak nie nazwał. Politechnika Wrocławska tak stara się ten kaganek oświaty pokazywać również naszym partnerom, ale nie. Chodzi o to, żebyśmy mogli rozwinąć tą formę również dodatkowych warsztatów, dodatkowych wykładów, tak żeby te osoby oprócz tych elementów, które są czy były na poprzednich zawodach, mogły wyjechać z dodatkową wiedzą z zakresu na przykład informatyki kwantowej.
0: No, a skoro już pan o tym wspomniał, te warsztaty, które potencjalnie mogą się wydawać dziwnie połączone z wiedzą na temat cyberbezpieczeństwa, też służą temu, żeby potem lepiej całe środowisko informatyczne ogarniać. No bo co informatyka, inaczej, co fizyka kwantowa ma do informatyki?
1: O, ja bym nie powiedział, że będziemy uczyć ich fizyki kwantowej, w żadnym wypadku. Te warsztaty w ogóle mają zwiększyć ich kompetencje. Po części również przygotować do zawodów, ale też otworzyć horyzonty na nowe i wschodzące technologie. No i takim elementem są obliczenia kwantowe, czy też kryptografia postkwantowa.
0: Po co tak naprawdę te warsztaty kwantowe w czymś, co jest z zawodami z informatyki?
1: Dlatego, żeby rozszerzać horyzonty, po pierwsze pokazywać kierunki rozwoju dodatkowe, które są powiedzmy nietrywialne z punktu widzenia takiego kształcenia wprost cyberbezpieczeństwa i ta informatyka kwantowa, no, czy też kryptografia postkwantowa są bardzo silnie rozwijającymi się polami, w której ci młodzi ludzie będą mogli wykazać się w przyszłości.
0: Tak naprawdę rzucacie ziarenko, żeby zakiełkowało.
1: Tak, tak, tak. Pokazujemy kierunki, pokazujemy, co może być interesujące w przystępny sposób, tak żeby ci ludzie mogli się zainteresować i mogli rozwijać się dalej sami.
0: Jeszcze jedna sprawa. W zawodach, które się zaczynają, kto wygra? Co będzie decydowało o zwycięstwie?
1: Ja bym nie traktował do końca tego jako zawody. To jest zabawa, gra, spotkanie, grywalizacja po to, żeby ci ludzie nauczyli się nowych rzeczy, współpracowali i rozwiązywali problemy, które przed nimi postawimy.
0: Otwieracie pewien horyzont przed nimi, żeby oni widzieli, że jest coś poza tym, co dotychczas wiedzieli.

0: sprawdzenia zabezpieczeń oprogramowania, znalezienie flagi, która jest ukryta w pliku dźwiękowym.
1: A więc oni muszą wykazać się wiedzą informatyczną, żeby dotrzeć do tego, co jest cenne w tym.
0: Oni muszą wykazać się wiedzą informatyczną z całego zakresu, ponieważ zadania są od, powiedzmy, teoretycznych, czy wymagających wiedzy teoretycznej, związanych na przykład z prostą kryptografią, poprzez analizę ruchu sieciowego, poprzez znajomości systemów operacyjnych, usług i wielu jeszcze innych aspektów, które łączą te zadania tak, żeby były one najciekawsze, ale również i trudne.
1: Czyli można powiedzieć, że ci ludzie w przyszłości będą decydowali o tym, że będziemy bezpieczni pod względem cybernetycznym, a my do rozmowy o międzynarodowych zawodach Cybertron Academy 2026 współorganizowanych przez Politechnikę Wrocławską wracamy już za kilka minut.

0: reklama.
1: Halo, Kasia?
2: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
1: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
2: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
3: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
6: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
5: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
6: Ascorvita Max?
5: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
7: Zdrowi.
5: Po reklamie.
8: Maciej Sas, słuchacie Wrocławskiego Wieczoru w radiu RMF24 Wrocław.
9: Dzisiaj rozmawiamy o tym, jak się nie dać oszukać, ograć, pokonać w sieci, czyli o międzynarodowych zawodach pod nazwą Cybertron Academy 2026, współorganizowanych przez Politechnikę Wrocławską. A swoje umiejętności sprawdzają w nich uczniowie szkół średnich z Polski, Czech, Słowacji i Niemiec. Rozmawiamy o tym wszystkim z doktorem inżynierem Mateuszem Tykierką z Wrocławskiego Centrum Sieciowo-Superkomputerowego i z Politechniki Wrocławskiej. Nasi nastolatkowie są w tej dziedzinie mocni, jak mi się wydaje. To dobry prognostyk na przyszłość, bo nawet wojnie toczy się dzisiaj w wirtualnym świecie. Mamy w końcu cyberwojska. Czyli to, co się u Państwa dzieje, też się wpisuje trochę w to.
10: Mamy bardzo dużo, bardzo zdolnych młodzieży. Pokazuje to na przykład liczba osób, które były zainteresowane eliminacjami, które przeszły te eliminacje, uzyskały naprawdę bardzo wysokie punktacje, jeżeli chodzi o test. Więc zagadnienie jest znane. Młodzież chce się uczyć i ma naprawdę ogromną wiedzę. Jest wręcz...
9: Czasami zdumiewające dla pana jako człowieka, który od lat tym siedzi?
10: Oczywiście. To jest dla mnie naprawdę wręcz niewyobrażalne, że ci młodzi ludzie w takiej liczbie tak chętnie, de facto w swoim wolnym czasie, zajmują się tymi zagadnieniami, bo to jest zupełnie poza zakresem, albo w większości poza zakresem przedmiotów, które są nauczane w ramach szkoły średniej.
9: Chyba co jest takie żartobliwe powiedzenie, pan je na pewno zna, że nie po to studiowałem informatykę, żeby teraz z ludźmi rozmawiać, no ale w czasie tych zawodów, które się rozpoczęły, ta umiejętność rozmowy, współdziałania w zespole, o czym już wspomnieliśmy, jest jedną z kluczowych rzeczy. Więc jak sądzę, to też jest oceniane i w jakiś sposób punktowane, czy może inaczej, łatwiej dojść do celu, którym jest osiągnięcie tych flag.
10: Brak współpracy, czy indywidualna praca z punktu wyniku całego zespołu nie daje odpowiednich rezultatów. Oni muszą podzielić tą pracę między sobą, bo tych zadań do rozwiązania jest po prostu dużo. I oni mają różne kompetencje, przeważnie w zespole, które również muszą na początku poznać, żeby odpowiednio podzielić tą pracę.
9: Rozpoznanie, odpowiednie zrobić, kto co potrafi.
10: Oczywiście. No, mamy zespół, mamy 4 osoby, jesteśmy wrzucani na głęboką wodę i po 2 dniach możliwości poznania siebie w zespole rozpoczyna się rozwiązywanie zadań. Więc do tego czasu oni wiedzą już, kto potrafi, zna poszczególne obszary, a następnie muszą to zadanie podzielić i rozwiązywać.
9: Podobno jest też tak, że uczestnicy poprzednich edycji uczestniczą również tym razem, tylko że w innej roli są. Oni pomagają wam wymyślać zadania. To rzeczywiście prawda? No bo to trochę to wyglądałoby tak. Wiemy już, na czym najłatwiej młodych ludzi zagiąć, podpowiemy wam.
10: To tak nie jest, że mamy kogoś zaginać, bo to nie w tym rzecz, żebyśmy chcieli komuś jak na egzaminie postawić bardzo trudne zadania, żeby mógł je zdać. Nie. Finaliści poprzednich edycji są zapraszani przez nas do pełnienia roli mentorów. Oni mają 2 zadania. Po pierwsze, zaproponować dodatkowe zagadnienia, czyli dodatkowe zadania, które według nich są ciekawe do rozwiązania, bo proszę pamiętać, zawężanie grupy autorów do niewielkiej liczby osób powoduje, że te pomysły się w pewnym momencie kończą.
9: I są przewidywalne.
10: Z jednej strony tak, albo są powtarzalne. Zmienia się powiedzmy, że zamiast zbierania jabłek jest zbieranie gruszek, ale nie ma nowych podejść, nie ma ciekawszego spojrzenia na te zagadnienia cyberbezpieczeństwa, a ci młodzi ludzie, którzy są chętni do tego, żeby te zadania tworzyć, naprawdę mają wyśmienite pomysły. To jest jedna rzecz. Natomiast drugą rzeczą jest taka, że oni również w trakcie tych zawodów, może nie tyle, że konsultują, ale na przykład pokazują rozwiązania, albo starają się delikatnie naprowadzić na drogę, która by prowadziła do rozwiązania.
9: My wszyscy jesteśmy narażeni na to, nad czym wy się pochylacie w tej chwili. Więc co jest w tej chwili takim największym cyberzagrożeniem, jeżeli chodzi o nas wszystkich? Największym, może najbardziej popularnym?
10: Te zagrożenia dla społeczeństwa, albo tam, gdzie jest najbardziej wykorzystywane, powiedzmy, brak edukacji, ale też bardzo szybki rozwój technologiczny, one są związane z atakami socjotechnicznymi mającymi na celu uzyskanie czyichś środków. I to są najczęściej, według mnie, największe obecnie zagrożenia, bo trudno jest wyposażyć to społeczeństwo w taką liczbę mechanizmów, które nie będą powodowały utrudnienie wykorzystania technologii, a będą ich chroniły. Przez wiele lat widać, że powiedzmy ten phishing, który jest tym zagrożeniem bardzo często wykorzystywanym w różnego rodzaju atakach na osoby prywatne, pomimo kolejnych zabezpieczeń ciągle się udaje, bo ciągle są znajdowane lepsze rozwiązania i też automatyzacja czy ułatwianie wszelkiego rodzaju wykonywania spraw też ułatwia tego typu ataki. Wszyscy znamy SMS-y od operatorów, które mówią, że nie dopłaciliśmy za jakąś przesyłkę.
9: Drobnej kwoty czasami.
10: Dokładnie tak. Albo, że przesyłka przestanie być w danym miejscu i trzeba będzie wykonać jakąś akcję. Albo, że konto na jakimś serwisie społecznościowym przestaje działać i należy wykonać akcję. I one są naprawdę wyśmienicie przygotowane. Bardzo ciekawym atakiem, który ostatnio widziałem, był taki, że zostały użyte znaki diakrytyczne, czyli znaki narodowe, które udawały domenę jednego z serwisów społecznościowych, ale była tam na dole kropka, której po prostu nie było widać. I można było tą kropkę traktować jako na przykład zabrudzenie ekranu.
9: Czyli bardzo precyzyjnie przygotowane i zmyślne.
10: O, tak, tak, tak. Dlatego mówimy o tych socjotechnikach. One są naprawdę wyjątkowo dobrze przygotowane, bo jak dostaniemy e-maila z informacją oto lista płac naszych, albo oto lista płac naszego przedsiębiorstwa, nie otworzymy?
9: Ostatnio bardzo dużo mówi się o tym, że sztuczna inteligencja w rozmaitych dziedzinach ma nas zastępować, pomagać, wspierać nas. W tej dziedzinie, o której mówimy, myśli pan, że też, czy to raczej przeciwnie? To ludzie muszą coraz bardziej pilnować sztucznej inteligencji, żeby nie została wykorzystana do właśnie przez tych zmyślnych ludzi, którzy organizują cyberataki, do działania.
10: Jeżeli chodzi o wszelkiego rodzaju modele sztucznej inteligencji, które są wykorzystywane, no to jak to zwykle bywa, jest to broń obosieczna. Bardzo często służy osobom atakującym do tego, żeby na przykład przygotować bardzo dobrze napisane i sformułowane wiadomości. Kiedyś te wiadomości były siermiężnym wydaniem języka polskiego, a teraz są lepiej napisane niż część społeczeństwa jest w stanie napisać. Z drugiej strony modele potrafią znajdować luki w bezpieczeństwie, automatyzując ten proces. Czyli wszelkiego rodzaju audyty bezpieczeństwa mogą odbywać się szybciej. Tylko proszę zauważyć, że jeżeli osoba chroniąca dane rozwiązanie jest w stanie użyć tego, żeby zautomatyzować sobie sprawdzenie poziomu bezpieczeństwa, to również osoba atakująca jest w stanie zrobić to samo.
9: Trwa wyścig zbrojeń cybernetycznych.
10: Tak, no ostatni ten model Anthropic, który został ogłoszony, a potem zamknięty, pokazuje jeszcze jeden bardzo niepokojący trend, że dobrze wytrenowane modele potrafią znajdować nieoczywiste błędy, które pozwalają na atak na poszczególne oprogramowanie, infrastrukturę czy rozwiązanie, ale jest jeszcze jedna bardzo ważna informacja, mianowicie taka, że ten model został zamknięty, czyli
9: uznano, że może być groźny.
10: Z jednej strony tak, stwierdzono, że jest groźny i dlatego nie został on publicznie udostępniony, ale to też prowadzi do reglamentacji rozwiązań w zależności od kraju. Więc możemy dojść do momentu takiego, że niektóre kraje będą, czy już jesteśmy w takim momencie, dysponują zdecydowanie lepszymi rozwiązaniami, które potrafią znajdować luki w bezpieczeństwie, a nam dostępne modele nie będą na to pozwalały.
9: Czy ja dobrze rozumiem, że tutaj toczy się też trochę taka wojna cybernetyczna, sztuczne modele, a ludzie, ci ludzie, którzy dzisiaj w zawodach biorą udział, będą za jakiś czas, pewnie część z nich będzie też dbała o to, żebyśmy my byli zabezpieczeni przed cyberatakami.
10: Człowiek jest potrzebny, prawda?
9: Czyli bez człowieka nie da się teraz jeszcze nic zrobić?
10: O nie, nie, tutaj bym nie przesadzał. Da się naprawdę bardzo dużo zrobić bez człowieka. Większość rzeczy, prostych czynności albo bardziej skomplikowanych przepływów jesteśmy w stanie zrealizować, korzystając z obecnych narzędzi i z tego korzystają przestępcy. Bo jeżeli robimy akcję taką phishingową, która wymaga wykonania setek, tysięcy, milionów pojedynczych operacji, no to jeden człowiek tego nie robi. Do tego jest przygotowane odpowiedni stos oprogramowania i to działa. Jeżeli chodzi natomiast o te nowe modele, to te modele mają wspomagać osoby broniące infrastruktury, broniące usług, żeby pokazywać im i również automatyzować ich działania.
9: Dziękuję, że pan to wytłumaczył, choć mój zamysł był inny. Chodziło mi o to, że mimo wszystko po to, żeby pilnować systemu strażnikami, cały czas mimo wszystko ludzie muszą być. Może mniejsza liczba ich, ale jednak.
10: Ludzie muszą być do analizowania wyników zautomatyzowanych mechanizmów obrony, ponieważ ataki, dzięki temu, że jesteśmy w stanie zautomatyzować ataki, czyli możemy ich przeprowadzić więcej i szybciej, to również z drugiej strony musi stać maszyna, czy ten życzony model, który również będzie zautomatyzowany, bo człowiek nie jest w stanie tak szybko zareagować. Ale dla nieoczywistych zdarzeń musi być człowiek, który będzie to analizował i będzie organizował kolejne mechanizmy obrony. Więc ci ludzie są po prostu potrzebni i jeszcze będą przez długi czas potrzebni.
9: Wszystkim uczestnikom zawodów Cybertron Akademii 2026 życzymy samych sukcesów dla naszego wspólnego dobra. A gościem wrocławskiego wieczoru Radia RMF 24 Wrocław był dzisiaj pan doktor inżynier Mateusz Tykierko z Wydziału Informatyki i Telekomunikacji Politechniki Wrocławskiej oraz z Wrocławskiego Centrum Sieciowo-Superkomputerowego. A o zawodach Cybertron opowiemy jeszcze za chwilę, ale już z nieco innej perspektywy.
0: Tu RMF 24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.

0: Trwa wrocławski wieczór Radia RMF24 Wrocław. Ja nazywam się Maciej Sas i przypomnę, że rozmawiamy dzisiaj o zawodach w cyberbezpieczeństwie Cybertron 2026 dla nastolatków aż z czterech krajów: z Polski, Słowacji, Czech i Niemiec. A naszym kolejnym gościem jest człowiek, który zaszczepił na nasz grunt zawody dla uczniów szkół średnich z Polski i sąsiednich krajów. To pan Jerzy Komorowski, dyrektor Departamentu Spraw Społecznych i Rynku Pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Cyberbezpieczeństwo to taka bardzo mocno wysublimowana wiedza. Co zainspirowało pana do stworzenia, czy właśnie, jak powiedziałem wcześniej, przeniesienia na nasz grunt takiego turnieju? Czy pan jest informatykiem, czy może miał pan jakieś złe doświadczenia w cyberprzestrzeni, a może po prostu coś innego, coś, co zawsze magnetycznie pana przyciągało?
1: Nie jestem informatykiem, wręcz przeciwnie. Jestem z wykształcenia socjologiem i historykiem, więc dość daleko od dyscypliny informatycznej, ale akurat miałem szczęście, że dorastałem w otoczeniu kolegów, którzy większość z nich jest informatykami, i był taki czas, że paraliśmy się różnego rodzaju próbą stworzenia wspólnej sieci, demontażu własnych komputerów.
0: Czyli nie jest to panu obce?
1: Tak, na jakimś tam bardzo prehistorycznym już etapie, nie? To już obecnie mnie kompletnie nie interesuje, ale to jest taka w rozumieniu prywatnym, tak? Ale moim zdaniem to jest dziedzina teraz bardzo ważna. Natomiast Cybertron jest taką imprezą, która narodziła się w Republice Czeskiej, w Dwór Kralowe. Po raz pierwszy zobaczyliśmy, jak można angażować młodzież do jakiegoś zadania, czasem nawet dowcipnego, bo w tym wypadku to była destabilizacja maszyny do popcornu, która symbolizowała jakby fabrykę popcornu, i oni mieli popsuć tą maszynę w rozumieniu, żeby ten popcorn wychodził niedobry, zasłony, albo go przypalić za pomocą właśnie hakowania jakichś tam algorytmów sterujących tą maszyną. No i zapadła wtedy decyzja, że bardzo dobrze byłoby zrobić taką imprezę we Wrocławiu, na Dolnym Śląsku.
0: To był 2022 rok, o ile pamiętam.
1: Tak, to było 5 lat temu i bardzo dobrze byłoby zaprosić naszych kolegów z Czech, tak jak oni zaprosili naszych uczniów. I od tej pory zaczęliśmy działać, spotkaliśmy się z Politechniką Wrocławską i z dużym zrozumieniem problemu, dlatego że Wydział Informatyki, tutaj dr Tykierko i władze wydziału bardzo chętnie do tego podeszły, również rektorzy, bo zauważyli w tym szansę promocji uczelni, ale też tego komputera BEM, teraz promocji oczywiście komputera kwantowego, już nowszej generacji.
0: No ale też tego, żeby potencjalnie znaleźć młodych ludzi, którzy potem będą chcieli przyjść na informatykę we Wrocławiu, na Politechnice.
1: W oczywisty sposób był to też technika wyłaniania talentów i niektórzy wyłonieni w tym Cybertronie, widzę ich buzie i pracują w centrum superkomputerowym, no ile pamiętam, albo też już są studentami Politechniki, i bardzo dobrze, i bardzo dobrze. Będzie jeszcze lepiej, jak się okaże, że jakiś uczeń z Republiki Czeskiej będzie również takim studentem u nas we Wrocławiu.
0: Ale to, co mówi pan o Czechach, to nie zostało przeszczepione na nasz grunt 1:1. Trochę zmieniliście formułę.
1: Nie, zmieniliśmy w oczywisty sposób formułę, dlatego że mieliśmy partnera w postaci Politechniki Wrocławskiej, no i uznaliśmy, że nie będziemy im nic narzucać, tylko pokazaliśmy im, jak ta impreza wygląda w Czechach, a oni utworzyli jakby własny scenariusz. Moim zdaniem bardzo dobry, specyficzny, bo związany jednak z kulturą akademicką, z pokazaniem potencjału uczelni, więc nieco taka formuła, bym powiedział, poważniejsza, tak? Mniej zabawy, chociaż tam też jest ten element gry.
0: I trochę większa skala, bo Czesi robili to w swojej szkole, w swoim mieście.
1: Tak, a myśmy tylko wymagali, i to jakby był zawsze ważny punkt, żeby eliminacje były w całym regionie i żeby każdy uczeń z regionu, który na czas wykona zadanie eliminacyjne, miał szansę uczestniczyć w tej imprezie. No i też z czasem żeśmy z tych 3 dni wydłużyli do 5 i poszli w formułę, którą z okazji 5-lecia tej imprezy w tym roku nazwiemy Cybertron Academy, czyli takiego tak naprawdę obozu połączonego z rywalizacją, z nauką, z integracją, z poznawaniem ludzi z innych krajów, uczniów.
0: Poznajemy się, nawiązujemy relacje, a potem przystępujemy do zadań, które zostały wyznaczone.
1: Będzie tam jeszcze cykl wykładów gwarantowanych przez Politechnikę Wrocławską, tak żeby ich trochę rozgrzać intelektualnie przed właściwymi zadaniami. I taką formułę będziemy już trzymać. Znaczy, jesteśmy umówieni, że to będą 5-dniowe warsztaty. Będziemy też próbować rozwijać formułę certyfikowania tych warsztatów, bo to też jest ważny wątek. I podchodziliśmy do tego i będziemy próbowali gdzieś doprowadzić w przyszłości, żeby mikropoświadczenia mogły być wydawane z tytułu tych warsztatów.
0: W tym roku zmieniliście tę formułę też w taki sposób, że po tych kilku dniach, kiedy ludzie się poznają w rozmaitych okolicznościach, ci młodzi ludzie, zawodnicy, powstają teamy, one są losowane. To jest też duże wyzwanie, to są ludzie mówiące różnymi językami, z różnych stron, różni pod względem mentalnym też. trzeba pracować nagle, no trochę jak w korporacji, do której pewnie część z nich trafi.
1: Tak, tak, to ja w ogóle, to już akurat myśmy bardzo mocno naciskali jako samorząd na to, że jeżeli ta impreza ma mieć sens, to zespoły muszą być losowane. Znaczy chodzi też o to, że jeżeli ci ludzie pójdą w stronę swoich zainteresowań, zakładając, że ich zainteresowania są najogólniej mówiąc informatyczne i skończą jakieś kierunki studiów z tym związane, jest spora szansa, że trafią do międzynarodowego środowiska zawodowego, tak? Im szybciej nauczą się poruszać w takim środowisku, bez względu na różnice, bez względu na trudności, które wynikają z tego, że w każdej kulturze inaczej się traktuje czas, obowiązek, inaczej się komunikuje pewne rzeczy, no to to będzie dla nich takie być może pierwsze, a być może któreś doświadczenie, z którego będą mogli skorzystać w dalszym swoim życiu zawodowym.
0: O zawodach Cybertron odbywających się na Politechnice Wrocławskiej rozmawiamy z panem Jerzym Komorowskim, dyrektorem Departamentu Spraw Społecznych i Rynku Pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Długa nazwa, ale ważne, żeby przypomnieć. Tegoroczną edycję Cybertronu poprzedziły duże eliminacje, bardzo duże, ale to też świadczy o tym, że zainteresowanie jest spore. Dla pana jako człowieka, który mocno się przysłużył temu, że te zawody się odbywają, to pewnie dobry znak, nagroda i powód do dumy trochę. Ale to też oznacza, że macie kolejne plany, coś dalej się będzie zaraz działo. Wymyślacie już, co będzie w kolejnych edycjach.
1: Tak, ciągle o tym myślimy i rozwijamy. Tutaj też ważna uwaga jest, że ta impreza od samego początku cieszyła się bardzo dużym poparciem zarządu województwa i on to dzisiaj trwa.
0: Czyli mimo zmian nie powiedziano, że te zawody kończymy.
1: Tak, tak, tak. I obecny wicemarszałek Wojciech Bochnak jakby jest bardzo zaangażowany też w tą imprezę i wspiera nas tu, co ważne, bo na tą imprezę trzeba mieć budżet, a to już jest jakby wola zarządu i radnych i oni to rozumieją, że to jest ważne. Natomiast my myślimy dalej, przede wszystkim chcemy rozbudować partnerstwa międzynarodowe, czyli my dołączamy naszych partnerów regionalnych i obecnie będziemy gościć, wszystko wskazuje na to, że będziemy gościć delegacje z Korei, z regionu stołecznego.
0: To trochę mało nasi sąsiedzi, ale relacje są, istnieją, tak. Z powodów gospodarczych chociażby.
1: Z powodów gospodarczych, ale też i technologicznych i myślę, że to jest świetna okazja zarówno dla Politechniki Wrocławskiej, jak i dla nas, żeby nawiązać te kontakty już stricte jakby z departamentem po stronie koreańskiej, który zajmuje się edukacją i próbować doprowadzić do tego, że 5 uczniów z Korei przyjedzie w przyszłym roku i będzie brać udział w tej imprezie, która na razie ma charakter taki mocno regionalny środkowej Europy, bo mówimy o Saksonii, kraj Kralowo-Hradecki, kraj Bańsko-Bystrzycki, no i Dolny Śląsk.
0: Czyli tak naprawdę to się już wychodzi poza granicę nawet nie naszej małej części Europy, ale w ogóle poza Europę. No ale to jest zgodne też z zasadami cyberbezpieczeństwa, no bo to jest ponadgraniczna sprawa.
1: To jest problem ponadgraniczny, to jest problem bardzo wielowymiarowy, dlatego że musimy pamiętać, że z punktu widzenia edukacji i oświaty cyberbezpieczeństwo to jest zarówno wszelkie rozwiązania software'owe i hardware'owe, które pozwalają na bezpieczne chronienie danych, ale też korzystanie sprzętu, bezpieczeństwo użytkownika, ale też mówimy przede wszystkim o promowaniu jakiejś higieny cyfrowej, to znaczy uświadamianiu młodzieży, która jak to zawsze młodzież uwielbia się bawić komputerami, różnego rodzaju urządzeniami, że to nie jest tak, że jesteśmy tam niewidzialni i to nie jest tak, że to jest przestrzeń, gdzie są mili ludzie, tylko tam jest bardzo dużo różnych dziwnych ludzi, którzy zajmują się dziwnymi rzeczami i łatwo tam trafić na czy treści, czy przestrzenie, które są po prostu niebezpieczne albo dla użytkownika, albo dla właściciela sprzętu, albo dla płatnika, prawda?
0: Zawsze są konsekwencje, no ale tutaj też chociażby sama tematyka tych zawodów pokazuje, że to oznacza też w przyszłości dbałość o bardzo konkretne rzeczy, o jakieś miejsca strategiczne, o instytucje strategiczne, nie wiem, elektrownie, wodociągi i tak dalej. To jest ważne.
1: To jest w ogóle o infrastrukturę krytyczną, tak? No to wie pan, za czasów mojej młodości ulubionym dowcipem było wchodzenie na niezabezpieczoną stronę i zrobienie jakiegoś maziaja albo głupiego napisu. Pamiętam ludzi, którzy potrafili takie rzeczy.
0: To nie dzisiaj, jest to, dzisiaj są ludzie, którzy jeszcze lepiej to potrafią robić, też młodzi.
1: Tak, ale dzisiaj przede wszystkim można przez nieświadomość doprowadzić do sytuacji, że to będą, no nie wiem, zabraknie wody, że nagle tramwaje się zderzą, tak, że szpital przestanie działać. To są naprawdę bardzo poważne sprawy i budowanie takiej świadomości jest też celem tej imprezy, to znaczy nagłaśnianie o tym, tak, mówienie, że to, słuchajcie, jest ważne, że to nie jest też czarna magia, tylko powinno być kilka zasad, które hołdujemy, a jak ktoś chce więcej, chce się uczyć, no to ma okazję. No to jest też misja samorządu województwa, tak, tutaj bezwzględnie.
0: Wie pan co, dla mnie zachwycające jest to, że można połączyć w takim miejscu, w takich zawodach hobby, dla wielu młodych ludzi to jest istotne, ale też hobby, czyli cyfrowy świat, z potrzebami strategicznymi, no bo właśnie chronienie się, dzisiaj mamy nawet cyberwojska, które mają nas chronić na wypadek wojny, można wojnę robić w świecie wirtualnej. A więc chronienie najcenniejszych sfer naszego życia, połączenie jednego z drugim, czyli przyjemnego z pożytecznym, no świetna sprawa, marzenie.
1: Tak, tak, no to formuła, jak to się mówi ładnie, ludyczna, tak? Czyli to chodzi o grę i zabawę, dlatego że proszę pamiętać, że uczniowie są wywożeni ze szkoły, ze swoim nauczycielem, wsadzeni w nowy kontekst, w nowe role, są na uczelni, są inni wykładowcy, oni muszą się zachować zupełnie inaczej niż na co dzień, tak? To jest cała zabawa trochę też w taki teatr i robienie takiego otoczenia, w której oni muszą wyjść ze swojej roli ucznia, wchodzą w rolę zupełnie inną.
0: Wyrwani ze strefy komfortu.
1: Tak jest, muszą się też skonfrontować swoją wiedzę jakby z tym pozostałym członkiem zespołu, który jest albo Czechem, Słowakiem, albo Niemcem.
0: Albo za chwileczkę Koreańczykiem.
1: Albo za chwileczkę Koreańczykiem, co będzie bardzo interesujące pewnie doświadczeniem. No i to wszystko powoduje, że łączymy bardzo wiele takich mechanizmów, technik, nazwijmy to, pedagogicznych i jest tam spora dawka wiedzy, którą zapewnia nam Politechnika Wrocławska. Znaczy tam jednak jest twarda wiedza, którą oni za pomocą tych jakby technik, nazwijmy takich grywalizacyjnych, zapoznają i szlifują swoje umiejętności.
0: Cyberataki, hakerzy, to wszystko będzie tym mniej groźne dla nas wszystkich, im bardziej inicjatywy takie jak Cybertron będą rosły w siłę. Naszym gościem był dzisiaj pan Jerzy Komorowski, dyrektor Departamentu Spraw Społecznych i Rynku Pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.

0: Reklama.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid. Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost, utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowid.
5: Pan Rembiszewski?
6: We własnej osobie. Lotto poproszę.
7: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
8: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
9: Wieczór w Radiu RMF 24.

0: dobrego wieczoru. Program PWP powraca jutro po 19:00. Darek Maciborek, do usłyszenia i zapraszam na fakty, które przedstawia Mateusz Bożek.
1: A zaczynamy od śledztwa w sprawie bezzałogowca znalezionego na Pomorzu Zachodnim. Niewykluczone, że to rosyjski dron rozpoznawczy. Ostrzegamy kierowców, zablokowana jest Krajowa 22 w Warmińsko-Mazurskiem. Problemy także na Krajowej 32. A w faktach sportowych piłkarska ekstraklasa i zmagania Interu Mediolan Piotra Zielińskiego we włoskiej Serie A. Wojskowi prokuraturzy oraz eksperci kryminalistyki badają drona, który został odnaleziony na plaży w miejscowości Rusinowo na Pomorzu Zachodnim. Według wstępnych ustaleń to może być jedna z nowszych wersji drona typu Gerbera. Najprawdopodobniej rosyjska maszyna rozpoznawcza. O szczegółach dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada.
2: Na plaży sprowadzono najpierw zespół chemiczny, który miał ocenić, czy maszyna stanowi zagrożenie. Potem do działań ruszyli pirotechnicy. Dopiero po zbadaniu przez nich drona będą go mogli sprawdzić eksperci. Natomiast nieoficjalnie dowiedziałem się, że wstępne analizy wskazują na rosyjskie pochodzenie maszyny. Zdjęcia porównano z nowymi typami Gerbery. Na elementach poszycia widać też napisy cyrylicą po rosyjsku. Maszyna nie jest najprawdopodobniej uzbrojona w głowicę. Służyć miała celom rozpoznawczym. Ma jednak niewielką ilość materiału wybuchowego do kontrolowanego zniszczenia bezzałogowca. Wojsko i lokalne władze zapewniły, że teren wokół znaleziska jest zabezpieczony, a dron nie stwarza zagrożenia dla mieszkańców ani turystów.
1: Nie wiemy, gdzie się chować i nie mamy, gdzie się chować, mówią mieszkańcy Drohoruska przy lubelskim odcinku granicy z Ukrainą. W niedzielę zbudziły ich odgłosy eksplozji i huk myśliwców. Tuż za granicą po ukraińskiej stronie eksplodowały dwa rosyjskie drony. Mieszkańcy dostali alert RCB z informacją, żeby schowali się w bezpiecznym miejscu, ale sami nie wiedzą, gdzie tego miejsca szukać.
3: No właśnie nie wiem, gdzie jest bezpieczne miejsce i sama sobie zadawałam to pytanie, kiedy dostałam taki alert.
4: Pani wie, gdzie się schować?
5: No nie wiem do końca, tylko piwnicy się myśli.
4: Kiedy przyszedł alert, co pani zrobiła?
6: Przeczytałam i położyłam się dalej spać.
4: Nie ma gdzie się chować?
6: Nie ma. Nie. Nie.
1: Usłyszał w Drohorusku reporter RMF FM Dominik Smaga.
7: Fakty RMF FM. Kierowcy, szykujcie się na utrudnienia.
1: Jedna osoba zginęła w wypadku na Krajowej 22 w pobliżu Kamiennika Wielkiego w Warmińsko-Mazurskiem. To odcinek Elbląg Wschód, Braniewo Południe. Pieszy został tam potrącony przez samochód. Droga jest zablokowana. Objazd drogą serwisową od węzła Młynary do węzła Frombork. Jedna osoba została z kolei ranna w wypadku na Krajowej 32 w pobliżu Rakoniewic w Wielkopolsce. Tam osobówka potrąciła rowerzystę. Wprowadzono ruch wahadłowy. Kolorowy korowód kapeluszy przeszedł dziś ulicami Szczecina. Kilkudziesięciu seniorów z barwnymi nakryciami głowy przemaszerowało spod szczecińskiego magistratu do Teatru Letniego, by tam dowiedzieć się, czy kapelusz okazał się najlepszym, a potem wziąć udział w potańcówce.
8: Ja w tym roku to wzięłam nowy kapelusz, bo tamten już mi się sprzykrzył. Już to wiecznie jedno i to samo, więc dzisiaj rano przyklejałam wszystko na klej taki nagrzany. Nic nie odpadło, więc jest dobrze.
9: Panie pięknie, kapelusze mają przystrojone.
8: Bo to jest Dzień Seniorów.
10: No,
8: tydzień senioralny, a dzisiaj jest Dzień Kapeluszy. Każdy coś tam przygotował, różne tiule, nie tiule, pocięte firaneczki, żeby nam dawały radość.
11: Ten kapelusz był kupiony.
9: Ale przyozdobiony tutaj własnoręcznie.
11: Tak.
1: Z właścicielami kolorowych kapeluszy rozmawiała nasza reporterka Anna Pałamar. Marian Kmita będzie pełnił obowiązki prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego do końca kadencji w kwietniu 2027 roku. O tym wyborze Piotr Salak w rozmowie o 7 będzie rozmawiał z wiceministrem sportu Ireneuszem Rasiem. A w porannej rozmowie RMF FM 7:40 gościem Tomasza Terlikowskiego będzie minister rolnictwa i rozwoju wsi Stefan Krajewski.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
1: Na ostatnie już dziś fakty sportowe ponownie zaprasza Cezary Dziwiszek.
12: Już 5 goli padło w meczu Interu z Udinese w Serie A. Trwa druga połowa, jest 3-2. Goście z Udine prowadzili 2-0, ale po bramkach Carlosa Augusto, Barelli kilka minut temu, Thurama, Nerazzurri są już na prowadzeniu. Od pierwszych minut na boisku jest Piotr Zieliński. W Udinese Jakub Piotrowski niestety nie zagra aż do listopada. Dzisiaj przebiegł zabieg ablacji serca, potem jak wykryto u niego arytmię. Liderem Serie A po 4 kolejkach jest Roma, która wygrała dziś z Torino 2-0. Trener Jagielloni przeprasza za próbę wywarcia wpływu na sędziego Raczkowskiego w meczu z GKS-em Katowice. W oświadczeniu w mediach społecznościowych Adrian Siemieniec oddaje się do dyspozycji Komisji Ligi Ekstraklasy, która zdecyduje o ewentualnej karze. Przypomnę za to, że Siemieniec napisał SMS-a do sędziego Wójcika z sugestią, że sędzia Raczkowski w tamtym meczu mógłby go uprzedzić, jeśli któryś z piłkarzy Jagiellonii będzie blisko otrzymania żółtej kartki. Radosław Piesiewicz może zostać odwołany ze stanowiska prezesa PKOL-u wcześniej niż w kwietniu, kiedy skończy mu się kadencja. Dziś członkowie zarządu wybrali Mariana Kmitę na pełniącego obowiązki prezesa, a wcześniej Sąd Okręgowy w Katowicach nie wypuścił Piesiewicza z aresztu.
10: Oczywiście chcemy definitywnie zakończyć, definitywnie, bo są różne interpretacje prawne, status Radosława Piesiewicza.
12: Mówił Marian Kmita, odwołaniem Piesiewicza zajmie się zarząd lub walne zgromadzenie delegatów. Na razie PKOL czeka audyt finansowy i pracę nad nowym statutem. Dzikie Warszawa rozpoczęły marsz po awans do koszykarskiej Ligi Mistrzów od zwycięstwa, pewnie pokonując czeską Opawę. W kolejnej rundzie czeka już łotewski zespół VEF Ryga.

0: 4. Daniel Chawrylenia, dobry wieczór. Pora zebrać najważniejsze fakty z poniedziałku. Zapraszam na podsumowanie dnia w RMF 24 Wrocław.
1: Fakty, opinie, komentarze w RMF 24 Wrocław.
0: Na początku tygodnia przypomnieliśmy w faktach niebezpieczną sytuację, do jakiej doszło na wrocławskich torach w weekend. W sobotę pociąg przejechał przez przejazd kolejowo-drogowy mimo podniesionych rogatek i sygnału stop.
2: W sobotę w obrębie stacji Wrocław-Sołtysowice w kierunku Wrocławia nad Odrze pociąg kolei dolnośląskich pominął sygnał stój na kolei. Takie zdarzenie nazywamy zdarzeniem typu spad. Jednak wbrew nazwie nikomu nic się nie stało. W tym momencie komisja ustala szczegóły tego zdarzenia.
0: Mówił Andrzej Padniewski z Biura Prasowego Kolei Dolnośląskich. Na strychu jednej z kamienic przy ulicy Rejtana 3 we Wrocławiu w poniedziałek odnaleziono niewybuch o długości około 20 cm. W związku z interwencją służb ewakuowano około 20 mieszkańców z budynków pod numerami 1, 3 i 5. Na miejsce skierowano autobusem PK, który zapewnił schronienie osobom ewakuowanym. Krótko po południu patrol saperski zabezpieczył niewybuch i wywiózł go z miejsca zdarzenia, a mieszkańcy mogli bez obaw wrócić do swoich mieszkań. Prokuratura zajęła się sprawą tzw. fałszywych łowców pedofilów. Chodzi o zdarzenie z listopada ubiegłego roku, do którego doszło na dworcu Wielczu w Laskowicach. Grupa mężczyzn zaatakowała wówczas pasażera, bezpodstawnie oskarżając go o molestowanie dzieci. Wezwana przez pokrzywdzonego policja ustaliła, że doszło do pomyłki. Jak mówił w poniedziałek RMF 24 Wrocław rzecznik prokuratury okręgowej we Wrocławiu Jakub Dłubacz, śledczy uznali, że ściganie samozwańczych łowców leży w interesie społecznym.
3: Postępowanie obejmuje swym zakresem czyny z artykułu 212, to jest przestępstwo pomówienia. Prokuratura objęła ściganiem z urzędu ten czyn prywatno-skargowy z uwagi na interes społeczny. W tym postępowaniu również objęte jest zachowanie polegające na pozbawieniu człowieka wolności przez właśnie te osoby podszywające się za tych łowców pedofilii. Postępowanie już trochę trwa. Po wykonaniu wszystkich czynności procesowych zostanie podjęta decyzja merytoryczna przez prokuratora referenta. Na razie postępowanie prowadzone jest w sprawie. W przypadku przedstawienia zarzutów i skierowaniu aktu oskarżenia za czyn z artykułu 189 paragraf 1 kodeksu karnego grozi kara 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. W przypadku czynu z artykułu 212 paragraf 1 kodeksu karnego, czyli zniesławienia pomówienia, tutaj kodeks karny przewiduje karę grzywny lub karę ograniczenia wolności. Dotychczas nie przedstawiono zarzutów nikomu i nie stosowano żadnych środków zapobiegawczych.
1: Posłuchaj tych faktów.
0: Rowerzyści i motocykliści na celowniku policji. W miniony piątek policjanci z Dolnośląskiej Drogówki przeprowadzili akcję Jednoślad. Podczas kontroli funkcjonariusze sprawdzali m.in. stan trzeźwości, stan techniczny jednośladów oraz sposób korzystania z dróg i chodników. Powalają jednak statystyki. Policjanci skontrolowali 735 osób i odnotowali aż 347 wykroczeń. Niestety 16 osób zdecydowało się kierować z krążącym w organizmie alkoholem, a 12 osób znajdują się pod wpływem środków odurzających, wyliczała w poniedziałek Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu. Sztuczna inteligencja nie zastąpi pracowników. Wojewódzki Urząd Pracy we Wrocławiu przeprowadził badanie dotyczące wpływu sztucznej inteligencji na rynek pracy na Dolnym Śląsku. Jak mówił Faktom w poniedziałek dyrektor urzędu Bartosz Kotecki, pracodawcy nie planują redukcji etatów na rzecz nowych technologii.
4: Wiemy, jak wpływa globalnie. Widzimy, co się dzieje za granicą, widzimy, co się dzieje w Polsce, a chcieliśmy sprawdzić, jak to wygląda u nas na Dolnym Śląsku. I u nas na Dolnym Śląsku należy śmiało możemy powiedzieć, że to takie zachłyśnięcie sztuczną inteligencją jest w pewien sposób ograniczone. Pracodawcy nie planują automatyzacji wszystkich procesów, nie planują tego, żeby sztuczna inteligencja zastępowała pracowników, ale oczekują od pracowników rozwoju tych kompetencji cyfrowych, rozwoju umiejętności w zakresie obsługiwania tej sztucznej inteligencji, bo w dalszym ciągu ona jest narzędziem, a podstawowym ogniwem w pracy ze sztuczną inteligencją jest człowiek.
0: A jak wygląda ogólna sytuacja na dolnośląskim rynku pracy?
4: Na Dolnym Śląsku stopa bezrobocia wynosi 5,5%. Cały czas jesteśmy z tą stopą bezrobocia troszeczkę niżej niż cała Polska, bo w Polsce mamy tą stopę na poziomie 5,8%, sam Wrocław i powiat wrocławski to trochę ponad 2%, czyli takie już nawet mniej niż higieniczne bezrobocie. Śmiało możemy powiedzieć, że Wrocław jest takim bardzo drenującym ośrodkiem pod kątem zatrudnienia i też z tej perspektywy widzimy, że ten rynek pracy na Dolnym Śląsku jest niejednolity, że z jednej strony mamy właśnie Wrocław z taką potężną mocą ssącą, z drugiej strony mamy te powiaty często peryferyjne, gdzie to bezrobocie jest wyższe i potrzebne są osoby o innych kwalifikacjach, kwalifikacjach niż we Wrocławiu, bo Wrocław jest bardzo specyficznym ośrodkiem.
0: Mówił, przypomnę, w poniedziałek w Faktach RMF 24 Wrocław Bartosz Kotecki, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy we Wrocławiu. Dezinformacja medyczna osiąga rekordowe zasięgi. Z badania Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu wynika, że tylko między czerwcem a sierpniem tego roku w sieci pojawiło się niemal 8,5 tysiąca fałszywych publikacji na temat zdrowia, docierając do odbiorców ponad 880 milionów razy. Skala tego zjawiska jest ogromna, mówiła w RMF 24 Wrocław na początku tygodnia Wioletta Samborska, dyrektor Centrum Odkryć Medycznych wrocławskiego Medicusa.
5: Każdy z nas styka się z dezinformacją. Ponad 54% to były treści dotyczące szczepień, takich oczywiście antyszczepionkowych, ale to, co nas bardzo zaskoczyło, to 23% treści dotyczących dezinformacji medycznej zawierało teorie żywieniowe i diety. I to pokazuje, że dezinformacja medyczna tak naprawdę trochę tylnymi drzwiami weszła do głównego nurtu narracji. Każdy z nas spotyka się, oglądając rolki, czytając, że mamy super sposoby na oczyszczanie, na głodówki, lewoskrętne witaminy i różne inne suplementy, które na pewno wyleczą wszystkie schorzenia. Nie ma możliwości, medycyna nie jest jeszcze tak doskonała, bo gdyby była, to wszyscy bylibyśmy zdrowi, żeby mieć cudowny lek, na przykład na jakiś nowotwór.
0: Temat dezinformacji medycznej i raportu naukowcy poruszali podczas ostatniego forum ekonomicznego w Karpaczu. W poniedziałek płonęła karczma w Pełcznicy pod kątami wrocławskimi. Informacje w tej sprawie udzielił Faktom kapitan Damian Górka z Wrocławskiej Straży Pożarnej.
6: Na miejsce dyżurni stanowiska kierowania Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu zadysponowali łącznie 13 zastępów. W chwili dojazdu pierwszych zastępów okazało się, że pożar ma miejsce na poddaszu tego obiektu. Przed naszym przybyciem z budynku ewakuowało się 14 osób. Na tą chwilę nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Działania gaśnicze cały czas trwają.
0: Działania gaśnicze trwały do wczesnego popołudnia w poniedziałek, dodajmy. Czy Dolny Śląsk wyciągnął lekcję z powodzi? Mija druga rocznica katastrofy, a od publikacji raportu Najwyższej Izby Kontroli minęły zaledwie 2 tygodnie. Dokument ujawnił szereg nieprawidłowości w działaniach ówczesnego wojewody dolnośląskiego Macieja Awiżenia, w tym brak aktualnego wojewódzkiego planu zarządzania kryzysowego oraz zawiedziony system ostrzegania mieszkańców. Urzędująca wojewoda Anna Żabska zapewniała w poniedziałek, że wnioski z tamtych błędów zostały już wyciągnięte.
7: To był jeden z elementów, po pierwsze, które także znalazł się w raporcie Najwyższej Izby Kontroli.

0: 2004 roku, czyli ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej, która dała finansowanie do wielu działań, choćby poprzez zakupy dodatkowych syren systemu alarmowania, ostrzegania. To się dzieje.
1: Dzisiaj te obszary są nadal poddane zagrożeniu powodziowemu, mówił na konferencji podsumowującej 2 lata po powodzi Jacek Drabiński, pełniący obowiązki dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Jak podkreślał, bez budowy dodatkowych zbiorników region nie jest gotowy na kolejny żywioł.
2: No, trzeba mieć świadomość, że tam, gdzie dzisiaj są obszary zagrożenia powodziowego i tam, gdzie woda powodziowa niestety wyrządziła tak znaczne straty, no dzisiaj te obszary są dalej poddane na zagrożenie powodziowe. No, dzisiaj nie mamy nowej infrastruktury, która by mogła ograniczyć do niezbędnego minimum ten obszar zalewu. Dopiero w momencie, kiedy wykonamy te inwestycje, tak jak tutaj mamy tę makietę zbiornika Kamienie, czy odbudowę zbiornika Stronie, czy wręcz budowę kolejnych zbiorników, bo bez tych zbiorników na obszarze ziemi kłodzkiej nie ma możliwości zmniejszenia zagrożenia, ale podkreślam, zmniejszenia, nie całkowitego likwidowania zagrożenia powodziowego.
1: Oprócz tych w Stroniu Śląskim i Kamieńcu Ząbkowickim na liście przedsięwzięć znalazły się także zbiornik Rzymówka na Kaczawie oraz zabezpieczenie Doliny Bystrzycy Dusznickiej i Kamiennego Potoku. Pora na krótką przerwę. Podsumowanie dnia w RMF 24 Wrocław wraca dosłownie za chwilę. Bądźcie blisko radia.

0: Daniel Chawrylenia, wracamy do podsumowania dnia w RMF 24 Wrocław i do najważniejszych faktów, jakie przyniósł poniedziałek, nie przedłużając. Zapraszam.
1: Fakty istotne dla Wrocławia.
0: Wrocławianie studiujący na lokalnych uczelniach mogą bezpłatnie przebadać się w kierunku chorób przenoszonych drogą płciową. Miasto uruchomiło program profilaktyczny obejmujący konsultacje lekarskie oraz badania laboratoryjne. Opowiadała o nim w poniedziałek w RMF 24 Wrocław

0: Monika Dubec z Biura Prasowego Wrocławskiego Magistratu.
1: Wrocław jest miastem akademickim, studiuje u nas ponad 100 tysięcy osób i chcemy, aby młodzi ludzie mieli nie tylko możliwość zdobywania wiedzy, ale również łatwy i prosty dostęp do informacji edukacyjnej, do zdrowia, do profilaktyki i pomocy medycznej. Dlatego taki program jest potrzebny, pozwala budować świadomość, przełamać właśnie takie bariery i zachęcić do dbania o własne zdrowie, a to jest najważniejsze. W ramach programu każda osoba studiująca we Wrocławiu, zarówno na uczelni publicznej, prywatnej, która zauważy jakieś tam niepokojące objawy lub obawia się takiego zakażenia, może z tego bezpłatnego programu skorzystać. To są konsultacje lekarza, specjalisty, badania diagnostyczne, konsultacje z edukatorką zdrowia, cykle wykładów na YouTubie. To wszystko jest bezpłatne dla osób, które studiują we Wrocławiu. Ten program jest niezwykle istotny, bo w przypadku zakażeń przenoszonych drogą płciową bardzo ważne jest szybka diagnoza i wiedza. I chcemy, żeby student właśnie wiedział, gdzie ma iść, do kogo ma się zgłosić, jeżeli takie niepokojące objawy zobaczy lub po prostu chce się dowiedzieć więcej na temat profilaktyki, to właśnie w tym miejscu otrzyma tę profesjonalną pomoc.
0: Więcej informacji o programie znajdziecie na stronie Wrocławskiego Centrum Zdrowia. W poniedziałek minęły 2 tygodnie, odkąd w polskich szkołach podstawowych wprowadzono zakaz korzystania z telefonów komórkowych. Sposób egzekwowania zakazu każda placówka ustala w swoim statucie. Telefony mogą na przykład być przechowywane w specjalnych depozytach. W Faktach RMF 24 Wrocław na początku tygodnia sprawdzaliśmy, jak nowe zasady wyglądają w praktyce. Czy uczniowie rzeczywiście odkładają smartfony? Głosy uczniów zebrała Martyna Czerwińska.
2: Powiedzcie, jak to wygląda w praktyce? Czy uczniowie szanują te nowe przepisy? Czy próbują jednak je obejść troszeczkę?
3: Niektórzy szanują, niektórzy nie. Też okresiści nawet w korytarzu używałam telefonu, nawet to widziałam.
4: Ósmokreści, siódmo, szósto niekiedy my trzymają w kieszeniach i na przerwach.
2: Ale udają, rozumiem, że nie trzymają.
4: Udają, że nie trzymają i że nic się nie dzieje. Co nie? Niekiedy nauczyciele to widzą i niekiedy jest jedynka zachowania, ale niekiedy nie.
2: To znaczy, że nauczyciele przymykają na to oko?
4: No, można powiedzieć.
2: A jak jest z wami? Wy szanujecie te przepisy?
3: Kiedy wychodzimy ze szkoły, to dopiero wtedy dzwonimy, bo nie można wyciągać. Jedyne, co można wyciągać, to tylko w sklepiku, żeby płacić.
2: Telefon. Jak nauczyciele weryfikują to, czy wchodzicie do szkoły z telefonem, czy nie? Możecie je mieć w plecaku?
3: Tak, możemy. Musi być przyciszony zawsze.
2: Słuchajcie, czy wy zauważyliście, że dzięki tym nowym przepisom więcej dzieci ze sobą rozmawia, na przykład na korytarzach? No, bo tych telefonów nie ma teraz, tak?
3: No, więcej się wygłupiają niż wtedy.
5: Jest więcej osób, z którymi można się pobawić, pokrzyczeć na korytarzu.
4: No jakby więcej osób, więcej rozmawia, można powiedzieć. Jakby no sobie nie siedzą na telefonach, tylko rozmawiają.
6: Dzieci biegają po korytarzu, rozmawiają dużo, jedzą oczywiście śniadaniówki swoje. No ja myślę, że po prostu to jest lepsze.
2: Chłopaki, ja słyszałam, że wy przemycacie do szkoły telefon. Włączony telefon, to prawda?
7: Tak, tak, dla fanów.
8: Jak nauczyciele nas przyłapią, to już nie jest tak miło.
2: A co za to grozi?
8: No, uwaga, pomówienie do rodziców czasami, ale zależy od nauczyciela.
2: No i chcecie ryzykować?
9: Czasem się opłaca, wie pani.
2: Adrenaliny wam trochę brakuje.
8: Tak.
2: Gdzie trzymacie te telefony w czasie lekcji?
9: W kieszeni, w bucie można.
2: To wy łobuzy jesteście.
10: No, w trochę. Łazienkach teraz jakby jest bardzo dużo osób, po prostu się zamyka w łazienkach i po prostu siedzi na telefonie, dlatego teraz też częściej niektórzy nauczyciele mają dyżury i patrzą jakby w łazienkach, czy nikt nie używa telefonu.
11: Śmieszne to czasami jest. Ja widziałam kiedyś, jak właśnie pani chodziła i dzieci właśnie coś robiły na telefonach. Pani przechodziła, to nie chowali, a potem znowu wyciągali i tak w kółko.
12: Tak, ale nie każdy nauczyciel może pozwolić. Na przykład nasza pani od informatyki w ogóle nie pozwala. Nawet jak zobaczy, że ktoś idzie do sklepiku płacić kartą albo telefonem, z telefonem albo w rękach, albo w kieszeni, to jakby ona będzie miała dyżur, to ona po prostu może konfiskować telefon albo wstawić uwagę i nagadne zachowanie. Coś takiego chyba nam zna.
2: Powiedz mi, czy ty widziałaś takich uczniów, którzy nie potrafią się dostosować do tych nowych przepisów i kombinują?
12: Tak, czyli ja.
2: Dlaczego?
12: Bo na przykład, kiedy dostałam jakąś dobrą ocenę, to idę do toalety i piszę do mamy: mamo, ja dostałam 6 czy coś takiego.
2: A nie możesz przekazać tej wiadomości dobrej mamie osobiście po powrocie ze szkoły?
12: Mogę.
13: Ania! ale często mi się chce w szkole.
14: Jeszcze w szatni od WF-u, bo tam nikt nie wchodzi nigdy z dorosłych, nawet pani od WF-u i inne nauczyciele nigdy tam nie wchodzą, więc tam może coś kombinować.
0: Celem zmian, przypomnijmy, jest m.in. ograniczenie rozpraszania podczas nauki oraz zachęcenie dzieci do rozmów i spędzania przerw bez ekranów. Po świetnym odbiorze poprzedniego MPK Wrocław ponownie zaprasza na wyjątkowy wieczór filmowy w niecodziennej scenerii. Tym razem miłośnicy kina pod chmurką spotkają się na placu przed zajezdnią tramwajową Ołbin, gdzie na zakończenie lata wspólnie obejrzą nagrodzony Oscarami film Green Book. Ale na tym nie skończy się wieczorne obcowanie z kulturą, ponieważ oprócz seansu na terenie zajezdni przy ulicy Słowiańskiej 16 dodatkowo będzie można zobaczyć plenerową wystawę prac Andrzeja Jakubczyka, wrocławskiego malarza i miłośnika komunikacji miejskiej. Otwarcie strefy kina w piątek o godzinie 18.30. Start seansu zaplanowano na godzinę 19. Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego obowiązują zapisy, a zapisać można się na facebookowym wydarzeniu Kino Plenerowe MPK Wrocław. Aspirant sztabowy Tomasz Bendyk z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu wraz ze swoim psem służbowym Okrzą zdobył pierwsze miejsce w kategorii najlepszego zagranicznego zawodnika podczas Międzynarodowych Mistrzostw Kynologicznych Psów Służbowych w Czechach. W zawodach, które odbyły się w dniach 7-11 września, uczestniczyli przedstawiciele służb mundurowych z Czech, Polski, Niemiec i Słowacji, a także żołnierze oraz funkcjonariusze Straży Granicznej. Wrocławski duet pokonał konkurencję z kilku europejskich krajów, wykazując się doskonałym wyszkoleniem i współpracą w zadaniach związanych z wyszukiwaniem zapachów materiałów wybuchowych w różnych warunkach, od środków transportu przez bagaże i pomieszczenia po teren leśny. Uczestnicy mierzyli się także z konkurencjami z zakresu posłuszeństwa i pokonywania przeszkód terenowych. Wysokie czwarte miejsce wywalczyła również młodsza aspirant Barbara Hajdes z psem Tiną, także z wrocławskiej komendy.
15: RMF 24 Wrocław. Odsłaniamy nowe fakty.
0: Na początku nowego tygodnia polecaliśmy wrocławianom także dolnośląskie góry, bo wrzesień w Karkonoszach to idealny czas na górskie wędrówki. Chłodniejsze powietrze i pojawiające się złote liście przyciągają turystów, którzy wolą spokojniejsze szlaki poza sezonem wakacyjnym.
16: We wrześniu zawsze jest mniej turystów. Ja zawsze się śmieję, mówię do wszystkich, że wrzesień jest dla emerytów i studentów. Bardzo lubię właśnie wrzesień. Zawsze przeważnie teraz urlopy biorę we wrześniu. Spacer był tutaj, po mieście, a jutro szlaki.
17: No. Postaramy się tak właśnie, żeby ja była zadowolona i koleżanka, także...
16: Ja mam żółwie tempo, ale mamy czas, bo mamy urlop.
0: Wrzesień w Karkonoszach to połączenie ciszy, pięknej przyrody i pierwszych oznak jesieni. Jeśli ktoś się nie dotarł w góry w wakacje, to może być idealny moment, przekonują Janusz i Małgorzata z Dębicy, którzy spędzili w Karpaczu kilka ostatnich dni.
18: My jeździmy zawsze po sezonie, zawsze we wrześniu, dlatego, że jest jeszcze pięknie, a już nie ma tłoku, nie ma ostrego słońca, które jest dla nas pewnym problemem. Możemy się napawać tym widokiem, tym okresem.
17: Jaki plan na Karpacz? Tutaj po mieście, czy raczej wysoko w górach?
19: O, proszę panią, właśnie dzisiaj byliśmy na Karpatce, z której podziwialiśmy widok na Śnieżkę, byliśmy właśnie wczoraj. I tak z górki na górkę schodzimy, podziwiamy i żałujemy, że już musimy opuścić Karpacz.
0: Zachętą do jesiennej wizyty w Karpaczu kończymy kolejną odsłonę dzisiejszego podsumowania dnia w RMF 24 Wrocław, ale nie całe podsumowanie, wrócimy jeszcze za kilka minut, a wy bądźcie z nami.

0: pan Rębiszewski?
1: We własnej osobie. Lotto, poproszę. Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Po reklamie.

0: Daniel Kawryleniak, ponowne ukłony. Zapraszam na ostatnią odsłonę dzisiaj podsumowania dnia w RMF 24 Wrocław.
1: Fakty prosto z wrocławskich ulic.
0: W weekend ruszył remont ulicy Pawiej na Wojszycach. Prace obejmują odcinek od ulicy Przystankowej oraz budowę nowego skrzyżowania z Jasienicy. Ulica Pawia została zamknięta dla ruchu, a kierowcy korzystają z objazdów. O szczegółach tego remontu w poniedziałek rozmawialiśmy z Krzysztofem Świerczem z Wrocławskich Inwestycji.
2: Rozpoczynamy remont połączony z przebudową ulicy Pawiej na Wojszycach. Ulica Pawia to ulica historyczna, ulica, która ma historyczną kostkę brukową i tą kostkę brukową na ulicy Pawiej musimy pozostawić. Taka jest decyzja wojewódzkiego konserwatora zabytków. Jednakże dzisiaj kierowcy po ulicy Pawiej jeżdżą, jakby jeździli po polnej drodze. Po remoncie się to zmieni. Kostka zostanie ułożona na nowej podbudowie i będzie zdecydowanie bardziej równa. Dobra informacja jest dla rowerzystów. Udało się nam przekonać wojewódzkiego konserwatora zabytków do tego, aby boczne pasy po obu stronach jezdni zrobić z kostki ciętej, która będzie znacznie łatwiejsza do pokonania jednośladem niż kostka znajdująca się na jezdni. Ta ulica nie będzie mogła być poszerzona, dlatego że ograniczają nas ponad stuletnie lipy drobnolistne, które rosną wzdłuż niej. My ten szpaler uzupełnimy, to jest szpaler historyczny. To jest fragment starych Wojszyc historycznych sprzed kilkuset lat. Ta ulica jest jedynym takim fragmentem zachowanym w okolicy, stąd też wojewódzki konserwator zabytków bardzo dużą pieczą obejmował ten projekt. Będziemy tam otwarzać też takie kamienne słupki ograniczające parkowanie. W ramach tego zadania powstanie nowy chodnik, w ramach tego zadania powstanie też nowe skrzyżowanie z ulicą Jasienicy. Właśnie ulica Pawia będzie się krzyżowała, dzisiaj ulica Jasienicy była ulicą ślepą. Od przyszłego roku będzie można skorzystać z tego skrzyżowania. Całość prac zaczyna się w sobotę. W przyszłym tygodniu planujemy prace rozbiórkowe na wierzchni z tej kostki. Ona następnie będzie czyszczona. Jeśli będzie się nadawała do ponownego użycia, to będziemy ją właśnie musieli montować. Koszt zadania to 4 600 000 zł. Inwestycja powinna zakończyć się w pierwszym kwartale przyszłego roku i jest finansowana z budżetu miasta Wrocławia.
3: A jakich utrudnień muszą spodziewać się kierowcy?
2: Kierowcy przez najbliższe miesiące nie będą mogli korzystać z ulicy Pawiej. Na tym odcinku od ulicy Przystankowej, tak mniej więcej do ulicy Asfaltowej, ulica Pawia będzie wyłączona z ruchu takiego kołowego. Będą mogli korzystać z niej tylko mieszkańcy, którzy skorzystają w ramach placa przejazdu przez plac budowy, skorzystają z dojazdu do swoich posesji. Objazd będzie poprowadzony przez ulicę Grota Roweckiego jako główną, którą będziemy mogli dojechać do ulicy Przystankowej, czy też Terenowej, czy z drugiej strony do ulicy Asfaltowej. Przepraszam oczywiście za wszelkiego rodzaju utrudnienia przy tym zadaniu, aczkolwiek jest to niemożliwe, żeby realizować pracę na tym fragmencie jezdni przy zachowanym ruchu, stąd też musimy ulicę wyłączyć na tym obszarze z przejazdu takiego od południa na północ i z południa na i z północy na południe. Aczkolwiek, tak jak wspomniałem, mieszkańcy na tej wysokości od Pawiej, od skrzyżowania z ulicy Przystankową do Pawiej 36 będą mogli w ramach placu budowy dojechać do swoich posesji.
1: Fakty, opinie, komentarze w RMF 24 Wrocław.
0: Obserwatorium na Śnieżce ma znów służyć ludziom. Ruszył wielki, długo wyczekiwany remont. Prace obejmą m.in. wzmocnienie konstrukcji spodków, remont dachów i elewacji, wymianę okien i instalacji. Niestety na efekty będziemy musieli bardzo długo poczekać, bo aż uwaga, 5 lat, a wszystko z powodu ekstremalnie trudnych, jak na taką inwestycję warunków, wyjaśnia Piotr Pietrzak z działu inwestycji w IMGW.
4: Z uwagi na warunki pogodowe panujące na szczycie i troszeczkę loterię pogodową z tego tytułu, okres jest stosunkowo długi, ponieważ jest to 60 miesięcy od dzisiejszego dnia, czyli do roku 2031. Oczywiście będziemy współpracować z wykonawcą, jeżeli będzie taka możliwość i warunki na to pozwolą, będziemy się starali zakończyć szybciej, ale byliśmy zmuszeni dać tak długi termin, żeby tutaj pogoda nie pokrzyżowała i ten termin był naprawdę realny. Przypominam, że na Śnieżce panuje ponad 300 dni w roku mgła. Jest to najbardziej wieczny punkt Polski, jeden z najbardziej wiecznych w Europie. Pokrywa zalega tam przez zdecydowaną większość roku, a to wszystko wpływa na możliwość prowadzenia prac, szczególnie tych na zewnątrz. Stąd pogoda będzie bardzo, bardzo ważna w całym zadaniu.
0: Oczywiście obiekt nadal będzie przede wszystkim miejscem prowadzenia pomiarów meteorologicznych, ale po remoncie wrócą tam funkcje turystyczne, zapowiadał w poniedziałek na naszej antenie wiceminister infrastruktury Przemysław Koperski.
5: Obserwatorium jest od ponad 10 lat wyłączone z użytkowania. Śnieżkę odwiedza rocznie ponad 2 miliony turystów. Ci, którzy kochają karkonosze, którzy chodzili tymi szlakami, wiedzą, jak to wyglądało wcześniej, jak wygląda to teraz. Przywracamy standardy i naszym celem jest przeprowadzenie remontu tego obiektu z zachowaniem wszystkich wymogów konserwatorów zabytku i ochrony środowiska naturalnego i przywrócenie tego obiektu po prostu turystom. W tym dolnym dysku pojawi się na nowo restauracja, będą ogólnodostępne sanitariaty, bo to, co w tej chwili się dzieje, to jest rzecz, która jest wręcz niedopuszczalna, żeby tak długo było to po prostu wyłączone.
0: Z tej wiadomości na pewno cieszą się już miłośnicy gór. Marszałek województwa Paweł Gancarz powiedział RMF 24 Wrocław, że to bardzo wyczekany remont.
6: No to jest jeden z istotnych symboli. To jest punkt charakterystyczny. To jest coś, jeżeli myślimy o karkonoszach, myślimy o Sudetach. Myślę, każdy z nas ma w głowie obserwatorium na Śnieżce. Trzy piękne talerze, piękna architektoniczna bryła, piękne miejsce. Cieszymy się, że uzyskało akceptację i został temat podjęty przez Ministerstwo Infrastruktury.
0: Prace właśnie ruszają. Najpierw trzeba przygotować teren, później wykonawca wejdzie z pracami do środka, więc jeśli wybieracie się na Śnieżkę, spodziewajcie się trochę hałasu i ciężkiego sprzętu. Minęły 2 lata od tragicznej powodzi w 2024 roku. Żywioł zniszczył domy, drogi, mosty, sieci wodociągowe, szkoły i przedszkola. Wielu ludzi musiało przeorganizować swoje życie albo zacząć je właściwie od nowa w nowym miejscu. Proces odbudowy wciąż trwa. Czas ten dłuży się mieszkańcom Kłodzka. Przedsiębiorcy przenoszą się w inne miejsca, a burmistrz miasta Michał Piszko wyjaśnia, że niektórych procedur nie da się przeskoczyć.
7: Ja od samego początku, zaraz po powodzi, podkreślałem to, że odbudowa potrwa około 5-6 lat i ten czasookres jest, jakby to powiedzieć, najbardziej realny do spełnienia. Ten proces jest skomplikowany, długotrwały. Musi to być dobrze zaprojektowane, a później musi to być dobrze i fachowo wykonane, jeżeli chodzi o Kłodzko, chociażby o Wyspę Piasek, też i również z uzgodnieniem z takimi urzędami jak Wojewódzki Konserwator Zabytków. W dalszym ciągu będziemy też i w przyszłym roku oczekiwać na pozytywne decyzje rządowe dotyczące kolejnych promes do odbudowy, ponieważ przed nami jeszcze stadion, boisko pełnowymiarowe z nawierzchnią naturalną, jak i również inwestycje związane za moimi plecami po drugiej stronie rzeki, ulica Malczewskiego, Dunikowskiego, jak i również teren w środku tego osiedla.
0: Ale na przykład w Stroniu Śląskim sporo optymizmu. Ulica Nadbrzeżna wyremontowana, stadion otwarty, rusza remont pływalni. Ulice odzyskują blask, powoli wracają też turyści. Cieszy się gospodarz miasta Dariusz Chromiec.
8: Bardzo dziękuję za tą odbudowę. Ona jeszcze trwa, ale zbliżamy się do końca. Myślę, że już coraz mniej jest śladów popowodziowych. Jesteśmy gminą turystyczną, więc sezon turystyczny trwa. Coraz z roku na rok i myślę z sezonu na sezon jest coraz lepiej. Turyści przyjeżdżają, zwiększa się ta ilość, więc oczywiście zapraszam do gminy Stronie Śląskie.
0: Dodajmy, że do tej pory odbudowa po powodzi kosztowała ponad 11 miliardów złotych. I tak dotarliśmy do końca poniedziałkowego podsumowania dnia w RMF 24 Wrocław. Dziękuję za uwagę i dobrej nocy.

0: I już prawie 23, więc zaczynamy. Najnowsze wydanie Faktu w RMF FM. Zaprasza Mateusz Bożek.
1: Radosław Piesiewicz nie wyjdzie na wolność. Sąd utrzymał decyzję o tymczasowym areszcie dla prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Ukraina gotowa do rozmów z USA w sprawie wstrzymania ataków na rosyjską energetykę. A na koniec faktów Liga Włoska i niezwykłe widowisko w Mediolanie z Interem Piotra Zielińskiego w roli głównej. Radosław Piesiewicz zostaje w tymczasowym areszcie. Taką decyzję podjął dziś sąd w Katowicach. Tym samym utrzymana została wcześniejsza decyzja o aresztowaniu, na którą zażalenie złożyła obrona.
2: Ocena obrony jest taka, że ta decyzja jest niesłuszna. Przedstawiliśmy bardzo merytoryczną argumentację na temat tego, dlaczego nie istnieje duże prawdopodobieństwo podejrzenia popełnienia zarzucanych czynów przez Radosława Piesiewicza. No, ta argumentacja nie spotkała się z uznaniem sądu. Przedstawiliśmy argumentację na rzecz tego, czemu nie istnieje w tej sprawie obawa matactwa, ta argumentacja również nie spotkała się z uznaniem sądu.
3: Czy jakiś środek odwoławczy jeszcze Wam teraz przysługuje?
2: To postanowienie jest prawomocne.
1: Z Jędrzejem Kupczyńskim, obrońcą Radosława Piesiewicza, rozmawiał reporter RMF FM Marcin Buczek. Radosław Piesiewicz jest jednym z podejrzanych w śledztwie dotyczącym giełdy Zonda Krypto. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski planuje w dniach 21-23 września omówić w Nowym Jorku z prezydentem USA Donaldem Trumpem kwestię rozejmu z Rosją na morzu i w sektorze energetycznym. Widzimy, że Rosjanie odczuwają presję wynikającą z naszych precyzyjnych uderzeń w ich gospodarkę wojenną. I jak dotąd nikt nie dostrzegł prawdziwej gotowości Rosji do zakończenia wojny. Jednak, jeśli nasi amerykańscy partnerzy zdołają zapewnić prawdziwą gotowość Rosji do zakończenia tej wojny, której celem jest niszczenie ludzkiego życia, i to szczerze oraz na dłuższą metę, Ukraina również podejmie kroki w stronę deeskalacji konfliktu.
4: Ukraina zrobi swój deeskalacyjny krok.
1: Zapewniał Zełenski. Jak dodaje agencja Interfax, Ukraina, spotkanie prezydentów nie zostało jeszcze ostatecznie ustalone. Aż 200 miliardów złotych na obronność. Tak zakłada przyszłoroczny budżet. Z części tych funduszy może zostać sfinansowana amerykańska baza, zapowiada minister finansów Andrzej Domański.
5: Wydarzenia ostatnich dni, ostatnich godzin wręcz, wyraźnie pokazują, że bezpieczeństwo musi być naszym priorytetem, ale projekt baz amerykańskich to jest przecież projekt wieloletni. Tutaj potrzebne są szczegółowe analizy. Ja będę rozmawiał, myślę jeszcze w tym tygodniu, z panem premierem Kosiniakiem-Kamyszem, między innymi na temat tego projektu.
1: Przedstawiciele resortu obrony w czwartek przedstawili amerykańskiej delegacji potencjalne miejsce na budowę stałej bazy dla żołnierzy USA w Polsce. Z ustaleń reporterów RMF FM wynika, że pod uwagę branych jest 5 lokalizacji w zachodniej części kraju. Pożary w Hiszpanii były najtrudniejszymi działaniami, z którymi za granicą mierzyli się polscy strażacy. Do takich wniosków doszli eksperci, którzy w sierpniu pracowali na Półwyspie Iberyjskim. Przed nami dużo pracy do jeszcze dokładniejszego udoskonalenia jednostek, mówił w rozmowie z RMF FM kapitan Waldemar Wielgosz, dowódca modułu GFFF Poznań, czyli specjalnej grupy przeznaczonej do gaszenia pożarów lasów.
6: Były to pierwsze działania modułu GFFF, najświeższego modułu, jednego z najświeższych modułów w Państwowej Straży Pożarnej, który powstał w 2023 roku, więc stosunkowo niedawno. No i pierwsze działania poza granicami przy takich realnych działaniach dały nam taką solidną podstawę, żeby móc dalej rozwijać te zdolności i też były takim jakby podsumowaniem całego naszego 3-letniego okresu przygotowania, więc pojechaliśmy tam i potwierdziliśmy, że kierunek, który obraliśmy, jest kierunkiem dobrym.
1: Z kapitanem Waldemarem Wielgoszem rozmawiał reporter RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat.
7: Sport w faktach RMF FM.
1: Aż 8 bramek padło w meczu Interu Mediolan Piotra Zielińskiego z Udinese we włoskiej Serie A. Spotkanie zakończyło się wynikiem aż 5-3 dla drużyny z Mediolanu. Początek meczu należał jednak do gości. Prowadzili oni 2-0. Do końca pierwszej połowy było już 2-2. Potem to Inter zaczął strzelać bramki. Jedna z nich padła po asyście Zielińskiego. Było 5-2. Goście z Udinese w doliczonym czasie drugiej połowy strzelili jeszcze jedną bramkę. To jednak nie mogło już odwrócić losów spotkania. Kluby Piotra Zielińskiego zobaczymy ponownie na boisku w sobotę. Rywalem będzie AS Roma.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Tu Radio RMF 24.